Trójce, czas na Nocną Polskę. Sandra Suska, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami dużo muzyki wraz z gośćmi. Rozpoczęliśmy od nowego nagrania Margo, Tkanka Miasta. Ta piosenka miała swoją premierę w Trójce dokładnie przed tygodniem. A goście dziś, którzy odwiedzą nasze studio, to Natalia Zastępa oraz Joanna Longicz, znana z grupy Tęskno. Będzie dużo nowej muzyki.

0: W Trójce gość, Natalia Zastępa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Augustowskie noce. Piosenka, która troszkę zmieniła twoje oblicze, bo zaśpiewałaś to tak, że to była inna Natalia Zastępa i dźwięki, które były wokół tego wszystkiego, to też zupełnie inny świat.
1: Tak, no ta piosenka miała swoją premierę, znaczy wiadomo, cover tej piosenki, gdzieś 3 lata temu już, tak mi się wydaje. Mm-hmm. I to był dla mnie taki bardzo, bardzo fajny projekt, ponieważ była ta piosenka tworzona przy współpracy z miastem Augustów, mhm, przy okazji odsłonięcia pomnika Marii Koterskiej. I ja się bardzo cieszyłam, że w końcu mam taki utwór, w którym mogę po prostu delikatnie zaśpiewać swoją barwą głosu coś i zaeksperymentować totalnie w inne rejony, niż do tej pory słuchacze wtedy mieli okazję mnie posłuchać. No i te piosenki oczywiście, no bo jest bardzo elektroniczna, tak.
0: Lubisz eksperymentować, z tego co zauważyłem.
1: Lubię, bo jestem młoda, chyba dlatego.
0: Ile ty masz lat?
1: 24.
0: No to dziecko właściwie.
1: No nie, no dziecko już może nie, ale...
0: Żartuję sobie.
1: Ale chciałabym wrócić do tamtych czasów. To prawda, ja mam czasami do siebie takie pretensje, o to szczerze powiem, że chyba za dużo po prostu rzeczy mi się podoba i że przez to trudniej mi czasami się okiełznać w tych swoich pomysłach, ale z drugiej strony... No, kiedy miałabym to robić? Wydaje mi się, że to jest chyba ten najlepszy moment i to jest najbardziej naturalne to, że gdzieś lubię takie poszukiwania, ale wydaje mi się, że też jest pewne taki zaułek, w którym jestem cały czas konsekwentna, bardziej takie organiczne brzmienia. No akurat cover ten nie jest tego przykładem, ale jeśli chodzi o mój repertuar...
0: Brzmienie jest organiczne jak najbardziej, bo to, że są instrumenty elektroniczne, to o niczym nie świadczy, bo ten dźwięk, który płynie tam, to jest taki dźwięk zupełnie nieagresywny. To jest dźwięk, który się sączy i powoduje gdzieś tam w podświadomości zupełnie inne rejony.
1: Okej, okay. Jeśli tak to jest odbierane, to tym bardziej jakby świadczy o tym, że gdzieś jest ten taki zaułek, w którym ja jestem akurat pod tym względem konsekwentna, instrumentalny, myślę.

0: Zaczynałaś jako nastolatka.
1: Bardzo wcześnie i widzę po czasie dużo plusów tego, dużo minusów i często sobie robię taki rachunek i cofam się teraz po czasie do tego, no bo miałam 16 lat, więc można już powiedzieć, że 7 lat gdzieś tam występuję tak szerzej. No, dziwnie to brzmi na przykład, że za 3 lata będę miała 10-lecie działalności, tak?
0: Powiedz troszkę o tych samych początkach.
1: Ten początki zaczęły się dosyć niespodziewanie, no jestem po programie muzycznym, więc droga, którą przeszło też jakby wielu artystów, tak mi się wydaje, działających u nas na scenie.
0: Ale nie ma innych programów muzycznych w telewizji w tej chwili, więc te tak zwane talent show troszkę przejęły. To już jest inny rodzaj programów. To nie jest tylko to, że pokazują kogoś, kto ładnie śpiewa, ale ktoś, kto jeszcze ma pomysł na siebie, ale nie ma możliwości pokazania się gdzie indziej.
1: Tak, no szczególnie na przykład, nie wiem, można to mówić nazwę, Must Be The Music jest takim programem, który pod tym względem jest no świetny, tak, no bo można pokazać swoją autorską część. Ja akurat, jeśli chodzi o swój udział w talent show, będę dla siebie może tej krytyczna. Oczywiście to mi otworzyło wszystko i ja jestem, nie cofnęłabym się, jakby wzięłabym udział jeszcze raz, ale z drugiej strony wydaje mi się, że na ten czas, jak teraz eksperymentuję, to w tamtym momencie ja chyba nic. Ja wiedziałam tylko tyle, że ja bardzo lubię śpiewać, wiedziałam, jaka muzyka mi się podoba.
0: No mówiłaś, kiedy CPI ci się podobają, to mówiłaś tak, kiedyś w radiu,
1: tak,
0: w Trójce.
1: Tak, no Floydzi to mój ulubiony zespół, ale też właśnie jako wokalistki soulowe, Aretha Franklin, w ogóle bardzo lubię Celine Dion i Kate Bush, które mają zupełnie inny wokal niż ja. No ale dobra, wracając do tego, że...
0: Ja poznałem Celine Dion, mam z nią zdjęcie.
1: Zazdroszczę bardzo. Chciałam iść na koncert, ale niestety już nie będę chyba miała takiej okazji.
0: Wracam do trasy
1: W Paryżu tam będzie trasa koncertu. Widziałam, ale...
0: Ja byłem w Londynie mnóstwo lat temu, jak się okazało płytę Let's Talk About Love.
1: Ja miałam, nie pamiętam jak miałam być, to była ta trasa odwoływana chyba przed COVID-em, ale potem się okazało, że ona jest chora i miałam bilety kupione na tę trasę, no i niestety... No już,
0: dobra, przerwałem ci opowieść od początku.
1: Ale wracając do tych programów, że ja po prostu mam wrażenie, że w tamtym momencie ja nie do końca byłam aż tak świadoma, jak niektórzy ludzie, którzy do tych programów idąc będą starszymi, są. I to na pewno jest lepsze. Ja miałam wtedy, jak zaczynam odkrywać siebie, to ja już to robiłam na oczach publiczności, słuchaczy, którzy przyzwyczaili się do jakiejś piosenki, a ja na przykład za chwilę miałam ochotę pokazać trochę inną wersję siebie. I przez to może to było dla niektórych chaotyczne, ale ostatecznie i tak znalazłam gdzieś tego swojego słuchacza, który, nie wiem, polubił mój głos, polubił to, o czym śpiewam i no mówię, ale ten po prostu proces był już widoczny, tak, dla wszystkich, a nie było to już chowanie się w szufladzie i potem pokazanie gotowej siebie, tylko no, to się działo po prostu na scenie.
0: Dojrzewałaś na oczach publiczności.
1: Można tak powiedzieć.
0: To w związku z tym, że ja też lubię chaos, to teraz będzie chaotycznie piosenka najnowsza, a potem powrócimy do nieco starszej.
1: Dobra.

0: Po nocach Natalia Zastępa. Zupełnie nowiutki utwór. Szczerze mówiąc, Natalia, która postanowiła być starym żeglarzem okrętem.
1: Tak, no po wielu latach współpracy z dużą wytwórnią rozstałam się z nią, co było dla mnie ogromnym takim szokiem, ale też cieszyłam się jej taką dużą ekscytacją, no bo właśnie tak jak teraz sama jakby o wszystkim decyduję, co jest dużą odpowiedzialnością. Nagle się okazuje, że jak nie ma przy tobie ludzi, którzy cały czas doradzają i słyszą twoją piosenkę na każdym, na każdym etapie i już komentują na każdym etapie, tylko ty jakby sama musisz do końca doprowadzić to i zdecydować, czy to jest fajne i w którą stronę tu pójść. No jest to duża odpowiedzialność dla mnie była, ale ja się... Najwspanialsza chyba rzecz, która mnie przydarzyła się w tym roku, naprawdę.
0: Ale to jest duża odpowiedzialność organizacyjna, bo ty musisz sama studio załatwić, sama tak. zapowiedzieć muzyków. Przecież sama nie możesz zagrać na wszystkich
1: instrumentach. To jest moja najmniej ulubiona część tego i bardzo dużo frustracji też przeżywałam przy takich rzeczach już, można powiedzieć, technicznych, że ogarnięcie tego, ja też mam jednak tą duszę swoją artystyczną i nie jestem aż tak może dobrze zorganizowana, chociaż wydaje mi się, że naprawdę dobrze sobie poradziłam z tym zadaniem. Ale uważam, że to jest dobre też dla mnie doświadczenie jako po prostu dla człowieka, zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony. I na przykład powiem tak, że zaczęłam doceniać też bardziej pracę ludzi, którzy ze mną pracowali, przez to, że zobaczyłam, jakie to jest też trudne użerać się z artystą, bo teraz ja muszę użerać się sama z sobą.
0: Nikt tego za ciebie nie zrobi.
1: Nikt tego za mnie nie zrobi, więc pod tym względem też się cieszę, że po prostu... No, mogłam to zobaczyć, nie?
0: Ale pracowałaś w gronie przyjaciół, z tego co wiem.
1: Tak, pracowałam w gronie przyjaciół nad utworami z Krzysiem Baranowskim. To pierwsza piosenka, którą wydałam w maju, swoja autorska, kompletna, urodziny. Teraz z Kamilem Durskim, więc jakby wiadomo, Dawid Opaliński, perkusista, który ze mną grał od 7 lat, też nagrał bębny na żywo. Cały czas jakby wiadomo ze swoimi przyjaciółmi, ale no jednak trzeba pewne też techniczne rzeczy sama. Ja musiałam napisać, tak, poprosić, ogarnąć terminy, tu zgrać, to zgrać, więc... Więc tak, ale wydaje mi się, że fajnie bawiliśmy przy tym i na pewno ten proces, kiedy tworzysz z ludźmi, którzy cię znają dobrze, jest zupełnie inny. Ja trochę się śmieję, że poczułam się może jak debiutantka, którą nie miałam trochę wcześniej szansy być, bo od razu zaczęłam pracować już naprawdę po prostu z ludźmi na samym szczycie, z producentami, o których po prostu stresowałam się przyjść do studia, bo po prostu miałam taki szacunek, nie wiem, do Bogdana Kondrackiego, do Maćka Wasio, że jakby oni mnie po prostu onieśmielali swoją osobą i też trudniej było mi się przez to otworzyć, tak? No po prostu się wstydziłam, bo bałam się, że na przykład pokażę jakiś swój pomysł, a to są tak znakomici artyści, że na przykład to będzie za słabe.
0: Oczywiście to jest głupota. Jak skrytykują, to się popatrzysz.
1: Tak, to dokładnie. Oczywiście to jest głupota i to jest jedna z rzeczy, nad którą też trzeba pracować. I piosenkę właśnie Po nocach, którą teraz słuchacze mieli okazję usłyszeć, napisałam ponad rok temu, więc ona i tak w mojej głowie musiała sobie dojrzeć i musiałam sobie sama powiedzieć, że ej, Natalia, to jest naprawdę nieskromnie fajna piosenka, dobra piosenka, bardzo ją lubię i jest moja, jest o moich emocjach, więc pokazać to było dla mnie wyzwaniem.
0: W którą stronę pójdzie teraz Natalia Zastępa?
1: W którą stronę? Pójdę w stronę...
0: Muzycznie.
1: Muzycznie, no wiem, właśnie nie wiem jak to opisać. Mam już przygotowane dwa następne utwory.

0: pory, które w tym roku pokażę. I myślę, że jeden z nich, już mogę zdradzić tytuł, nazywa się Blue House. Będzie taką stroną mnie bardziej soulową, to, które już słuchacze mnie znają, tak mi się wydaje. Oczywiście to jest moja kompozycja, mój tekst, więc może wydaje mi się, że ja bardziej w stronę słów i tekstów i tego, co przekazuję, trochę zmieniam kierunek. I to już też słyszę od moich fanów, którzy wcześniej znali moją muzykę, że Natalia, ty się robisz jakaś, że te piosenki są jakieś takie smutne, takie bardziej sentymentalne, nostalgiczne, a my ciebie znamy, że ty byłaś zawsze taką wesołą nastolatką, która śpiewała to, że są o nadziei, o czymś, co po prostu dawało ludziom bardziej taką otuchę, o czymś pozytywnym, a tu się okazuje, że ty z wiekiem jesteś jakaś taka bardziej sentymentalna. I to jest chyba ta rzecz, którą na pewno będzie słyszalna w mojej przyszłej muzyce i w piosenkach, które w tym roku jeszcze zaprezentuję.
1: Czy o płycie na razie jeszcze nie mówimy?
0: No płycie nie. Na razie pokazuję swoje nowe numery i swoje autorskie przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze. Jestem ciekawa właśnie, może dotrzeć do nowego słuchacza i czy ci, którzy, tak jak powiedziałam wcześniej, mnie znali, czy jakby będą chcieli dalej być z tą Natalią i trochę z nią dojrzeć w inną stronę.
1: Czy ta elektronika, która była w augustowskich nocach, też się pojawi, czy będzie już tutaj bardziej takich, że granie, jak sama powiedziałaś, organiczne?
0: Nie, myślę, że raczej bardziej organiczne, tak jak po prostu skład akustyk, elektryczna gitara, bas, może jakiś Hammond czasami, wiadomo, mój ulubiony, ale myślę, że nie, że elektroniki nie. Chociaż w tych piosenkach, które do tej pory wydałam nowych, czyli Urodziny miały premierę w maju i teraz Po nocach, jest trochę więcej jakichś takich syntów, ale oczywiście to wszystko jest takie, raczej nie jest jakoś mocno elektroniczne, wiadomo.
1: Nie żałuję na koniec naszej piosenki.
0: Nie żałuję.
1: Nie żałujesz tego, co się działo z tobą przez te lata?
0: Czasami jak mam gorszy humor, to mam wrażenie, że wszystko powinno być inaczej, ale jak trzeźwo zacznę myśleć, to powiem zawsze, że nie żałuję.
1: Wszystko jest po coś.
0: Prosta sentencja, która wynika z tej piosenki, ale to też jest jedna z moich ukochanych piosenek z mojego repertuaru, więc cieszę się, że ją zagramy.
1: Natalia Zastępa, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Naszym gościem w Trójce była Natalia Zastępa, ale to nie ostatni gość na dziś, bo jeszcze Joanna Longi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale zanim opowiesz o tym, co się działo ostatnio z tobą, to przypomnijmy sobie Tęskno i utwór chyba najpopularniejszy, jaki przynajmniej w serwisach streamingowych udało wam się umieścić.

0: Tęskno w Nocnej Polsce w Trójce. Joanna Longicz przyjemny jest naszym gościem. No właśnie, tęskno istnieje?
1: Tak, tęskno istnieje. Była teraz troszkę dłuższa przerwa od tej płyty poprzedniej z wierszami Zuzanny Ginczanki, ale właściwie nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że kończymy nagrania, bo same nagrania na czwarty album są już zrealizowane. Jedyne, co to brakuje mi wokalu w dwóch utworach. No i jeszcze mix i mastering tych dwóch, bo pozostałe też już są zmiksowane, zmasteringowane. Teraz ostatnie dni nawet nagrywaliśmy teledysk, więc codziennie musiałam o 4 rano wstawać. Także tutaj duże poświęcenie z mojej strony i też ze strony operatora. Także działamy tak metodycznie, powolutku, ale chciałabym już po kolei single nowe zacząć wypuszczać.
0: Trójka jest takim programem, który dość intensywnie śledzi to, co z tęsknem robicie. Natomiast ty masz już od jakiegoś czasu, bo to premiera filmu była w czerwcu, płytę, właściwie maxi singiel filmowy. Opowiedz troszkę o tym, bo film troszkę zabrzmi to dziwnie, no bo box jeszcze do tego box z innego kraju.
1: Tak wyszło, ale sama reżyserka jest Polką, Kasia Wiśniewska, i ona się do mnie odezwała w zeszłym roku. Sam dokument był kręcony przez 8 lat, więc właściwie można powiedzieć, że trochę na ostatniej prostej, ale jest to bardzo cenne o tyle, że no po prostu to jest 8 lat z życia tej głównej bohaterki, która właśnie jest córką legendy marokańskiego boksu. Akcja dzieje się głównie w Brukseli, bo trochę też jeżdżą na różne te sparingi. No i co? No i oczywiście dostałam prawie już finalny montaż do obejrzenia i tutaj nie było żadnego zastanawiania się, bo to nie jest typowy film o boksie. I tutaj dlatego też Kasia, jak się do mnie zgłaszała, tak myślę, znając wcześniejszą działalność Tęskno, poczuła, że takie nieoczywiste rozwiązania mogą tutaj bardzo się wpasować. Czyli na przykład, żeby od razu podać właśnie przykład, no to byłaby harfa podczas walki, co zazwyczaj się w bokserskich jednych czy sportowych filmach nie zdarza.
0: Ta muzyka w ogóle nie ma nic wspólnego z takim rytmem bokserskim, bo jest to bardzo opisujące i mam wrażenie, ja nie widziałem filmu, że bardziej jest to tragiczna historia niż radosna, ale posłuchajmy przynajmniej fragmentu tego maxi singla.

0: Joanna Longicz, już solo. Pozytywny, chyba najbardziej taki radosny utwór tej całej twojej płytce.
1: Tak, chociaż środek ma trochę mroczny i taki melancholijny i niepokojący ten most w środku, na którym wchodzi flet i jest go tam więcej, ale tak, jeżeli chodzi o koniec i początek i ogólne przesłanie, to chciałam, żeby ta nadzieja tutaj jednak wszystko inne przysłoniła.
0: Bardzo jestem ciekaw, jak ty to wszystko komponowałaś, dlatego że ja byłem kiedyś świadkiem jednego z naszych, no nie ukrywam, z takich z najpopularniejszych kompozytorów muzyki filmowej, gdzie on oglądał film i właściwie taki pierwszy szkic muzyczny to była jego improwizacja na temat tego, co widzi na ekranie. Dopiero potem całość była ubrana już w trochę inną kompozycję i instrumenty. Jak to było z tobą?
1: Ja lubię sobie zapisywać rzeczy. Także przy pierwszym oglądaniu sobie zapisywałam, gdzie czuję i myślę, że najlepiej, żeby muzyka się pojawiła. I jednak pierwszym moim instrumentem są skrzypce. Potem zaczęłam więcej śpiewać, jak dorosłam. Także na dyktafon różne swoje pomysły też na melodię nagrywam. No i potem już zaczyna się taka praca, no takie dłubanie w tym, zastanawianie się, które instrumenty mają się, jak odezwać, gdzie i oczywiście potem wszystko też na każdym etapie z reżyserką było potwierdzone.
0: Wchodziłaś troszkę w życie głównej bohaterki, myśląc o muzyce?
1: Tak, trzeba było. Ale myślę, że to było bardzo proste, bo ta historia mocno, myślę, że nie tylko do mnie, że po prostu przemawia, że jest uniwersalna o dojrzewaniu, o marzeniach, o tym, co naprawdę chcemy robić i czym naprawdę chcemy to robić, czy to jest coś, w co zostaliśmy włożeni, trochę zaprogramowani, żeby już w tym być, bo ona na tym etapie szykuje się do olimpiady i dobrze, może nie będę mówiła jakieś zakończenie filmu, ale to każdy musi sobie rozsądzić właśnie, ile w tym wszystkim jest tej głównej bohaterki tak naprawdę. I sama jestem ciekawa, jaką drogą pójdzie w przyszłości.
0: Właśnie, ja niedawno oglądałem, nie ukrywam, że do końca nie zdążyłem obejrzeć, ale widziałem film Nie jestem jak on. Bo też jednym z zawodników, który był na siłę

0: Bokser zresztą, wciskany w rolę ojca.
1: No tak, to tutaj w rolę córki.
0: To może posłuchajmy tego, co właściwie ostatnio było na singlach. Są dwie części tego utworu. To może obydwie naraz posłuchajmy. Obydwu naraz.

0: To właściwie ja mogę w tej chwili zacytować fragment informacji, jaką dostanę na temat tego maxi singla, bo Thin Fire to również tytuł całości. Bo bohaterce, która oczywiście ma konflikt z matką i jako małomówna nastolatka, Yara czuje rozczarowanie faktem, że jej matka chce rozmawiać wyłącznie o zbliżającej się walce, co sprawia, że dziewczyna ukrywa swój stres, pragnąc jedynie spokoju. Tytuł Thin Fire doskonale oddaje ten stres wewnętrzny, reprezentuje stłumione emocje kipiące w bohaterce, ogień, który zaczyna płonąć i tętnić pod jej skórą. To wszystko słychać w tej muzyce, to prawda.
1: To cieszę się bardzo.
0: Opowiedz troszkę o tych ludziach, którzy wraz z tobą w tym wszystkim byli. No bo oczywiście ty jesteś tutaj główną bohaterką tego dzieła. Natomiast no nie sądzę, że grałaś na wszystkich instrumentach, ale jest ich dość sporo.
1: Tak, nie dałabym rady. Jedyne co, to na syntezatorach sobie grałam, nagrywałam je w domu, więc to było bardzo wygodne. Ale poza tym wszystkie żywe instrumenty, które słychać, no to są wspaniali ludzie, którzy też na płytach Tęskno nagrywali, na różnych innych pobocznych projektach. No i tych instrumentów jest sporo. Więc mamy harfę, mamy

0: pepian, mamy bardzo dużo smyczkowców, mamy flet.
1: No to jesteś tylko na syntezatorach, nie było ci na skrzypcach żadnych?
0: Nie. Nie, nie, to zostawiam. Naszym głównym skrzypkiem jest Jakub Grot i on tutaj bryluje i jest genialny w tym, także on tutaj smyczkowców prowadzi.
1: Ale przerwałem ci, kontynuuj.
0: I co jeszcze? Instrumenty perkusyjne, bo zależało mi na tym, żeby to były nie po prostu zwykły zestaw

0: Świetne nagrania. Byliśmy w Studio S2, naszym ulubionym, sprawdzonym, bo tam smyczki po prostu bardzo dobrze się czują, dobrze brzmią, razem z fortepianą, z harfą, także mamy to sprawdzone. I...
1: Czyli mówisz o Studiu Polskiego Radia?
0: Tak, tak, tak.
1: Ile ktoś ci przerwie, od razu przestajesz mówić.
0: Tak.
1: Więc przepraszam, już więcej nie przerywam.
0: Nie, nie, proszę przerywać.
1: Teraz będzie coś, co ma dość ładną, a propos tego, co powiedziałem przed chwilą. Tank Breaks.
0: O, totalnie.
1: Lubisz ten utwór?
0: Tak, bardzo.

0: Rozumiem, że to jest tam głównie ten syntezator, na którym ty się udzielasz.
1: Tak, tak, tutaj dosyć mocno go słychać. Myślę, że ten utwór i ten Thin Fire 1 i 2, którego poprzednio słuchaliśmy, są najmocniej elektroniczne. Jedynymi instrumentami, które przez całość się przewijają i te trzymają w ryzach, no to są te smyczki. Także to jest podstawa.
0: Czy festiwal, czy film był na jakichś festiwalach?
1: Był na krakowskim festiwalu filmowym.
0: Mm-hmm. Na światowych?
1: Swoją, właśnie czeka na swoją międzynarodową premierę. Jak będę coś więcej wiedziała, to oczywiście będę pisała na Instagramie, na Facebooku i się dzieliła.
0: Tak słuchając tego, co zrobiłaś do tego filmu i słysząc, nie widząc filmu, opowieść o samym filmie, to taki festiwal, który najlepiej chyba się, na którym film by się najlepiej odnalazł, to Sundance.
1: Być może tak. Nie wiem, czy producenci go tam zgłaszali, ale w razie czego im podpowiem. Chociaż pewnie tak. Myślę, że mają jakąś listę i zgłaszają. Bardzo fajnie na tym krakowskim festiwalu też się sprawdził. Tym bardziej też, że reżyserka Kasia Wiśniowska jest z Krakowa, więc dla niej to też była taka sentymentalna podróż. No i fajnie ludzie zareagowali, bardzo dziękowali za film. Okazało się też, że było trochę francuskojęzycznych widzów, także...
0: Film jest po francusku, rozumiem.
1: Tak, właśnie tak zaczęłam o tym myśleć i znowu ten język się złamał i myśli gdzieś odpłynęły. Tak. Właśnie teraz się zastanawiam, że ciekawe, jak to by było, gdybym znała język i jaki by był mój odbiór. Pewnie inny. Pewnie też by mnie podkusiła, żeby zaśpiewać i jakąś piosenkę napisać ze słowami, więc myślę, że dobrze się stało, tak jak się stało, że jednak z tym głosem się wycofałam i się skupiłam na instrumentach.
0: Jakbyś miała śpiewać po francusku, którego nie znasz, to prawdziwy tank twister by po prostu byłoby.
1: No właśnie.
0: Dziękuję ci bardzo. Joanna Longicz była gościem w Trójce. Powiedz mi też na koniec jeszcze o tym, czy ta muzyka będzie miała życie również sceniczne.
1: Mam nadzieję, nie mogę za dużo zdradzić, ale szykuję się. Mam nadzieję, że w listopadzie wydarzy się pewien koncert, na którym ta muzyka byłaby zagrana. Oczywiście między innymi, bo...
0: Czyli premierowej grupy Tęskno.
1: Nie do końca. Właśnie to jest skomplikowane. Dosyć nie. To by miało być moje, jako Joanna Longicz i przyjaciele, tak to nazwijmy.
0: Czekamy w takim razie do listopada. A na razie mamy muzykę, która jest w serwisach streamingowych i można się nią cieszyć, bo nie ukrywam, że te dźwięki

0: W większości są bardzo kojące, chociaż w filmie jest to o boksie. To jednak, jeśli ktoś ma ochotę po prostu odpocząć i wejść w głąb tych utworów, które ty przygotowałaś, które skomponowałaś i zagrałaś wraz z przyjaciółmi, no to jest to duża przyjemność. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Joanna Logicz była drugim gościem Nocnej Polski i teraz już tylko i wyłącznie muzyka i słów, bardzo niewiele. Naszym gościem nie tak dawno w Nocnej Polsce była Tatiana Okupnik. Przypomnijmy sobie dwa nagrania z jej ostatniej płyty, piosenki Daj to głośniej i Rewolucja w sercach, w którym drugim utworze pojawi się również Krzysztof Zalewski.

Niepotrzebnie czekasz. Nie przywiozę zbawienia. Co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia. Coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz. Nie będzie wiatru przemian. Lata miłości, Hendrixa, rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

0: czekać.
1: Tatiana Okupnik w Nocnej Polsce, w tym utworze, który był przed momentem, Krzysztof Zalewski. A teraz nowości trzy absolutne, a wraz z tymi nowościami Martyna Baranowska, Anna Galach i Penelow. Martyna była nie tak dawno gościem w Nocy Polsce, a Penelow mogą Państwo kojarzyć z nagrań choćby na płytę Damiana Sikorskiego, który też jest radiowcem. Chyba pracuje w czwórce, a nie w trójce, ale muzycznie udziela się i nagrywa od dłuższego czasu bardzo regularnie.

Martyna Barnowska, Anna Galach i Penelow. To wszystko w Trójce w Nocnej Polsce. Kto następny? Następne trzy nowości to też właściwie sami dobrzy znajomi. Kosa nie tak dawno również był na naszej antenie, był naszym gościem w Nocnej Polsce. Ma już drugi singiel z płyty, która jeszcze się nie ukazała, będzie wkrótce. Potem będą Siostry Melosik. Tu ciekawostka, bo to będzie piosenka nagrana z Andrzejem Rybińskim i przebój wielki Andrzeja Rybińskiego. Będzie bardzo rozrywkowo, ale ten utwór nie liczy godzin i lat, był kiedyś niezwykle dużym przebojem. No i potem Melancholy Hill, którzy powracają. Zresztą chwilę potem przypomnimy sobie, jak to było wcześniej.

Kosa i jego nowy singiel, potem Siostry Melosik, znane choćby ze współpracy z Anią Dąbrowską, tu wraz z Andrzejem Rybińskim, ich wersja Nie liczę godzin i lat, no i potem Melancholy Hill w nowym utworze, ale przypomnijmy sobie formację tę sprzed 7 lat. Przed nami 3 utwory z mini albumu Stały Niedosyt.

Zespół Melancholy Hill w Trójce w nocnej Polsce. Powróciliśmy do roku 2019. To były trzy nagrania z krążka Stały Niedosyt, właściwie z mini albumu, chociaż 8 utworów to właściwie cała płyta tak naprawdę. Stały Niedosyt, tytułowy, zaraz potem Hala Odlotów oraz utwór pod tytułem Momenty. Następny artysta znany jest od milionów lat. Ma na swoim koncie mnóstwo przebojów, naprawdę wielkich dla różnych artystów, ale sam też śpiewa swoje piosenki, chociaż ostatnio coraz rzadziej. Seweryn Krajewski z płyty Jestem. To był początek lat 2000 i z tego krążka przed nami trzy naprawdę piękne utwory. Złota Jabłoń, a zaraz potem Pokochaj ten wiek i Miętowe pocałunki.

To był 2003 rok. Seweryn Krajewski z płyty Jestem. Myślę, że gdybyśmy chcieli zagrać wszystkie wielkie przeboje Seweryna Krajewskiego, to doby nam by nie wystarczyło. Ale w Nocnej Polsce dzisiaj były trzy piękne piosenki ze wspomnianej płyty Jestem. Kto na koniec? Na koniec będzie Tomasz Wachnowski. Tomasz Wachnowski z płyty właśnie tak. I zabawne jest to, gdybyśmy połączyli tytuły pierwszego i ostatniego utworu z płyty, to by powstał jeden całkiem ciekawy tytuł, czyli Życie tak już ma, nie do końca.

Tomasz Wachnowski, zwykle kojarzony z muzyką łagodności. Ale tu to był taki eksperyment i próba podejścia bardziej popowego do tego, jak pokazuje swoje piosenki Tomek. Wyszło ciekawie, ja bardzo lubię płytę właśnie tak. Ale to nie wszystko jeszcze z tego krążka, bo jeszcze będzie bonus, który pojawił się na płycie. Bonus, jeśli ktoś lubi Asterixa, to właśnie z niego, z polskiej wersji piosenka Ona nie widzi mnie. Jean-Jacques Goldman też swoją drogą przyłożył do tego swoje ręce. To była Nocna Polska. Sandra Suska, Tomasz Żonda. Dziękujemy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ranny wzmacnia.

Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 2015, czyli innymi słowy sprzed mniej więcej 11 lat. Pierwszy już za nami, The Less I Know, The Better i Tame Impala. Utwór, który zrodził się z miłości Kevina Parkera do muzyki disco i funk. Porównywano go niekiedy do płyt Thriller i Bad, oczywiście Michaela Jacksona. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, trójka żeńska. Adele, Zaz i Florence and the Machine. Hello.

Florence and the Machine, Queen of Peace, fragment trzeciego albumu Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Wcześniej Zaz i Si Jamais J'Oublie, taki pomieszany trochę pop z jazzem, jak to u Zaz, a wcześniej Adele, czyli największa gwiazda ze wszystkich trzech pań, fragment płyty 25, jeden z największych przebojów Adele, Hello. Kolejna trójka przed nami, zaczyna Leon Bridges.

Magnets i Disclosure z gościnnym udziałem Lord. To fragment płyty Caracal. Wcześniej Mark Ronson z gościnnym udziałem Mysticala, Feel Right to tytuł utworu, a pochodzi on z czwartego albumu Marka Ronsona, bestsellerowego Uptown Special. I wreszcie na początku tego zestawu piosenka z pierwszego singla Leona Bridgesa. Od tego momentu rozpoczęła się duża kariera Leona. Dodam jeszcze, że w Anglii sprzedano blisko 500 000 egzemplarzy singli z tą piosenką, a w Stanach Zjednoczonych nieco powyżej 500 000. Kolejna trójka, Kurt Vile, Coldplay i Mumford & Sons.

Mumford and Sons, Dietmas. Piosenka dotycząca parku Dietmas na Brooklinie, gdzie swoje studio nagraniowe ma producent Mumford and Sons, Aaron Dessner, na co dzień członek zespołu The National, gitarzysta tejże formacji. Przed Mumford and Sons Coldplay, Adventure of a Lifetime, z płyty A Head Full of Dreams i wreszcie na początku Kurt Vile, Pretty Pimpin', z jednego z ciekawszych albumów tego artysty, Believe I'm Going Down. Teraz przeboje polskie zaczyna Tomek Lipiński.

0: Palec na cynglu lub granat w garści. Palec na cynglu lub granat w garści.
1: Palec na cynglu, WW i organek. Utwór, który znalazł się na płycie Placówka 44, wydanej w 71. rocznicę Powstania Warszawskiego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wcześniej Pustki i O krok, piosenka, która znalazła się na kompilacji Wydawało się, i wreszcie na początku tego zestawu Tomek Lipiński w tytułowym utworze płyty To czego pragniesz. A teraz już Lux Torpeda.

Żyłeś ponad 6 tygodni, dając dwojgu nowe serca. Tyle zmienił mały człowiek, niemal lżejszy od powietrza. A kiedy przyjdzie nam się spotkać, to poznamy się po oczach. Ściskamy mocno, mama, tata i twoja młodsza siostra.

Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu.

0: oczywiście lądują po raz pierwszy i ostatni. Z zazdrością patrzą na odlatujące ptaki.
1: Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne studzi

Rozbity dzban. KSU, czyli legendarny zespół z okolicy Bieszczad, to był fragment 11 już albumu tej grupy Dwa Narody, który ukazał się rok wcześniej. Przed KSU Pablo Pavo, Iwanek i Praczas, utwór październikowy, facet z albumu Wir. Właśnie tego trojga artystów, czyli Pablo Pavo, Anny Iwanek i Praczasa, a na samym początku Lux Torpeda ze swojej epki i utwór 44 dni. A teraz już Skubas i Kosmos.

Za nami trzy kolejne polskie przeboje roku 2015 po kolei. Skubas i Kosmos. Utwór znalazł się na drugim albumie tego artysty Brzask. Później Hej i wersja Unplugged utworu Chiński Urzędnik Państwowy znalazła się na albumie Hej Filharmonii Szczecin Unplugged i ten utwór dotarł do drugiego miejsca trójkowej

listy przebojów. I wreszcie na zakończenie Król i Zaklęcie. Fragment drugiego albumu Króla V. Kolejna trójka artystów przed nami. Cortez, Ania Rusowicz i Piotr Zioła.

podobny i Piotr Zioła. Początek kariery tego Opolanina. Utwór znalazł się na płycie Revolving Door, a tekst do utworu napisała Gaba Kulka. Wcześniej Ania Rusowicz i Czy da się kochać. Własny tekst, własna kompozycja i produkcja, a utwór znalazł się na płycie Przystanek Woodstock 2015. I wreszcie na początku tego zestawu Cortez i Od dawna już wiem. Wielki przebój tego artysty z debiutu, czyli z pierwszej płyty Boomerang, a dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Jeden z czterech utworów Corteza, którym się to udało. A teraz już La Oche.

za czterema Burger Kingami był sobie raz zielony las, w lesie tym miś, co w ekosystem wdepnął po pas miś. Hop, hop, hop, wołał, czekał, co echo przyniesie, lecz echo to ugasz, zawołał.

dzisiaj bardzo małym rozumem.

0: Nie do powieści. To był duet Patryka Dypana i Dawida Podsiadło, a pochodzi z drugiego albumu Patryka Niczym jak liśćmi. Patryk to prywatnie Piotr Madej. Wcześniej Mela Koteluk i utwór Tragikomedia z albumu Migracje i wreszcie na samym początku Laocze i Bajka o misiu tom pierwszy. Utwór, który dotarł do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. Jeden z pięciu, którym udało się to, jeśli chodzi o zespół Laocze. I mogę jeszcze dodać, że utwór pochodzi z płyty Dzieciom. A teraz już Taco Hemingway, The Dumplings i Lily Hates Roses.
1: No, a teraz porozmawiamy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
2: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć to bardzo.

bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. W tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie. Ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie ma.

Facebooku same sześciopaki. Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki. Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typom wszelkie żyłki. Jutro da zdjęcie z teatru, tak dla niej poznaki. Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę. Czarne

bardzo proszę. Wyrastają guzy niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chce jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Wiosenny piątek, jadę nocą na tym Veturillo. Nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino. Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją, ale zapamiętaj, życie to nie ale kino. Smak naszego życia to wygazowane piwo. Nasze romanse ustępują wszystkim harlekinom. Zamiast czarnej limuzyny zbity pysk, duże czarne limo. Nie szukaj Scarlett, jak nie jesteś Rudolf Valentino.

czyli 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6-0. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę wpysk. Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Bardzo proszę.

To był zespół Lily Hates Roses w tytułowym fragmencie swojego drugiego albumu Mokotów. Wcześniej duet The Dumplings i Nie gotujemy z drugiej swojej płyty See You Later. I wreszcie na początku Taco Hemingway i 6-0. Pierwszy singiel z trzeciego mini-albumu pod tytułem Umowa o dzieło. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 2015. Na zakończenie wracamy do przebojów zagranicznych, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i za chwilę The Libertines i Gunga Din. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
2: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
3: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
4: OFF Festival 2026.
1: Trójka na OFF Festiwalu.
5: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
2: Agnieszka Obszańska,
1: Gosia Jakubowska, Ania Lalka,
4: Piotr Metz,
3: Kuba Ambrożewski
5: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
6: Dzwony biją w Mrągowie, minęła szósta. Ewidentnie. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
7: Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę, eksplozje w Kijowie. Rekordowo niski poziom Wisły na wysokości Warszawy, tak źle jeszcze nie było. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia picia na stojąco w pubach. Trzy osoby zginęły, w tym dziecko, a kolejne trzy zostały ranne w rosyjskich atakach powietrznych na miasto. Browary w aglomeracji kijowskiej. Silne eksplozje było słychać w nocy w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy z powodu użycia rakiet balistycznych przez Rosję i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Państwo musi działać stanowczo wobec agresorów atakujących Ukraińców, tak mówili uczestnicy pikiety przed kancelarią premiera. Protestujący złożyli 11 tysięcy podpisów wraz z apelem do rządu o zdecydowane działania przeciwko atakom motywowanym uprzedzeniami narodowościowymi. Uczestnicy ustawili przed kancelarią premiera tak zwaną brunatną mapę Polski, a pod tabliczkami z miejscami, gdzie doszło do

0: ataków na Ukraińców złożono białe kwiaty. Jakub Kocjan z Akcji Demokracji mówi, że konieczne jest większe zdecydowanie państwa w tej sprawie.
1: Oczekujemy zarówno jednoznacznego potępienia każdego z takich czynów, jak i też przygotowania planów, jak można lepiej chronić osoby pochodzenia ukraińskiego, które w Polsce mierzą się obecnie z atakami. Państwo musi działać, musi być sprawne, reagować na ten ściek, którym stał się internet.
0: Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę 100 prokuratorów, którzy zajmują się takimi przypadkami, a w tym roku zmieniono też przepisy, poszerzając katalog przestępstw uznawanych za czyny z nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości. Pogłębia się susza rolnicza i hydrologiczna. W Warszawie Wisła odsłania piaszczyste łachy. Na stacji pomiarowej Bulwary zanotowano tylko 102 cm, o 2 mniej od rekordowego minimum zeszłego roku.
2: Wystarczy tylko spojrzeć i już jest, wiadomo, że jest niski. Więcej zaczepów jest, mniej ryb grasuje.
3: Troszkę widać, szczerze mówiąc. Szczególnie może nie w porównaniu z wczoraj czy tydzień temu, no ale przychodzimy tutaj regularnie od kilku lat, no i ten poziom z roku na rok wydaje się coraz niższy.
4: Pamiętam, że było już parę lat, kiedy stan wody był niski, ale no faktycznie budzi to niemały niepokój.
0: Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone przez suszę, mogą liczyć na odszkodowania. Można je złożyć poprzez rządową aplikację suszową, przypomina minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
0: Na pomoc będą też mogli liczyć rolnicy, których co najmniej 30% upraw ucierpiało wskutek gradobicia. Protestują, krytykują i wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia na stojąco w pubach i zamawiania przy barze. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią brytyjski rząd.
6: Rzecznik brytyjskiego premiera w oświadczeniu przypomniał, że pełne i gwarne lokale są częścią brytyjskiego życia towarzyskiego, a przepisy nie powinny niepotrzebnie ograniczać ich działalności. Urzędnicy londyńskiej dzielnicy Westminster chcą, aby w pubach mniej osób stało przy barze, a obsługa częściej podawała alkohol do stolików. Sprzeciw wobec nowych zasad najlepiej słychać w samych pubach. To trochę absurdalne, jakby ktoś nie żył w realnym świecie, przecież właśnie stoimy przed pubem. Na tym polega tradycja. Ludzie chcą mieć swobodę, nie chcą być przywiązani do krzesła. To jakby Włochom powiedzieć, żeby nie jedli makaronu, mówili polskiemu radiu stalibywalcy pubu Old Shades w centrum Londynu. Urzędnicy tłumaczą, że chcą pogodzić nocne życie z komfortem mieszkańców. Nowe zasady mają przede wszystkim ograniczyć hałas i tłok przed pubami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: 10% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ten odsetek szybko wzrośnie i od 10 do 16 prognozowane są zielone godziny, kiedy w sieci będzie nadmiar prądu z OZE. W całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Miejscami jest ono małe, w niektórych regionach duże. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Bezdeszczowa, pogodna sobota nas czeka. W całym kraju zachmurzenie dziś będzie umiarkowane. Wszędzie też termometry wskażą od 20 do 24 stopni. Teraz jest oczywiście zdecydowanie chłodniej. Dla przykładu w Mrągowie jest zaledwie 12 stopni. Słońce patrzy nieśmiało. Jeszcze się tutaj przebija za chmur. Tak nad amfiteatrem się znajduje. Pojedyncze promienie już widać nad jeziorem Czos. No jest pięknie po prostu.
10: Autopromocja.
11: No mocne to było.
12: Ale co?
11: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
13: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
14: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
13: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
15: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
13: Polecamy dzisiaj po 19:00.
10: Autopromocja.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Wszystko się synchronizowało. Przed chwilą na Molo w Mrągowie odbywało się czyszczenie koszy na śmieci z butelek. Chyba ktoś tutaj imprezował.

0: imprezował, ale 6 minut po 6 to się zakończyło. Jesteśmy w Mrągowie na trasie drugiego etapu trójkowej wyprawy.
1: Teraz pieszo.
0: Tak, tak, w Mrągowie. Konkretnie to na Molo, skąd nadamy dla Państwa wyjazdowe wydanie audycji, w której opowiadam o tym, co można zobaczyć i przeżyć chodząc pieszo w różnych częściach Polski. Dziś będzie 6 dzień wyprawy. Będę przemierzał Warmię i Mazury. Na razie się jednak nigdzie nie ruszam. Jestem z trójkowym wózeczkiem w Mrągowie. Olga Szućko audycję realizuje w Warszawie. Ja się nazywam Paweł Turski, jestem właśnie w Mrągowie i będziemy razem do 7. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będziemy się nie tylko słyszeć. Tak jak wspomniałem, jestem na Molo w Mrągowie. Jeśli ktoś z Państwa jest w okolicy, to zachęcam do odwiedzin. W wózeczku czekają na Państwa trójkowe koszulki, czarne i białe. I wiem, że z chęcią trafią w dobre ręce. A teraz oczywiście to już Państwo poznają. Tina Turner w programie trzecim Polskiego Radia.

0: Tina Turner w trójce. W ciągu ostatnich 5 dni przeszedłem ponad 180 kilometrów. Oczywiście widziałem już wiele, bo byłem m.in. w Ostródzie, w Grunwaldzie, w Olsztynku, Olsztynie, Biskupcu. Odwiedziłem też już trzy literowe miejscowości. Dół pod Iławą, wioskę Ryn pod Olsztynkiem oraz Ruś pod Olsztynem. Na trasie, jak to bywa w czasie pieszej wędrówki, teraz pieszo, oczywiście spotykałem państwa, naszych słuchaczy.
1: Lucky day, bo spotkałem pana Pawła, który podróżuje przez Polskę na piechotę, właśnie idąc do pracy z kolegą. Jak się idzie, panie Pawle?
0: Dobrze się idzie. Ludzie takie spotkania właśnie motywują.
1: Ja jestem listonoszem w Ostródzie. Jest miło, przyjemnie, nie narzekamy, praca fajna. Może tak jak pan, spotykamy się codziennie z ludźmi. Jest super.
2: Dzień dobry.
0: Podobno od rana mnie pan szuka.
2: Zgadza się, od samego rana.
0: Panie Bogdanie, skąd pan jest?
2: Z Ostródy.
0: Co pana tak zmotywowało, żeby mnie szukać, bo pan jednocześnie widzę w pracy, bo pan tutaj rozwozi gaz, dobrze widzę.
2: Tak, zgadza się. Jestem stałym słuchaczem. Cały dzień na nasłuchu i wyglądam za panem, no i udało się w końcu.
0: A to pan specjalnie zmieniał trasę?
2: Tak, tak.
0: Matko, to jest to duże poświęcenie
3: dla... Garstkę, bo 2-3 paluszki.
0: Dobra, to tak. Będę wyposażony.
3: Pracuję w hotelu, mieszam karnisze.
0: W pięknych okolicznościach przyrody odbywa się oficjalne wręczenie nagrody za najpiękniejsze dokończenie wiersza o mnie, który stworzył Michał Nogaś. Wynegocjowałem, że jest kubek, więc... Tutaj proszę bardzo, kubek do wrąku.
2: Dziękuję.
0: Oraz oczywiście książka, to już Michał obiecywał, to też jest.
2: Aha, o, super, fajnie.
0: Jakby pan przypomniał, jak pan zakończył wiersz.
2: Maszeruje Paweł, nie wstydząc się swoich sandałów ani skarpetów. Odmiana, żeby był Rym. Tak, ale skarpety widzę, że są super.
0: Pan, panie Marcinie, po jednej stronie ulicy biegł, ja po drugiej i tak mi jakoś pan zagadał. Widzę koszulkę z maratonu w Budapeszcie. Przygotowuje się pan?
4: Tak, przygotowuję się do maratonu warszawskiego.
5: Pomogę. Jest tak przyjemnie, fajna rozmowa, a ja kilometry mogę łykać, to już tam nie jest problem. Ale wspaniale. Oceany nas witają.
0: Przebiegł pan ze mną z ponad 5 kilometrów, jak nie 6 pewnie wyjdzie nam.
5: No pewnie tak. I drugie 6 do domu, no i witaj półmaratonie z 10.
0: Spotkania z państwem były czasem bardzo zaskakujące, zawsze były piękne. Równie piękne było odkrywanie tego, co się dzieje i co można zobaczyć w małych miejscowościach i wioskach, do których najprawdopodobniej nigdy nie dotarł żaden radiowy dziennikarz, na pewno piechur.
1: Kręcę, zaraz ręczny będziemy zaciągali, będzie dobrze.
6: Ściany są dość obleśne, nie polecam dotykać.
5: Kosimy dla zabaw, boisko, żeby młodzież miała się gdzie bawić.
0: Panowie teraz w geście społecznym koszą tę trawę?
5: Zgadza się. Żeśmy się zmobilizowali, widzimy, że jest dość wysoko. Zadzwoniliśmy do Sołtysowej, sprzęt przywiózł, mąż od Sołtysowej, no i my tutaj zaangażowaliśmy się, żeby to zrobić.
7: Stoi znak, pisze Pawłowo.
0: Jak ma na imię Paweł, to moja wioska?
7: Mogło tak być. Na P to mogłoby być, nie?
0: Dużo tu Pawłów mieszka?
7: Jeden.
0: Jest jeden król wioski.
7: Czy on tam taki król?
8: Tam Bogiem na króla.
9: Pobudowałam się tu, mam wnuki, nic nie trzeba.
0: I na hasło wnuki, wnuczki przybiegają, no nic więcej nie potrzeba.
9: Są wakacje, sama radość siedzieć z wnuczkami, nie?
10: Mhm. Mieszka tu się wspaniale. Gdyby się nie mieszkało wspaniale, to mój małżonek nie zgodziłby się, żebyśmy tutaj dom wybudowali. Jak szuka pan miejsca do przeprowadzki, to w Rusie się żyje fantastycznie.
0: Wózek, który tak brzmi, gdy pcham go po bruku, jest tuż obok mnie. Trójkowymi gadżetami jest on wypełniony. Koszulki trójki, które w nim są, czekają na nowych właścicieli. Obecnie można je zdobyć, docierając na molo w Mrągowie, z którego nadaję. Słuchają państwo trójki. Jest 6:16. Za chwilę w audycji Teraz Pieszo odwiedzimy Zamek Krzyżacki w Ostródzie.

0: Red Hot Chili Peppers, Kalifornia. Ciekawe, jakby to zabrzmiało w amfiteatrze w Mrągowie, na który patrzy wielki teraz ten amfiteatr, ale czy pomieściłby wszystkich fanów grupy Red Hot Chili Peppers? No na pewno nie, bo tylko 6 tysięcy miejsc w amfiteatrze w Mrągowie. Jest 6.20, teraz przenosimy się do Ostródy, w mieście tym nad Jeziorem Drwęckim, nad którym wybudowano m.in. diabelski młyn. Odwiedziłem podczas pierwszego dnia drugiego etapu wędrówki teraz pieszo Zamek Krzyżacki. Oprowadzała mnie po nim Emilia Iwin-Kot, adiunkt w Muzeum na Zamku w Ostródzie.
1: Dzień dobry, witam.
2: Jaka jest historia tego zamku? Domyślam się, że wznieśli go Krzyżacy, jeśli Zamek Krzyżacki.
1: Tak, oczywiście. Historia jest dość już długa, bardzo burzliwa. Widzimy teraz właściwie część zamku, który Krzyżacy wybudowali, a stało się to przede wszystkim dlatego, że pod koniec XVIII wieku w jednej części zamku składowany był proch, który w wyniku pożaru, który opanował miasto, wybuchł i z naszego czteroskrzydłowego zamku zostały tylko trzy. Ale dzięki temu mamy fajną scenę na liczne koncerty, przedstawienia teatralne.
2: Co tutaj warto zobaczyć w tym zamku? Bo jesteśmy na dziedzińcu, jest rzeczywiście, powiem kolokwialnie, atmosfera. Jakbym się przeniósł w okolice XIV-XV wieku, co tu warto zobaczyć?
1: W zamku znajduje się przede wszystkim Muzeum w Ostródzie, które jest administratorem.

0: kuratorem obiektu od 2022 roku. Funkcjonuje też miejska biblioteka publiczna, ale już niedługo i w przyszłości niedaleki cały zamek już będzie przeznaczony na muzeum, na ekspozycję. W tej chwili to wygląda tak, że mamy wystawę stałą podzieloną na trzy części. W każdej części przedstawiona jest inna część historii Ostródy. W pierwszej części wystawa poświęcona jest najstarszym dziejom Ostródy. Mamy też wydzieloną część na temat wizyty Napoleona na zamku, który tutaj przebywał w 1807 roku. Troszkę ponad miesiąc, ale dzięki temu też ta historia Ostródzkiego zamku jest bogatsza. Mamy też wystawę poświęconą Ostródzie XIX-XX-wiecznej, czyli Ostródzie w największym rozkwicie. A w piwnicach coś dla osób o takich mocniejszych nerwach, narzędzia tortur.
1: Dobrze, to na początku może pójdźmy tam, gdzie można się czegoś dowiedzieć o Ostródzie, o dziwo. Ja się będę zbierał z moimi siłami na lochy i narzędzia tortur. Widzę tutaj tabliczka, ekspozycja regionalna, to się czegoś dowiemy o Ostródzie.
0: Podejdźmy do makiety, będzie łatwiej wtedy wytłumaczyć, dlaczego ta Ostróda była taka atrakcyjna. Widzimy teraz, że Ostróda dawniej leżała na wyspie. Otaczała ją woda, czyli mamy jezioro Drwęckie i z każdej ze stron rzekę Drwęce. To położenie było bardzo korzystne dla krzyżaków ze względów przede wszystkim obronnych. I widzimy tam nasz zamek w pierwotnym kształcie. Jest tutaj też wieża, która prawdopodobnie była, ale nie mamy takich stuprocentowych źródeł, żeby to potwierdzić. Zamek też był otoczony fosą i mamy też średniowieczną toaletę nad fosą. Dziś wygląda to troszkę inaczej, bo jedno ujście rzeki Drwęcy jest zasypane, także Ostróda nie jest już wyspą, ale mimo tego to położenie jest bardzo ciekawe i dzięki temu mamy bardzo wielu tutaj gości, turystów odwiedzających.
1: Tak, bo teraz to jest takie miasto bardziej turystyczne, tak jak cała Warmia i Mazury. Dobrze, tutaj widzę w ogóle, można chyba się przebrać za krzyżaka.
0: Tak, mamy średniowieczną przymierzalnię, także jest też coś dla młodszej publiczności. Można zobaczyć, jak taki rycerz miał ciężko. Tak. Dlatego miał też swojego giermka, właśnie głównie po to, żeby pomóc mu się ubrać i wsiąść na konia.
1: Domyślam się, że nie w tej sali nocował Napoleon, jak tutaj był, tylko gdzie spał w takim razie Napoleon Bonaparte?
0: Napoleon spał na piętrze. Tego pomieszczenia już nie ma, jest ono po przebudowie, ale zajmował właśnie piętro. Miał, jeżeli chodzi o zamek, najdogodniejsze warunki, jakie mógł sobie tutaj wybrać. Ale mamy też w przyziemiu salę właśnie poświęconą wizycie Napoleona i pamiątki zgromadzone, związane z jego pobytem na naszym zamku. Skręcamy tutaj w lewą stronę i będziemy mogli zobaczyć, jak ta historia związana z Napoleonem tutaj wyglądała. Najcenniejszym zabytkiem jest dla nas list, który tutaj Napoleon napisał podczas pobytu na zamku, mówiący o powołaniu oddziałów logistycznych. Własnoręczne podpisy Napoleona prezentujemy właśnie tutaj w gablotach.
1: I to jest oryginał?
0: Tak.
1: Rzadko można zobaczyć takie rzeczy, bo to z racji nawet przechowywania czasami jest chowane.
0: Mhm. Mamy też replikę obrazu, który opowiada o tym, że mieszkańcy ówczesnej Ostródy proszą Napoleona o to, żeby oszczędził nasze miasto, bo niestety jego wojska nie zachowywały się tutaj zbyt odpowiednio.
1: Oczywiście poza tym widzę jakieś rewolwery, medale, kamienie, zastawy, skrzynie.
0: Gromadzimy tutaj właśnie pamiątki z okresu napoleońskiego. Jest też coś bardziej dla pań, czyli porcelana z wizerunkiem Napoleona, z wizerunkiem Józefiny cesarzowej i inne różnego rodzaju pamiątki z tego okresu.
1: Schodzimy do piwnicy i tu jest podobno sala tortur.
0: Przedstawiamy tutaj główne metody kar, śmierci, tortur, które były stosowane do XIX wieku.
1: I która metoda jest najgorsza? Widzę nawet krzesło jakieś z prętami.
0: Krzesło z prętami, jeżeli chodzi o moje prywatne odczucia, jeszcze dałabym radę, ale wszystkie rodzaje masek, hańby, to dla mnie są już ciężkie do przełknięcia.
1: Poproszę panią, żeby pani się wcieliła w rolę kata i wybrała dla mnie jakąś karę.
0: Może coś takiego łagodnego, na przykład taka beczułka, w której trzeba było się zamknąć na jakiś dłuższy czas i nie można było się poruszyć. To jest tak zwany płaszcz hańby. Posiadał kształt właśnie takiej drewnianej beczki, znajdowały się w niej otwory na głowę i na ręce. I ta kara była właśnie dla takich łagodniejszych przestępców, także może coś takiego.
1: Ja pytałem o te tortury, bo jak to bywa podczas wyprawy teraz pieszo, muszę realizować i chcę różne wyzwania. W Ostródzie miałem wejść na wieżę zamkową i czekać, aż mnie ktoś uwolni. Problem polega na tym, że

zamek w Ostródzie nie ma wieży, więc zamknięto mnie potem w Gąsiorze. A propos wyzwań, to następnego dnia miałem stanąć do walki z rycerzem w Grunwaldzie. Do Grunwaldu nie miałem iść, ale trzeba było. Dzięki temu dotarłem do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które odwiedzimy wspólnie już za moment w programie trzecim Polskiego Radia, który nadaje dziś z Mrągowa.

0: Dobrze, to stoję w tym mrągowie. Stoimy razem z wózkiem. Jak mamy stać, to stoimy do godziny 7 i nadajemy specjalne wydanie audycji Teraz Pieszo z mrągowskiego mola. Niezmiennie czekam na państwa, nie sam, także z wózeczkiem i trójkowymi koszulkami. Jest 6:30, teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się pod Grunwald. Do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem dotarłem z Ostródy. Po długiej drodze w upale, ponad 30 kilometrów, spotkałem się pod Grunwaldem z dyrektorem placówki Szymonem Drejem. Z racji ukropu moje pierwsze pytanie o bitwę zwycięską 1410 roku musiało dotyczyć pogody i tego, czy podczas walki też było tak gorąco.
1: Było bardzo gorąco, aczkolwiek wiemy z przekazów historycznych, że rano spadł lekki deszcz, który nieco schłodził ten Lipiec.
0: Co można zobaczyć na wystawie? Zaglądam. Czyż to nie są jacyś bohaterowie bitwy?
1: To są główni bohaterowie bitwy, bo jest to król Władysław Jagiełło, jego figura, a z drugiej strony jego stryjeczny brat, wielki książę litewski Witold.
0: O, też są dwa nagie miecze.
1: Grunwald nie może istnieć bez dwóch nagich mieczy.
0: Dobrze, a Ulrich von Jungingen gdzieś jest?
1: Oczywiście, dojdziemy do niego za moment.
0: Widzę, że tutaj wszystko tak wiernie pokazane. Idziemy i dochodzimy do miejsca, gdzie jest mnóstwo rycerzy.
1: Tak, to jest takie miejsce w tym muzeum, które jako jedyne nie opowiada żadnej historii. Nie uczy, nie edukuje. Jest to miejsce, które po prostu ma być ładne. Jest to grupa rzeźbiarska rycerzy nacierających na siebie z dwóch stron. I co ciekawe, jest to miejsce, gdzie najchętniej fotografują się turyści. Czyli udało się.
0: Podstawowe pytanie. Zanim doszło do bitwy, to na początku panowie się musieli jakoś umówić. Jak się panowie umówili, żeby mogli wszyscy tutaj przyjść właśnie na to pole pod Grunwaldem?
1: Oni się nie do końca umówili, aczkolwiek oczywiście wiedzieli, że dojdzie do wielkiej bijatyki, do wielkiej bitwy, aczkolwiek to

0: To nie była klasyczna ustawka. Z jednej strony Drwęcy Ulrich von Jungingen szedł z całą armią, z drugiej strony Drwęcy szedł Wielki Książę Litewski Witold i król Władysław Jagiełło. Ścigali się mniej więcej o to, kto pierwszy dojdzie do źródeł Drwęcy i nagle, ups, straże przednie rankiem 15 lipca dostrzegły obydwie armie, zaczęto szykować się do bitwy.
1: I jak w takim razie wyglądała sama bitwa? Tak właśnie wyglądała, tak jak tutaj widzę z betonu, domyślam się, albo z jakiejś innej substancji, rycerzy jednych i drugich i oni na siebie natarli po prostu. No nie, jeszcze wcześniej były dwa nagie miecze.
0: Oczywiście, że były dwa nagie miecze. Sytuacja z dwoma nagimi mieczami w ogóle interpretowana jest dwojako, bo z jednej strony oczywiście heroldowie przynieśli Jagiellę i Witoldowi dwa nagie miecze, żeby go do bitwy pospieszyć. Król oczywiście je przyjął, natomiast w polskiej historiografii jest to przedstawiane jako pewien wyraz pych krzyżacki. Ale z drugiej strony wiemy, że takie gesty rycerskie miały też miejsce w Europie Zachodniej. W związku z tym było to po prostu rycerskie wezwanie do stoczenia bitwy.
1: Idziemy dalej przez muzeum. Widzę, że tutaj są różne instalacje, kolejne manekiny. Czuję się, jakbym powoli sam był rycerzem.
0: Bycie rycerzem to bardzo fajna zabawa, zajęcie, fach i rzemiosło, a jeśli chodzi o Ulricha, to voilà. To jest Ulrich von Jungingen.
1: Jak żywy. On coś mówi, nie?
0: On nie mówi, bo w rzeczywistości jest martwy, ale wygląda jak żywy.
1: Tak, bo mu się zmarło.
0: Krzyżacy zginęli prawie wszyscy niestety, co spowodowało też pewne problemy i dla samego Władysława Jagiełły. Ja zawsze mówię, że zginął cały rząd krzyżacki, oprócz wielkiego szpitalnika Wernera von Tettingena, czyli powiedzmy ministra zdrowia. Minister zdrowia przeżył. I co się stało z Jagiełłą? Musiał podrapać się w głowę, bo nie miał z kim zawrzeć pokoju. Wszyscy zginęli.
1: Minister zdrowia nie miał kompetencji pewnie.
0: Nie miał kompetencji, żeby zawrzeć pokój. Poza tym, jak mówią przekazy, był tak poruszony bitwą pod Grunwaldem, że po prostu zwariował.
1: To bardzo ciekawe. Widzę też naprzeciwko, troszeczkę my dzisiaj zwiedzamy błyskawicznie w Trójce i w audycji teraz pieszo muzeum. To, co mnie dzisiaj interesuje, czyli piękna zbroja, no i piękne miecze, bo też po to tutaj przybyłem, żeby stoczyć pojedynek. Widzę różne tutaj uzbrojenie, topory bojowe, miecze, hełmy.
0: Hełmy, przy czym pamiętajmy też, że te miecze, które tutaj widzimy, to nie są tylko i wyłącznie miecze, bo są też tasaki. Tasaki to jest to samo co miecz, tylko jednosieczne, tańsze.
1: I tym wszystkim walczono tutaj pod Grunwaldem.
0: Tym wszystkim walczono tutaj pod Grunwaldem, tak przynajmniej nam się wydaje. Przy czym tutaj patrzymy też na te właśnie piękne zbroje płytowe i musimy pamiętać o tym, że chociaż w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy wszyscy mieli takie piękne zbroje płytowe z tymi psimi pyskami, hełmy, tak zwany Hundsgugel, ale musimy pamiętać o tym, że to było uzbrojenie po pierwsze nowoczesne, jak na tamte czasy, a po drugie piekielnie drogie. Porównując to do dzisiejszych realiów, to większość rycerzy jeździła Volkswagenami Passatami, tak jak my dzisiaj, natomiast tego typu uzbrojenie, które tutaj widzimy, to powiedzmy takie Maserati.
1: Przyglądam się właśnie tej zbroi płytowej, ona jest bardzo zacna. Na czerwono to Polacy, na biało z krzyżem, no to krzyżacy oczywiście. Czy my wiemy mniej więcej, ile właśnie procent było stać na taką zbroję? Bo wątpię też, że Polacy wszyscy w takich pięknych strojach walczyli.
0: Na takie zbroje, jakie tutaj widzimy, stać było powiedzmy 5% rycerstwa. To był oczywiście król, jego chorągiew nadworna, to byli najwyżsi dostojnicy. I tak samo ze strony krzyżackiej. Wielki mistrz, wielki komtur, wielki szatny, rząd państwa krzyżackiego i najbogatsi rycerze. Większość rycerzy brała udział w bitwie nie w takich pięknych hełmach, tylko w takim hełmie, jak widzimy tutaj. To jest hełm typu kapalin. I to jest oryginał.
1: Taki grzyb z bezą na górze.
0: Tak, rzeczywiście wygląda jak grzyb z bezą na górze, ale jest to oryginalny hełm typu kapalin. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w polskich zbiorach zachowały się tylko 3 tego typu hełmy. Najlepiej zachowany jest właśnie tutaj w tej gablocie.
2: W tej gablocie w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Po placówce oprowadzał nas dyrektor Szymon Drej. Grunwald koniecznie trzeba odwiedzić, aż wstyd się przyznać, że we wtorek byłem tam pierwszy raz w życiu, ale już nadrobiłem zaległość. I to jest the right way, jedyna słuszna droga podczas różnych trójkowych wypraw.

0: Jest 6.39, słuchają Państwo audycji Teraz Pieszo, którą dziś nadajemy z trasy z Mrągowa. Coraz ładniej się tutaj robi. Słońce już jest coraz wyżej nad urokliwym jeziorem Czos, po którym pływają kaczki i jeden łabądź. No on płynie teraz w moją stronę, dosłownie 3-4 metry jest ode mnie, chyba tutaj dopłynie do molo, relacjonuje na bieżąco, 1,5 metra i skręcił, utrzymuje bezpieczny dystans, 1,5 metra ode mnie jest łabądź. Przyszedł posłuchać audycji Teraz Pieszo i tego, co się dzieje podczas trójkowej wyprawy, podczas której nie tylko zwiedzamy, lecz także się bawimy. Państwo się bawią, wymyślając mi wraz z kolegami przy Myśliwieckiej różne wyzwania.
1: Mapka z piasku zrobiona. Dobra, aktywuję prawą rękę. O, siup, na wyspie. Proszę bardzo. I w drugą stronę.
0: Akcja. Uciekam i panowie?
2: Pium.
0: A tutaj po schodach? Dobra. Pani niech czyni honory. Kata?
3: Tu głowa. Teraz nie ma turystów. Co to jest? Pomocy. Ale już ktoś idzie, już ktoś idzie. Dzień dobry. Może mi panowie pomogą.
4: Uwolnicie pana? Chłopaki.
5: Możemy uwolnić pana.
0: Skąd w tobie tyle dobrego serca?
5: Nie wiem, po prostu jestem dobry.
0: Ja już upadam. I koniec Ulwisia von Jungingena. I umarłem.
6: Zdecydowanie.
7: Ja nie mam trampek.
8: Wiecie, Jadek, zapytaj.
9: Co, trampki?
8: Jakieś stare trampki, ale wątpię.
10: Co ty chcesz?
11: Trampków.

0: stary, nie mam, bo mówię, rzucamy to wszystko.
1: To są trampki.
2: Tak.
1: Czy pani by wstała, nie by była i miła, użyczyć mi tych trampek?
2: Są brudne.
1: To ja później wyczyszczę jeszcze.
2: Proszę bardzo.
1: Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,

Obiecuję, że jeśli nie będzie trzeba więcej śpiewać, to nie będę śpiewał. Chyba że rzucą mi państwo takie wyzwanie, to będę musiał. Słuchaliśmy o tym, jak szukałem trampek w Ameryce. Za chwilę do tej wsi się przeniesiemy. W audycji Teraz Pieszo, którą dziś nadajemy z Mola w Mrągowie, jest 6:42 na Trójkę w Zegarze.

Summer w Brągowie obecnie chłodne, w Ameryce o dziwo też, bo Ameryka jest tylko kilkadziesiąt kilometrów od Mrągowa. We wsi Ameryka, oprócz dosłownie 20 domów i dwóch popegierowskich bloków, co ciekawe, mieści się duży wojewódzki szpital.

0: rehabilitacyjny. Oto czym zajmuje się placówka, zapytałem, będąc na miejscu, niczym korespondent w Ameryce, dyrektora placówki Romana Lewandowskiego.
1: Mamy trzy takie główne specjalności. Rehabilitacja dziecięca i tutaj pełny zakres, głównie rehabilitacja neurologiczna. Również zajmujemy się alergologią. Bardzo dużo małych dzieci przyjmujemy. Warto powiedzieć, że to jest około 6 tysięcy hospitalizacji rocznie plus drugie tyle porad ambulatoryjnych. Trzecia specjalność, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, to jest psychiatria dziecięca. Rok temu uruchomiliśmy już oddział 30-łóżkowy, który ze względu na ogromne zapotrzebowanie na terapię dzieci, leczenie dzieci non-stop jest obłożony po 120%. Co szczególnie warto podkreślić, to realizujemy projekt strategiczny wojewódzki. Jest to budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, gdzie będzie pełny zakres psychiatrii dziecięcej od dzieci najmłodszych, gdzie jest ogromny problem z diagnozowaniem różnego rodzaju zaburzeń i skierowaniem już tego dziecka w odpowiednią ścieżkę edukacyjną i pomoc poprzez oddział nerwic młodzieżowych, czyli też takie zaburzenia nerwicowe, no nie takie stricte psychiczne, ale też wymagające pomocy. Też jest bardzo duży problem w Polsce z psychiatrią sądową, więc tutaj będzie oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu, bo chodzi o to, że na tak zwanych normalnych oddziałach psychiatrycznych przybywa młodzież, która ma problemy psychiatryczne z młodzieżą, która no niestety ze względu na swoje zaburzenia popełniła jakieś poważne przestępstwa, więc no dobrze, żeby ta młodzież jednak nie była razem. Też ważna rzecz, będzie hostel. Jest to takie miejsce, w którym dzieci z problemami psychicznymi będą mogły przebywać do 10 miesięcy i na przykład skończyć szkołę i się usamodzielnić, jak mają problemy psychiczne, trudne środowisko domowe, prawda? Bo też przy tym centrum będzie przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia.
2: To centrum powstanie tutaj czy w innym miejscu?
1: To centrum powstanie tu na terenie szpitala. Jest to już bardzo mocno zaawansowane, dlatego że w ciągu miesiąca podpiszemy umowę z wykonawcą i jesienią rozpocznie się już fizycznie budowa.
2: Czy w Ameryce jest jakiś specyficzny mikroklimat tutaj, że to właśnie tutaj istnieje ten szpital?
1: Jest tutaj mikroklimat już na początku XX wieku. Być może bez badań, ale jednak został tu zbudowany ośrodek przeciwgruźliczy i ten szpital powstał tutaj z gazet, które gdzieś tam były wyjmowane ze starych okien. Były one z 1903 roku, więc liczymy, że gdzieś w tym okresie szpital był budowany. Tutaj byli ludzie dorośli chorzy na gruźlicę i to tak trwało z różnymi tam przerwami, prawda, wojna, to tu były koszary, z gryźlin bombardowano Warszawę, więc to byli między innymi piloci niemieccy, ale do lat 60. było przeciwgruźlicze sanatorium, potem dziecięce. Po zakończeniu gruźlicy przestała być dużym problemem. Powstał w 75 roku szpital rehabilitacyjny. A co do tego pytania dotyczącego mikroklimatu, to tutaj pani doktor Janukowicz, która jest wieloletnim pracownikiem, prowadziła badania naukowe, była to praca doktorska, która udowodniła właśnie, że w tym miejscu dzieci miały niższe dolegliwości, lepiej się czuły, musiały mniej przyjmować leków, żeby uzyskać ten sam efekt.
2: Jak już pan wspomniał o tych gazetach z 1903 roku, to muszę dopytać, czy Ameryka też po niemiecku to była Ameryka?
1: Tu miejscowość się nazywała Pagelsdorf, a Ameryka to taka nazwa majątku. Historia głosi, jest kilka wersji, ale jedna jest taka, że człowiek, który zarobił pieniądze w Ameryce, przyjechał tutaj, kupił majątek, no i na pamiątkę tych możliwości, które uzyskał właśnie w Ameryce, tych pieniędzy nazwał to miejscowość Ameryka.
0: Po powrocie Warmii i Mazur do macierzy wioska nosiła nazwę Pagłowo, jednak na pamiątkę właściciela, który wrócił tu z fortuną na te tereny, powrócono do nazwy oczywiście już spolszczonej Ameryka. Do Ameryki łatwo się dostać, nie potrzeba wizy ani esty. Przebiega tuż obok wsi trasa S51. Słuchają państwo Trójki, nadajemy dziś z Mrągowa, w którym na zegarze jest teraz 6:50 równo.

ciekawego Mrągowa, choć audycja teraz pieszo już powoli się kończy, jeszcze nie opuszczam. Po 7.20 raport z trasy. Warto zostać trójką, by usłyszeć, jak ciekawe jest to miasto. Ciekawe jest chociażby to, jak zbudowany jest tutejszy stadion. Na dole są trybuny, na które bilety są płatne, gdy gra Mrągowia. Ale mecz można oglądać wyżej.

Kibice Mrągowi, mam nadzieję, że zmotywowali Państwa do pozostania z Trójką. Po 7:00 poranne zapraszamy do Trójki z Ogródka. W tej audycji zaproszą Państwa dziś Agnieszka Laskowska i Robert Grzędowski, chociażby na relację z Mrągowa, w której się usłyszymy. A my już dziękujemy. Olga Szućko, Paweł Turski, do usłyszenia i do zobaczenia na trasie.

0: Autopromocja.
1: Przy stole.
2: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta.
3: Rolada? A może modra kapusta?
2: W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
3: Już dziś zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
2: Zapraszamy tuż po 9:00.
3: Agnieszka Obszańska
2: i Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg Aflofarm.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia z Ogrodu Trójki. Dzień dobry mówią
11: Agnieszka Laskowska
10: i Robert Grzędowski. Minęła 7:00, to czas na serwis. Agnieszka Drost.
12: Dwóch 16-latków zatrzymanych po ataku ostrym narzędziem na 15-latka. Amerykański Senat ogromną większością głosów przyjął historyczną ustawę o sankcjach na Rosję. Hiszpanie wprowadzili kontrole graniczne dla Włochów, którzy wcześniej wprowadzili kontrole dla Hiszpanów. Po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze policja zatrzymała dwóch 16-latków. Ranny chłopiec po ugodzeniu ostrym narzędziem trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Do zdarzenia doszło wieczorem, informuje Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji.
13: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. W wyniku prowadzonych działań, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
12: Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Amerykański Senat przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i Iran, nazywaną na cześć jej współautora, senatora Lindseya Grahama. Negocjacje na ten temat trwały półtora roku. Dwupartyjny projekt, którego celem jest zwiększenie presji na Rosję w związku z wojną przeciwko Ukrainie, przegłosowano w Senacie wynikiem 86-11. Ustawa upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie. Projekt przewiduje też sankcje wobec Władimira Putina, przedstawicieli władz oligarchów i sektora finansowego, a także uderza w rosyjską

0: istoty cieni. Ustawa rozszerza również sankcje wobec Iranu. O dodanie tego zapisu apelował prezydent Donald Trump. Hiszpania wprowadziła tymczasowe kontrole wobec podróżnych z Włoch. To odpowiedź na działania Rzymu, który przywrócił kontrolę wobec osób podróżujących z Hiszpanii po masowym napływie migrantów do Ceuty.
1: Hiszpańskie kontrole potrwają do 7 września, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Madrycie. Hiszpański rząd tłumaczy decyzję utrzymującą się presją migracyjną, z którą mierzą się Włochy. Włochy wprowadziły kontrolę 1 sierpnia na miesiąc. Rzym argumentował, że jest to reakcja na nadzwyczajną sytuację związaną z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty. W piątek włoski rząd poinformował, że kontrole będą utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Zapowiedział, że ponownie rozważy swoją decyzję, gdy będzie pewność, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa nowej fali migracyjnej ani napływu nielegalnych migrantów do Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Policja i Straż Miejska zlikwidowały pseudohodowlę psów w Kielcach. W skrajnie złych warunkach przetrzymywano tam prawie 300 zwierząt. Właściciel pseudohodowli został zatrzymany. Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta apeluje o pomoc w zapewnieniu uratowanym psom domów tymczasowych.
2: Na CITO potrzebujemy domów tymczasowych. Warszawa, Łódź, Trójmiasto. Prośba również do klinik, z którymi współpracujemy, bądź też nie współpracujemy, żeby pomogli nam w triażu i w przetrzymaniu zwierząt, zanim ogarniemy domy tymczasowe. Zwierzęta jeszcze są na miejscu, potrzebują naszej pomocy.
0: Na tymczasowe domy czekają m.in. maltańczyki, pudle, mopsy, szpice miniaturowe i buldogi. Szczegóły na facebookowym profilu Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Dziś drugi dzień katowickiego off-festiwalu. Po godzinie 16 fani muzyki będą mogli wybierać z elektrycznego zestawu prawie 30 koncertów.
3: Dla wielu koncertem, którego nie można przegapić, jest odegranie całej kultowej Nowej Aleksandrii zespołu Siekiera w wykonaniu Ludzi Wschodu. Ponadto niemieccy ojcowie industrialu Sturzend Neubauten,
4: Vormals tiefe Wälder,
3: człowiek, za którym stoi jedna z najbardziej intrygujących historii o znalezieniu perły po latach anonimowości, Artur Verokaj, szwedzka ikona cloud rapu, która mimo niespełna 30 lat od 2012 roku podbija serca fanów na całym świecie, Yung Lean, oraz autor piosenki, którą każdy użytkownik internetu słyszał choć raz. Clams Casino.
0: Relację przygotował Michał Kowarski, a dziś na antenie Trójki od 9:00 Agnieszka Obszańska i Anna Dudzińska zaproszą Państwa na audycję Przy Stole prosto z Nikiszowca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5:05, to czas na sport. Marika Górecka.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od kolarstwa. Wielki dzień w Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma w świetnym stylu wygrała 7 etap wyścigu i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka ruszyła do ataku na niespełna 10 km przed końcem i nie oddała prowadzenia. Na mecie wspierali ją wyjątkowi kibice.
8: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100% i po prostu coś z tym zrobić, nie tylko zostać w kołach, ale spróbować w ataku i no i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
7: Do końca wyścigu pozostały 2 etapy. Dzisiaj panie będą mieć do pokonania niecałe 172 km z Sisterą do Nicei. Pozostajemy przy kolarstwie. Za nami 5. etap Tour de Pologne. Triumfatorem wczorajszego wyścigu został Szwajcar Jan Christen. Najszybszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 36. miejscu.
9: No wiadomo, no nie był łatwy. Poszedłem ile mogłem, ciężka ścianka, no ale dzisiaj trochę zabrakło nóg, także mimo wszystko ta pozycja najlepszego Polaka jest taka trochę słodko-gorzka.
7: W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Holender Bart Lammen z grupy Team Visma. Dzisiaj kolarze przejadą 126 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. A teraz tenis ziemny. Czwarta runda nie dla Huberta Hurkacza. Polak odpadł z turnieju Masters rozgrywanego na kortach twardych w Montrealu po trzysetowym pojedynku z Holendrem Botikiem van der Vanselupem. Hurkacz pewnie

0: Nie, wygrał pierwszego seta 6-3 i był bliski wygrania całego spotkania. Nie wykorzystał jednak dwóch piłek meczowych. W tiebreaku lepszy okazał się Holender i to on wygrał trzecią partię 7-5. W Kanadzie na sukces w dalszym ciągu ma szansę Iga Świątek. Jutro zmierzy się z Martą Kostiuk w finale turnieju w Toronto.
1: Sobota będzie na ogół słoneczna, a popadać może ewentualnie na południowym wschodzie kraju, ale przede wszystkim odpoczywamy od upału.
2: Nie strasz, nie strasz. Zobacz, jakie piękne słońce nad
1: naszym ogrodem. Dziś szykuje się 20 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 na krańcach południowo-wschodnich, na ogół 22-23 stopnie Celsjusza, a u nas przy tym pięknym słońcu, o którym mówi Agnieszka, na razie 16 stopni przy Myśliwieckiej, ale jest pięknie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: A to słońce ważne. Słońce oświetla obiekty.
2: Tak, słuchaj, myślisz, że to jest piosenka dla tych, którzy wstają, czy kładą się spać, bo kończą
1: dla
2: piątek?
1: Dla każdego. My zaczynamy sobotę za to, z Ogrodów Trójki przy Myśliwieckiej.
2: Można to sprawdzić.
1: Można do nas wpaść i czegoś się nauczyć. My będziemy się uczyć dzisiaj. Będziemy sadzić rośliny, będziemy robić zdjęcia. Zapraszamy.

0: A na zegarach już 7:11.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Śmiejemy się z Agnieszką, bo ja podnoszę rękę na dżingiel, a przecież Olga nas nie widzi.
2: Bo jesteśmy w

0: ogrodzie, a Olga żałujemy, ale nie wiem, zrób to jakoś. No,
1: Olga?
0: Przyjdź do nas.
1: Olga jest cały czas na górze.
0: A my w ogrodzie?
1: Czy się słyszymy w ogóle? Chyba tak.
0: Słyszymy się. I jesteśmy na antenie, tak?
1: Chyba tak.
0: Dobrze. I mamy gościa, tak?
1: Dobrze, wrócił mi odsłuch, to chyba jest okej. Okay. Naszym gościem jest Jarosław Deluga, fotograf. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby wpaść do nas i zapytać o fachową radę pana Jarosława, który od 12 lat organizuje warsztaty fotografii. I warsztaty mikrofotografii odbędą się jutro w Ogrodzie Uniwersyteckim w Alejach Ujazdowskich. Dziękuję za podpowiedź. Nie mogliśmy, mając tak piękny ogród przy Myśliwieckiej, nie skorzystać z pana rad. I już podglądaliście przed chwilą, co to było?
1: Babka średnia. Takie niepozorne, zupełnie niepozorna roślinka. Pan Jarosław zrobił zdjęcie. No, powiedziałbym całkiem dużym obiektywem, choć pan Jarosław twierdzi, że nie jest wcale taki duży i to zdjęcie wygląda fantastycznie. Ta roślina w mikrofotografii staje się absolutnie przepiękna.
0: Ale, drodzy panowie, każdy z nas ma aparat fotograficzny w swojej komórce i cykamy tych zdjęć zawsze na potęgę. Panie Jarosławie, co zrobić, żeby no, chociaż próbować zbliżyć się do tego, co pan osiąga w swoich fotografiach? Gdzie szukać tych właśnie bardzo bliskich ujęć? Bo ludzie, szczególnie kobiety, niespecjalnie lubią te zbliżenia, prawda? Raczej mówią, ja gdzieś tam sfotografuj mnie z daleka. Ale rośliny, te wszystkie żyjątka, które tu są też w tej naszej trawie, aż się proszą o taką fotografię.
2: No, one się bardzo proszą, to raz, a dwa, one są naprawdę na wyciągnięcie ręki. To nie jest tak, że fotografujemy wtedy, kiedy jedziemy na wakacje daleko do ciepłych krajów. Temat fotograficzny mamy wszędzie, nawet na własnym trawniku, we własnym ogrodzie. Wychodząc do pracy, ja wiem, że wtedy jesteśmy zaprzątnięci czymś zupełnie innym. Fotografia wymaga odrobiny spokoju, skupienia, oderwania się od tego, co się dzieje, a wychodząc na zdjęcia bardzo często wyciszam telefon, nie chcę, żeby mi ktoś przerywał, nie chcę, żeby mi coś przeszkadzało i wtedy zaczyna się szukanie tematu, który jest właściwie w każdym miejscu.
1: To chyba dowodzi tego, to co pan Jarosław robił od początku naszego spotkania, czyli jeszcze przed wejściem na antenę, już kilkadziesiąt zdjęć
0: ogród,
1: tu chyba powstało.
0: Tak,
2: powstały zdjęcia, no ale tutaj mamy przepiękne rzeczy do fotografowania, mamy piękne, dojrzewające jabłka, mamy cudowne kwiaty
0: zaraz
2: późnego lata.
0: Zaraz sprawdzimy, czy da się jeść.
2: Tak jest, czy da się jeść,
0: jabłek?
2: To jest inna sprawa oczywiście, ale fotografować da się i to w sposób niesamowity. Mamy dzisiaj przepiękne słońce. Ja od razu chcę powiedzieć, że słońce nie zawsze jest sprzymierzeńcem w fotografii, czasami bywa zbyt intensywne, no ale mamy też sposoby, żeby się przed nim ukryć. Możemy zasłonić je blendą, możemy przesunąć się gdzieś, gdzie tego słońca jest troszeczkę mniej.
1: Możemy własnym ciałem zasłonić, zrobić
2: możemy
1: cień w ten
2: jak
1: sposób?
2: Najbardziej, zwłaszcza jeżeli fotografujemy małe obiekty. Wystarczy się odpowiednio ustawić, to jest właśnie bardzo ważne, żeby przed fotografowaniem zobaczyć, z której strony fotografowany obiekt wygląda najlepiej, bo to nie jest tak, że mamy wziąć aparat, zobaczyć, och, przepiękny kwiatek, fotografujemy tak, jak stoimy, koniecznie przejść dookoła, zobaczyć, gdzie wygląda najlepiej, zerknąć koniecznie na tło. Tło jest niesamowicie ważne w fotografii.
0: To co, ruszamy na łowy po naszym ogrodzie i możemy obiecać efekty w naszych mediach społecznościowych?
1: Absolutnie. Ja myślę, że pojawią się w mediach społecznościowych. Jakie ładne jabłuszko przyniosłaś.
0: Prawda? Tak. Mm-hmm. Można już próbować je jeść. To są
1: nie, ale najpierw zróbmy mu te zdjęcia. Spokojnie. Poczekajmy.
2: Najpierw zdjęcia, później jedzenie.
1: Później jedzenie.
2: Tak ma być. Fantastycznie.

0: Powie to lepsze, bo wszystko widać, wszystko dobrze naświetlone. Nie bardzo.
1: O, słyszą państwo, jak rozmawiają o fotografii Jarosław Deluga i Agnieszka Laskowska.
2: Rozmawiaj z Pawłem sam, bo ja chcę się...
1: Ja już widzę, że wyjęłaś telefon, już jesteś zaangażowana w pełni. Ja w takim razie zapraszam państwa teraz na spotkanie z Pawłem Turskim.
3: Teraz pieszo.
1: A Paweł jest chyba w Mrągowie. Dobrze mówię, Pawle? Dzień dobry.
4: Dzień dobry ponownie. Tak, jestem w Mrągowie, wciąż na molo tutejszym.
1: Powiedz, jak wygląda twój plan na dziś? No i przede wszystkim opowiedz, co w ostatnich godzinach, co wczoraj po południu udało ci się zobaczyć i kogo spotkać na trasie akcji Teraz Pieszo.
4: Dzisiaj idę do kolejnej miejscowości trzyliterowej i meta dzisiejszego etapu to miasto Ryn. Przejdę troszeczkę naokoło, zahaczając o Mikołajki, więc tak wygląda dzisiejszy plan. A co do wczoraj, to dotarłem tutaj do Mrągowa chwilę przed 14, przechodząc przez polską wieś. Jest to bardzo ładna wioska. Wzdłuż głównej drogi znajduje się kilka drewnianych rzeźb mieszkańców. I będąc w polskiej wsi, zapytałem, czy polska wieś z racji chociażby nazwy jest wzorcową polską wsią.
5: Taka jak widać. Bardzo ładna wioska. Bardzo.
1: Zaintrygowały mnie te drewniane rzeźby, bo wszędzie są. O co chodzi?
5: Takie dekoracje nasze wioskowe. Koło gospodyń działa i my tak staramy się upiększać naszą wioskę.
1: Panie same robią takie piękne rzeczy?
5: Mężczyźni nam pomagają i panie robią.
1: Tutaj masło pani ubija.
5: Tak. No takie, co tam przyszło do głowy. Takie żeśmy porobili cudaczki.
1: A jak się tutaj żyje panią?
5: Bardzo dobrze.
1: Czegoś może brakuje?
6: Czego tu brakuje? Zdrowia brakuje tylko.
4: Mówiły mi pani Krystyna i pani Hanna o wsi położonej pięknie malowniczo nad jeziorem Juno. Co ciekawe, polska wieś wygrywała przez ostatnie 2 lata konkurs gminny na najpiękniejszą

0: wieść w gminie i wcale mnie to nie dziwi. Z polskiej wsi, tak jak mówiłem, dotarłem do Mrągowa i to miasto nad jeziorem Czos, nad którym coraz bardziej góruje słońce wyłaniające się zza chmur. Zwiedziłem kompleksowo, między innymi z poziomu wody, z łodzi tutejszego Wopru.
1: Po lewej stronie widzimy Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy, WOŚK. Tu jak spojrzymy sobie w lewo na wschód, widzimy czaszę Amfiteatru Mrągowskiego. Amfiteatr Mrągowski teraz jest już olbrzymi, bo około 6 tysięcy osób może pomieścić. To jest nasze molo mrągowskie. Za nim jest ratusz bardzo piękny z łapą Mrągowa, herbem i tam jest założenie miasta, pierwsza wzmianka o mieście 1348. Chociaż miasto zostało nadane prawa miejskie dopiero w 1407-408 miasto zostało ustanowione.
0: Opowiadał Michał Achranowicz z Mrągowskiego Wopru. Do ratusza także dotarłem, już piechotą. W ratuszu znajduje się Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Spotkałem się tam z Robertem Wróblem, który pokazał mi coś, o czym pisano w amerykańskim wydaniu Archaeology.
2: Tutaj mamy skarb, prawdziwy skarb z naszego regionu, skarb z Czaszkowa. To są złote elementy, są one datowane na 5-6 wiek naszej ery, czyli okres wędrówek ludów, które prawdopodobnie wykonano w Bizancjum, czyli wschodnim basenie Morza Śródziemnego.
3: Bardzo ładnie rzeczywiście to wszystko zrobione. Nie dziwię się, że była publikacja. Co to jest?
2: Tu są różne rodzaje pozostałości po sprzętach, między innymi po broni. Tutaj mamy akurat elementy takie okuciowe pasów. Charakterystyczne jest to, że mamy tutaj różnego rodzaju zwierzęta, mityczne, półmityczne, ale też i prawdziwe lwy.
0: Mówiłem, że Mrągowo zwiedziłem kompleksowo. Słyszeli już Państwo, że było zwiedzanie z poziomu wody, z poziomu gruntu, ale jeszcze nie wspominałem, że także prawie że z nieba. Konkretnie z wieży Bismarka. Wieża ta umiejscowiona jest ponad 170 metrów nad poziomem morza. Należy do m.in. Iwony Wilbik, z którą wszedłem na sam szczyt wieży.
4: Schodów, żeby dostać się na taras widokowy znajdujący się 200 metrów nad poziomem morza, trzeba pokonać równo 100.
3: To co, idziemy normalnym krokiem?
4: Idziemy normalnym krokiem.
3: I 100 stopni za nami. Zniesienia, ale też mnóstwo bloków mrągowskich, jakiś bardzo ekscentryczny kościół.
4: Tak, jest to kościół współczesny.
3: I chyba ten najbardziej imponujący widok. Ja już widzę amfiteatr i jezioro Czos.
4: Tak, fajnie jest spojrzeć z perspektywy innej na nasz amfiteatr, w którym odbywa się tak dużo różnego rodzaju koncertów, wydarzeń. Nie bez kozery Mrągowo nazywa się festiwalowym miastem.
0: Tutaj też odbywa się gala kabaretowa, muszę więc teraz opowiedzieć żart. Opowiedział mi jeden z turystów ten żart. Uwaga, uwaga. Spotyka się dwóch jazzmenów. Pierwszy się chwali i mówi drugiemu, że kupił płytę drugiego, a drugi odpowiada mu, a to ty. Koniec żartów, teraz sprawy poważne. Najbardziej, siedząc jako człowiek nabiał z tutejszą maślanką, czekam na dzisiejsze wyzwanie od was.
5: A to zdaje się, że ja wymyśliłem ten pseudonim Człowiek Nabiał. Paweł Turski, tak. Nasz sportowiec i nasz piechur. Państwo mogą spotkać Pawła już na Mazurach. Przypomnijmy, Pawle, szybciutko dzisiejszą trasę.
0: Dzisiejsza trasa prowadzi do miejscowości Ryn przez Mikołajki.
5: I tam proszę wypatrywać Pawła. W wózeczku są gadżety dla słuchaczy Trójki. Pawła można spotkać. Pawle, bardzo
0: nie
5: dziękuję.
0: Nie uciekaj od odpowiedzi na pytanie, jakie będzie wyzwanie.
5: Też czekam. A, jakie wyzwanie
0: 27
5: na dziś?
0: Trójek, chyba że sam wymyślisz.
5: Nie, to ja poczekaj, bo na propozycję słuchaczy. Dwie dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.
0: Dobrze.
6: Teraz pieszo.
5: W ogrodzie Trójki miała być fotografia, jest gimnastyka. Jak twoje kolana, Agnieszko?
7: Słuchaj, dobrze, bo ja ćwiczę w swoim ogródku. Dla kontrastu tak nazwę to, co mam wokół domu. Piękną rzecz powiedział pan Jarosław przed chwilą, że taka fotografia przyrody, to co staramy się tutaj uprawiać dzisiaj w naszym ogrodzie trójkowym, wymaga czasu, spokoju, cierpliwości. Na dzisiejsze czasy, kiedy pędzimy, kiedy musi być wszystko szybko, tu i teraz, to jest naprawdę fantastyczny odpoczynek i ja radzę spróbować, bo my tutaj patrzymy na ten nasz ogród, ktoś powie, a taki niepozorny, On jest specjalnie też taki, to jest naszą ambicją.

0: akcją, żeby był jak najbardziej ekologiczny, nie kosimy trawy, no już nie mówię o jakichś sztucznych tutaj uprawach, ale mamy piękne kwiaty, mamy jabłoń. Jak się zniżysz, jak uklękniesz na tej niepozornej trawie, to się okazuje, że odkrywasz tam w ogóle inny wszechświat. Naprawdę polecam.
1: Mamy miejsce, w którym będziemy dzisiaj tworzyć zielnik. I do tego tematu jeszcze oczywiście wrócimy w porannej audycji prosto z Ogrodu Trójki.

0: Pół godziny pozostało jeszcze do godziny 8:00. To chyba czas najwyższy na konkurs.
1: Tak, ale tylko jedno słowo jeszcze.
0: Bardzo
1: tym się
0: proszę.
1: Różni audycja z ogrodu od audycji w studiu.
0: Że można spotkać człowieka na trawie.
1: Na ziemi, to jest to zupełnie normalne. Pan Jarosław Deluga mikrofotografuje nasz ogród, a ty ogłaszaj konkurs.
0: Ogłaszamy.
2: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: Regulamin tego konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a ja w skrócie powiem, że odpowiedzi na pytanie należy przysyłać SMS-owo na numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł, a do wygrania dziś 2 loty w tunelu aerodynamicznym we wszystkich lokalizacjach flyspotowych. Flyspotowych o wartości 339 zł brutto. Te lokalizacje można oczywiście wybrać. O to tutaj chodzi. A żeby zdobyć te 2 loty, te bilety, trzeba odpowiedzieć kreatywnie na pytanie, które Państwu zadajemy, a w zasadzie dokończyć zdanie. Gdyby wiatr w takim tunelu aerodynamicznym mógł mówić,

0: to powiedziałby mi...
1: Ale Monika Suszek wymyśliła piękne pytanie. To nasza wydawczyni jest taka kreatywna.
0: Jak zebrałaś powietrze, to myślałem, że dokończysz to zdanie po prostu. Czy nie? Za trudne na razie?
1: Nie, to wymaga dobrego namysłu, ale ja życzę tutaj sprawnego myślenia przy tym pytaniu, bo nagroda super.
0: 7353533. O, dokładnie. To numer, na który należy SMS-owo wysyłać odpowiedzi. A rozstrzygniemy ten konkurs po 8:30.

0: my zabieramy Państwa teraz w takie miejsce w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej, w którym znaleźliśmy odrobinę ziemi wokół tej, czy pośród tej wysokiej, bujnej trawy.
1: A z nami pani doktor Ewelina Pióro-Jabrucka z SGGW. I już pani doktor powiedziała mi, że te grabki, którymi chciałam pozbyć się tego, co tutaj jeszcze w tym kręgu ziemi rośnie, to niech zostanie, bo to jest co, pani doktor?
2: No tutaj mamy ładne poletko wartościowej rośliny leczniczej. To jest babka lancetowata. Bardzo okazała. Wygląda, jakbyście tu ją państwo uprawiali, wysiali.
1: To teraz uroczyście na samym środku zatykamy tabliczkę, która informuje, że oto teraz 7 sierpnia przed godziną 8 rano powstaje zielnik Trójki. Myślę, że uda nam się czasem z niego skorzystać. Wybraliśmy takie zioła, które lubimy do naszych potraw. Mięta, chyba jak znalazł do na przykład napojów letnich, choćby do szklanki wody. I ja wiem z własnego doświadczenia, że ona dobrze rośnie. Ona się super rozrasta, prawda?
2: Tak, warto zacząć przygodę.
1: Ty sadź, ty nie.
0: Nie, dobrze, to ja właśnie, bo ja czekałem na sygnał, znak
1: Proszę,
0: sygnału.
1: Masz sygnał.
0: Dobrze, to zaczynamy może tutaj od jakiegoś pierwszego wkopania tej łopatki.
2: Że też sama wolałabym sadzić może niż o tym opowiadać. Natomiast wracając do mięty, tak, mięta jest taką rośliną mało wymagającą, można powiedzieć, i dla takich początkujących ogrodników, czy zakładając swój pierwszy zielnik, warto zacząć od mięty, zwłaszcza, że

0: większość z nas lubi miętę.
1: Już zepsułeś łopatkę?
2: Złamała się.
0: Dużo siły, panie.
2: Za dużo siły? Nie, tu pani... za dużo jest jakichś korzonków, ale zaraz się przez nie przebijemy.
1: Sobie. Ja w ciebie wierzę. To wszystko będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, co tu się wydarzy. Pani doktor, bazylia, ona bywa chimeryczna. Od razu dodam, że bazylia i pomidory to jest super zestaw, więc drodzy koledzy, jak przyniesiecie sobie na drugie śniadanie pomidora do kanapki, to w zielniku naszym będzie bazylia już od dzisiaj.
2: A w przyszłym... Pani doktor, strasznie sucho tutaj jest.
0: Sucho jest, więc...
1: Mamy konewkę z wodą, nie narzekaj.
0: Na razie, tak, warto teraz, jak rozmawiamy, to jeżeli ta mięta ma być pierwsza sadzona, to podlejemy porządnie w doniczce, bo trzeba dobrze właśnie podlać przed sadzeniem. Wtedy łatwo wyjmować roślinę z doniczki. Wyjmujemy z całą bryłą wtedy korzeniową, nie rozpada nam się ta bryła korzeniowa. Potem wlejemy wody właśnie do tego tutaj dołu, który pan wykopie na tą miętę.
1: To mogą być jakieś archeologiczne wykopaliska,
0: właśnie,
1: zaraz
0: właśnie,
1: się okaże.
2: Zaraz coś odnajdziemy, jakaś cegiełka tutaj się znajduje, ale chyba tego miejsca na tę miętę już jest.
0: No i jeszcze musimy głębiej, dlatego że no całkiem duże te rośliny tutaj mamy,
1: wiesz,
0: okazałe,
1: próbuj,
0: ładne.
1: Ona sobie poradzi. Ja wierzę w tę miętę. Co zrobić, jak nie mamy ogrodu, a chcemy mieć takie rośliny w naszej kuchni? Czy lepiej na balkonie, na parapecie, w kuchni? Na co wtedy się zdecydować?
0: Jeśli chodzi o bazylię na przykład, to możemy ją uprawiać cały rok w doniczce na parapecie. Okiennym może stać na blacie kuchennym. Może...
1: A zrywać pojedyncze liście, czy zrywać całe kłącza?
0: To znaczy tak, można uszczykiwać wierzchołkowe części. Wtedy, no wiadomo, że najwięcej olejku, najbardziej wartościowy jest liść. Ale jeżeli będziemy regularnie uszczykiwać wierzchołki, to ona będzie nam się ładnie rozkrzewiać, rosnąć.
2: Pani doktor,
0: tak.
2: Jestem kompletnym amatorem. Co teraz robimy? Mamy tę miętę w doniczce,
0: tak.
2: W ziemi. Mamy dziurę już tutaj w ziemi przygotowaną. I
0: ja
2: co teraz?
0: Troszkę wleję wody tutaj na to miejsce przygotowane do sadzenia. Teraz trzeba tak troszkę
2: ponaciskać,
0: ugnieść,
2: tak,
0: tę doniczkę. Tak, tak odwrócić na bok.
1: Ja powiem
0: bokiem, tak. Wyciągnąć, łapiąc tutaj tak w dolnej części za całą roślinę. O. Pięknie wychodzi. Proszę zobaczyć, jaki ładny system korzeniowy, podlane. Wcześniej też chyba podlaliście
2: oczywiście
0: państwo. Jest tutaj dobra głębokość, dlatego że no mięta, myślę, że nie będzie miała problemu ani tutaj z ukorzenieniem się i szybko się rozrośnie, więc musicie państwo regularnie obrywać te pędy, żeby wam tutaj całego zielnika ta mięta nie zarosła, jak będziecie dobrze dbać. No i teraz trzeba dobrze ugnieść.
2: Ściągamy tę ziemię, którą wcześniej...
0: Tak. Ugniatamy.
1: Pani doktor Ewelina Pióro-Jabrucka z SGGW udziela nam tych wszystkich porad. Ty chyba popędzisz umyć ręce, bo prace ogrodowe
2: przyda się
1: bywają
2: na pewno
1: brudzące.
0: No, nie da się nie pobrudzić rąk.
1: Dziękujemy za te rady. Dosadzimy za chwilę resztę tego, co mamy w doniczkach. Udokumentujemy wszystko. A teraz... pogramy czymś, bo lubimy też w sobotę posłuchać dobrej muzyki.

0: co? Ci, którzy przyjdą tutaj zrywać liście bazylii i nie, to była mięta, to była mięta. Zasadziłeś. Zawsze pamiętajcie, że to Robert zainicjował ten nasz trójkowy zielnik.
1: Państwo dzwonią?
0: Nasi dzwonią.
2: Tam słucham, właśnie państwo sadzicie ziółka w ogrodzie przy trójkowym i pani powiedziała, że bazylię można cały rok uprawiać w ogrodzie, ale to jest chyba nieprawda. Bazylia nie przetrwa zimy absolutnie. W sezonie to tak, ale powiedziała cały rok.
0: Mówiliśmy o uprawianiu bazylii w kuchni. Może to było przejęzyczenie, ale nasza ekspertka wiedziała, co mówi. Cały rok dbamy o bazylię, jak stoi w kuchni, na parapecie.
1: A latem wystawiamy na bok.
0: Ale mamy upały takie, że nie wiadomo, co to się wydarzy z tą bazylią w ogrodzie.
1: A w te upały też rywalizują kolarze w Tour de Pologne.
3: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
1: I jak my współczujemy Darkowi Urbanowiczowi, który musi za tymi kolarzami podążać w klimatyzowanym samochodzie. Dzień dobry, Darku.
4: Dzień dobry, dzień dobry. To jest na pewno duży przywilej, ale muszę powiedzieć, że tutaj nam jakoś te upały nie doskwierały zbytnio. Tam, gdzie była trasa, wczoraj trochę deszczowo, po południu się wypogodziło, jak już zawodnicy wjeżdżali na metę. Tutaj jakoś w tej części zachodniej Polski i południowej nie było aż tak źle, jeśli chodzi właśnie o spiekotę. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze a propos tej mięty, że co innego uprawiać, a co innego, że mięta przeżyje, prawda? To są dwie różne kwestie, Robert. No my jako ludzie, którzy nie uprawiają, a próbują, no może właśnie się tak zdarzy, prawda? Że
1: ale tutaj Agnieszka zapewniała, że mięta poradzi sobie w każdych warunkach i pod każdą ręką,
0: Darek,
1: więc liczę, że tak będzie.
0: Wracaj, ta mięta tu na ciebie czeka, słuchaj, woda z miętą. Te upały, dobrze, jest rewelacyjna.
4: I z cytrynką, tak, tak, bardzo proszę. No dobrze, chciałem powiedzieć, że już się zaczyna krzątanina. To jest godzina 7:46, jeśli dobrze patrzę na zegarek i już ekipy się zbierają. Mimo, że start dopiero o 13 w Bukowinie, ale tutaj dzisiaj chciałem o mechaniku pewnym porozmawiać. Michał Pomietło to polski mechanik, były kolarz, który zaczepił się do najlepszej drużyny świata, i Team Emirates, tej drużyny, w której jeździ Tadej Pogacar, ten słynny Słoweniec, który wygrywa wszystko jak leci, wielkie tury, klasyki, wielka gwiazda. A Michał Pomietło zaczynał w taki sposób nieoczywisty.
5: Pracowałem na to 23 lata. Jestem mechanikiem od 2003 roku. Zaczynałem od małej ekipy Amore Vita, gdzie spędziłem 2 lata jako kolarz. Miałem wypadek z małym Wojciech, złamałem miednicę. Wysłali mnie do

0: domu autobusem. Jechałem autobusem przez 26 godzin do domu.
1: Okej, okay. Wróciłem. Tam był jakiś problem z mechanikiem, kradzieże czy coś tam. Oni poprosili, czy nie chciałbym spróbować, żeby być mechanikiem. No zgodziłem się, spróbowałem. No i tak się zaczęło.
2: I tak się zaczęło, trwa do dziś. Dzisiaj UAE Team Emirates, a zadania, jakie stoją przed mechanikami, są naprawdę różne. I to właśnie o tym teraz posłuchamy, bo Michał Pomietło no, nawet rozkładał materace kolarzom, żeby spali wygodnie.
1: Jeździłem wcześniej Tour de Pologne za Morawitą i nawet miałem okazję jechać Tour de Pologne, który był ostatnim wyścigiem przed wejściem do World Touru. Bardzo fajny wyścig. Wtedy były jeszcze takie ekipy Pro Conti i kontynentalne. Później to już się zrobiło tak, jak jest teraz. Generalnie, dobra, przejechałem do Polski na Tour de Pologne. Wtedy było Saxo Sandgaard. Na pierwszym etapie, pamiętam, Maryć miał jakąś koszulkę. Tam był etap, pierwszy etap był w Karpaczu. Ja tam byłem nowy. Były pierwsze 3-4 lata w Tinkoffie, gdzie no, byłem takim jolly. Robiłem i rowery i w jednym roku przejechałem 3 wielkie tury jako taki człowiek odpowiedzialny, żeby wykładać materace dla kolarzy. Człowiek jest zawsze taki z Polski, taki, który czeka na swój czas. Sumienny, żeby pracować. Do czego się dojdzie, nie?
2: Rowery z jednej strony już są gotowe od wczorajszego wieczoru, czyli po przyjeździe z etapu. A zresztą, co ja będę omawiał? Długi to jest dzień. Posłuchajmy.
1: Po etapie było 170 km do hotelu. Przyjechaliśmy do hotelu przed 19. Przejeżdżasz do hotelu, jest nas 3 mechaników. Okay. Jeden mechanik myje rowery i nas 2 te rowery przygotowuje. Mamy swoją grupę WhatsAppową, gdzie wysyła się dla kolarzy wiadomość odnośnie, czy coś zmieniamy, jakąś, czy zmiana profilu kół, czy zmiana obręczy, czy kół, czy zmiana przełożeń. Człowiek wstaje o 5.30, kończy 22.30, kolacja i do spania. No i dzisiaj następny etap. Także generalnie rzecz biorąc, to ktoś to widzi w telewizji, a tak to tą kurtyną, że tak powiem, kryje się naprawdę dużo pracy. No nie jest to łatwe, aczkolwiek jak ktoś ma pasję, to bardzo to lubi.
2: No właśnie, bardzo to lubimy. Widzimy często mechaników, kiedy któryś z kolarzy ma defekt. Oni wyskakują szybko z samochodu, wymieniają koło, próbują coś zreperować i wtedy faktycznie mechaników widać, ale nie widać tego, że na przykład do późnej nocy myją samochody, myją autokary. Pełne ręce roboty. Dzisiaj start i meta w Bukowinie. Dużo przewyższeń, to na pewno. A to, co się dzieje dzisiaj od rana, to Tour de Pologne amatorów. 3000 osób na rowerach szosowych. Między innymi Robert Kubica. Miał być Władimir Semirunny na swoim nowym Colnago, więc miejmy nadzieję, że trochę gwiazd będzie dziś na starcie, a my tam zaraz się wybieramy.
3: I relacje z Tour de Pologne oczywiście na antenie Trójki, które przygotowuje Dariusz Urbanowicz i odsłania kulisy, jak Państwo słyszeli. Darku, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
4: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
3: Która to godzina? Już za 11:08. Agnieszka cały czas walczy z tymi roślinami.
5: Słuchaj,
3: powstaje zielnik.
5: Pan Jarosław Deluga, którego zaprosiliśmy, żeby nauczył nas mikrofotografii, naprawdę tutaj mi, słuchaj, tak pomaga. Nie dałabym sobie rady bez pana Jarosława. Odkryliśmy mrówki przy okazji. Też byłby to wdzięczny obiekt takich
3: mikrofotografii?
5: Takich zdjęć
3: bez
5: z dużego bliska. Mamy już bazylię, mamy miętę i mamy... Jeszcze jeden rozmaryn nam został. Powiem ci, że zaczynam być z nas dumna.
3: No, bardzo ładnie to wygląda. My dziś Państwa zapraszamy do Ogrodu Trójki, ale jak co sobotni poranek zapraszamy też do Azji. Zabiera nas tam Tomek Sajewicz na granicę Tajlandii z Kambodżą.
4: Tomek w Azji.
6: Tony betonu, stalowe pręty i siatki, których zadaniem jest pocięcie rąk tych, którzy odważą się na sforsowanie zabezpieczeń. Te weże dronów i czujników na podczerwień przypominają o tym, że wciąż najskuteczniejsze są stare, sprawdzone metody odgradzania się od problemów. Granica Tajlandii i Kambodży w tym tygodniu dołącza do niechlubnego grona miejsc, gdzie zawiodły rozmowy i negocjacje. Ogrodzenie jest wysokie na 3,5 metra, to więcej niż przeciętny wzrost człowieka. Betonowy mur, filar, fundament i kolumny gruntowe zostały wzmocnione tak, aby zapewnić wyjątkową trwałość. Betonowe panele ścienne zostały poddane testom ogniowym. Potwierdziliśmy też, że chronią przed ostrzałem z broni ręcznej. Przekonuje Ukrit Buntanun, szef wojsk Wojsk Obronnych Tajlandii.

bo to bogatsza Tajlandia odgradza się od nieporównywalnie biedniejszej Kambodży. W ubiegłym roku świat wstrzymał na chwilę oddech, kiedy w środku turystycznego sezonu przez granice państw, będących Mekką turystów szukających odpoczynku, zamiast ptaków fruwały pociski balistyczne. Od dekad obydwa kraje oskarżają się o celowe naruszanie porozumień.

0: żołnierzy. Mówił po powrocie z terenów przygranicznych w Kambodży specjalny wysłannik ONZ Tom Andrews. Mur na granicy stawia bogatsza Tajlandia i planuje odgradzać się w dużej skali. Dokonaliśmy opisu linii granicznej o długości 700-800 km. Istnieją ich trzy rodzaje. Morska, granica cieków wodnych i lądowa wzdłuż tego obszaru. Każdy obszar charakteryzuje się innymi warunkami i innym środowiskiem. Będziemy budować tam, gdzie będzie to korzystne i możliwe, bez tworzenia problemów na przyszłość. Sytuacja ekonomiczna Kambodży pogarsza się. Od zamknięcia granicy z Tajlandią w regionach przygranicznych z miesiąca na miesiąc ludziom żyje się coraz trudniej. Winne są też władze Kambodży, które niedostatecznie, zdaniem Tajów, walczą z centrami oszustw internetowych, które działają z terytorium kraju. Tajlandia tym razem nie zamierza odpuścić. Mur stanie tam, gdzie tylko się da. Jak mówi szef Wojsk Obrony Tajlandii, wytrzyma co najmniej pół wieku. Na tyle producent stalowych siatek, których zadaniem jest cięcie dłoni, dał gwarancję.
1: Tomasz Sajewicz, bardzo dziękujemy. To Tomek Wazi, a więc cykl Tomasza Sajewicza, który powraca w każdą sobotę, w każdy sobotni poranek w Trójce, a my w wakacyjne sobotnie poranki zapraszamy Państwa do ogrodu.
2: Słuchaj, ja już się zmęczyłam, a aktywności fizyczne jeszcze przed nami, bo kolejny gość tu zawita do nas do ogrodu przy
1: Dzisiaj
2: Myśliwieckiej.
1: 45. urodziny Rogera Federera.
2: O, 100 lat, Roger.
1: I to się pięknie składa, bo dziś też chwycimy rakiety w dłonie.
2: Tak jest.
1: A ja przypominam Państwu jeszcze o konkursie. Konkurs Flyspot, do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym. Proszę przysyłać SMS-owo odpowiedzi na numer 73533, a w zasadzie dokończać zdanie. Gdyby wiatr w tunelu aerodynamicznym mógł mówić, to powiedziałby mi... No właśnie.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła ósma.
6: Agnieszka Laskowska.
7: I Robert Grzędowski.
6: Dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
8: Trzy osoby zginęły w kolejnym rosyjskim ataku na obwód kijowski. Porozumienie z Mekki jak NATO, Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały pakt obronny. Kormorany szybsze niż rybacy z Bolina. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Ukrainę rakietami balistycznymi. W nocnym ataku na Kijów i obwód kijowski zginęły 3 osoby, w tym 4-letnie dziecko. Rannych zostało 7 osób. Rosja wykorzystuje braki Ukrainy, jeśli chodzi o zdolności zwalczania rakiet balistycznych, ocenia generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Według niego to zemsta Władimira Putina za to, że Ukrainie udało się rozszerzyć obszar wojny na całe terytorium Rosji.
9: To jest dla Rosji porażające. To jest porażające dla Putina, który bał się zorganizować taką pełnoskalową defiladę 9 maja. No i teraz próbuje się mścić, uderzając w tą piętę achillesową Ukrainy dzisiaj, czyli brak zdolności zwalczania rakiet balistycznych. Dzisiaj Ukraina nie ma po prostu się czym bronić.
8: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina chce do przyszłego roku opracować własny system rakiet balistycznych i obrony antybalistycznej. Porozumienie z Mekki o wspólnej obronie to oficjalna nazwa paktu podpisanego przez Arabię Saudyjską, Pakistan i Turcję. Zakłada on, że atak na jeden z krajów będzie uznawany jako atak na wszystkie. Eksperci porównują go do bliskowschodniej odpowiedzi na NATO.
10: Sygnatariuszami porozumienia są trzy sunnickie kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, zaniepokojone coraz bardziej agresywną postawą militarną Izraela oraz zagrożeniem ze strony szyickiego Iranu. Ich przedstawiciele odrzucają jednak klucz wyznaniowy. Cytowani przez Al Jazeera eksperci podkreślają, że porozumienie dzięki ogromnemu potencjałowi militarnemu i finansowemu sojuszników może zmienić architekturę bezpieczeństwa regionu. Turcja ma bowiem drugą co do wielkości armię w NATO, Arabia Saudyjska jest największym na świecie producentem ropy, a Pakistan to jedyny kraj muzułmański posiadający broń jądrową. Układ z Mekki ma być przeciwwagą dla lansowanych przez Amerykanów porozumień abrahamowych, normalizujących stosunki między krajami arabskimi a Izraelem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
8: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już

0: czwartek 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
1: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
0: Niektóre składy zostaną wydłużone do maksymalnej liczby 13 wagonów, a spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino. Rybacy z Wolina alarmują o drastycznym spadku liczby ryb w lokalnych akwenach. Jak mówią, złapanie zadowalającej liczby flonder, śledzi czy okoni graniczy z cudem. Kutry wracają do portów z niemal pustymi ładowaniami. Za tę sytuację rybacy obwiniają naturalnych myśliwych.
2: Nie ma ryby to, co było. Kiedy złapało się, to namy.
3: Jeden jazgar dzisiaj, coś, to myśmy tu złapali. To kiedyś tego było multum, to tak jak siatkę wrzuciły jeszcze do wody, to jeden przy drugim nabite było aż gęsto.
4: Ale z czego to wynika?
2: Kormoran musi tyle zjeść, ile on sam waży.
3: Taka Sahara się zrobiła. Kormorany to swoją drogą, bo to wytłukły, no bo to kormoran to zje i dużą rybę, i małą rybę, nie?
0: W Wolinie aktywnych jest obecnie 10 kutrów, a w sąsiednim Świnoujściu pozostały 2. Ostatnie pokazy filmów i spotkania z twórcami. W Kazimierzu Dolnym kończy się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. W jubileuszowym programie znalazły się przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na światowych festiwalach, międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami.
5: Festiwal cenią sobie zarówno twórcy, jak i wielbiciele kina, mówi reżyser Michał Toczek.
6: Bo tutaj jest świetna atmosfera, wspaniała publiczność. Publiczność taka bardzo obeznana z kinem, wymagająca, ale też ciekawa świata, ciekawa filmów.
5: A publiczność uwielbia spotkania z twórcami.
7: Kulisy pracy poznajemy i ta możliwość zadania pytań.
8: Te anegdotki są super.
5: Dziś poznamy też zwycięzców międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych. Rywalizowało w nim 29 produkcji, mówi zasiadający w jury aktor Sebastian Stankiewicz.
9: Mamy rzeczy z różnych krajów, mamy też fabułę, animację i dokument razem.
5: Festiwal zamknie pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 5:05 to czas na sport. Marika Górecka.
12: Dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego sukcesu Katarzyny Niewiadomej w Tour de France. Polka wygrała 7 etap wyścigu na popularnej Górze Wiatrów z ponadminutową przewagą nad drugą Demi Vollering. Tym samym na 2 dni przed końcem wyścigu objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Był to też udany dzień dla Dominiki Włodarczyk, która rywalizację zakończyła na 8 miejscu. Występ Polek podsumowuje była zawodniczka i trenerka kadry Małgorzata Jasińska.
13: Królowa Mont Ventoux, od dzisiaj możemy ją tak nazywać, zwyciężyła w wspaniałym stylu. Mam nadzieję, że utrzyma to prowadzenie do mety niedzielnego etapu. Jak zawsze ambitna i waleczna Dominika Włodarczyk pokazała również, że jest zaliczana do najmocniejszych kolarek świata. Powinniśmy być bardzo dumni z dziewczyn. Ja jestem i pokazują, że przede wszystkim serce do walki, niezłomność i ambicja dały im tak wspaniałe wyniki.
12: Dzisiaj kolarki przejadą 172 km z Sisterą do Nicei. Będzie to przedostatni etap wyścigu. Za nami mecz rozpoczynający 3. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Na start Wisła Kraków pokonała u siebie Wisłę Płock 2-1. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie. Do siatki trafiali kolejno Angel Rodado, Said Hamulić i Jordi Sanchez. A teraz siatkówka kobiet. W Chile trwają właśnie Mistrzostwa Świata do lat 17. Nasze reprezentantki w świetnym stylu rozpoczęły turniej. Najpierw bez straty seta pokonały Argentynę, a ubiegłej nocy biało-czerwone wygrały po tiebreaku z Brazylią. Bohaterką meczu została Aleksandra Wika, córka Marcina Wiki, byłego mistrza Polski i olimpijczyka z Pekinu. Polki zapewniły już sobie awans do fazy pucharowej, mają jednak do rozegrania jeszcze 3 mecze w grupie. W następnym spotkaniu zmierzą się z Japonkami.
11: Teraz słówko o pogodzie. Sobota będzie na ogół słoneczna. Popadać może ewentualnie na południowym wschodzie kraju, ale na pewno nie przy Myśliwieckiej. Tutaj piękne słońce.

0: Będzie można uprawiać sporty różne, a my o sporcie za chwilę.
1: Tak, bo to jest pogoda tenisowa. To jest
0: albo
1: pogoda tenisowa.
0: Padlowa.
1: Albo padlowa. Odpoczywamy od upału. Dziś szykuje się od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Autopromocja.
3: Przy stole.
4: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta. Rolada? A może modra kapusta? W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
5: Już dziś zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
4: Zapraszamy tuż po 9:00.
5: Agnieszka Obrzańska
4: i Anna Dudzińska.
2: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
20: Jedynka. To jest radio.
19: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jest 8:11.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: I konkretnie do Ogrodu Trójki. Monika Suszek program przygotowała. Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony. Olga Szućko audycję realizuje. A w ogrodzie?
0: A w ogrodzie jesteśmy my. Słychać już dźwięk odbijanej piłki tenisowej. Prawie jak na Wimbledonie można się
1: to w końcu
0: poczuć.
1: Jest wimbledońska trawa, tylko trochę dłuższa.
0: Przypomnijmy numer naszego telefonu.
1: 2 2 7 3.
21: Otóż ja mam rukole, bazylię, miętę, a nawet koperek wysiewam cały rok na okrągło. W zeszłym roku, w ostatniej chwili można powiedzieć, rzutem na taśmę, całe to

0: towarzystwo moje w skrzyneczkach ewakuowałem z parapetu z zewnątrz do domu, przed mrozami. Apryczki chili, jakieś pomidorki koktajlowe mi dojrzewają na parapecie, a na zimę do środka. Oczywiście, wszystko się zgadza.
1: Czyli można cały rok.
2: Poprosimy adres naszego słuchacza.
1: A ja poznaję, to jest
2: po prostu istny raj.
1: To jest pan Robert ze Świdnika, więc już wiemy,
2: panie
1: w której
2: Robercie,
1: stronie
2: jedziemy
1: szukać.
2: Do pana. Jedno ostrzeżenie, ono musi paść, bo ja popełniłam w sumie ten błąd w swoim ogrodzie. Zasadziłam kiedyś, wiele lat temu, majeranek, bo lubię. Bardzo aromatyczne zioło, świetnie się łączy na przykład ze schabem. I ten majeranek jest jak chwast. Już nie mam właściwie trawy, mam absolutnie tutaj pół ogrodu obsiane majerankiem.
1: Na majeranku w tenisa byś nie pograła pewnie.
2: I słuchaj, od tego czasu wiem, skąd się wzięło powiedzenie pijany jak bąk, bo te bąki zlatują do tego majeranku i możesz tam nawet trącić go palcem. On tak się kiwa od tych olejków eterycznych. Na tym majeranku.
1: Aromaterapia w ogrodzie u Agnieszki Laskowskiej. A ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki do dziewiątej.

0: 3. Ogród Trójki. Po godzinie robienia zdjęć. Może pan Jarosław Deluga, fotograf, uznać za obiekt wdzięczny?
1: Absolutnie. Obfotografowany z każdej strony. Sprzęt zdał egzamin. Kwiaty pozowały fantastycznie. No, ale przyda się też odrobina wiedzy teoretycznej, znajomości swojego sprzętu, bez względu na to, czy jest to aparat, czy jest to smartfon, bo i tym możemy fantastycznie i bez problemów dzisiaj fotografować.
0: Ale trzeba się czasami położyć na trawie. Pan się tutaj chwilę wylegiwał w tej trawie przy Myśliwieckiej.
1: O tak, jak najbardziej. Fotografowanie małych obiektów, fotografowanie małych kwiatów z ich poziomu jest absolutnie pożądane, więc jeżeli wybieramy się gdzieś w plener,
0: to nie tylko przychylenie się takie delikatne, prawda? To nie wystarczy.
1: Czasami nie kroi, także kładziemy się, siadamy, kucamy, żeby ten obiekt wyglądał jak najlepiej, żeby idealnie wpasowywał się w tło.
2: Ja się cieszę bardzo z tego spotkania z panem Jarosławem, bo dowiedziałam się nie tylko o

0: fotografowaniu, ale pan Jarosław ma taką całą swoją filozofię życia, która otacza tę jego pasję i zawód też fotografa. Mianowicie właśnie zachęca do tego, żeby zwolnić, żeby spojrzeć inaczej na to, co nas otacza. Ja powiedziałam, przesiąść się z fotela kierowcy na fotel pasażera i wtedy nasze miasto okazuje się wygląda zupełnie inaczej. I pan Jarosław właśnie to na swoich warsztatach, które organizuje, swoim uczestnikom przekazuje, prawda, panie Jarku?
1: Absolutnie. Zwalniamy, wyciszamy telefon. Przez parę godzin nic się nie stanie, jeżeli nas nie będzie. To jest czas dla nas, czas odpoczynku, relaksu, ale też czas skupienia, obserwowania i fotografowania. To jest fantastyczne hobby dla każdego i osiągalne w tej chwili już dla każdego, bo każdy ma aparat fotograficzny przy sobie.
2: A czy zdjęcia tego zielnika, który dzisiaj powstał tutaj w ogrodzie Przemyśliwieckiej, pan zrobił?
1: Absolutnie. Będzie fantastycznie. Robiliśmy ze światłem, pod światło, z małą głębią ostrości, z dużą głębią ostrości. Wykorzystywaliśmy wszystkie możliwe techniki do fotografowania przyrody. One są zresztą bardzo podobne do tych, które obowiązują w fotografii portretowej. Także mamy wspaniały materiał.
2: Ja myślę, że to trafi na media społecznościowe.
0: Tak, pan Jarosław obiecał nam te swoje profesjonalne zdjęcia przekazać, także słuchacze będą mogli zobaczyć to wszystko, o czym opowiadaliśmy.
2: A to ja muszę jedną rzecz zapytać, panie Jarku, czy pan robił zdjęcia z góry, kiedy ja sadziłem tę miętę? Czy możemy wyretuszować tę łysinkę?
1: Tak, jak najbardziej łysin nie retuszujemy, bo są naprawdę dostojne. Natomiast tak, jest cały materiał fotograficzny, także będziemy mieli fantastyczną pamiątkę.
0: Mogą też nasi słuchacze na przykład fotografować się, posłuchawszy naszych dzisiejszych tutaj lekcji, czy lekcji pana Jarosława Delugi, fotografować, oznaczać trójkę.
2: Absolutnie, zobaczymy. Zdecydowanie. Poza tym, jeśli będą państwo w Ogrodzie Trójki, a takie okazje się przydarzają, chociażby w piątki, choć to wieczory i kino w Ogrodzie Trójki, to wtedy też warto wyjąć telefon i spróbować ten nasz ogród, te nasze rośliny, kwiaty, drzewa czy zielnik sfotografować właśnie z bliska, by uchwycić wszelkie szczegóły. Jarosław Deluga, fotograf, był gościem Trójki w sobotni poranek. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
0: Dziękujemy za to spotkanie.

0: A w naszym magicznym trójkowym ogrodzie dzwonią telefony 2 2 i 7 3.
1: Czy pani redaktor Agnieszka mogłaby pożyczyć trochę majeranku, bo my mamy imprezkę. Otóż dwaj synowie mają urodziny, 23, 22 sierpień, a ja jestem też lew. Więc 3 osoby balują i chcemy być jak te bąki od tego majeranku. Pozdrawiam.
2: Majeranek się rozsiewa po trawniku. Nic bardziej mylnego, to jest roślina jednoroczna i ta pani chyba pomyliła z oregano. To może być. Kwitnie, lubią owady i rozsiewa się i owszem.
0: Zapraszam po majeranek to raz i dwa, tak, to jest majeranek. U mnie w ogrodzie dzieją się cuda. Była róża, która miała paść. Pan ogrodnik mówił, że to jest drzewko tak zwane szczepione, czyli no tak w pewien sposób sztuczny dołączone gałązki do pnia. Rośnie pięknie, zajęła pół kąta w ogrodzie, więc to jest majeranek. Proszę mi wierzyć na słowo.
3: Tak. Możemy już zostawić kuchnię i ogród na chwilę.
0: Twój
3: na chwilkę.
0: Tutaj jesteś już w takiej pasji, że ja już się nie odzywam. Powiem tylko, kto jest naszym gościem. Piotr Michorowski, Warszawski Klub Deski, a jak Warszawski Klub Deski, to tenis i padel.
3: Buenos dias, senior Pedro.
4: Dzień dobry.
3: Tak, cześć, zaczynam, bo zobaczyłem rakiety do padla, a to zdaje się taki mocno hiszpański tenis.
4: Hiszpański tenis. Ja jeszcze nawiązując do waszej dygresji odnośnie majeranku. Ja co prawda majeranku w ogrodzie nie mam, natomiast mam dużo rukoli, także zapraszam. A jeśli chodzi
3: czyli na sportowo, rukola w każde śniadanie.
4: Tak, rukola z jajecznicą. Tenis i padel, tak. Zdecydowanie zapraszamy do klubu deski po sąsiedzku. Na początek myślę, że mógłbym zaproponować padla. Jest on rzeczywiście łatwiejszy na początek. Tenis jest dyscypliną, która wymaga większych umiejętności technicznych. Natomiast te dyscypliny bardzo fajnie się uzupełniają. Ja często po treningach z moimi uczniami na korcie tenisowym idę parę metrów dalej do, można powiedzieć, klatki padlowej i tam już nie ma przebacz.
3: Już nie ma przebacz. To może zacznijmy od rakiet do padla.
0: Zanim zaczęliśmy rozmawiać, że u nas trawa trochę wyższa niż na korcie w Wimbledonie, tam chyba nie więcej niż 8 mm?
4: Tak, tak. Też w zależności od tego, w którą stronę jest skoszona, czy źdźbłem w stronę siatki, czy źdźbłem w stronę linii końcowej. To też wpływa na prędkość piłki.
3: Jak? W ogrodzie trójki trawa nie jest koszona w ogóle, no z wyjątkiem nie, miejsca, w którym rozstawiany jest ekran podczas kina letniego.
0: Ale tam też oszczędzamy, żeby robaczki, mróweczki, wszystkie ptaki, nie ptaki, tylko owady zapylające miały się na czym pożywić. Rozmawiajcie o tym padlu, bo jestem bardzo ciekawa. Jeszcze jestem przed pierwszą próbą, ale kusi mnie, bo choćby w Warszawie, a też w innych wiem, że punktach w Polsce powstaje bardzo dużo teraz miejsc, gdzie w tego padla można pograć.
4: Zdecydowanie coraz więcej. Natomiast myślę, że jednak tenis ma swoich amatorów i mimo tego, że tych kortów do padla powstaje w całej Polsce coraz więcej, to jednak tenis, uważam, nie traci na wartości.
0: Ja no, dobrałem się już. Do kogo chcieć tutaj dogonić w naszych aspiracjach.
3: I to coraz więcej tych nazwisk się pojawia.
0: O dzisiejszym meczu Igi Świątek jeszcze porozmawiamy, bo jak mamy eksperta od tenisa, to sobie nie odmówimy.
3: Tak, tak, ale ja już chcę do tego padla, bo no, trzymam te rakietę do padla. Ona rzeczywiście różni się od tenisowej. Jest dużo krótsza, nie ma naciągu.
4: Jest krótsza o ponad 20 cm. Dzięki temu jest dużo prostsza w manewrowaniu. Druga sprawa...

0: Gramy na dużo mniejszym korcie niż kort tenisowy. Kort do padla jest otoczony szybami i kratą.
1: Nie trzeba po piłkę chodzić.
0: Nie trzeba po piłkę chodzić, ale dzięki temu, że jest otoczony, to też te wymiany są dłuższe, ciekawsze. Absolutnie nie chcę tutaj ujmować absolutnie nic tenisowi. Natomiast na początek ściany pomagają. Ściany grają, więc te wymiany są zdecydowanie dłuższe.
2: No to co, gracie już? Ja chcę
0: Gramy
2: to
0: za chwilkę, natomiast o jednej różnicy chciałbym powiedzieć. Jeśli chodzi o padla, na pewno piłka jest, można powiedzieć, tej samej wielkości, natomiast do padla jest bardziej miękka. Można powiedzieć, że piłka do padla ma o jedną atmosferę mniej niż piłka do tenisa. Dzięki temu ta piłeczka też po korcie do padla odbija się wolniej, niżej. Dzięki temu też te wymiany są dłuższe. I myślę, co przemawia troszkę na początek na korzyść padla, to brak serwisu od góry. Jednak w tenisie serwis od góry początkowo sprawia dużo problemów. Skoordynowanie pod...
1: Double fault.
0: Zdarza się. Oby dzisiaj o 18.30 i Iga miała jak najmniej podwójnych błędów. Ale początkowo rzeczywiście skoordynowanie podrzutu z ruchem rakiety i jeszcze trafienie w odpowiednie pole serwisowe na początku może sprawiać troszeczkę więcej problemów, dlatego tu z Robertem na początek przeszkolimy chyba padla.
1: Tak, tak. Ja myślę, że wybieramy padla, zdecydowanie padla, także rakiety do padla
2: teraz
1: w dłoń.
2: Teraz powinno paść słynne zdanie, które można było usłyszeć w każdej radiowej transmisji sportowej. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale zobaczą to oczywiście na naszych mediach społecznościowych.
0: Bardzo sobie tutaj chwytając rakietę, przewiązał sobie sznurek przez nadgarstek. Chwytasz sobie rakietę tak, jakbyś się z rakietą po prostu przywitał. To jest chwyt kontynentalny, chwyt cześć. Tak, przez nadgarstek sobie tutaj sznurek przewiązujesz. O. W padla grywamy w debla, więc...
1: To jest w ogóle ułatwienie, bo jeszcze rakieta z dłoni nie wypadnie.
0: Nie wypadnie, no i też można powiedzieć, że twój partner w trakcie gry deblowej jest bezpieczny. Nie ma ryzyka, że rakieta wypadnie ci z dłoni. Chwytasz sobie rakietę takim chwytem kontynentalnym, na wprost, chwytem, jakbyś się po prostu przywitał z rakietą.
1: Dzień dobry. Buenos dias.
0: Buenos dias. Robert, stajemy w odległości 2 metrów od siebie i rozgrywamy wolejem.
2: Wow. Boże, żebym jeszcze tylko umiała to skomentować odpowiednio, to naprawdę byłby ze mnie jakiś pożytek, ale to chyba jest na razie bez punktacji, prawda?
1: Ale na razie piłka jest cały czas w górze, cały czas w górze, ona jeszcze nie upadła.
0: Ani Robert nie chce tej piłki zepsuć.
2: Słuchajcie, ale jakieś punkty. Ja, a jak się liczy punkty w padlu?
0: Punkty liczymy tak samo jak w tenisie.
2: O, i ktoś tu...
0: Punktacja jest dosłownie identyczna.
2: Kto teraz przegrał? Bo piłka
1: wylądowała. Ja przegrałem.
0: Robert zagrał mi dropshota, także punkt dla Roberta jest 0,15.
2: Okej, okay, czyli tak samo tenisowo?
0: Wskazówki, tak jak siatki zegara. 0,15, 0,30, 0,40, następnie gem. Set składa się z 6 gemów. Jeśli mamy stan po 6, gramy tiebreaka. No i gramy do 2 wygranych setów. W tenisie również gramy do 2 wygranych setów, poza turniejami Wielkiego Szlema, gdzie mężczyźni grają do 3 wygranych setów. Nie wiem, czy z Robertem zdążymy się zagrać do 3 wygranych setów, bo
1: na pewno nie na antenie.
0: Mogłaby się przeciągnąć do kilku godzin.
2: No właśnie, a taka przeciętna gra w padla ile trwa? Taka amatorska.
0: 1,5 godziny do 2, myślę.
2: O, to dużo kalorii można stracić.
0: Można dużo.
2: Stracić.
0: Myślę, że przy dobrej rozgrywce od 500 kalorii do 1000 spokojnie można spalić.
1: Ja tak myślę o tym padlu, bo mam wrażenie, że to jest trochę konkurent dla tenisa dzisiaj. Mimo wszystko, jednak ta łatwość wejścia, ten niski próg wejścia do grania czy trenowania padla sprawia, że trochę może zabierać amatorów tenisowi. Jest tak w środowisku, że zaczynają się jakieś niesnaski w sytuacji, w której ten padel tak bardzo zdobywa popularność?
0: Nie, ja nie zauważyłem niesnasek. Uważam, że tenis będzie miał zawsze swoich amatorów. Trzeba pamiętać, że w padla grywamy tylko i wyłącznie deblowo. Natomiast w tenisie możemy grać i singlowo, i deblowo. I są oczywiście osoby, które bardziej odnajdują się w grze singlowej, kiedy ta rozgrywka jest zależna tylko i wyłącznie ode mnie. No oczywiście od naszego przeciwnika, w zależności od tego, co nam w danej sytuacji zaserwuje. Ja osobiście w czasach, kiedy grywałem w turniejach, preferowałem jednak grę singlową.

0: winylową.
1: Ten padel pojawił się na trawniku Trójki. Nie mamy niestety tych ścian, żeby zagrać taki prawdziwy padlowy mecz, ale może jeszcze jeden punkt.
0: Zagrajmy.
1: Czy będzie remis, czy 30-0?
2: A ja myślałam, że zagramy piosenkę, a ty po prostu się tak rozkręciłeś. No to tak, ja gdybym, tak jak powiedziałam, gdybym umiała, to bym komentowała, ale Robert generalnie nie odpuszcza. Piotr nie daje mu też tutaj niestety zbyt wielu szans.
1: Dobra. W siatkę, nie to.
3: Ale tym razem zagrał w siatkę. Udało mi się, Robert, wyrównać się.
1: Czyli remis, kończymy remisem.
3: Sprawiedliwy remis, dziękuję bardzo.
2: Panowie, gratuluję. Zagramy i potem zapytamy jeszcze o mecz Igi, czy...
1: Tak, zróbmy.
2: Tak, zróbmy.
1: To teraz piosenka.

0: Jesteśmy w Ogrodzie Trójki, stąd nadajemy w sobotnie poranki od 7 do 9, jeszcze 24 minuty naszej porannej audycji.
1: Mamy w tym ogrodzie jabłoń, mamy kwiaty, od dzisiaj mamy zielnik.
0: I kort tenisowy, udawany.
1: No właśnie, ale nie mamy rakiet, to jest jakieś nasze niedopatrzenie. Ty się tak wciągnąłeś, że wiem, że będziesz przekonywał innych, żeby tu wpadać.
0: To padlowanie mi się podobało, ale musimy jeszcze zapytać naszego gościa, pana Piotra, o kwestie zdrowotne.
1: Piotr Michalowski, klub deski.
0: Dokładnie.
1: Trener tenisa i padla.
0: Czy z problemami z kręgosłupem to padel jest też dobrym wyborem, czy może jednak warto zrezygnować?
2: Absolutnie nie rezygnować. To jest tak, porównując z tenisem, w padlu wykonujemy mniej skrętów całym ciałem. Myślę, że dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, będzie bezpieczniejszą formą.

0: firmą. Natomiast uważam, że jakie by te problemy zdrowotne nie były, tak ten trening można dopasować, że jednak ruch na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna tylko poprawi, Robert, twój stan pleców. Także
1: to kolega pytał.
0: Natomiast tu macie naprawdę sporą przestrzeń. Tu spokojnie nie jeden kordopadla by się zmieścił, także w przerwach na lunch my po sąsiedzku z desek możemy tu przyjeżdżać, lekcje poprowadzić.
1: No dobrze,
0: Robert,
1: to
0: pomyśl.
1: Pomyślimy.
2: Podoba mi się ten pomysł. Jakiś turniej nawet trójkowy. Dyrekcjo, czy ty słyszysz?
1: Na pewno słuchają.
2: Mamy takie plany.
1: Zapytajmy też o mecz Igi Świątek.
2: No koniecznie. Skoro mamy takiego eksperta
1: przy sobie.
2: Musimy poprosić o komentarz.
1: Igra gra za oceanem, to jest Kanada, tam tak, turniej w Toronto. No i coraz wyżej w tym turnieju.
0: Coraz wyżej. Dziś mecz trzeciej rundy z Martą Kostiuk, która ostatnio jest na fali. Bardzo dobre występy w Roland Garros i w Wimbledonie. Trzymamy mocno kciuki za Igę. Obstawiam, że pierwszego seta raczej wygra. No i teraz musimy bardzo mocno trzymać kciuki za drugiego seta, ponieważ w tym drugim secie ostatnio różnie u Igi bywa, więc kto będzie dziś oglądał, to w drugim secie prośba o mocniejsze trzymanie kciuków.
1: Czyli włączamy się w połowie drugiego
2: padla,
1: na spokojnie.
2: Słuchajcie, gdyby grały w padla, to jakoś ich siły inaczej by się rozkładały, ich umiejętności, jak sądzisz, Piotr?
0: Myślę, że byłoby bardzo podobnie.
1: Czyli Iga jak zawsze na topie.
2: Trzymamy kciuki za naszą Igę, za innych sportowców, Maję, która tak nam pięknie objawiła się w tym sezonie.
1: I za Huberta, i za Kamila, i za wszystkich tenisistów z czołowej setki rankingów ATP i WTA. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy. Piotr Michorowski, Warszawski Klub Deski.
1: A za chwilę rozstrzygniemy, proszę Państwa, dzisiejszy konkurs. Proszę zostać z nami.

0: Fontaine's DC w Trójce w sobotni poranek, a my w sobotni poranek w wakacje i tradycyjnie zapraszamy do ogrodu Trójki. Dziś sadziliśmy zioła, dziś robiliśmy zdjęcia, próbowaliśmy grać
1: w padla. Ty się wkręciłeś w padla.
0: Dużo się działo.
1: Przyznaj.
0: Wkręciłem, podobało mi się. No, dużo super. Się działo, ale jeszcze konkurs
1: też
0: mieliśmy
1: mi
0: dziś
1: podobało.
0: W porannej audycji. Konkurs SMS-owy, Flyspot i zadawaliśmy Państwu pytania. W zasadzie dawaliśmy zdanie do dokończenia. Gdyby wiatr w tunelu aerodynamicznym mógł mówić, to powiedziałby mi...
1: No załóż czapkę, człowieku.
0: I to jest właśnie najlepsza odpowiedź. Załóż czapkę, człowieku, z wykrzyknikiem. Takiej udzieliła pani Agnieszka z Warszawy i to ona zgarnia dwa loty w tunelu aerodynamicznym w dowolnej lokalizacji. Gratulujemy.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: A jest już 8:43.
2: Trójka na OFF Festiwalu.
0: Całkiem spora ekipa z Trójki wybrała się do Katowic na OFF Festiwal. Także Justyna Grabasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak to jest, Justyna. Zgadza się.
0: O której wstałaś?
3: Pozdrawiam was tak naprawdę z godzinkę temu mniej więcej.
0: A do której byłaś na koncertach?
3: Do samego końca zostałam wczoraj, żeby móc dzisiaj wszystko pięknie opowiedzieć.
1: Trójkowej.
3: Do samego końca, czyli do drugiej. No na scenie trójkowej oczywiście też, bo tam dużo pięknych rzeczy się działo wczoraj. Koncerty za nami fantastyczne. Pierwszy dzień OFA i kilka wspaniałych koncertów. Wczorajsze festiwalowe wycieczki zaczęłam od koncertu zespołu Tercet Imperial, czyli tria w składzie Joanna Szczucka, Piotr Zabrocki i Jan Emil Młynarski. To jest ten sam Jan Emil, który prowadzi w niedzielę w Trójce audycję Salon Ulica Dancing. I to była muzyka polska, ludowa, egzotyczno-elektroniczna. Przedziwne, takie bardzo taneczne doświadczenie. Jeśli ktoś będzie miał okazję zobaczyć ich kiedyś na żywo jeszcze, no to koniecznie trzeba. To jest też taki mały problem na OFF Festiwalu, że często rzeczy, które chcemy zobaczyć, się niestety na siebie nakładają. I tak również było w przypadku tego koncertu, bo tak trochę krążyłam pomiędzy scenami, żeby móc wszystko zobaczyć. Później znowu były takie momenty, w których nie wiedziałam, czy pójść na jedną scenę, czy na drugą. Zazwyczaj wygrywała ta trójkowa, żeby móc doświadczyć koncertu właśnie na scenie trójki. Tak więc koncert zespołu Black Country New Road mi się nakładał z zespołem Witch. Doświadczenia zupełnie odmienne, bo Black Country New Road to jest grupa grająca takie alternatywno-gitarowo-folkowe dźwięki. Przepiękne harmonie, nieoczywiste melodie, no i emocje przede wszystkim. A Witch to takie legendy zambijskiego rocka, tak zwanego zamroka, bo taki gatunek sobie właściwie wymyślili. Uciekłam z tego pierwszego, żeby zobaczyć drugi. No i po tych wszystkich pięknych rzeczach, wycieczkach pomiędzy scenami ostatecznie trafiłam na headlinerów tego dnia, czyli zespół The Flaming Lips, obecny na scenie no od ponad 40 lat mniej więcej, chociaż na tej ofowej akurat nie tak długo, bo byli tutaj kiedyś w 2010 roku, teraz po 16 latach przyjechali ponownie. No i był to bardzo, bardzo przyjemny koncert, taki naprawdę wizualnie zachwycający. Zresztą to jest też taka ich tradycja koncertowa, żeby dużo scenografii ze sobą przynosić i tym samym mieliśmy takie gigantyczne, dmuchane roboty, ludziki, właściwie nie wiem do końca jak je nazwać, różowe w kolorze trójkowej magenty mniej więcej, konfetti, balony krążące po publiczności. No naprawdę się działo, bardzo to miłe przeżycie. Potem jeszcze tak sobie śmignęłam do trójkowego namiotu na set The Dare. No i wytańczyłam się wspaniale. Przyznam, że nogi mi dzisiaj bolą trochę, bo się na OFF-ie bardzo dużo chodzi. Gardło też trochę boli, bo się dużo śpiewa i rozmawia. A my w ogóle jako Trójka też zapraszamy do naszego namiotu, który jest umieszczony na OFF-ie tuż obok sceny głównej. Mamy tam takie piękne trójkowe płaszczyki, miejsca na odpoczynek. No i my tu jesteśmy przede wszystkim, a dzisiaj jeszcze sporo pięknych rzeczy się będzie działo na terenie festiwalu. Od 13 na przykład fest program w wykonaniu Ani Lalki i Gosi Jakubowskiej, potem o 17 tygodnik muzyczny Macieja Jankowskiego, ale zanim to, za chwilę nie z terenu festiwalu, a z Nikiszowca audycja Przy Stole. Anna Dudzińska i Agnieszka Opszańska opowiedzą o tym przepięknym miejscu w Katowicach. Ja tutaj jestem, tutaj się w ogóle szykuje śniadanie. Pogoda wspaniała, naprawdę chce się tutaj być. Zresztą wszystko to będzie słychać za

0: na trójkowej antenie, bo dziewczyny pięknie o tym miejscu opowiedzą. O
1: Niepiszowcu. A możesz, Justyno, zapewnić, że kto pojawi się w studiu Trójki, w tym namiocie Trójki na festiwalu w czasie tych muzycznych audycji, o których mówiłaś, ten będzie miał swoje kilka sekund na antenie?
0: Nie wiem, czy mogę zapewnić, że tak będzie, ale na pewno będzie miał spotkanie z nami. Będzie można przybić piątkę, to też jest bardzo miłe doświadczenie. Zapraszamy. No i te płaszczyki trójkowe, tak jak wspomniałam, bo pogoda bywa różna. Teraz jest akurat pięknie, ale mamy dla Państwa fajne niespodzianki tam na miejscu. Po prostu porozmawiać, spędzić miło czas, trochę odpocząć, no i spotkać się z nami. Tak więc zapraszamy bardzo
1: Justyna
0: serdecznie do
1: Grabasz.
0: Trójkowego namiotu.
1: Justyna Grabasz z Katowic, z OFA. Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.

0: To Barbara Wrońska i pochwała codzienności w Trójce. Jeszcze 10 minut zostało do 9.
1: Fajny film.
0: To chyba przeniesiemy się z Katowic do Kazimierza
2: to
0: Dolnego.
2: To jest chyba pora na cytat filmowy. Panie Kazimierzu.
0: Ryszard Jaźwiński.
3: Sobota to już przedostatni dzień 20. Festiwalu Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Oczywiście pozostajemy na dwóch brzegach. A ze mną Marcin Radomski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jest z nami rzecznik festiwalu, oczywiście ciągle tutaj w studiu Trójki. A spotykamy się, by zapowiedzieć wydarzenia tego ostatniego weekendu, bo sobota to ciągle bardzo, bardzo intensywny dzień.
4: Tak, bardzo interesujący program filmowy, między innymi Chłopiec z pudełka Hirokazu Koredy. Pewnie pamiętają Państwo film Złodziejaszki, a to nowy film tego twórcy przywieziony z festiwalu w Cannes. Pokazy filmów dokumentalnych i Grając z diabłem, bardzo interesująca opowieść u nas w sekcji filmowe Portrety sztuki. Tutaj przyjadą do nas twórcy, reżyserzy tego filmu. Będzie też pokaz filmu z sekcji Muzyka moja miłość. Bardzo lubimy tę sekcję. Film orkiestra Kuby Kossaka, reżyser przyjeżdża również do nas, a także pokaz filmu Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Gościem będzie Artur Wierzbicki i oczywiście zamknięcie festiwalu.
3: No właśnie, to dzisiaj wieczorem sporo się będzie działo. Jest film Zamknięcie, ale też rozstrzygnięcie właściwie jedynego konkursu, który jest tutaj na festiwalu.
4: Tak, to może najpierw powiem o filmie Zamknięcie, opowieść o relacjach ojca i córki, ale jednocześnie reżysera i aktorki, a później rzeczywiście rozstrzygnięcie podczas uroczystej gali festiwalu, konkursu międzynarodowego filmów krótkometrażowych i później pokaz tych filmów najlepszych, tych nagrodzonych i spotkanie z twórcami.

0: Czyli rozumiem, że laureaci dojadą, o ile jeszcze tego nie zrobili, do Kazimierza
1: laureaci
0: na wieczór, tak?
1: Dojadą na wieczór. Kto wygra, to okaże się wieczorem podczas gali zamknięcia.
0: No tak, bo to się trzyma zawsze tę informację w tajemnicy do końca.
1: A w jury była Olga Hajda, Sebastian Stankiewicz i Kordian Kądziela, więc myślę, że to młodzi twórcy, którzy na pewno dobrze wybrali.
0: Myślę.

0: Są otwarte wystawy w Janowcu czy Uścieżu. Można jeszcze obcować ze sztuką, bo to też cały tydzień BNP Paribas Dwa Brzegi to też obcowanie ze sztuką. Oczywiście z filmem, ale też z muzyką, ze sztuką szeroko pojętą. Także można jeszcze brać udział w wydarzeniach towarzyszących.
1: Czyli słowem podsumowania, myślę, że tę jubileuszową 20. edycję Dwóch Brzegów możemy uznać za udaną. Wprawdzie będziemy ją też pamiętać z powodu upałów, a później ogromnej burzy. Tak?
0: Tak, dokładnie, więc było bardzo gorąco przede wszystkim na festiwalu, atmosfera świetna. Przede wszystkim nasi widzowie, którym bardzo podobał się program i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
1: Dużo nowości, dużo premier.
0: Dużo nowości, premier, gości. Cieszymy się, że ta 20. edycja spodobała się naszej publiczności, bo to dla nas najważniejsze.
1: Dziękuję bardzo i ciągle pozdrawiamy z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Tutaj kończy się w zasadzie Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a moim gościem w Studiu Trójki był Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu. Dziękuję ci.
0: Dziękuję bardzo.
2: Fajny film.
3: I my także dziękujemy za to ogrodniczo, sportowo.
4: Dużo nowości, premier, gości, tak jak powiedział rozmówca Ryszarda Jaźwińskiego. U nas też tak było, prawda?
3: Tak dzisiaj było o poranku. Monika Suszek audycję przygotowała, Olga Szućko realizowała, Stanisław Perzyna odbierał od państwa telefony. To w budynku, a w ogrodzie Agnieszka Laskowska.
4: Dziękuję, miłego weekendu. Dziękuję
3: i Robert
4: ci, Robert.
3: Grzędowski. Do usłyszenia.
5: Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni.

0: Przed obniżką 17,99.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 sierpnia, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch 16-latków zatrzymanych po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze. Królowa polskich rzek wysycha, Wisła notuje rekordowo słabe przepływy. Donald Trump zapłaci ponad miliard dolarów niemieckiemu koncernowi, by zrezygnował z budowy wiatraków. 15-letni mieszkaniec Kamiennej Góry walczy o życie po wieczornym ataku ostrym narzędziem. Do zdarzenia doszło po 19:00. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a dzięki działaniom operacyjnym szybko ustalili i odnaleźli dwóch nastolatków, którzy mogą mieć związek z atakiem. 16-latkowie zostali zatrzymani. Wisła wysycha. Na stacji Warszawa Bulwary wczoraj zanotowano tylko 102 cm. To historyczne minimum, mówił hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
9: Dla porównania, rok temu po przeliczeniu i zmianie rzędnej wodowskazowej stan wody wynosił 104 cm. Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje.
8: Dziś stan Wisły na bulwarach podniósł się o 3 cm do 105 cm. Święto Wojska Polskiego zbliża się wielkimi krokami. Żołnierze zapraszają do wspólnego świętowania już 15 sierpnia. Wydarzenia z tym związane zaplanowano w całym kraju, a punktem kulminacyjnym uroczystości będzie defilada wojskowa pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Parada odbędzie się jednocześnie w Warszawie i Gdyni. W stolicy będzie można podziwiać wojska lądowe i lotnictwo, a nad morzem marynarkę wojenną. Miłośnicy armii nie muszą jednak czekać aż tydzień na to wszystko, bo żołnierze zapraszają na próby generalne już dziś.
10: Pierwsi próbę generalną robią lotnicy. Głowy warto unosić wysoko w górę w południe w stolicy, na wysokości Wisłostrady, bo właśnie w tym miejscu przelecą samoloty transportowe, śmigłowce i myśliwce. Jeszcze przed północą na Wisłostradzie pojawią się czołgi, haubice, wozy opancerzone i wyrzutnie rakiet. Przez kilka godzin będą szlifować paradny przejazd, aby wypaść perfekcyjnie 15 sierpnia. A o 3 nad ranem, już w niedzielę, do akcji wkroczą oddziały piesze i pochwalą się trenowanym od tygodnia krokiem defiladowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: W Janowie Podlaskim dziś parada najpiękniejszych klaczy. Odbywa się tam 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich, podczas którego publiczność ma okazję obejrzeć około 130 Arabów z państwowych i prywatnych stadnin. Polska słynie z doskonałych klaczy. Ich pokaz ma szczególne znaczenie, zwłaszcza dla hodowców, mówi Anna Stojanowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11: Stare przysłowie hodowców mówi, że o sile hodowli stanowią matki, więc dla wszystkich klacz jest takim synonimem po pierwsze trwałości hodowli, po

0: drugie to właśnie matki, która może to źrebie urodzić. Chyba nie ma nic piękniejszego niż klacz arabska. Niosą w sobie taki pierwiastek delikatności, takiej ulotności, która ludziom się bardzo podoba.
1: A zwieńczeniem imprezy będzie słynna na świecie aukcja koni arabskich Pride of Poland, którą zaplanowano na jutro. Niemiecki koncern otrzyma ponad $1 miliard od amerykańskiego rządu za rezygnację z budowy farm wiatrowych. Ugoda to efekt presji ze strony Donalda Trumpa, który jest przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii.
2: RWE uzgodniło z poprzednią administracją USA ogromne inwestycje w farmy wiatrowe u wybrzeży Kalifornii i Luizjany. Po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa, według którego wiatraki są brzydkie i kosztowne, projekty straciły amerykańskie wsparcie. Zmiana polityki energetycznej Stanów Zjednoczonych oznacza też brak możliwości uzyskania w przewidywalnym czasie zezwoleń potrzebnych do budowy instalacji offshore. Dlatego niemiecki koncern zgodził się na propozycję porozumienia. Ugoda oznacza zwrot dotychczas poniesionych kosztów oraz odszkodowanie w łącznej kwocie $1,220 milionów. RWE zainwestuje tę kwotę w Stanach Zjednoczonych, ale w systemy wykorzystujące gaz ziemny, bo amerykański prezydent jest zwolennikiem kopalnych źródeł energii. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: A u nas 28% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych od 10 do 16 zielone godziny, kiedy prąd jest najtańszy i najczystszy. Pogłębia się susza hydrologiczna, na mapie IMGW 76 alertów dotyczą całego kraju z wyjątkiem północy. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe, na południu lubuskiego to zagrożenie najwyższego stopnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A na sport zaprasza Marika Górecka.
5: Dzień dobry. Zaczynamy od lekkiej atletyki i wielkiego sukcesu Anastazji Kuź na Mistrzostwach Świata do lat 20. Polka została złotą medalistką w biegu na 400 metrów z rezultatem 51,06 sekundy. Równocześnie poprawiła rekord Polski. Jak sama przyznaje, nie spodziewała się tak dobrego wyniku.
6: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda złotą walczyć. Cały czas czułam, że biegnę na pozycji medalowej. Wiedziałam, że jestem w stanie to wyciągnąć. Jak wychodziłam z wirażu, myślałam, że jednak będę druga za Amerykanką. Ale jak wyglądała, tak bardzo chciałam zdobyć ten złoty medal, że ostatkami sił udało się na tych metrach go wyszarpać.
5: Teraz 19-latka może wzmocnić polską sztafetę w biegu 4 na 400 metrów. Po zawodach dołączy do seniorskiej reprezentacji, która w najbliższy poniedziałek rozpocznie zmagania na Mistrzostwach w Europie w Birmingham. A teraz piłka nożna, tym razem zaglądamy na zaplecze polskiej ekstraklasy. W piątkowym hicie trzeciej kolejki Polonia Warszawa zremisowała z Ruchem Chorzów 1-1. Na listę strzelców wpisali się Szymon Szymański i Ilkay Durmusz. 7 punktami przed sobotnimi meczami Polonia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. A przed nami kolejne kolarskie emocje na Tour de Pologne. 6. królewski etap liczy 126 km. Tak finisz 5. etapu podsumowuje lider klasyfikacji generalnej Bart Lemmen. Mieliśmy kontrolę nad przebiegiem etapu, a końcówka, cóż, tu po prostu decydowało, kto na tej stromej ściance miał lepsze nogi. Sobotni etap zapowiada się ciężko, tym bardziej, że przez ostatnie 2 dni mieliśmy intensywne końcówki. Zobaczymy, co się wydarzy i jak ułoży się wyścig przed niedzielną czasówką. Start i metę wyścigu zaplanowano w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyścig potrwa do niedzieli.
1: Dziś słonecznie, ale nie gorąco. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
7: Autopromocja.
8: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
9: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
8: I on.
9: A czy już mówiliśmy o nowościach?
8: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
9: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Trójka na OFF Festiwalu. Przy stole.
7: W Warszawie Olga Szućko, w Katowicach Paweł Zieja i Dariusz

0: Binkowski, a my mówimy dzisiaj dzień dobry. Agnieszka Obszańska
1: i Anna Dudzińska. Bardzo, bardzo serdeczne dzień dobry z takiego miejsca, w którym, no właśnie, czas płynie inaczej i o tej historii, miejsca i zmianach opowiadać będziemy.
0: Jesteśmy w Katowicach, ale jeżeli jesteśmy w Katowicach, to nie ma możliwości, żebyśmy nie pojawili się w Nikiszowcu. Tradycyjnej, pięknej, myślę, że jednej z najbardziej wyjątkowych dzielnic tutaj na Śląsku. Dlaczego? O tym poopowiadamy w ciągu tej godziny i będziemy też opowiadać o tym, co... Myślę,
1: przed
0: że
1: nami,
0: w
1: prawda?
0: Życiu wszystkich nas
1: najważniejsze.
0: Siedzimy
1: stole.
0: Przy stole.
1: Ten stół na Śląsku, ale chyba w całej Polsce, w każdym domu ma szczególne znaczenie. A gdyby teraz Państwo znaleźli się tutaj na chwileczkę, nad nami, gdyby spojrzeli na to miejsce, w którym jesteśmy z lotu ptaka, to oprócz stołu w centralnym miejscu, w rynku nikiszowieckim, zobaczyliby jakby taki kształt latawca. Latawiec, czyli Nikiszowiec z czerwonej cegły, przepiękna dzielnica, która powstaje na początku XX wieku. Z góry właśnie tak niezwykle wygląda, a składa się z 9 takich domów, bloków z dziedzińcami i to wszystko razem powstało przy kopalni dla pracowników tej kopalni.
0: A teraz tylko zostaje nam opowiedzieć, dlaczego przy stole i dlaczego w takim jej formule. Otóż przez cały sierpień, przez tę godzinę w sobotę będziemy spotykać się w różnych miejscach w Polsce i nie rozmawiać z politykami, ale rozmawiać z osobami, które są tutaj, wiedzą o tym świecie tutaj bardzo dużo i przede wszystkim dobrze wiedzą, jakie znaczenie ma stół i rozmowa i myślę, że takie ważne słowo, które dzisiaj wypłynie nieraz, wspólnota. No to czas przedstawić naszych znakomitych gości.
1: Obok mnie, po lewej stronie, Grażyno, powiesz coś, bo jak ty coś powiesz, to już wszyscy będą wiedzieć, z kim mamy do czynienia.
2: Dzień dobry, ja się...
1: Grażyna Bułka.
2: Ja się nazywam Grażyna Bułka, jakby ktoś nie wiedział.
1: Aktorka. No ja tak tutaj ciebie przedstawiałam, ja sobie myślę, że Nikiszowiec jest symbolem Śląska, tak się stał, a ty jesteś taką ikoną Śląska.
2: Jezus Maria, najgorsze, co można usłyszeć,
1: to już ustawić być, takiego
2: ikona,
1: dużego C.
2: Być ikoną jeszcze za życiu, matko jedyno.
0: I nie, ustawić nie, przy stole, tak?
2: Tak,
0: jeszcze
2: tak, tak, nie, oczywiście,
1: tu
2: że
1: weź ty sobie tę kanapeczkę.
2: Tak, ja się tu wzięła, słuchajcie, smażonka tu zrobili taką dobrą, jakie tu są kanapki. Jakie pasty,
0: bułeczki.
2: Ludzie, bułeczki, nomen omen, wy no możecie ino zazdrościć, zowiścić, żeście tu z nami nie są.
1: Ale mogą zrobić sobie tę smażonkę, czyli jajecznicę, tak. Już teraz zacząć pichcić u siebie,
2: tak.
1: I wtedy zupełnie spokojnie połączymy się w tej wspólnocie właśnie,
2: tak.
1: Jedzenia jajecznicy. Państwo gdzieś w Szczecinie albo w Gdyni, a my tutaj w Katowicach. Z nami przy stole jeszcze są.
0: Ale jeszcze dodajmy, że jeżeli ktoś nie trafił jeszcze na tę personę, na tę postać, która zagryza już tutaj chlebek z jajeczkiem, to tak w moim języku, u mnie, a jakby to było tutaj w waszym?
2: No, chleb ze smażonką miałem.
0: Chleb ze smażonką.
2: Ja. Schnitloch sam jest też troszkę posypany. No, same fajne rzeczy.
0: Same fajne rzeczy.
2: Ja.
0: Mianują mnie Hanka, to jest monodram. Przewspaniały, jeżeli mają Państwo okazję gdzieś w Polsce zobaczyć albo w telewizji polskiej na stronie można znaleźć ten monodram. To jest rzeczywiście rzecz wspaniała, rzecz o Śląsku, bo Grażyna Bułka Ślązaczką fest jest.
2: To prawda.
0: Ale nie tylko Grażyna Bułka.
2: O, jak ja się cieszę, że tu są takie fajne gości.
0: Bo tutaj są same persony. Z nami także wspaniała profesor Irma Kozina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Historyczka sztuki. Jest pani także stąd?
3: Tak, jestem Nikiszowianką.
1: Ale z wyboru.
3: Od dłuższego czasu, tak, z wyboru. Wtedy jeszcze Nikisz był takim zaniedbanym miejscem i gdy przyjeżdżaliśmy tutaj ze studentami, to czasem musieliśmy biegać szybko, żeby nie oberwać od miejscowej ludności. Nie przypadkowo siedzimy niedaleko Zimbardo, miejsca, które jest bardzo szczególne.
1: O tej zmianie będziemy bardzo dużo właśnie dzisiaj opowiadać, bo to rzeczywiście ta dróżka między poszczególnymi

0: domami, a centrum Zimbardo będzie dla nas bardzo ważne. Ale skoro centrum Zimbardo, to jest z nami Anna Solińska ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, właśnie centrum Zimbardo. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
2: I jeszcze Arkadiusz Gola. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Zagryza kanapeczkę, dlatego ten mikrofon, ale można jeść i mówić.
3: Wolę podzielić to.
2: Jeżeli państwo trafią na coś takiego albo będą chcieli wyszukać Arkadiusza Gole, to na pewno wyskoczą fenomenalne zdjęcia reportażowe i fotografie ze Śląska, z Katowic, z Nikiszowca. O tych fotografiach dzisiaj też porozmawiamy.
0: Dużo poopowiadam, a jeśli państwo tylko zechcą, to klikną dzisiaj i na portalu trójkowym zobaczą niezwykłe fotografie, które Arek Gola zrobił. No właśnie, takie uciekające, historyczne, społeczne portrety z 2008 roku. My siedzimy na zewnętrzu, na rynku w Nikiszowcu, a tam zobaczyć można wnętrza, czyli mieszkania w Nikiszowcu.
2: I oczywiście, i to jest ogromna przyjemność, dziękujemy bardzo, nasza gospodyni, pani Bernadeta Michalska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Poznamy tajniki Śląskiego Stołu. Dzięki pani.
4: Myślę, że tak.
2: I poznamy historię pewnego zakwasu.
4: Tak, oczywiście, to jest najważniejsze.
2: Najważniejsze jest spotkanie i to, że jesteśmy tutaj razem. Przy stole to jest taka formuła, która pozwala nam rozmawiać o tym, o czym być może na co dzień się nie rozmawia, ale też połączyć się w przeróżnych perspektywach. Do tego też zachęcamy naszych słuchaczy i słuchaczki. Czym jest dla was stół tutaj? Na Śląsku. Siedzimy przy pięknym stole, mamy wspaniałe jedzenie, bułeczki, jest z nami bułeczka też
4: Zemła.
2: Wypieczona, wspaniała. Czym jest dla was stół?
5: Może ja zacznę, bo bardzo się tutaj skłaniam w kierunku fantastycznego chleba na zakwasie z jajecznicą, więc żeby zjeść.
0: Czyli jak powiesz, to już to potem będziesz
5: potem
0: mogła jeść.
5: Mogę jeść, potem inni przejmą. Chcę powiedzieć, że stół jest dla nas bardzo ważny, dla Ślązaków, dlatego że on ma jakąś metafizyczną wartość, nie tylko taką najprostszą, najzwyklejszą. Zwykle to, co proste, jest najlepsze, takie jest moje zdanie. Przy stole się dzieje życie na Śląsku, zresztą myślę, że wszędzie. Natomiast my ten stół po prostu bardzo mocno pielęgnujemy. My go zawsze pięknie ubieramy, w sensie to nie chodzi o to, żeby były wyjątkowe sztućce i coś wspaniałego, ale żeby był piękny obrus i żeby było dobre, sercem robione jedzenie. Wiem coś o tym, bo tutaj pani Michalska wspomniała o zakwasie, ja się chcę pochwalić, że ja zrobiłam swój pierwszy od podstaw zakwas w życiu. I wczoraj wieczorem upiekłam pierwszy chleb. Jeszcze dużo, dużo przede mną nauki.
2: Żytni?
5: Pszenno-żytni. Pszenno. Ale zakwas żytni. Tak, żytni zakwas.
0: To może być dzień, który zmienił twoje życie.
5: Ja myślę, że ten zakwas absolutnie zmienił moje życie. Obyśmy tylko przeżyli, zjadając ten chleb.
2: Żeby
5: zakwas przeżył bułkę.
2: Wiesz, co teraz się stanie? Tak, ty musisz opiekować się jak dzieckiem tym zakwasem.
5: Tak. Ja go będę dokarmiać. Na razie go dokarmiam, potem go schowam do lodówki i jak będzie taka potrzeba, to sobie go wyjmę i znowu... Ale to oczywiście żart, ale prawdziwy, w sensie takim, że faktycznie upiekłam ten chleb. Ale chcę powiedzieć, że w zasadzie to można przy tym stole siednąć nie z bąkawą, sznitą chleba z tłustym, dać się na to ogórek, jak się go ukisi samemu. I wcale nie trzeba jakichś wyjątkowych specjałów, żeby się móc posiedzieć, posprawiać z ludźmi, których kochamy. I ten stół, wiecie, jeszcze chcę to powiedzieć, że ten stół na Śląsku jest jeszcze takim symbolicznym miejscem, przynajmniej ja to tak pielęgnuję, bo w moim domu to było, że drzwi, które prowadzą do tego stołu w moim domu, są zawsze otwarte. I każdy, mój mąż się zawsze śmieje ze mnie, mówi, po co ty tyle gotujesz? Ja mówię, a ktoś przyjdzie, to będzie musiał dostać jeść.
0: No właśnie, z takiej niezwykłej gościny przecież tak. My korzystamy też i tutaj. Po prostu powiedzieliśmy, chcemy z trójką razem zorganizować tu śniadanie i od razu wszystkie drzwi stały się... Tak.

0: A otwarte. Nagle otwarte.
1: Taka jest gościnność Ślązaków, ja już jem.
2: Ty sobie jedz, podjadaj, ja tylko zerknę na ten obrus przepiękny, uszydełkowany, prawda, pani Bernadette?
1: Uheklowany.
2: No ja tak mówię, żeby wszyscy zrozumieli, a to jest też niezwykła tradycja. Ja pamiętam moją babcię, która nad tym szydełkiem tkwiła i takie obrusy u mnie w domu też jeszcze w szafie schowane są. Wy pielęgnujecie również nie tylko to, co podajecie na stół, ale również jak wspaniale wyglądają te stoły, prawda?
3: Od początku taka była nasza idea, jak otwieraliśmy buffet, czy w ogóle piekarnię, żeby było tak jak w domu naszym. Obrus na stole uheklowany, no i też dobre, bardzo dobre jedzenie, takie jak my lubimy, dużo masełka. Też zdrowo, ale po prostu pysznie, tak?
4: Nie lubi dużo masełka?
3: No właśnie. Ja muszę powiedzieć, że jestem wzruszona, bo ja uwielbiam Trójkę i nagle tutaj siedzę, jaką myśmy daleką drogę przeszli jako piekarnia i jako buffet. Po prostu to jest coś cudownego.
4: No ale właśnie, to jest droga wielopokoleniowa, tak. Bo to też jest spotkanie przy stole. Suto zastawione nasz stół dzisiaj, ale przede wszystkim największą wartością jesteście wy i te opowieści, i ta historia, która ciągnie się tutaj z pokolenia na pokolenie, bo przecież pani Bernadetto, ten zakwas, o którym Grażyna wspominała, Grażyna zaczyna. A wasz zaczyn, wasz zakwas z trwa. Pokolenia na pokolenie
1: przechodzi
4: i on trwa. Jaka jest jego historia?
3: To było w 1989 roku, jak w Polsce zaczynała się prywatyzacja i przemiany i myśmy też banalnie wystartowali do przetargu, żeby po prostu mieć tutaj tą piekarnię, bo mój teść świętej pamięci Kazik był mistrzem piekarzem. My cały czas w domu go dali przy obiedzie. Słuchajcie, musimy otworzyć piekarnię, bo przecież my to najlepiej będziemy umieć tutaj piec, prowadzić i karmić ludzi. I ten przetarg szczęśliwie wygraliśmy, to znaczy mój mąż z moim teściem startował. I oczywiście dziadek Kazik upiekł pierwszy chleb, on jeszcze się przed wojną uczył w ogóle i ten, myśmy mówili nie zakwas, tylko kwas, mój teść mówił. I to jest ten chleb, w tej chwili to jest z tego zakwasu, który po prostu dziadek Kazik tutaj zaczynał. Tak?
2: Jeszcze... Czyli on od tylu lat po prostu trwa, udało
3: tak,
2: się go utrzymać
3: go, tak,
2: i cały
3: znaczy
2: prowadzimy
3: tak.
2: go. To jest cały słownik, jakaś leksyka, która opowiada o tym tak. chlebie, kwas,
3: no, zakwas, trzeba go pielęgnować.
2: Karmienie. Czy pani nam mogłaby powiedzieć też, co my tu mamy na tym stole? Bo są tu takie śląskie mocno elementy, chociaż śmiałyśmy się w Zajawce, że oczywiście nasza opowieść o śniadaniu to w żadnym razie nie jest opowieść o tej typowej śląskiej roladzie,
3: no
2: śląskiej.
3: No przede wszystkim
2: kuszce.
3: Tutaj jest chlebuś od Michalskiego, czyli ten
1: najlepszy
3: podstawowy.
1: Na świecie, przepraszam, ja to muszę powiedzieć. Słuchajcie.
3: A ja mam nadzieję, pani Grażynko, że tak czy owak pani będzie do nas chodzić.
1: Zawsze
3: po prostu.
1: Chodzę, przyjeżdżam z tych Czechowic, dziedzic tutaj, biorę zakupy, biorę, są siadą, biorę chleby, kochani.
3: Cudownie.
1: Jak będziecie w okolicy, przyjeżdżajcie, bierzcie Cudownie. Wszystko z buffeta.
4: Co tu? I tak to jest właśnie na Śląsku. Przy stole załatwia się wszystkie sprawy.
2: Także pozdrawiamy wszystkie reklamy, ale chciałybyśmy się dowiedzieć, co tak naprawdę na tym stole
3: tutaj
2: mamy.
3: Tutaj są kanapki z pastą serową, jajeczną na chlebie żytnim. Tutaj jest graham. Z chyba mięskiem wołowym, tak. Bułeczki są takie klasyczne, podstawowe, z szyneczką i z sałatą i serem, a tutaj są croissanty, ale na słono, na wytrawnie też, tak. Pomidory z mozzarellą.
2: Do tego to wszystko
3: no
2: tak
3: ta
2: przepięknie, przepięknie wygląda, że ja mam nadzieję, że państwo, którzy jedzą teraz śniadania w swoich domach, nas słuchając, no, mają większą ochotę na to śniadanie.
4: Ale wracając do tego stołu, też w tym wymiarze zarówno realnym, tak jak tutaj jemy, mamy potrawy, mamy pyszny chleb, mamy jajecznicę, to też podpytam panią profesor Irma Kozina o to symboliczne znaczenie stołu tutaj na Śląsku, bo zaczęłyśmy od tego, czy ten stół jest ważny i czy on na przykład jest inny niż gdzie indziej.
5: Ja myślę, że nie jest inny, że w każdej polskiej rodzinie ważny jest i stół, i chleb. kiedyś pamiętam, zadzwoniła moja studentka,

0: dziennikarka z Wielkiej Brytanii powiedziała, wie pani, że mnie tu proszą w audycji radiowej, żebym powiedziała o chlebie, dlatego że nasz kraj to jest kraj, gdzie kruszynę chleba podnosi się z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Więc mamy dużo wspólnego z naszymi kolegami, przyjaciółmi, Ślązakami. A to, co jest może charakterystyczne, a o czym się dzisiaj mniej mówi, to to, że ten stół nie stał w salonie, tylko stał w kuchni. I stał właśnie obok byfyja, bo my tu cały czas używamy nazwy byfyj, a nie wyjaśniamy, że chodzi o taki kredens kuchenny i wszystkie składniki, które tutaj mamy, gdzieś tam przez ten kredens też się przewinęły. Tak więc stół i byfyj to jakby dwa sąsiednie meble, które są ważne tutaj dla Ślązaków. I to też jest zabawna historia, bo Ślązacy często myślą, że ten byfyj był z nimi zawsze, a tak naprawdę historia byfyja rozpoczyna się wtedy, gdy z tej ziemi ludzie emigrują do rejonów, gdzie wydobywa się węgiel, we Francji lub w Belgii, i tam jest mebel kuchenny zwany buffet, i gdy potem powracają, wracają ze swoim buffet wymawianym już jako byfyj, i to się tutaj popularyzuje. Także trzeba też wspomnieć, że to może co jest dla nas ważne, to to, że może będą Państwo zdziwieni, że nie znajdą tutaj takiej tradycyjnej kuchni śląskiej, gdy chodzi o śniadanie, ale właśnie dla Ślązaków jest charakterystyczne to, że oni są bardzo otwarci na wpływy i podróżują, są specjalistami.
1: Odkrywają świat.
0: Tak, odkrywają świat, a potem przywożą te wszystkie nowinki tutaj do nas, także nasze śniadanie jest też już taką wersją zmodernizowaną śniadania, chociaż otoczenie jest wciąż to samo otoczenie, które zaczęło powstawać już w 1908 roku, ta czerwona cegła. Ja bym tutaj podkreśliła jeszcze jedną rzecz, że my jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu, bo my jesteśmy w miejscu proletariackim. Tak naprawdę tutaj są dwa osiedla budowane przez tych samych architektów, Giszowiec i Nikiszowiec. I Giszowiec ma charakter wiejski, tam są domki w ogrodach, natomiast my jesteśmy w takim otoczeniu proletariackim. Dlaczego to jest ważne? Bo nawet tutaj nie noszono stroju śląskiego. To mi opowiadali tutaj, bo ja przyjechałam tutaj w 2011 roku, zamieszkałam i myślałam, że zrobię coś wspaniałego, bo kupiłam sobie jakle. To jest element stroju śląskiego. I idę tutaj kiedyś, a tutaj Ślązaczka taka jeszcze pyta mnie, co pani ma na sobie? Ja mówię, no jakle. A ona mówi, pani, tu w Nikiszu jakli w ogóle
1: to jest wiejski strój.
0: To jest wiejski strój. My tu zawsze miastowo chodzili, bo my jesteśmy tutaj w blokach mieszkalnych, my jesteśmy na placach.
1: To są takie bloki z początku XX wieku,
0: no
1: prawda?
0: Właśnie.
1: Dwukondygnacyjne.
0: Ale te dziedzińce też są ważne, mianowicie tutaj tak naprawdę odbywała się dyskusja nad tym, jak wybudować takie osiedle robotnicze, i wypowiadali się robotnicy, mówili o tym, że oni muszą mieć plac, czyli to musi być blok otoczony dookoła zabudował tak, żeby powstał dziedziniec, bo jedna Helga musi opiekować się wszystkimi dziećmi i ona będzie patrzeć przez okno, a inne Helgi pójdą prać, bo tutaj też jest w pobliżu taka pralnia dla wszystkich.
1: O tym jeszcze będziemy szczegółowo opowiadać, ale ja sobie tak myślę, że te dziedzińce właśnie, te podwórka, o których tutaj mówimy, to były takie też miejsca, które były centrum życia, tak jak ten stół, przy którym jesteśmy. Ale żeby połączyć to, o czym opowiadasz i to, co Państwo mogą zobaczyć w Nikiszowcu, to wystarczy, żebyśmy spojrzeli ja za siebie, a Wy troszeczkę w prawo, prawda? I spojrzeli na te elementy wspaniałych róż, które są przepiękną mozaiką na nikiszowieckim rynku i jednak były takim elementem stroju, prawda,
0: tak,
1: śląskiego, które Georg i Emil Cilmanowie zaprojektowali, wprojektowali wręcz w strukturę tego osiedla.
0: Ja myślę, że oni zrobili to, co ja, czyli przybyli tutaj i zobaczyli śląskie stroje i myśleli, to jest tak piękne, że trzeba kupić, nosić, a nie wiedzieli, że są miejsca, w których się to nosi, a są takie, w których się zupełnie inne inne rzeczy nosi i pewnie może nawet Uteman, który był takim zleceniodawcą i mówił architektom, jak to osiedle ma wyglądać, pewnie zakochał się w tych dziewczynach, które nawet na rynku katowickim potrafiły nosić śląskie stroje, bo są takie grafiki XIX-wieczne,

0: Gdzie widać to, że one idą w tych śląskich strojach i z tymi wiankami, i z tymi stążkami, które
1: z różami
0: malowały w róże właśnie.
2: Stół łączy ludzi, ale łączy też przeróżne opowieści i wątki. Spoglądam teraz na Arkadiusza Gole, fantastycznego fotoreportera. Ty fotografowałeś stoły. Czym jest dla ciebie stół śląski?
3: Znaczy, to już fantastycznie właśnie wyjaśniła pani profesor Irma Kozina. Cieszę się, że posadziliście nas obok siebie, bo to my bardzo korespondujemy w rozumieniu czy przekazywaniu tego rozumienia Śląska. To, o czym opowiadała pani profesor Irma Kozina, ja wizualizuję. I najważniejsze, żeby dobrze zrobić zdjęcia, to rozumieć, co stoi przed obiektywem, co się fotografuje. I to właśnie, o czym pani profesor mówiła, idealnie, jakby to powiedzieć, opisuje moje fotografie. Ten stół, który stoi nie w pokoju, a w kuchni, to Państwo możecie zobaczyć na portalu właśnie Trójki. Tam jest ten materiał, o którym wspominała Ania Dudzińska. Ten materiał fotograficzny, który tutaj zrobiłem, to była okazja stulecia Nikiszowca.
1: I wtedy 2008 rok, prawda? To już też jest jakaś historia, zapis historyczny.
3: Wtedy Muzeum Historii Katowic poprosiło mnie o takie wejście i spojrzenie w mieszkania, w środek tych mieszkań, tych najstarszych mieszkańców Nikiszowca. My tutaj chodzimy, turyści chodzą po Nikiszowcu i oglądają mury z zewnątrz, prawda? Ja chciałem pokazać tą tak zwaną drugą stronę cegły, czyli co jest tam w środku. I dzisiaj Państwo, wchodząc na portal Trójki, możecie zobaczyć. Tak jak mówię, no, idealnie opowiedziała o tym pani profesor Irma Kozina i...
1: Te dwie rzeczywistości tak się troszkę przenikają, to zewnętrzne i wnętrze. Państwo słyszą w warstwie dźwiękowej tej naszej opowieści tutaj przejeżdżające od czasu do czasu auto obok nas albo autobus. To jest tak niezwykle rzeczywiście usadowione miejsce, że my naprawdę siedzimy na tym rynku w podcieniach, bardzo blisko sklepów, które zostały tutaj od samego początku dla mieszkańców Nikiszowca i dla robotników pracujących w kopalni Gisze zaprojektowane i no, od czasu do czasu ten krajobraz dźwiękowy nam się tutaj też zmienia przejeżdżającym autem.
4: Tak, tak, to prawda, ale ja jeszcze chciałam, wiesz, Aniu, na chwilę wrócić do tego...
1: Do wnętrz.
4: Tak, o.
1: No i proszę.
4: Drodzy Państwo, chcę się pochwalić, że takie, że byfy, i teraz zdziwko, dlatego, że wszyscy będą myśleć, że odnowiła bułka i ma go w kuchni. Nie, chcę powiedzieć o tym, że mój ojciec zrobił dla mnie, dla małej Grażynki, właśnie taki byfyj z drewna, malutki, dla lalek. I ja mam ten byfyj, mam stół, mam ławkę, mam co się makatki wiesza, małą ryczkę, czyli
5: garnitura,
4: garnitura, małą ryczkę, która zresztą funkcjonuje w moim... I to jest
1: takie
4: dokładnie
1: małe krzesełko.
4: Replika tej ryczki, która jest w Hance. I ja mam, proszę Państwa, taką kuchnię dla lalek z lalkami u siebie w domu, jako coś, co zostało po moim tacie, który z miłością zrobił to dla mnie. Mój mąż to odnowił. Tam są drzwiczki na zawiasach. To jest perfekcyjnie zrobiona... puszczę to w internet i pokażę Państwu, bo mam. Zrobiona drewniana replika kuchni śląskiej.
2: Zapowiadamy, że będzie o tym w naszych serwisach.
1: Grażyna ma śląską kuchnię.
4: Kto to ma? Ja mam.
2: Kto to ma? Można do nas pisać. anna.dudzińska@polskieradio.pl albo agnieszka.obszańska@polskieradio.pl.
1: Kto ma byfej w domu? Kto ma kredens w domu?
2: Jesteśmy w Katowicach. Nadajemy z Nikiszowca. No właśnie, ten Nikiszowiec i pani Anna Solińska, sól można powiedzieć Nikiszowca, ponieważ stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych to jest stowarzyszenie, które śledzimy od lat. Przyglądamy się jego działaniom i jeżeli istnieje jakiś rodzaj współpracy, pracy z tym, co jest zarówno na zewnątrz i wewnątrz, czyli z architekturą, ale i z ludźmi, to to jest właśnie to, co pani robi na co dzień. Więc mamy stół, mamy kredens.

0: A ten Nikiszowiec, czy to jest takie miejsce, które wytłumaczy nam trochę cały Śląsk?
1: Ja myślę sobie, że wielu ludzi patrzy przez pryzmat Nikiszowca, że tak wygląda właśnie Śląsk. I teraz możemy się zastanawiać nad tym, czy to jest prawda, czy nie.
2: I czy to jest dobrze, czy źle.
1: To jest dobrze, czy nie. Na pewno jest tu wiele przykładów, cały czas takich bardzo tradycyjnych zachowań, obrzędów, które staramy się pielęgnować i które tutaj mieszkańcy cały czas noszą w sobie, ale noszą też na zewnątrz, pokazują się z tym. Na pewno. Myślę, że dzisiaj w ogóle naszym takim największym wyzwaniem na co dzień, dla mnie też jako właśnie pracownika stowarzyszenia, jest połączenie tej tradycji razem z tą codziennością. A ta codzienność nasza to jest właśnie przyjęcie przede wszystkim też turystów. Dużo było dzisiaj o tej gościnności. A ja myślę, że też pani Irma na pewno jako mieszkanka to potwierdza, że ta gościnność dzisiaj też jest trudna, bo tu się dalej wspaniale mieszka, ale też mierzymy się z tymi wyzwaniami dnia dzisiejszego i miejsca, które jest już naprawdę bardzo znaną atrakcją turystyczną. To jest jakby jedna z
3: Ja tak sobie myślę, że wiesz, Nikiszowiec to jest tak jak Barcelona, jak Wenecja, prawda? Troszeczkę, że no, w takie miejsca, do których ściągają ludzie, no, robi się z tych miejsc zupełnie jednak inna przestrzeń, prawda? To może jednym przeszkadzać. My nie chcemy tutaj pudrować, opowiadać o tym Nikiszowcu tylko historycznie, prawda? On się zmienia, cały czas się zmieniał od tego początku XX wieku i zmienia się i teraz. Jest to bolączka. Myślę, że jeszcze więcej na ten temat będziemy sobie opowiadać, a ja bym chciała tylko, profesorko, ciebie, Irmo, opowiedz parę zdań jeszcze o tym, bo jak się sytuujemy tutaj na tym Śląsku, to właśnie dlaczego Nikiszowiec staje się symbolem Śląska? To jest być może odpowiedź na to pytanie, że jest to osiedle patronackie, prawda? Osiedle, które musiało powstać dla pracowników kopalni. To nie była jakaś łaska właściciela kopalni. Taki był przepis. Tych osiedli powstawało bardzo dużo, a to no, jest w jakiś sposób szczególne.
4: Tak, ono jest bardzo dobre architekturalnie. Architektonicznie i ja na pewno bym tutaj nie zamieszkała, gdyby nie to, że to jest architektura najwyższych lotów, która optycznie daje tyle przyjemności, jak tu się przechodzi, na przykład gdy pada śnieg, świecą latarnie, to czuje się taki bardzo ciekawy nastrój, mnie przypominający nawet jakieś ulice robotniczego Londynu, może przez tę czerwoną cegłę. I trzeba też powiedzieć, że jeżeli ktoś ma w sobie bunt, a dzisiaj takich lewicowych, zbuntowanych ludzi wcale nie brakuje, inny sposób niż w czasach PRL ta lewicowość się objawia, to tym bardziej solidaryzuje się z tym miejscem, które kiedyś było miejscem ludzi pracy. I też trzeba powiedzieć, że tutaj zawsze były bardzo dobre warunki mieszkaniowe, dlatego że przeciętne mieszkanie ma tutaj 63 metry kwadratowe i to było mieszkanie typowej rodziny śląskiej. A zabawne może dla mnie z punktu widzenia historii architektury jest to, że takie mieszkanie, które ma układ amfiladowy, miało kuchnię i potem taki pokój, a trzecim pokojem był taki salon, który na zimę był zamykany. On wcale nie był użytkowany, dlatego że oszczędzano jednak na ogrzewaniu. Można by powiedzieć, że to jest coś, co jest nam dzisiaj bliskie, chociaż chyba dzisiaj wszyscy to ogrzewają. I też tutaj są dalej bloki sztygarskie, które mają nawet po 120 metrów kwadratowych. Także trzeba powiedzieć, że to była bardzo, powiedziałabym, awangardowa sprawa, a mamy początek wieku XX, by dla robotników stworzyć coś, co jest estetyczne. I też jest ciekawe na przykład to, że siedzimy pod tymi arkadami. Ja jako historyk sztuki od razu widzę, że to są arkady, które nie są oparte na łuku, tylko są oparte na takich barokowych, takich owalnych formach. dlatego że radca Uteman rozpoznał, że ten Śląsk jest inny, bo on miał tradycję austriacką i austriacki barok tutaj też się odnalazł. I secesja, i barok, i jeszcze wspaniały kościół przed nami, który też powtarza takie elementy barokowe, a w środku wielka tajemnica i zaskoczenie dla wszystkich.

0: gigantyczny żyrandol ważący tony, wykonany z metalu, chyba z brązu, w formie takiej korony. To jest taka wielka też atrakcja turystyczna dzisiaj. To są wszystko rzeczy, które były tworzone po to, żeby je używać. I elektryczność tutaj była dość wcześnie. I ja pamiętam, jak ja tutaj po raz pierwszy przyjechałam badać i rozmawiałam z tymi ludźmi, to mówili mi tak, a to było jeszcze w czasach PRL. Proszę pani, nam PRL nic nie dało, bo my tu mieli za darmo elektryczność, za darmo ziemniaki, a teraz musimy za wszystko płacić. Także Giszowiec i Nikiszowiec, te dwa osiedla, bardzo władze denerwowały zawsze, a potem niestety podupadły i trzeba było je ratować. I muszę powiedzieć, że media bardzo się zaangażowały w to i mnie także, żeby jednak zmienić oblicze i odbieranie tego Nikiszowca, bo to był problem lat 80. i 90. XX wieku, że tutaj nie chciano nawet mieszkać ze względu na złą opinię tego.
1: Czyli z miejsca niezwykłego stał się on troszeczkę takim miejscem wyklętym.
2: A to miejsce to Nikiszowiec w Katowicach. Przypomnijmy tylko, z nami wspaniałe osoby. Grażyna Bułka jeszcze raz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy zjadła już?
3: Tak, tak, oczywiście.
2: Ale można razie... jeszcze
1: jeść. Ale malutko.
3: Tak, ale
1: malutko.
3: Ja posłuchałam tego, co pani profesor mówi.
2: Profesor Irma Kozina. Od razu.
1: Dzień
2: jeszcze Anna Solińska, Arkadiusz Gola i pani Bernadeta Michalska. Jesteśmy tutaj, siedzimy przy stole. Warto opowiadać o tym, co on znaczy. Wiemy już, co to jest Byfyj. Cały czas zachęcamy, żeby do nas pytać. Jeżeli w jakimś domu, w jakimś mieszkaniu stoi Byfyj,
1: to
2: proszę na przykład
1: piszą.
2: Wysłać do nas zdjęcie Byfyja. Zaraz zobaczymy i tutaj zrobimy komisyjnie głosowanie.
1: Który Byfyj lepszy? Który czy ten Byfyj? Bułkowy, czy jednak państwa?
3: No mój będzie z pewnością najlepszy, bo on jest po prostu mały, malutki. To jest po prostu wszystko dla lalek, więc takiego Byfyja na pewno nie ma nikt.
0: Chyba, że miał tatę kochającego, no, który zrobił mu ten...
3: Dlatego o tym mówię.
1: Opowiedzmy sobie też o tym, o czym zaczęła już mówić profesor Irma Kozina. Aniu, ty jesteś świadkinią takiej wielkiej zmiany, którą Nikiszowiec przechodzi. To znaczy, jest ten moment, te lata, kiedy zmienia się system w Polsce i to staje się jednak na moment miejsce przeklęte. Ja tak jak profesorka, jak pewnie Arek, uważamy, że Nikiszowiec i jego architektura... Erwin Sówka, malarz, mówił, że Nikiszowiec jest taki trwały jak piramidy Cheopsa. I rzeczywiście tak jest, jak piramidy egipskie. On przetrwa każdą zmianę. Ale tą zmianę też ty na poziomie tym społecznym, na poziomie ludzkim, w jakiś sposób obserwowałaś, w jakiś sposób na nią wpływałaś. To rzeczywiście był niezwykły czas i Centrum Inicjatyw Lokalnych, Centrum Zimbardo jest tym miejscem, które myślę jest odpowiedzialne za te zmiany.
4: Tak, muszę wziąć za to odpowiedzialność. Ten 2008 rok faktycznie był takim rokiem, kiedy te wszystkie przemiany się zaczęły, bo tak naprawdę pomogły nam w tym obchody stulecia Nikiszowca. I przy tych obchodach zebrali się wtedy ludzie, którzy zaczęli na różnych poziomach właśnie mówić o tym, że Nikiszowiec no, trzeba odczarować, że ten wstyd, który niektórym ludziom towarzyszył tutaj i to, co pani profesor wspominała, że gdzieś tam goście, turyści, którzy, czy nawet osoby przypadkowo tutaj trafiające nie czuły się bezpiecznie, faktycznie tak było. Ja być może tego nie czułam, bo zawsze czułam się u siebie.
1: Ty byłaś swoja po prostu.
4: Ja byłam swoja i ja czasami idąc wieczorem, zresztą miałam taki incydent, gdzie chłopcy, którzy chcieli mnie obrzucić śnieżkami, rozpoznali, kim jestem, a wtedy pracowałam w świetlicy środowiskowej i tam takich hacharów to nie brakowało. Powiedział, łos to wiąbło, ona jest ze świetlicy. Tak, ja wtedy, ja się poczułam bardzo,
1: czyli
4: naprawdę
1: świetlica
4: bardzo
1: uratowała ci życie, można
4: dokładnie
1: powiedzieć.
4: Dokładnie tak. I też te znajomości, które tam zawarłam, naprawdę były bardzo ważne. Zresztą one potem gdzieś mi towarzyszyły w kolejnym miejscu, które tutaj rozpoczęło to zmiany, czyli Centrum Aktywności Lokalnej. Projekt, program, który wtedy był prowadzony w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i Nikisz w tamtym momencie rozpoczął to Centrum Aktywności Lokalnej i jego działalność, dlatego że zostaliśmy wytypowani na tej mapie Katowic jako to miejsce, które we wszystkich wskaźnikach

0: no, wypadało bardzo źle. I były solidne podstawy do tego, żeby właśnie tutaj wkroczyć z działaniami do społeczności lokalnej.
1: Więc to jest niezwykle ciekawe, co mówisz, bo kiedy dzisiaj ktoś wjeżdża tutaj właśnie tak turystycznie, lekko, popatrzeć na te róże, usiąść i coś zjeść w Befyju, to jednak no, widzi zupełnie inny Nikiszowiec, prawda?
0: Tak, dokładnie tak. Mnie się czasami już jakby zacierają te wspomnienia, kiedy było źle. Ja to opowiadam bardzo często, tłumaczę na wycieczkach. Ludzie sami zadają takie pytania, a to prawda, że tutaj tak 15 lat temu to nie było tak za ciekawie, że tutaj... I wymieniają wtedy różne wydarzenia, o których słyszeli, albo ktoś im opowiadał. I też mnie czasami to nawet boli, gdy słyszę to od ludzi z ościennych dzielnic, z Mysłowic, z Giszowca nawet. I mówią, że czy tu jest dalej tak źle, czy już jest dobrze. I wtedy ja opowiadam o tej zmianie.
1: Wiadomo, ale ta zmiana się też udała dlatego, że wciągnęliście w nią ludzi, że to nie jest właśnie, tak jak ty jesteś stąd, to udało się ją zrobić dlatego, że ludzie stąd zaangażowali się w, nie wiem, porządek, zbieranie pieniędzy na monitoring Nikiszowca, prawda?
0: No niewątpliwie ten w 2008 roku pierwszy grudniowy jarmark był takim pospolitym ruszeniem. Ja ze wzruszeniem wspominam taki moment, kiedy w domu katechetycznym, gdzie ówczesny proboszcz Zygmunt Klim udzielił nam swoich pomieszczeń i tam żeśmy się szykowali i tam, słuchajcie, przy właśnie jednym stole obradowali ludzie, byli to i górnicy, byli to mieszkańcy przeróżnych zawodów, byli to ówcześni radni, był to właśnie ksiądz proboszcz, były to różne osoby, którym po prostu Nikiszowiec na sercu leżał. I pamiętam to ich poruszenie, ten pierwszy jarmark na straganach, którego znalazły się, można powiedzieć, skarby wyniesione z własnych domów. I wtedy właśnie pamiętam, że znalazła się i porcelana sygnowana jeszcze Gisze. Znalazły się oczywiście tutaj nasze wszystkie dobroci, kołocze, chleby i tak dalej, którymi można się było częstować, heklowane właśnie serwety. Każdy przyniósł, aby właśnie przeznaczyć to na sprzedaż, to co uważał, że ma najcenniejszego.
2: Pani Bernardeto, to jest też opowieść o stole, ale jednocześnie też opowieść o ludziach stąd, z Nikiszowca. Pani mieszka tutaj, żyje od urodzenia.
3: Tak.
2: Czym żyje ten Nikiszowiec? Jak on się zmienił w pani perspektywie?
3: Tak jak Ania powiedziała, ja w ogóle już teraz tego nie pamiętam, że tu było po prostu niebezpiecznie. Mnie też to po prostu boli. No, moja córka ostatnio opowiadała, a pamiętasz, mamusia, jak ja poszła do babci i mi ktoś tam czopka ukradł? Ja mówię, słuchaj, to jest niemożliwe.
2: Nie tutaj, nie na Nikiszowcu, nie na Śląsku przecież.
3: Nikiszowiec się zmienił cudownie po prostu. Ja tu mieszkam od 67 lat. No i jestem naprawdę dumna, no też cieszę się, no to na pewno jest zasługa Ani i
0: wielu ludzi, wielu osób.
3: Wielu ludzi, tak, tak. Tutaj się cudownie żyje. Ja opowiadam tak, że nieraz wstaję rano, po prostu no nie mam w ogóle humoru. Wsiadam do samochodu, jadę tutaj do piekarni, parkuję samochód, wchodzę na rynek, tu jakoś Nowakowo, tu Kowalsko coś powie do mnie, ta coś do mnie zagoda, ja idę do tej piekarni. Okazuje się, że już wcale nie mam tego złego humoru po prostu. Tu jest tak cudowna energia, naprawdę.
1: Czy tą bliskość Arku, bo mówimy o stole, mówimy o wspólnocie i chcemy o tym opowiadać, bo to są te takie rzeczy, do których wielu z nas chce wracać. I rzeczywiście, tak jak mówi profesor Irma Kozina, trochę nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o Śląsku, czy o Szczecinie, czy Kaszubach. My naprawdę chcemy do tej wspólnotowości, jest taka tęsknota wracać, żeby siadać przy tym wspólnym stole. Czy ty ją odczuwałeś, wchodząc też, no właśnie, wywlekamy Nikiszowiec na drugą stronę, do środka, do mieszkań nikiszowieckich?
4: Tak, absolutnie tak. To znaczy...
1: Wszyscy cię witali?
4: Tak. I to jest właśnie też piękne, że królował tam język śląski. I właśnie ta, jakby to powiedzieć, patyna czasów minionych cały czas tam była i ja to fotografowałem. Fotografowałem te miejsca, tych ludzi. Wspominam to pięknie dzisiaj.
1: Ty mówisz po śląsku, to też ci otwiera wiele drzwi, prawda? Wchodzisz i jesteś też swój, jak Anka.
4: Dokładnie tak. To znaczy, jak ktoś do mnie godzi po naszemu, no to odpowiadam. To znaczy, tu widzę, że panie nie mają z tym kłopotu i to jest super. To znaczy, to jest ten nasz taki język z serca i rzeczywiście on otwiera o wiele więcej drzwi, niż człowiek mógłby na początku przypuszczać. Ale cieszę się, Aniu, że wspomniałaś przez chwilę o Erwinie

0: końcówce, dlatego ja sobie tak pomyślałem tutaj siedząc, że...
1: Musimy to też powiedzieć, umiejscowić. Malarz, troszkę porównywany do Nikifora, człowiek, który pracował na dole w kopalni, a jednocześnie malował niezwykłe światy i wywracał Nikiszowiec właśnie na tę drugą stronę.
0: Tak, on pokazywał ten Nikiszowiec w sposób światowy. Kosmiczny, uniwersalny i tak dalej, i tak dalej.
2: Hinduistyczny.
0: Tak, wiele było takich różnych historii, ale tak sobie pomyślałem, że ten Nikiszowiec dzięki takiej energii, która tu była od zawsze, był i tak skazany na sukces. Ja wiem, że tu kiedyś było niebezpiecznie. Do dzisiaj, jak się idzie, to się mnie pytają, za kim idziesz. Mm. To znaczy, po polsku mówiąc, za kim kibicuję, bo tutaj są kibice ruchu Chorzów, ale ścierają się tu wpływy jednak jeszcze też GKS-u Katowice.
3: Czyli jakie koszulki nosimy na Nikiszowcu? To może
1: ale jakie lepiej odkładać? Może zależy od ulicy. Tych,
2: preferujemy kolor niebieski.
3: Niebieski.
2: Niebieski. Pani Grażynka dzisiaj się ubrała stosownie.
3: Stosownie. Mhm.
0: No, także tak było, ale uniwersalność tego miejsca, jego energia, jego siła wynika z różnych historii, o których tutaj możemy powiedzieć, w tym właśnie malarstwo Grupy Janowskiej. I to jest jedna z takich bomb atomowych, które i tak Nikisz musiała skazać na sukces. I ja się bardzo cieszę, bo to te różne historie nakładają się na siebie i potęgują siłę tego miejsca.
3: Mówimy bardzo dużo o sukcesach. Grażynka Bułka już dzierży mikrofon i to jest dobry moment, bo chciałam cię trochę wywołać i chciałam wywołać wszystkich was, tak jak siedzimy przy tym stole, bo mówimy o sukcesach, ale chociażby przy okazji oglądania monodramu twojego, fenomenalnego, Mianują mnie Hanka, ja zastanawiałam się po obejrzeniu nad jedną rzeczą. I o to chciałam was zapytać. Czy śląskość może uwierać?
2: O Matko Boska, oczywiście, że mogła. Znaczy, ja mam już z tym, ja już jestem z tym pogodzona i ja jakby przerobiony mam ten temat i dla mnie to już, że tak powiem, absolutnie na mnie to już nie działa, w sensie takim, że ktoś mnie obrazi, ktoś mi powie, że jestem Ślązora, że godzę po śląsku, że mam zaśpiew, że pochylam samogłoski. Ja już tego, mnie to już nie interesuje, ponieważ ja się urodziłam na Śląsku, ja żyję na Śląsku, ja umrę na Śląsku, ja... Moim pierwszym językiem był język śląski i ja nie muszę nikomu udowadniać, że ten język jest i że się nim posługujemy. My walczymy jedynie o to, żeby ten język mógł dalej funkcjonować w naszej rzeczywistości. Ale chciałam jeszcze, wracając do Hanki, powiedzieć jedną rzecz, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale... Pani profesor mówiła o budownictwie, o konstrukcji tych kamienic, które są zbudowane tak, że w środku jest ogród. Te wcześniej te ogrody były bardziej chyba ogródkami, w sensie, a teraz jest trawa, ławki.
4: Dzisiaj ale, jest zielono, wcześniej tak
2: ale
4: było.
2: Chciałam powiedzieć, że mnie się udało w plenerze zagrać właśnie Hankę tutaj na jednym z podwórek z placy Nikiszowskiej.
4: Na siódmym bloku.
2: Na siódmym bloku i słuchajcie,
4: przy tym stole wszyscy wiedzą.
2: To był obłęd. To był obłęd, dlatego że ja nagle poczułam siłę tych murów, siłę tych ludzi, którzy tu mieszkają i siłę tych wszystkich, którzy tutaj przyjechali. I ta historia, którą ja opowiadam, nasza śląska, przez pryzmat tej Hanki, nagle zafunkcjonowała tak przy niebie pełnym gwiazd i przy księżycu, gdzie ludzie siedzieli na krzesełkach, na kocach i słuchali tej opowieści. Ja miałam ciarki. Ja myślę, że zagram tę Hankę w różnych miejscach. I za granicą, i w Polsce, i na festiwalach, i gdzie by się tylko dało. Bo ja gram wszędzie tam, gdzie mnie chcą, a nie tam, gdzie ja się wpraszam. To powiem państwu, że Hanka zagrana w otoczeniu murów nikiszowskich była czymś magicznym. Chcę jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że ponieważ ja mieszkam 40 parę kilometrów stąd, ale pracuję w Katowicach i bardzo często przyjeżdżam na Nikisz, żeby sobie tutaj, obojętnie jaka jest pora roku, oczywiście w zimie jest to trudniejsze, ale dopóki nie ma fest mrozu, to kupuję te kawy. Jeszcze są takie małe eklerki, nie wiem czy jeszcze są robione, a taki malutki eklerek zjadam, siadam, oglądam. Jestem
1: oddycham.
2: Permanentnie wzruszona.

0: wzruszona, ponieważ w mojej wyobraźni ja widzę te kobiety, które idą do tej pralni, które mają tu suszarnię. Tu mieli wszystko, oni się stąd w ogóle ruszać nie musieli. Mieli aptekę, mieli lekarza, mieli sklepy, mieli fotografa, mieli wszystko. I ja po prostu siedzę i sobie wizualizuję ten czas.
1: To jest w ogóle takie

0: wręcz przykładem, do czego należy dążyć w naszych miastach, dużych miastach. Idea miasta 15-minutowego. Niesamowite. Aniu, ale ja chciałam ciebie jeszcze zapytać o to obciążenie śląskością. Bo Grażyna powiedziała o tym, że dzisiaj się już nie wstydzi i nie ma takiej potrzeby. Dla mnie to jest jasne i oczywiste. Ale czy dzisiaj śląskość może ciążyć? Że będąc stąd, czujesz się odpowiedzialna, żeby o tym Śląsku opowiadać. Czy to czasem nie, jednak nie ciąży również?
1: Ciąży odpowiedzialność w takim sensie, że bardzo, bardzo staram się być orędownikiem właśnie godania po śląsku, opowiadania tej historii taka, jaka ona jest. Jak sam Nikiszowiec się zmieniał, o tym, że powstawał w momencie, kiedy był to teren należący do Niemiec. Opowiadam o tym, jak tutaj ludzie przez różne pokolenia borykali się z tym. Ja jestem jeszcze też z pokolenia, które w tutejszej szkole było osobą no, szykanowaną za to, że godzą po śląsku. Ja wychodząc po prostu jakby stąd miałam taki moment naprawdę poczucia bardzo niskiej, niskiego poczucia wartości ze względu na to, że godzą. Czułam się w jakiś sposób, można powiedzieć,
0: gorsza.
1: Gorsza, tak. I mnie dopiero na etapie szkoły średniej moja świętej pamięci polonistka uświadamiała, jaką ja mam swoją wartość i że moją tą wartością jest to, że właśnie godzą po śląsku, że to nie jest przekleństwo, to jest mój zasób.
0: I to tym bardziej wspaniałe jest to, że dzisiaj możemy w Trójce tutaj gościć i o tym po prostu głośno, również o tych bolączkach jakoś opowiadać.
2: Aniu, my się musimy tu spotkać też na obiad. Obiad w Trójce, dlatego, że my mamy jeszcze tyle rzeczy do obgadania.
3: Ale zaraz, tylko za nią?
2: Nie, z wam, z nami, wszystkimi. Tak, czyli dlatego, że proszę Państwa, Nikiszowiec to jest też miejsce, gdzie kręciło się i będzie się kręcić mnóstwo filmów.
3: Czyli po prostu musimy ponownie zasiąść tak, przy stole.
2: Tak, przy roladzie, bodryjka, puście i przy kluckach.
1: Ale to słuchajcie, ja tylko dwa słowa muszę powiedzieć o młodzieży z Centrum Zimbardo. I to jest właśnie też wyzwanie, żeby tym kolejnym pokoleniom w naszym centrum, ta młodzież, która dzisiaj jest, to są też mieszkańcy tutaj właśnie naszego osiedla. I bardzo się staram, zresztą oni przeszli już taki nawet młodzieżowy kurs na przewodnika lokalnego. Bardzo staram się im przekazać też właśnie w jakim miejscu żyją, czym jest Nikiszowiec dzisiaj. I to jest myślę też takie wyzwanie dla nas wszystkich, żeby tym młodym ludziom, młodemu pokoleniu przekazać i tą przeszłość, ale nauczyć ich być w tej teraźniejszości.
2: Przyjeżdżajcie sam, nie bójcie się, tu wam żaden nie zrobi krzywdy, sam jest fajniście, ludzie są otwarci, wszystkich kochają, amen.
0: Manifest bułki.
3: Powiedziała Grażyna Bułka. Wspaniale jest porozmawiać z wami. Mam nadzieję, że po drugiej stronie państwo także skorzystali z tego zaproszenia przy stole. Profesor Irma Kozina, Anna Solińska, Arkadiusz Gola, pani Bernadeta Michalska. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo
3: a my,
1: dziękujemy.
3: Anna
1: bardzo.
3: Dudzińska,
0: Agnieszka Obszańska.
3: Mówimy już. Do usłyszenia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują.

0: ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 sierpnia, minęła już 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 700 interwencji i strażacy podsumowali burzowy piątek. Po incydencie w Lipsku Rosjanie mówią o nowej fali antyrosyjskiej histerii w Niemczech. Na Węgrzech dziś poznamy nazwisko kandydata na prezydenta. Ponad 660 razy interweniowali ostatniej doby strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że najwięcej interwencji podjęto na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Mazowszu.
10: W związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym przenoszącym głównie silne opady deszczu, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 661 miejscowych zagrożeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi. W większości interwencje to dotyczyły wypompowywania wody z zalanych posesji, budynków, jak również usuwania przewróconych drzew i połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Nie odnotowano osób poszkodowanych.
9: A o tym, co czeka nas w pogodzie dziś, powiemy po serwisie. Rosja umywa ręce po incydencie w Lipsku. Ambasada w Berlinie odrzuca zarzuty o wysłanie uzbrojonego drona na tamtejsze lotnisko. W wydanym po rosyjsku oświadczeniu napisano, że oskarżenia są elementem nowej fali antyrosyjskiej histerii w Niemczech.
11: Władze Niemiec nie mówiły dotąd wprost, że za próbą sabotażu w Lipsku stoi Kreml. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt powiedział jedynie, że możliwe, że zaangażowane w to było inne państwo. Śledztwo to wyjaśni. Komuś mogło zależeć na wywołaniu stanu zagrożenia i niepewności w Niemczech. Bardziej dosadni są eksperci od bezpieczeństwa, którzy nie kryją podejrzeń, że za wysłaniem drona stoi Moskwa, która robiła to już wcześniej, choć bez użycia ładunków wybuchowych. Ambasada Rosji w Berlinie próbuje przekierować podejrzenia. W oświadczeniu napisano, że w Lipsku doszło do sfingowanej prowokacji, która służy jedynie interesom reżimu w Kijowie oraz militarnemu skrzydłu europejskiego establishmentu politycznego, który chce uwikłać obywateli w wojnę z Rosją. Placówka dyplomatyczna użyła tych samych sformułowań, którymi rosyjska propaganda zaprzecza zbrodniom popełnianym na Ukrainie oraz prowokacjom w krajach NATO. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: W amerykańskim stanie Utah w pobliżu rozległego pożaru lasu w Fish Lake rozbił się śmigłowiec strażacki. Na pokładzie były dwie osoby. Nie wiadomo, czy przeżyły. Śmigłowiec brał udział w akcji gaśniczej. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Na Węgrzech parlamentarna frakcja rządzącej TISY wybierze dziś kandydata na prezydenta. Kierownictwo partii zarekomendowało 3 osoby. Nazwisko oficjalnego kandydata mamy poznać jeszcze dziś, a głosowanie w parlamencie zaplanowano na poniedziałek lub wtorek.
12: Jak wyjaśnił premier Peter Modior, do rządu i partii wpłynęły liczne propozycje od obywateli, środowisk społecznych i organizacji. Spośród około 10 kandydatur uznanych za poważne, kierownictwo TISY wyłoniło

0: o trzy nazwiska, które trafiły pod obrady frakcji. Modiar podkreślił, że nie będzie zaskoczenia, ponieważ osoby te były już wymieniane w przestrzeni publicznej. Wśród nazwisk, które od kilku tygodni pojawiają się w węgierskich mediach, są m.in. były prezes Sądu Najwyższego Ondrasz Boko, historyk Ignác Romčič czy prawnik Fülöp Botond. Jednak premier nie potwierdził, kto znalazł się w finałowej trójce. Nowy prezydent zastąpi Tomasza Sulyoka, którego kadencja zakończyła się po zmianie konstytucji przyjętej przez nową większość parlamentarną. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Odpoczywamy od upałów. Dziś maksymalnie 26 stopni. Tyle zobaczymy na Podkarpaciu. W centrum 23 stopnie, a na Podlasiu 19. Sporo słońca, tylko na południowym wschodzie przejściowo zachmurzenie duże i możliwe słabe opady deszczu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
6: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
7: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
8: OFF Festival 2026.
5: Trójka na OFF Festiwalu.
9: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
6: Agnieszka Oprzańska.
5: Gosia Jakubowska. Ania Lalka.
8: Piotr Metz.
7: Kuba Ambrożewski.
9: I Maciej Jankowski.
4: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
12: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
17: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
16: Litorsal Senior?
17: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
18: Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Hard Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Ósmy dzień sierpnia 2026 roku. Szczęście.

0: Śliwi czasu nie mierzą dopiero po 10:00.
1: Trójkowy ekspres.
0: Ale mamy dla siebie całe 3 godziny. Marek Pawlukiewicz, Olga Szućko, Paweł Kostrzewa. Witamy i zapraszamy na Trójkowy Ekspres. Zaczynamy tak jak przez lata. Tak pamiętam to. Zaczynała się poranna sobotnia audycja. Zapraszamy do Trójki. Tak było po 6:00. Dziś mamy po 10:00.

I zawsze tak samo. Bum, bum. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Ktoś może napisze i poprawi mnie, jeśli mówiłem nieprawdę. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Czy od Silent Running nie zaczynała się sobotnia poranna audycja Zapraszamy do Trójki przez lata? No wcześniej to wiadomo, w popołudniowej sobotni to Piotr, Markoman i Marek. Trójkowy klasyk, Mike and the Mechanics. Silent Running, oni otwierają nasze dzisiejsze spotkanie, na które serdecznie zapraszam. Niektórzy nie będą mogli słuchać od samego początku. Moni w rejsie na Sardynię i tam nie mają zasięgu, ale za to pan Piotr jest na Sardynii, przesłał mi piękne zdjęcie i bez względu na to, gdzie jest, nieważne jaka lokalizacja, to on zawsze jest w którymś z przedziałów Trójkowego Ekspresu. Pozdrowienia z Sardynii. Wszyscy państwo na Sardynii, wszyscy państwo na urlopach, a my z wielką przyjemnością w takiej słodkiej pracy, jaką jest występowanie w radiu. Michelle Branch, New Radicals, The Game of Love. To wszystko przez to, że pojawiła się nowa piosenka New Radicals.

Greg Alexander i New Radicals wrócili przy okazji pewnego nowego filmu, a Michelle Branch też, wydaje mi się, że to jakoś świeżo brzmi w roku 2026. Ona, on i jeszcze Carlos Santana na gitarze oczywiście, no ale piosenka już ma swoje lata, swoje długie lata. Nigdy nie wsłuchuję się w takie piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, jakoś dzisiaj w wagonie ciszy udało mi się odrobinę na tym skoncentrować i okazało się, że taka frywolna, lekka, letnia piosenka o wakacyjnej miłości, która przyszła, wybuchła, no i jak to wakacyjna miłość często się skończyła.

Go przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloność jak łódka brodzi, śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi. A to nie ten sonet, to sierpniowe już takie wychodzenie jesiennej melancholii, choć to przecież ciągle środek lata i przyspieszamy i nie zwalniamy trójkowy ekspres w pełnym biegu. No, ale nie chcę grać. No dobrze, to ja może spróbuję zapowiedzieć tę piosenkę, to wtedy mam tu przygotowaną na tę okoliczność oczywiście i też słowa. Czy pamiętają Państwo swój pierwszy raz, oczywiście z trójkowym ekspresem? Wokalista zaśpiewa, nie chcę pamiętać tego najgorszego. Ale dziś nie mam przekonania, czy to jest ta piosenka. Moim zdaniem nie.

Dzisiaj dubeltowo państwo albo płyną w jakieś jedno miejsce, albo wracają z innego jednocześnie. Z The Cure ktoś wraca z Litwy, a i na Litwie jest również Fiona, która dzisiaj słucha Trójkowego Ekspresu. Tam niby tak blisko, prawda? A tam już jest po 11, a u nas dopiero po 10, ale nie liczymy. To wspomnienie, gdzie

się obudziło w Państwa moje wspomnienie z Trójką, z piosenkami, które kiedyś były nadawane, z Mike and the Mechanics. Państwo też mają swoje wspomnienia i ta struna została dzisiaj poruszona. A czy ja pamiętam, jak zaczynaliśmy zawsze rano dla dorosłych i dla dzieci, zaczynamy program trzeci. Oczywiście, że tak, to mówił Wojciech Mann. A pamiętają Państwo, jak Wałek zaczynał zawsze poranki? W porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Zawsze było Always Look on the Bright Side of Life. A my jesteśmy w Trójkowym Ekspresie i czasem dzieje się tak, że to słuchacze wymyślają kawalątek choćby playlisty, która pojawia się w sobotę między 10 a 13. Tym razem od pana Bartka przez pana Jacka, taka koligacja. 10 lat temu ukazała się taka epka, a teraz po 10 latach jest wznawiana. I brzmi to całkiem nieźle. Również i dziś, jak i 10 lat temu. Letters to Lions Mushrooms. Czas na grzyby.

Letters to Lions, Mushrooms. No, dziś rano na targu sporo borowików. Te deszcze i to słońce i to ciepło sprawiają, że grzybówca nie miara. Ja na grzybach jeszcze w tym roku nie byłem, ale

jeśli ktoś rano miałby coś zrobić i mógłby się pochwalić, to ja już focaccię upiekłem. Nie musiałem lecieć na Sardynię, żeby tam spróbować tych pyszności. Każdy może to zrobić sam. Pozdrawiam pana Macieja z Jeleniej Góry, który wraca z wakacji. Przedziwne zdanie, muszę przyznać. Właśnie słucham pana audycji w Trójce co tydzień, czy na żywo, czy też z podcastu, choć zazwyczaj słucham na co dzień innej muzyki, ale z szacunku dla pana i do Trójki właśnie wracam z urlopu i rozumiem, że pan słucha radia. Jest mi tym bardziej bardzo miło. Sięgamy po ekspresową klasykę. Mówiłem, że dziś szczęśliwi czasu nie mierzą, ale mniej więcej za półtorej godziny mieszkańcy Warszawy, i goście, turyści będą mogli zobaczyć już przelot samolotów, myśliwców, helikopterów, więc proszę spoglądać w niebo, to na pewno będzie wydarzenie.

Ta przygoda też nie zakończyła się szczęśliwie. Can't Stand Me Now z żelaznego rozkładu jazdy trójkowego ekspresu The Libertines. No ale być z Pete'em Doherty'm to naprawdę rzadko kończy się wszystko dobrze. Tymczasem jeszcze jedno nagranie. To jest 89 rok. Kiedy słuchałem sobie tej płyty w ostatnich dniach, pomyślałem sobie, niesamowite, że to był 1989 rok. Te lata jakoś tak szybko mijają. Będzie sporo bluesa w zespole, który nauczył nas, jak się można zmieniać przez lata na swoich płytach.

Ty masz złote serce, a ja mam dla ciebie bluesa. Primal Scream, I'm losing more than I'll ever have. A ja widziałam redaktora Wałkuskiego na ulicy w Warszawie. To miała pani szczęście, pani Marzeno. Ja powiem, też widziałem Wałka w Warszawie w tym tygodniu, nawet zjadłem z nim obiad.

0: throwing pebble stones into the sea.
1: Nie chciałem Państwa uwagi zwracać szczególnie. Chciałem, aby każdy mógł osobno nagle zatrzymać się i posłuchać. Ale to jest piękne. To jest nowa płyta berlińskiego duetu Mink. Oni już pojawili się dwukrotnie w Trójkowym Ekspresie, kiedy zapowiadali ten album. I kiedy słuchaliśmy nagrań takich jak... nawet nie pamiętam. Candlelight. O, taki tytuł mi się przypomniał. Bo mówiłem, to jest taka muzyka niezobowiązująca. Jest świetnym tłem do lata, które właśnie się toczy. No ale kiedy pokazałem

się cała płyta, to okazało się, że tam jest coś, przy czym można się zasłuchać. I właśnie dlatego dziś trzykrotnie zajrzymy na album Rose Water, Różana Woda. Myślę, że ci, którzy kiedyś polubili zespół The No Twist, też z Niemiec, to mają w końcu po 20 latach jakiegoś innego wykonawcę z tamtego kraju, przy którym można zatrzymać się na dłużej i posłuchać więcej. Jeszcze dziś dwa razy Mink z albumu Rose Water, za nami Little Rocks, przed nami jeszcze nagranie tytułowe i Silence of Trees, a jeszcze przed 11 mam nadzieję, że uda nam się zmieścić co najmniej dwie piosenki. Pani Olgo, to możliwe? Chyba nie. Ale trochę Żelaznego Ekspresu mamy.

Jest nowa piosenka zespołu Shed Seven. Zapowiadają nowy album. Na razie się jeszcze nie odważyłem, ale była świetna okazja po to, aby sięgnąć po to nagranie, które znamy i lubimy od lat. On Standby. Jesteśmy ciągle w gotowości. Shed Seven. Dziś wyjątkowa okazja, bo mamy dwie płyty na sobotę. Ta druga to dzieło zespołu The Guest List. To jest trochę płyta z przyszłości, bo ukaże się dopiero 28 sierpnia.

0: Lubię tę angielską nostalgię. The Guest List, You Should Care z albumu Something Real, który ukaże się 28 sierpnia, a jednak udało nam się zmieścić dwa nagrania. Jesteśmy przed 11, 3 minuty przed 11. Słyszymy się tuż po.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multi...

0: rabatach w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Groźny wypadek busa niedaleko Kraśnika, poszkodowanych jest 10 osób. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone przez suszę i gradobicia, mogą liczyć na odszkodowania. A w tym serwisie zerkniemy też do Katowic, tam dziś drugi dzień off festiwalu. 10 osób zostało poszkodowanych na skutek zderzenia busa z samochodem osobowym w powiecie kraśnickim. Dwie osoby zostały przetransportowane do lubelskiego szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Rudnik, Kolonia, na starej drodze krajowej numer 19. Policja poinformowała, że wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, kobieta kierująca autem osobowym uderzyła w bok rejsowego busa. Na skutek zderzenia bus przewrócił się. Podróżowało nim 8 pasażerów i kierowca. Samochodem osobowym jechały 2 osoby. Hospitalizowano pasażerkę busa i kobietę, która prowadziła auto osobowe. Droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Upały, susza, gradobicie i nawalne deszcze. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone, mogą liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa czeka na wnioski w sprawie strat. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wnioski w sprawie suszy można złożyć poprzez rządową aplikację suszową. Dodaje, że na pomoc będą mogli też liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek niedawnego gradobicia.
5: Mamy taką daną, która nas w pewien sposób determinuje, to jest 30% strat, bo poniżej 30% to wynika z przepisów unijnych. Nie ma takiego wsparcia powyżej 30% szkód, wypłacamy pomoc, odszkodowanie.
4: Według raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wynika, że w bieżącym sezonie zagrożenie suszą objęło do 65% gmin, w których uprawiane są różne zboża. W przypadku kukurydzy susza dotknęła co najmniej czwartej gminy, a owoców ponad 40%. Susza dotyka całej centralnej i zachodniej Europy ze względu na rekordowy niski stan wody w Renie. Na zachodzie Niemiec został zniesiony zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę. Rzeka pełni w tym regionie istotną rolę w transporcie. Renem spławiana jest m.in. blisko połowa lokalnych dostaw chemicznych i hutniczych. Teraz możliwości transportu wodnego spadły nawet o 80%, stąd konieczność znalezienia alternatywy. Od 4 miesięcy wojsko nie obserwuje przekroczeń granicy z Białorusią. W ocenie dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generała Krzysztofa Stańczyka, Rosja i Białoruś nie zaprzestały hybrydowego ataku na polskie granice, a jedynie go zawiesiły.
6: Parymetria granicy, która została zbudowana, mówię na granicy wschodniej, pozwala to, że my już widzimy, czy ktoś się zbliża do naszej granicy, czy są nielegalne grupy, które próbują przekroczyć. Otrzymujemy sygnał od Straży Granicznej i wysyłany jest tak zwany QRF i wtedy ci ludzie albo zostają złapani, albo w ogóle nie przekraczają tej granicy.
4: Generał Stańczyk dodał, że obserwowane są natomiast próby przekroczenia granicy z Litwą. Jesteśmy po pierwszym dniu katowickiego OFF Festiwalu. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFFa, w tym roku zafundował fanom nostalgiczny powrót po latach zespołu, który znany jest z przesuwania granic brzmienia i wyobraźni.
7: Flaming Lips w pewnym sensie dla OFFa legendarnym był pierwszym headlinerem pierwszej edycji w Katowicach i zagrał taki koncert, który jest pamiętany do dzisiaj, a minęło 16 lat.
8: Ten wczorajszy też będzie długo pamiętany. Imponująca oprawa wizualna, wielkie dmuchane gumowe kule, które niosły się po publiczności przez cały koncert oraz płatki kwiatów wypuszczane ze sceny. Dzisiejszy headliner
7: Young Lean w duecie z Bladim, to też jest super historia. Pierwszy koncert w Polsce Young Lean grał na OFFie, miał 17 lat i przyjechał z mamą. A teraz wraca jako headliner.
8: Czego możemy spodziewać się jutro?
7: Wystąpi moim zdaniem jeden z najlepszych koncertowych zespołów na świecie w obecnym czasie, Emil and the Sniffers z Australii. Wystąpi też Sunnydale Estate. To jest taki zespół, o którym mogłem powiedzieć, że najdłużej się starałem.
8: Ojcowie muzyki Emo zagrają pierwszy koncert w Polsce jutro o 23.40.
4: Z Arturem Rojkiem rozmawiał Michał Kowarski, a dziś Trójka obszernie będzie relacjonować to, co dzieje się na OFFie. Od 13:00 fest program, na który

0: Zaprasza Gosia Jakubowska i Ania Lalka, a po godzinie 17 specjalne wydanie festiwalowego tego tygodnika muzycznego, na które zaprasza Maciej Jankowski. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo słońca, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Maksymalnie 26 stopni, tyle zobaczymy na Podkarpaciu, w centrum 23, a na Podlasiu 19.
2: Autopromocja.
3: No mocne to było. Ale co? Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
4: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
5: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
4: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
4: Polecamy dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: Ciągle sobotnie przedpołudnie, dopiero po 11, ledwie kilka minut po godzinie 11. W tym czasie, kiedy Państwo słuchali wiadomości i reklam, to ja odpowiedziałem na kilka listów i na kilka wpisów na naszych mediach społecznościowych. Bądźcie tam również z nami. Zapraszamy.
7: Trójkowy ekspres.
17: Marek Pawlukiewicz, Olga Szućko, Paweł Kostrzewa. Mam dla Państwa jeszcze dziś jedną piosenkę z lat 80., taką, którą kochamy właśnie od tamtych czasów, ale to będzie po 12:00. Teraz pochillujemy.

To ekspresowa klasyka, nieprzypadkowo Express i David Byrne, Lazy. A wcześniej All in a Dream, to był rok 2022, mój tarasowy przebój lata 2022. Ale już sięgamy po nową muzykę. Jeśli ktoś jeszcze czeka na taki format jak płyta długogrająca, to właśnie ukazała się płyta Yard Act. Słuchamy z tej płyty sobie różnych nagrań w trójkowym ekspresie. Dziś tytułowe You're Gonna Need a Little Music.

Gonna Need a Little Music. Jeśli państwo potrzebują odrobiny muzyki, to jesteśmy na to przygotowani. Mamy dla siebie jeszcze drugą połowę, bo tak powoli zbliżamy się do półmetka naszego dzisiejszego spotkania. To Yard Act ze swojej nowej płyty, która właśnie taki nosi tytuł jak ta piosenka You're Gonna Need a Little Music. Teraz selekcja, o której napisałem we wpisie na facebook.com/trójka i na moim profilu społecznościowym również, to miało zabrzmieć, że będzie elektryzująca. No i mam nadzieję, że taka jest, a jeśli nie, to może teraz się to właśnie zacznie. Jest rok 2004, bo wracamy o 22 lata wstecz, bo dziś dużo więcej czytam o ekscesach i odwołanych koncertach Morrisseya, o tym, co powiedział i czego nie powiedział, a najważniejsza jest muzyka. To był rok 2004. First of the Gang to Die z jego płyty You Are the Quarry.

przyjemnością wróciłem do tego nagrania, do tej płyty First of the Gang to Die, Morrissey. To był rok 2004 i kiedy pomyślałem sobie o tej piosence, to od razu przyszło mi do głowy inne. Nie wiem dlaczego takie było skojarzenie, no ale spróbuję je teraz zrealizować na antenie. Jest rok 1979, grupa XTC wydaje album Drums and Wires, a na tej płycie jest m.in. Making Plans for Nigel.

Na Nigela, to my tu szykujemy swój plan. Taki tytuł tego nagrania, Making Plans for Nigel. Brytyjska grupa XTC, to był rok 1979. Tak jak powiedziałem, to dziś taki przedział konduktorski pod specjalnym nadzorem, kiedy przyglądamy się bliżej klasyce rocka. To było takie komercyjne przełamanie w historii zespołu. W końcu piosenka trafiła do pierwszej dwudziestki na brytyjskiej liście i spędziła tam kilka tygodni. Można wrócić, sprawdzić, jeśli ktoś kiedyś ominął, bo na przykład radio nie grało. No to teraz radio zagra jeszcze jedną nową piosenkę z płyty, która dopiero ukaże się 28 sierpnia. The Guest List. Proszę, słuchamy.

I to jest właśnie tytuł tego albumu i tytuł tego nagrania. Something Real, The Guest List. Prawdopodobnie jeszcze dziś powrócą. Mam tu zaplanowane po godzinie 12. To z nowej płyty, która ukaże się 28 sierpnia. No to teraz zaglądamy do przedziału, w którym oglądamy film. Film lubimy od lat. Książkę lubimy od lat. I tego artystę też lubimy od lat. Trzy razy to odhaczam. Ciekawe, czy ktoś według takich podpowiedzi umiałby zgadnąć w takim konkursie radiowym, co to za wykonawca, co to za książka i co to za film. Nie będę państwa długo trzymał w niepewności. About the Boy, Silent Sigh, Badly Drawn Boy, Nick Hornby.

0: Ale to dziś zwiewnie przemknęło. Jakie piękne wspomnienie. Badly Drawn Boy, Silent Sigh z filmu Był sobie chłopiec. No to przypomnijmy jeszcze więcej. Hugh Grant, Toni Collette, jeśli jeszcze dobrze pamiętam, Rachel Weisz w tym filmie. A pieniądze na to dał Robert De Niro, między innymi, żebyśmy mogli do dziś sobie wracać do tej niezwykłej przygody z tego filmu właśnie. Mamy jeszcze super telefon, taki jestem trochę onieśmielony, ale próbujemy.
1: Bardzo chciałem podziękować za tą wspaniałą audycję już po raz kolejny. No wracają wspomnienia czasów, kiedy byłem kawalerem, czasów, kiedy już byłem żonaty, 90. lata, rok 2004, kiedy teraz pan redaktor prowadzi.

0: prowadzący puszcza tak wspaniałą muzykę. Słuchajcie, trójka jest na właściwych torach. Dziękuję wam z całego serca. Wszystkiego dobrego, wspaniałej soboty, znakomitej niedzieli. I czuwaj, popularne czuwaj harcerskie.
1: Czuwaj, choć my tu jesteśmy bardziej płyciarze niż harcerze. Joy Crooks, państwo wiedzą, że to jest nowa artystka, którą ja lubię. A tutaj pojawi się w towarzystwie Bonobo. Bonobo, Joy Crooks, Always on Your Side. Zawsze z wami. Idealnie się wpasowało.

Bonobo, Jay Crooks, Always on Your Side. Dobrze nam idzie z nowymi piosenkami dziś. Takie mam wrażenie, to jeszcze jedna zmieści się przed samym południem. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia w Trójkowym Ekspresie mamy specjalny przedział w wagonie z nowościami dla jeszcze jednego nowego nagrania. No nie słuchaliśmy jeszcze Mink z nowego albumu Rose Water, więc to wydarzy się jeszcze przed samym południem. Teraz tak, po kolei. Najpierw pan Stefan mnie denerwuje, bo już piecze ryby na grillu, a ja dzisiaj jestem tylko o kawie z mlekiem od rana. Ale poradzę sobie, dam radę i mam nadzieję, że nie zabraknie mi energii. My dobijamy prawie południe, a ktoś wraca do piosenki, która otworzyła drugą godzinę naszego spotkania. LP, Joby, Joseph Ashworth i DJ Tennis. To oni są wykonawcami nagrania All in a Dream. Nawet sobie jeden słuchacz sam wyszazamował, żeby wiedzieć, o co chodzi. A propos tenisa, no to dzisiaj trzymamy kciuki za Igę. Iga tak mniej więcej przed 19. Wczoraj nie udało się Hubertowi. No to może dzisiaj uda się Idze.

Od pierwszej piosenki, od pierwszej płyty polubiliśmy Eels. Novocaine for the Soul to ekspresowa klasyka. Jeszcze mamy kilka nagrań przed 12, choć czasu zostało nam bardzo niewiele. Teraz z przedziału z żelaznym rozkładem przenosimy się do wagonu, w którym rezydują płyty najcenniejsze. Nie chciałbym umniejszać niczego albumowi zespołu Eels, ale tu mamy absolutną klasykę. 5 sierpnia minęło 60 lat od wydania albumu, który w jakimś sensie rewolucjonizował muzykę i to nie przez cały album, ale przez ostatnią piosenkę, która kończy to wydawnictwo. Dopiero potem Sierżant Pieprz zmienił muzykę na zawsze i na stałe i tak będzie do końca świata. Dzisiaj wspominamy album Revolver, Beatlesi. To moje ulubione nagranie w repertuarze tych, gdzie Lennon pisze najlepsze słowa. I'm only sleeping.

Rzadko używam takich wzniosłych słów, ale to jest po prostu wybitne. To jest wybitne. Beatlesi, album Revolver, 1966 rok. Tutaj I'm Only Sleeping, ale na tej płycie, tak jak na wielu płytach Beatlesów, wszystko, co znamy i kochamy, to nie jest tak, że tam zostaje po takim albumie jedna piosenka czy dwie. Być może jednej albo dwóch piosenek nie pamiętamy po tytułach, no ale kiedy zagrają, to od razu się okazuje, że znamy refren. Zaczynają Taxman George'a Harrisona, a kończy to to wielkie nagranie, które zmieniało muzykę wtedy, kiedy korzystali już nie tylko z instrumentów, ale z taśmy, która była cofana, odwracana. To wszystko jest w Tomorrow Never Knows. No i właściwie po takim nagraniu możemy powiedzieć dziękujemy Państwu, zamykamy radio, nic właściwie się już nie musi wydarzyć, bo wszystko zostało powiedziane. No ale coś przed nami jeszcze jest. Nie zamykamy, nie kończymy, to nie jest nasze ostatnie słowo. Ta płyta nigdy nie będzie miała statusu rewolwera, no ale być może znajdzie sobie ktoś w niej coś, co sprawi, że ta płyta będzie ulubioną przez długie lata, może i na całe życie. Jest tam melancholia, nostalgia, retro, wczesny Roxy Music. To berliński duet Mink i album Rosewater. Tak się zaczyna, to jest nagranie tytułowe.

0: Autopromocja.
1: No, mocne to było.
2: Ale co?
1: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
3: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
4: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
3: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zdarzenie busa z autem osobowym na Lubelszczyźnie. 10 osób trafiło do szpitala. Czyszczenie

0: Sieci wodociągowej w Łazach na Śląsku. Na dniach będzie wiadomo, czy woda jest zdatna do picia. Na Podhalu Tour de Pologne amatorów. Na stromych podjazdach nie jest łatwo.
1: Tamtą górkę to masakra.
2: Coś odpuściło, nie? Już może da się wsiąść.
3: Resztki sił.
2: Ile jeszcze do mety?
3: 4 kilometry.
0: 10 osób ucierpiało w wypadku w miejscowości Rudnik Kolonia na Lubelszczyźnie. Wśród poszkodowanych jest 2 dzieci. Około 7.30 na Starej 19 bus zderzył się z samochodem osobowym. Relacjonuje Marzena Sałata z policji w Kraśniku.
4: Kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. Z tych 10 osób, które trafiły do szpitala, 2 to osoby z samochodu osobowego, pozostałe to są pasażerowie busa. 3 osoby zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym.
0: Kierowca busa był trzeźwy, drugiemu pobrano krew do badań. Droga w miejscu wypadku wciąż jest zablokowana. Część mieszkańców Łas na Śląsku nadal nie może korzystać z wody z kranu. Przedwczoraj samorząd poinformował, że kranówka z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do picia ani do innych celów. Powodem są wykryte w niej bakterie. Problem dotyczy prawie 4000 osób, czyli około połowy mieszkańców miasta. Służby dezynfekują sieć. Decyzję o tym, czy woda nadaje się do użytku, sanepid ma podjąć w ciągu najbliższych 3 dni. Póki co można ją czerpać z utworzonych zastępczych punktów. Strażacy od 2 dni dostarczają też mieszkańcom wodę w butelkach. Za niespełna godzinę ruszy przedostatni etap Tour de Pologne, ale zanim zawodowcy staną na starcie, po Podhalu pędzili amatorzy. Ponad 3000 entuzjastów kolarstwa szosowego z Robertem Kubicą na czele mierzyło się z najbardziej stromymi podjazdami, jak choćby ściana Bukowina. Na końcu peletonu najwytrwalszych z mikrofonem dopingował Dariusz Urbanowicz.
2: To już końcóweczka, co? Tego podjazdu czy podejścia bardziej?
5: No niestety podejścia. Tak. Ale ciężko? Podejście też nie jest łatwe.
2: To już rower trzeba wepchnąć?
5: Tak jest.
2: I o czym się myśli na tym podejściu?
5: O mecie i o tym, że w przyszłym roku się tu przyjedzie.
6: Żeby nie umrzeć chyba.
7: Trzeba było więcej trenować, sztywnie odkładać. Ale jest lepiej niż w zeszłym roku. To jest postęp.
8: Nie da rady wejść, jechać.
2: Ile to jest procent?
8: No teraz 20 pokazuje. 20 pokazuje.
2: Ale łydeczka jest.
8: Jest to coś. Coś tam się dzieje, ale dopiero w tamtą górkę to masakra.
2: Coś odpuściło, nie? Już może da się wsiąść.
3: Resztki sił.
2: Ile jeszcze do mety?
3: 4 kilometry.
2: Zasadę?
3: No muszę. Nie odpuszczę.
9: Brawo!
0: Koniec 83. edycji Tour de Pologne jutro w Wieliczce. To niełatwy weekend dla mieszkańców południowej części Japonii, północnego Tajwanu i wschodniego wybrzeża Chin. Tą trasą przemieszcza się tajfun Delfin, który już teraz sparaliżował ruch lotniczy w regionie. Na japońskiej Okinawie 5 osób zostało rannych, a co najmniej 14 tysięcy budynków jest bez prądu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
10: Nad południowymi krańcami Japonii tajfun Delfin niósł ze sobą wiatr, który w porywach przekraczał 200 km na godzinę. Do odwołania zamknięte jest główne lotnisko wyspy. Żywioł przemieszcza się w stronę północnej części Tajwanu, gdzie także odwołana została część lotów. Główni rejsy, których trasa przecinała szlak tajfunu. W niedzielę tajfun dotrze nad wschodnie wybrzeże Chin. Prawdopodobnie uderzy w prowincje Zhejiang i Fujian. W weekend w tym regionie odwołane zostały połączenia promowe akutrom rybackim. Polecono zawinięcie do portów. Tajfun Delfin stał się też przyczyną sporu natury politycznej między Pekinem i Tajpej. Chińskie władze ogłosiły, że podczas tajfunu statki przepływające przez cieśninę tajwańską powinny stosować się do zaleceń chińskich kontrolerów ruchu. Tajwańskie władze te zalecenia uznały za absurdalne i ograniczające prawa żeglugi na wodach międzynarodowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
11: Klimat.
0: Pranie czy ładowanie auta elektrycznego wskazane, trwają tak zwane zielone godziny. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, 52%. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. W znacznej części Polski nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie. Tylko lokalnie na południowym wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
13: Autopromocja.
14: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
15: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
16: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
17: OFF Festival 2026.
14: Trójka. na OFF Festiwalu.
9: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
15: Agnieszka Olszańska,
14: Gosia Jakubowska,
18: Ania Lalka,
17: Piotr Metz,
16: Kuba Ambrożewski
9: i Maciej Jankowski.
13: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Mamy dla siebie jeszcze całą jedną godzinę, bo ledwie co po południu dopiero otworzyłem okno. Czy państwo słyszą? Nie, chyba nie. O, a teraz Olga, słychać coś? Lecą samoloty, lecą śmigłowce, są myśliwce. My nie możemy tego oglądać, ale możemy państwu zaprezentować, jak to brzmi. Tak właśnie zabrzmiało.
9: Trójkowy ekspres.
8: Czas na klasykę. Tak kończy się pewna słynna płyta.

0: Heartbeat City, The Cars, Pan Samochodzik i Templariusze, Rico Kasek, Benjamin Orr. Benjamin Orr na tej płycie śpiewa Drive, jeszcze większy przebój niż The Heartbeat City. Tak się kończy ta płyta, to był rok 1984. No pamiętam, że polowałem godzinami, żeby trafić tę piosenkę i wysłuchać sobie. A potem sobie nagrałem i już miałem ją wtedy na zawsze.
1: Dzień dobry, kłania się stały słuchacz Wojtek. Ja chciałem podziękować redaktorowi prowadzącemu za The Cars, które przez chwilkę leciało. Czy leci jeszcze nawet? Mam takie wspomnienie, jak miałem chyba 15 czy 16 lat i na mojej unitrze przegrywałem te kasety od kolegi. Nie znam angielskiego, ale czułem, że to jest ważny utwór. I dzisiaj no po prostu łzy w oczach mi się zakręciły, także bardzo chciałem podziękować.
0: Ja też byłem wzruszony, bo to przepiękna muzyka. Jeszcze Matt Lang, Robert John Matt Lang, który produkował tę płytę, a potem zrobił wiele innych albumów, tych najsłynniejszych, by wspomnieć AC/DC, Bryana Adamsa i Def Leppard. No dzisiaj tak sierpniowa nostalgia, jakby na to nie patrzeć. To może trochę ekspresowej klasyki. To zespół Dandy Warhols. Ktoś mi napisał, powinniśmy zrobić cykl 20 wydań trójkowego ekspresu w trzecim sezonie i ani razu nie było. I tu jest lista. No to z tego co pamiętam, The Dandy Warhols pojawiają się po raz trzeci.

Tak zwykle szybko i niespodziewanie przychodzi trzecia tercja trójkowego ekspresu i zawsze już trochę nerwowo kręcę się na trójkowym krzesełku. Co tu się jeszcze wydarzy? Co jeszcze mamy w planie do 13? Czy uda się zachować ten program wymyślony, składany przez cały tydzień? Czy nagle jeszcze coś tam z jakiejś kieszeni wyjdzie, jakaś płyta i zmieni jego rozkład? Na razie nie zmieniamy nic. Jest sierpień i skoro jest sierpień, to sięgamy po płytę Sierpień i Wszystko co potem, czyli August and Everything After. Grupa Counting Crows, dziś Perfect Blue Buildings.

Ta muzyka nic się nie starzeje. Nic, zupełnie. Perfect Blue Buildings, Counting Crows. Moje pierwsze wspomnienie trójkowego ekspresu, pierwszy rok studiów we Frankfurcie nad Odrą, pokój w akademiku na poddaszu i współlokatorka Sylwia, która prosi, aby jej nie przeszkadzać. Między 19 a 21 bo leci jej ulubiona audycja. Sylwia, pozdrawiam cię serdecznie, gdziekolwiek teraz jesteś. Dziękuję, pani Agnieszko.

Moim zdaniem to jest najlepsze nowe nagranie na jeszcze niewydanej płycie The Guest List. Tak się kończy. Weatherman. Ja nie zapowiadam pogody, ale mogę wyjrzeć przez okno i powiedzieć, jest pięknie, słonecznie, chmur tyle co nic. Temperatura idealna. Nie za zimno, nie za ciepło. Sierpień w pełnej krasie. Co przed nami, pani Olgo? Możemy już grać? To ja będę opowiadał. Słuchajmy bluesa, bo jak bluesman tęskni, to tęskni trzy razy mocniej. A jak się smuci, to smuci się trzy razy bardziej. A jak to jest Stevie Ray Vaughan, to jeszcze jest wszystko trzy razy lepsze.

No, gdy bluesman płacze, to oczywiście płacze też trzy razy mocniej. Gramy do śmiechu i do łez. No i znowu okazuje się, że mamy kolejne pożegnania. I to najgorzej jest, jak odchodzą tacy, których znamy, którzy byli nam bliscy. Wtedy właściwie trochę nie ma słów, żeby tak jakoś to zgrabnie wyszło i żeby człowiek się wypowiedział jakoś z sensem. W tym tygodniu odszedł Wiesław Królikowski, jeden z założycieli Teraz Rocka, Tylko Rocka. Z Wieśkiem Weissem robili to długie lata. Wiesiek Królikowski napisał niezliczoną liczbę artykułów. Był specjalistą od polskiego rocka. Na nim wychowały się pokolenia tych, którzy słuchali muzyki. Napisał też kilka książek, między innymi o breakaucie i o nalepie i między innymi o Manamie. Wczoraj odbył się jego pogrzeb. Żegnaj, Wiesiek.

I jeszcze jedno pożegnanie. Wczoraj dotarło do nas wiadomość, że nie żyje William Orbit, ten, który zrobił Ray of Light Madonie, ten, który pracował przy płycie Blur 13. To ostatnia przejażdżka z nimi.

0: Trójkowy ekspres do śmiechu i do łez. Ale tak, muzyka, miłość i karnawał, one będą trwały wiecznie. Przenosimy się teraz do Katowic, tam jest sporo radości.
1: Trójka na OFF Festiwalu.
0: I tam się dzieje i tam jesteśmy. Ania Lalka, Gosia Jakubowska, wschodzące gwiazdy Trójki, dzisiaj pośród weteranów i różnych wspomnień. Witajcie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Witamy w ten piękny, słoneczny dzień z Katowic. Na scenie głównej właśnie trwa próba Artura Verokaja, czyli jednego z artystów, na którego wszyscy ofowicze bardzo, bardzo czekają, bo będzie to na pewno malownicze i bardzo wzruszające. Natomiast my teraz znajdujemy się na takim miejscu, do którego zwykle słuchacze albo festiwalowicze nie mają wstępu.
3: Jesteśmy na backstage'u tuż koło garderób artystów, tuż koło techników, którzy przygotowują te wszystkie koncerty. No, jest to naprawdę ciekawe.

0: Kuchnia, gdy nie mamy do tego wstępu. Będziemy zdradzać więcej szczegółów i rozmawiać z backstage'em festiwalu OFF w naszej audycji Fest Program.
1: No więc właśnie, słuchajcie, no nie ma być taki występ, że wy wszystko tylko powiecie, a ja powiem dziękuję.
2: Dobrze, bardzo proszę.
1: Goście państwo znają z Trójkowego Ekspresu, pracujemy to zwykle razem w soboty. Ania, pamiętam, pomagała mi w zrobieniu tej pierwszej audycji w grudniu. To jeszcze dwa słowa o was. Powiedzcie mi, jak było na występie zespołu, który, jak ja widziałem, to was jeszcze nie było na świecie, czyli The Flaming Lips.
2: Ania pierwsza.
0: Ja mogę być pierwsza, bo widziałam ich tuż pod sceną, jako że też robię zdjęcia i nagrywam wideo na festiwalu, to mam wstęp do tej pierwszej strefy. No jest to coś niesamowitego, jaką atmosferę też robią częścią wizualną. Może od tego zacznę, bo po prostu to robiło bardzo dużo wrażenie od początku. Bardzo dużo luzu ma ten zespół i takiego ducha, no nie chcę powiedzieć młodości, ale na pewno świeżości dalej, mimo upływających lat od ich debiutanckich płyt. I myślę, że ta energia zatrzymała się też do końca koncertu, bo akurat Gosia była na tej drugiej części.
2: Tak, ja w sumie to byłam od samego początku, natomiast to prawda, w różnych miejscach stałyśmy. Zespół pokazał, że naprawdę można robić fenomenalne widowiska, ponieważ to, co wydarzyło się 10 lat temu na OFF Festiwalu, to było mniej więcej coś podobnego. Była też kula, do której wszedł wokalista Flaming Lips.
1: To oni dalej to samo. Dalej te kule puszczają.
2: Dokładnie tak, ale dokładnie tak. Natomiast nie, tym razem nie potoczył się wokalista na fali. Pozostał na scenie, natomiast
1: trochę
2: roboty
1: starszy.
2: Tańczyły. No dokładnie. Ale nadal ma charyzmę, więc ten koncert był naprawdę, naprawdę udany. I myślę, że zespół również się świetnie bawił i ta energia była wymienna.
0: Rozumiem. I dla fanów jeszcze...
1: Proszę,
0: dla panów jeszcze coverów powiem, bo wiemy, że ten zespół też słynie z podejmowania tych innych utworów artystów. No to zagrali na koniec też cover Black Sabbath.
1: Wow, cudownie. Oni nagrali kiedyś całą płytę Dark Side of the Moon po swojemu od początku. To co, przejmujecie antenę od 13?
2: Pozwolisz, że tak.
0: Postaramy się.
1: Z wielką przyjemnością zapraszam na spotkanie z wami. A jeszcze powiedzcie mi, czy tak jak ja jeździłem kiedyś na OFFy, to śpicie na kamieniach w namiocie, czy jakiś hotelik zgrabny?
2: Ja bym bardzo chciała, ale niestety w tym roku OFF Festival zrezygnował z pola namiotowego, tym samym dając alternatywę wszystkim festiwalowiczom, zapraszając ich do akademików. Więc ten taki wątek tego festiwalu, gdzie się śpi właśnie pod namiotem, na materacu, który właśnie od tych kamieni pękł i trzeba spać na karimacie. Niestety w tym roku tego nie doświadczamy, ale mam nadzieję, że za rok to się zmieni. No, niestety tak.
1: Ania Lalka, Gosia Jakubowska z Katowic, z OFF-u. Słyszą się z państwem zaraz po 13. Dziękuję wam, życzę wielu wrażeń na kolejnych koncertach.
2: Dziękujemy
0: bardzo.
2: Do usłyszenia.
1: A my sobie zrobimy taki na bis tego koncertu piosenkę o tym, że jest lato. Oczywiście od The Flaming Lips. It's Summertime.

0: Nic się nie zmienia brzmienie tej muzyki. Napisali mi słuchacze, stali słuchacze Trójki i Trójkowego Ekspresu, że Yoshimi znowu wygrała, zawsze wygrywa. Wiadomo, The Flaming Lips. I to jest niemal koniec naszego spotkania, ale mamy jeszcze miły deser.
1: Dzień dobry, ja do Muzycznego Ekspresu Trójki. Uwaga do pana redaktora Pawła Kostrzewy. Od wielu lat wszystkie weekendy miałem zawsze zarezerwowane w okresie wakacyjnym. No pan Paweł skutecznie mi te plany zburzył. Tak skutecznie, że każda sobota z Trójką. Dziękuję, pozdrawiam.
0: To ja dziękuję, to my dziękujemy. Kłaniam się do usług. Zawsze między 10 a 13 w Trójkowym Ekspresie. Tu jestem do państwa dyspozycji. Tak się zapowiada, że to wszystko wydarzy się również i za tydzień. Ten specjalny program z OFA już po 13. Tam Ania Lalka i Gosia Jakubowska. Potem o 15 sobotnia to Nacja Trójki. Tam spotka się z państwem Piotr Kaczkowski. A ja życzę państwu wielu wakacyjnych wrażeń, bo jesteśmy ciągle w środku lata. Życzę dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dron eksplodował nad Bułgarią. Nikomu nic się nie stało. Ranking najlepszych po 89 roku prezydentów według Polaków, na czele Aleksander Kwaśniewski. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt w dzielnicy Gliwic. Został zatrzymany. Dron wleciał w przestrzeń powietrzną Bułgarii i eksplodował niedaleko granicy z Rumunią. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Bułgarii Rumen Radev. Nikomu nic się nie stało, nie doszło też do uszkodzeń infrastruktury. Do wybuchu doszło na polu słoneczników. 44,7% Polaków uważa, że dotychczas najlepszym prezydentem Polski po 89 roku był Aleksander Kwaśniewski. 14,2% wskazało Lecha Kaczyńskiego, a 12,3% Karola Nawrockiego. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla

0: wirtualnej Polski. Badania przeprowadzono 24 i 25 lipca tego roku. Przepytano 1000 dorosłych osób. W czwartek minął rok od rozpoczęcia prezydentury przez Karola Nawrockiego. 7-letnie dziecko zostało zassane przez dysze w akwaparku w Częstochowie. Chłopiec był tam z babcią i bratem. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, 7-letni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
0: Jak przekazał nam Kamil Sowiński z komendy w Częstochowie, zabezpieczono monitoring, który może pomóc w ustaleniu przyczyn incydentu. Zamknięta śluza Tartak na kanale Augustowskim to przedostatni taki obiekt na kanale po polskiej stronie. Powodem zamknięcia śluzy jest awaria, tłumaczy rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.
2: W związku z nagłą awarią wrót śluzy Tartak, do odwołania śluza Tartak zostaje wyłączona dla ruchu jednostek pływających.
0: Pracownicy Wód Polskich ustalają przyczynę awarii. Za kilka tygodni ma się rozpocząć remont śluzy Augustów. W czasie prowadzenia prac obiekt ten będzie również zamknięty. Na zachodzie Niemiec zniesiono zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę. To reakcja lokalnych władz na rekordowo niski stan wody w Renie. Rzeka pełni w tym regionie istotną rolę w transporcie.
3: Na zniesienie zakazu obowiązującego w niedzielę i święta zdecydowały się na razie dwa landy. Władze nadrenii Palatynatu i kraju Sary uznały, że zmniejszone możliwości transportu rzecznego zagrażają produkcji w regionie. Renem spławiana jest m.in. blisko połowa lokalnych dostaw chemicznych i hutniczych. Rekordowo niski poziom w rzece sprawił jednak, że możliwości transportu wodnego spadły nawet o 80%, bo na barki ładowana jest dużo mniejsza ilość towarów. Stąd konieczność znalezienia alternatywy. Samochody ciężarowe nie rozwiązują problemu, ale zmniejszają jego skalę. W czwartek doszło do spotkania powołanego przed tygodniem nowego ministra transportu Niemiec z przedstawicielami branży transportowej i firm produkcyjnych. Przedstawiciel rządu zapowiedział pomoc w przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym ułatwienia dla transportu. Za organizację ruchu drogowego odpowiadają jednak władze krajów związkowych. Zniesienie ograniczeń rozważają kolejne landy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, dzielnicy Gliwic. 60-latek zrobił to wczoraj, dziś ma być przesłuchany, informuje Marzena Szwed z gliwickiej policji.
4: Mężczyzna ten, kierujący ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
0: Po tym incydencie w sieci pojawiły się informacje, że rolnik jest współwłaścicielem drogi. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Poinformował, że droga w całości stanowi własność miasta. Legendarny samolot z czasów bitwy o Anglię wyląduje na lotnisku w Peele. Oryginalny Hawker Hurricane. Ponad 80-letni myśliwiec będą mogli zobaczyć dziś lotnicy, a jutro uczestnicy festynu wojskowego. Jak mówi pilot i instruktor szybowcowy Jarosław Szuster, samolot należy do organizacji Polish Heritage Flight, która propaguje pamięć o polskich lotnikach.
5: Dźwięk tego silnika, sam kształt tego samolotu to są właśnie dla pasjonatów, hobbystów lotnictwa elementy tworzące piękną legendę bitwy o Anglię. Rzeczywiście tych samolotów pozostało w stanie lotnym już bardzo niewiele.
0: Te samoloty opisał Arkady Fiedler w książce Dywizjon 303. Egzemplarz, który wyląduje w Pile, kilka lat temu uczestniczył w zdjęciach do filmu pod tym samym tytułem. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Słonecznie, tylko lokalnie na południowym wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomaga. pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie

0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: 13:07, czas na audycję specjalną.
12: Trójka na OFF Festiwalu.
11: Dzień dobry, prosto z Katowic, a dokładnie z Doliny Trzech Stawów, gdzie znajdujemy się na backstage'u OFF Festiwalu, dzisiaj kuchnia festiwalowa, czyli nie strefa gastro, a to, co możemy zobaczyć wtedy, kiedy jest wszystko zasłonięte czarną plandeką, czyli nie mamy do tego miejsca na co dzień wstępu. Gosia Jakubowska.
13: Ania Lalka.
11: Dzień dobry, a zaczynamy od tego, co działo się wczoraj.
13: Tak, zapytałam wczoraj parę osób, jak wspominają poprzednie edycje, no i oczywiście, która to ich edycja.
14: Jesteśmy od wielu lat, w zasadzie od samego początku, jeszcze jak OFF rozpoczął się w Mysłowicach. Ja na przykład w tamtym roku byłam zachwycona Fontaines DC.
15: Znaczy ja generalnie poleciłbym klimat tego festiwalu, bo to jest nieduży festiwal oczywiście, natomiast klimat jest nieziemski tutaj. Można posłuchać naprawdę muzyki, której nie słyszymy w radiach.
13: No chyba, że w Trójce.
15: Chyba, że dokładnie tak, chyba, że w Trójce. Puszczacie Państwo muzykę, gdzie sobie myślę, o, byłem na tym na OFF-ie. Co roku wywoziłem stąd wiele płyt.
16: To jest moja trzecia edycja. Przyjeżdżam na OFF-a, ponieważ mam tu po pierwsze ekipę, mam tu znajomych. Po drugie, nieważne czy słuchasz kogoś, czy nie słuchasz kogoś, zawsze jest vibe, więc generalnie OFF to jest jeden z najpiękniejszych festiwali, na jakie możesz trafić w Polsce. Także totalnie lecimy tu niezależnie od artystów.
17: Rok temu na I Love You Fontaines DC mój przyjaciel mnie wrzucił na crowdsurfing i mam to wspomnienie do końca życia w głowie, ten widok.
13: Dotarłeś dziś pod scenę?
17: Tak, udało się. To jest najlepsza rzecz. I w ogóle cały ten koncert z przyjaciół mi był topowy.
13: A co najbardziej lubisz w OFF-ie?
17: Że mogę się poszwendać, dotknąć trawy i odkryć nową, fajną muzyczkę.

0: SDC to jest zespół, który automatycznie już kojarzę z OFF Festiwalem. Oczywiście nie tegoroczną edycją, ale zeszłoroczną. Niesamowite emocje przy scenie głównej. Nawet jak myślę o tym koncercie, to mam ciary, bo to
1: potwierdzam.
0: Był jeden z tych zespołów, które po prostu bardzo chciałam zobaczyć na żywo, a nie miałam okazji wcześniej przy tych premierach. No myślę, że trochę nawet lepszych płyt jak Skinty Fia, ale jednak płyta Romance, która też sprawiła, że zostali po prostu tak dobrze przyjęci na całym świecie, sprawiła, że i ja totalnie zakochałam się w tej grupie.
1: Co prawda Ania koszulki Fontaine's DC nie ma, ale bardzo dużo ofowiczów w tym roku chodzi w takich koszulkach. Czy to właśnie z Skinty Fia, czy z Romans, z koszulkami zespołu, który wystąpił już dwukrotnie w historii OFF Festiwalu. Kiedyś bodajże na scenie Trójki, nie chcę skłamać, a to był 2018 rok, a w 2025 już na głównej scenie. Kilka takich zespołów jest, którzy powracają do Doliny Trzech Stawów. Za chwilę o kolejnym powiemy, ale zanim to przypomnijmy, że to jest audycja.
2: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
1: No dobrze, żeby tradycji stało się zadość, to chcemy przy tym pięknym akompaniamencie Artura Verocaja, który teraz gra próbę na
0: jego orkiestry.
1: Dokładnie tak. Przedstawić ekipę dzisiejszej audycji, czyli Paweł Zieja i Dariusz Binkowski tutaj z Katowic, a na miejscu w Warszawie Olga Szućko. A my teraz przechodzimy do tego, co działo się wczoraj na głównej scenie i zespołu, który powrócił po kilku latach, kilkunastu latach do Katowic, czyli Flaming Lips.

0: Było wzruszające. W momencie, kiedy na scenie głównej zespół The Flaming Lips podczas tej piosenki nadmuchał wielką tęczę i ta tęcza przy tych kolorach, które były wyświetlane jeszcze w tle na telebimie, po prostu pięknie błyszczała. No był to bardzo wzruszający koncert, też bogaty i obfity w te wszystkie dodatki, z których słynie The Flaming Lips, między innymi balony, wypchane konfetti, które też wystrzeliwało, czy nawet, co tam jeszcze było, nie?
1: Piłki. To były takie wielkie piłki, to były dmuchane ludziki właściwie,
0: tak, takie
1: giganty. Widziałam akurat od strony tak zwanej fosy, czyli tego rejonu dla fotografów i twórców wideo, w tym przypadku właśnie to byłam ja. I widziałam osoby, które musiały ręcznie poruszać po prostu tymi ludzikami, żeby to robiło wrażenie. Chociaż dodam od siebie, że chociaż oczywiście robiło to ogromne wrażenie, to jest też bardzo ciekawe, że ten headliner pierwszego dnia jest właśnie bardziej tą personą wizualną właściwie, jeżeli chodzi o koncert, niż muzyczną, chociaż oczywiście nie chcemy odejmować jakiegoś kultu, legendy tego zespołu, to wydaje mi się, że jednak muzycznie pewnie znalazłoby się więcej tych minusów niż w tej warstwie show i wizualnej części.
0: Tak, to prawda, chociaż Keep Going, które padało co chwila z ust Wayne'a Coyne'a, czyli wokalisty The Flaming Lips, dodawało jakiegoś takiego humoru całemu wieczorowi, ale też i takiej rodzinnej atmosfery, ponieważ i charyzmy, ponieważ sam Wayne Coyne wspominał ze sceny, że bardzo lubi Katowice i bardzo się cieszy z tego, że tu wrócił, że może znowu grać dla nas Yoshimi i tą płytę, która jest uznana według

0: elektryki za tą półperfekcyjną, Yoshimi Battles The Pink Robots. Natomiast też wspominał o tym, że bardzo podoba mu się to, jak reagujemy na cały ten album i też bardzo dużo jakiejś takiej miłości wylewało się wręcz do naszej publiczności. I też powiedział, że gdyby miał czas, to by spędził całe wakacje miesięczne właśnie w Katowicach. Co ciekawe, kilka godzin wcześniej Dobrawa Czocher, która grała na scenie obok, scenie eksperymentalnej, wspominała, że ostatni raz, kiedy była na festiwalu w 2010 roku, oglądała z zaciekawieniem koncert The Flaming Lips, a następnie ucieszyła się, że dzisiaj gra obok, tuż obok nich po tych 16 latach.
1: To nie jest do końca mój zespół, ale z kolei na scenie głównej dzisiaj i słyszymy, mam nadzieję, też już trochę w tle próbę tego artysty i właściwie całego zespołu, bo wspomniany przez nas wcześniej Artur Verokaj, czyli Brazylijczyk, który został odkryty po latach i właściwie został doceniony za swój kunszt kompozytorski i też wokalny, wystąpi na scenie głównej razem ze swoją orkiestrą. Ja myślę, że to będzie jeden z najlepszych koncertów tego festiwalu. Tak. Taki też w pięknej pogodzie, bo jesteśmy w Katowicach, co też nie jest standardem, właśnie zupełnie suche i w ogóle radosne od słońca pogody. Rok temu była wielka ulewa, więc naprawdę to słońce, gitary, brazylijska scena. Jestem zachwycona i nie mogę się doczekać.

0: Ależ wdzięczna jest Joanna Sztucka, która śpiewa w zespole Tercet Imperial, na perkusji Jan Emil Młynarski, a na syntezatorach Piotr Zabrocki. Bardzo dużo osób potańcowało sobie pod sceną leśną na tegorocznym OFF Festiwalu wczoraj. W piątek ten zespół otwierał tę scenę i muszę przyznać, że nie sądziłam, że aż tak mi się to będzie podobało na żywo.
1: Nie sądziłaś, że oberki i folk eksperymentalny tak cię weźmie?
0: Tak.
1: Bardzo polecam. Nasza scena staje się coraz bogatsza pod tym kątem i mamy wrażenie, że jeszcze w Trójce nie raz usłyszymy Tercet Imperial.
0: Mam taką nadzieję. Proszę trzymać za to mocno kciuki. W szczególności spoglądamy w jesień. A ja przypominam, że to jest naprawdę świetna propozycja dla tych, którzy lubią footworkowe sprawy. A my teraz przeniosłyśmy się z tej wygodnej, zacienionej ławeczki na rondo, gdzie jest tutaj...
1: beton, kontenery i dużo tirów.
0: Dokładnie tak. A z nami są runnerzy. Cześć, jak macie na imię? Przedstawcie nam się.
2: Cześć, jestem Ania i w tym roku jestem runnerką LSD in the Search for God, Eichnurzende Neubatten i Lost Tanaka.
3: Cześć, witam was wszystkich, Marcin z tej strony. Ja w tym roku jestem runnerem Earl Sweatshirt, Okeylu i New Genea.
4: Cześć, tutaj Dominika. Wczoraj byłam runnerką Celine Desberg, dzisiaj opiekuję się Younglinem i Blade'em, a jutro Johnem Marem.
1: A powiedzcie w ogóle, czym jest runner, bo że nie każdy w ogóle wie, co to tak naprawdę oznacza.
4: To jest trochę taka opieka na backstage'u, kiedy artysta już przyjeżdża i potrzebuje, żeby dostać się do odpowiedniej garderoby, wiedzieć, gdzie sobie może coś zjeść, gdzie może odpocząć, o której ma jechać na scenę. Jakaś taka koordynacja po prostu wszystkich akcji przed koncertem.
1: I dostajecie taką specjalną rozpiskę, bo słyszałam dużo takich specjalnych wymagań i tego wszystkiego. Pewnie dbają o to organizatorzy wcześniej, ale czy wy macie jakieś takie konkretne wskazania?
3: Wskazania, to znaczy jeżeli chodzi o rozpiskę, to oczywiście dostajemy wszystkie informacje, jeżeli chodzi o artystów, czasami merch, trzeba im zanieść tym podobne, ale właśnie taka specyfika tej pracy, że po prostu no runners, musimy biegać, więc czasami coś nie wyjdzie, coś się nie złoży, no i po prostu my musimy być tymi osobami, którzy zaopiekują się artystami.
0: Jak to wygląda w praniu, powiem tak kolokwialnie, czyli że jesteśmy na festiwalu, bramy są otwarte, wy zespoły już są w garderobach, a wasze zadanie to zaglądanie do tych garderób, pytanie się, czy wyjdą na jakiś wywiad, czy nie? Jak to wygląda od podszewki?
2: To znaczy tak, w ogóle po angielsku runner to jest liaison, czyli łącznik i my jesteśmy takimi łącznikami i to jest tak naprawdę żywioł w praktyce. To znaczy przyjeżdżają artyści, musimy dopilnować, żeby garderoby były gotowe, żeby wszystko tam było zgodnie z tak zwanym riderem. Potem, żeby wyszli odpowiednio wcześnie na scenę, na line,

0: czek, żeby byli też najedzeni, jeżeli są głodni i właśnie też trochę pilnujemy tego, żeby mieli też czas na wywiad, na wywiady medialne.
1: A jak można zostać takim runnerem? Bo myślę, że niektórzy mogliby nawet marzyć o takiej pracy, że sobie chodzą między artystami i w sumie
2: jakieś
1: pomagają.
2: Jakieś takie super cechy superbohaterów backstage'u.
3: Trzeba być multizadaniowym, miłym dla odpowiednich ludzi.
1: Czyli dostosowujesz swój klimat wypowiedzi do konkretnego artysty, jak rozumiem.
3: No ja powiem tak, my runnerami zostaliśmy trochę z przypadku wszyscy. To znaczy gdzieś jakoś tak przypadkiem wyszło, że ktoś nas w sumie spytał, bo byliśmy też wolontariuszami na opaskach kiedyś i ktoś nas wyłapał, czy nie chcemy być runnerami i no i po pierwszej edycji jako runnerzy już wiedzieliśmy, że byśmy chcieli przyjeżdżać tak co roku. I później już było łatwo, bo po prostu co roku się zgłaszaliśmy, że hej, my w tym roku też. No i biorą nas, więc chyba się wykazujemy. A jeśli chodzi o takie szczególne umiejętności, to no, trzeba szybko biegać.
4: Ja jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, że wydaje mi się, że to jest ważny jest po prostu kontakt międzyludzki, no bo to są artyści, czasami przyjeżdżają, są zestresowani, no i są jakby niektóre wymogi, które muszą oni spełnić i musimy spełnić, także no są jakby stricte rules, ale z drugiej strony też są ludzie, więc po prostu chodzi o no, żeby dobrze się czuli i żeby każdy fajnie się bawił.
2: Jakieś takie historie, które wam się przydarzyły, ekstremalne, najbardziej ekstremalne, która przychodzi teraz do głowy?
1: Które możecie, ale nikomu nie powiem.
0: To no właśnie bywają artyści, którzy przyjeżdżają o parę godzin za wcześnie i jeszcze nic nie jest gotowe i wtedy musimy się spiąć. Ale też na przykład w zeszłym roku miałam cudowną historię ze wszystkimi moimi artystami i osią tej historii były zapalniczki. Wymieniłam się zapalniczką najpierw z artystą z Tajwanu i później zespół z Hiszpanii dał mi specjalną zapalniczkę hiszpańską. Więc jakby to wspominam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będę mieć taką historię.
1: To musisz teraz komuś dać zapalniczkę i stworzyć taki, wiesz, historię.
4: Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć o tym, jak z chłopakami z Bad Boy Chiller Crew. No, wyszliśmy na teren festiwalu, no i bawiliśmy się dobrze, poszliśmy na różne koncerty, bardzo fajne chłopaki. Pozdrawiam Artura Węcla i Wiktora Węcla również. No i okazało się, że po prostu wyszliśmy do nich na scenę na chwilę i potańczyliśmy sobie, później zeszliśmy, skleiliśmy pionę, no i super historia.
3: A ja pozdrawiam Huberta Węsa, który był ich runnerem i mu się zgubili później i szukaliśmy ich o 3 w nocy na terenie festiwalu.
1: To ja powiem, że w Fest programie, nie wiem czy pamiętasz Gosia, kilka tygodni temu nagrał nam wspomnienie jeden z tych ludzi, o którym mówicie, więc dokładnie i emitowaliśmy jak tam skakał i że to było once in a lifetime opportunity.
2: Tak, więc krąg został zatoczony w Fest programie. Dobrze, no to teraz tak, jest godzina prawie że 14 załóżmy i co robicie? Jako tutaj. W sensie nie widzę, żeby jeszcze zespoły przyjechały. Rozumiem, że teraz pilnujecie, aby właśnie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jaka wasza jest rola na te ostatnie chwile przed przyjazdem artystów?
0: To znaczy na razie jeszcze mamy czas na to, żeby artyści coś zjedli i też musimy pilnować, żeby na przykład wsiedli do odpowiedniego auta, bo tutaj właśnie z backstage'u jest trochę jednak drogi do na przykład sceny Orlenu w tym roku. I ze sprzętem właśnie to nie jest czasami tak łatwo. No i właśnie trzeba też tego dopilnować, takiej logistyki typowej.
1: To życzymy wam tego, żeby wszystko poszło tak, jak chcecie. I zaprezentujemy teraz artystów, którzy z kolei sami będą mogli opowiedzieć o tym, jak to wygląda od kuchni.

0: Może Ty też, czyli utwór z najnowszej płyty Mlecze, albumu Niebieskiego. Tak jak zapowiedziałam, zespół Mlecze, który już niedługo wystąpi na scenie głównej OFF Festiwalu, jest tu z nami. Cześć.
1: Hejka.
2: Cześć, cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
0: Jak tam na kilka godzin przed? Trochę zmian było w line-upie i teraz gracie na scenie głównej o godzinie?
1: O godzinie 19:20 i w sumie bardzo fajnie, bo wydaje się, że już więcej osób będzie na festiwalu, więcej osób może akurat przechodzić i się zainteresować, także cieszy nas zmiana godziny jak najbardziej.
0: No właśnie, bo wcześniej tam miał wystąpić zespół Wednesday, przenieśli go na niedzielę, wy mieliście być wcześniej, więc właściwie trochę wygraliście tym, że coś tam się nie udało jednak.
1: Tak, już rozmawialiśmy z jakimiś 6 osobami o tym i każdy przypisuje sobie zasługi, więc nie wiem do końca kto wpłynął na tę zmianę godziny, ale no fajny, tak, podobno wulkan, podobno wybuch wulkanu, także jesteśmy bardzo wdzięczni matce naturze. Tak.
0: Jak się macie po premierze płyty, czy to będzie jeden z pierwszych koncertów, gdzie wykonacie to tak w pełni na żywo?
3: Nie, graliśmy już parę koncertów z dotychczasowym repertuarem, z nowym albumem i starym i myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
0: A jak to jest grać na OFF Festiwalu?
1: Nie wiem, powiem jak zagram w sumie.
0: Ale jakie emocje tobie teraz towarzyszą na te kilka godzin przed?
1: No jest bardzo różnie. Ja czuję, że mam momenty po prostu totalnego szaleństwa na zmianę z supersennością, także są to duże emocje. Mam nadzieję, że do koncertu to się ustabilizuje, będę mogła wyjść ze spokojem i po prostu skupić się na graniu.
0: W świecie muzyki alternatywnej i polskiej zawsze ten koncert na OFF Festiwalu jest taką cezurą dla niektórych artystów, czyli od zagrania koncertu i zaczyna się ich wielka, wielka kariera. I oczywiście my jako trójka trzymamy za to kciuki, żeby tak się stało, ale czy właśnie jest jakaś taka presja tego miejsca? Czujecie ją?
1: Nie wiem, czy czuję presję. Wydaje mi się, że przyjazd tutaj i spędzenie wczorajszego dnia tutaj bardziej mnie uspokoiło i bardziej dało jakiś taki kontakt i takie dotknięcie tej rzeczywistości i bardziej się skupiłam na tym, że to będzie fajna zabawa, granie dla fajnych ludzi. Oczywiście próbuję się też tak uspokajać. No, ja czuję wagę tej sytuacji, ale staram się właśnie myśleć o tym, że fajnie jest wpasować się w ten klimat i uczestniczyć w tym po prostu.
0: Miałam takie przemyślenie wczoraj podczas koncertu Black Country New Road, że ciekawa jestem, czy właśnie Polska jest gotowa na takie zespoły, które mają w sobie dużo tych instrumentalnych części, jakiejś opowieści właśnie wokalnej i trochę takiego marzycielskiego klimatu, jaki wy macie, żeby właśnie nie były tylko na scenie głównej OFF-owego festiwalu. Czy wy wyobrażacie sobie rzeczywistość, w której nasz mainstream doceni takie projekty, czy w ogóle nie dążycie do tego?
5: To się już trochę dzieje. Mieliśmy bardzo wieloletnią falę indywidualiów i wydaje mi się, że jest jakaś taka temperatura na więcej osób i współdzielenie tej odpowiedzialności rośnie. I słuchacze też to doceniają.
0: A jeszcze tutaj?
3: Ja jako Polak mówię, że jesteśmy gotowi.

0: Polska gotowa.
1: Tak. Jeszcze chciałam wrócić do tych emocji ze względu na to, że często spotykałam osoby, które jeździły od lat na festiwal jako uczestnicy. Później próbowali sami tworzyć muzykę do tego momentu, że znaleźli się na jednej ze scen Off Festiwalu. Czy wy jesteście właśnie takim przypadkiem?
2: Ja jeździłem raz, ale to tylko dlatego, że po prostu potem miałem już z kim i to był taki główny motyw, a nie dlatego, że nie słuchałem takiej muzyki.
3: Ja byłem też raz, 3 lata temu, bardzo dobrze wspominam i fajnie jest tutaj wrócić.
1: Jak się nie ma z kim, to zawsze można kogoś poznać tutaj na festiwalu, więc też zachęcamy do przybywania do Doliny Trzech Stawów samotników, bo przy okazji zawsze można i poznać nie tylko muzykę, ale także i super osoby.
0: A jeśli jesteśmy przy temacie trochę podsumowania wczorajszego dnia, to czy mieliście jakieś swoje ukochane koncerty wczoraj?
4: Ja się bardzo Current Jazz wzruszyłem, ale też byłem bardzo świadom tego i bardzo gotowy na to, bo ja bardzo go lubię.
0: Zapraszamy na wywiad z tymi artystami w dzisiejszym Tygodniku Muzycznym.
5: Black Country New Road wspomniane bardzo, bardzo mnie urzekło i to też było bardzo dużo emocji i przemyśleń w trakcie.
0: To co? Może zagramy teraz Black Country New Road na zakończenie tej rozmowy.
1: Z wielką przyjemnością, z nami były Mlecze. Bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki. Proszę się nie stresować i dać czadu na głównej scenie dzisiaj po 19:00. I te osoby, które jeszcze nie przyjechały, to zapraszamy do OFFA, do Katowic na OFF Festival 2026.

0: Black Country New Road z ich ostatniej płyty Forever How Long. Pierwszy otwierający utwór. Ważna płyta, bo pierwsza też po odejściu Isaaca Wooda. Na scenie pojawiły się Georgia Ellery, May Kershaw i Tyler Hyde.
1: Wszystkie te osoby, które wymieniłaś, mają niebywały głos i mogliśmy tego wczoraj doświadczyć, ale ja tak słuchając tego koncertu sobie pomyślałam, że to jest muzyka idealna dla fanów filmów Wesa Andersona. Nie wiem, czy...
0: Takie trochę marzycielskie, ale w takim czarującym... Rozumiem, tak, rozumiem, o co ci chodzi.
1: Bardzo barwne też, harmonijne. Wszystko tam się zgadzało i tak naprawdę tam również pojawił się przekaz polityczny, po raz kolejny tak silny na OFF Festiwalu, czyli zakrzyki Free, Free Palestine.
0: I dużo flag też na scenie, ale co trzeba powiedzieć o tym zespole, to też taka... Jest na tegorocznym Elfie trochę zespołów około folkowych lub też zahaczających właśnie o taki storytelling w utworach i kompozycje, które polegają głównie na tych opowiadanych właśnie wokalnych historiach. I myślę, że to jest ta moc. Dzisiaj miał wystąpić wspomniany zespół Wednesday, wystąpi on jutro, to też jest trochę coś w tym właśnie stylu.
1: Tak, natomiast jeszcze wracając do wczoraj, to na scenie leśnej zagrał koncert Current Joyce. Ja miałam przez chwilę wrażenie, że to będzie koncert, który będzie jakoś tam mi towarzyszył w ciągu tych minut, które tak szybko płyną na OFF Festiwalu, a okazało się, że jednak jakoś emocjonalnie mnie kupił i stałam pod sceną i przyglądałam się też temu, jak reaguje publiczność. Widać, że publiczności się to bardzo podobało. Niemniej było z Earlem Sweatshirtem, który mimo odwołanych koncertów na swojej trasie do Doliny Trzech Stawów przyjechał.
0: Current Joyce już dzisiaj w Tygodniku Muzycznym między 17 a 19 porozmawiał z nimi Maciej Jankowski. Zapraszamy w jego imieniu, ale posłuchajmy.
1: O, tych... a zanim widzisz, Ania, co tutaj jest?
0: A co tu masz? Och, a, jeszcze konfetti z Le Flaming Lips.
1: Tak, niektórzy łapali, wyciągali wczoraj ręce ku górze i mogli łapać konfety. Ja nawet złapałam taki różowy ludzik, trochę przypominający te, które stały jako roboty na głównej scenie. No dobrze, ja już w takim razie idę dalej sobie zwiedzać backstage, a my słuchamy.

0: wasn't flat. Tonight we dine at where?
1: Dance.
2: Wiele fanów muzyki hip-hopowej, rapu czekało na ten koncert. Earl Sweatshirt, mistrz sampli, mistrz takiego oldschoolowego storytellingu, pojawił się w Dolinie Trzech Stawów i myślę, że zaspokoił to pragnienie usłyszenia go na żywo wielu fanów. Dla mnie momentami trochę właśnie taki bardzo monotonny, ale to jest chyba ta moc, którą też po prostu doceniają jego fani.
3: Ja natomiast pozdrawiam wszystkich ofowiczów, którzy wypisują na grupce ofowej. Może dziwny wątek, bo spytam o muzykę. Jak oceniacie występ Earla Sweatshirta? Na co komentarz? Świetna forma rapowa, przyjemny koncert, dobrze, że wyzdrowiał. Na co kolejny komentarz? Zgadzam się. Doceniłem bardzo, że się nie wyspomagał backing tracks, tylko leciał na żywca, ale w namiocie chyba bardziej by zażarło, więc tu oczywiście ofowicze zawsze mówią, gdzie lepiej koncert by zagrał, bo też i biorą pod uwagę, że jest to przestrzeń otwarta, ale mamy, przypominamy, dwa namioty wśród nich. Na przykład namiot trójkowy. I tak też właśnie na tej scenie trójki dzisiaj po godzinie 21.30 wystąpi zespół z USA. Chad Pyle. To będzie coś dla tych, którzy lubią bezkompromisową, mocną, gitarową muzykę.

left to live outside.

0: Autopromocja.
1: No, mocne to było.
2: Ale co?
1: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
3: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
4: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
3: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 sierpnia, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym może usłyszeć mężczyzna, który w Krakowie wyzywał Ukraińców. TISA zgłasza kandydata na prezydenta Węgier, to Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. W serwisie też wielkie kolarskie ściganie na Podhalu, za chwilę relacja z trasy Tour de Pologne. 39-latek, który w Krakowie wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej, wieczorem sam zgłosił się na komisariat. Został zatrzymany, ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty, podaje krakowska policja. Do incydentu doszło w środę na ulicy Polonijnej w Krakowie. Mężczyzna kierował wyzwiska i wulgaryzmy w kierunku 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny narodowości ukraińskiej. Ci zgłosili incydent na policję. Film ze zdarzenia trafił do sieci. Sprawa jest badana pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co grozi do 3 lat więzienia. Andrzej Baka ma być nowym prezydentem Węgier. Jego kandydaturę ogłosiła rządząca krajem partia TISA. Andrzej Baka w przeszłości był m.in. prezesem Sądu Najwyższego. Głosowanie w parlamencie zaplanowano na poniedziałek lub wtorek. Nowy prezydent zastąpi Tomasza Szujoka, którego kadencja zakończyła się po zmianie konstytucji przyjętej przez nową większość parlamentarną. Granica z Białorusią szczelna. Od 4 miesięcy wojsko nie notuje przekroczeń. Mówił o tym w Polskim Radiu dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk.

0: Dobrze obserwowane są natomiast próby przekroczenia granicy z Litwą.
1: Ten odcinek jest dozorowany dzisiaj przez ponad 250 żołnierzy z tych dwóch brygad, czyli brygady pierwszej i czwartej warmińsko-mazurskiej. Oczywiście wspieramy Straż Graniczną i to Straż Graniczna mówi, w których miejscach mamy być obecni. Te zadania patrolowe, które realizujemy na północy, na granicy z Litwą, są ciągle zmieniane i stąd też jest sukces taki, że przechwytujemy te osoby nielegalne.
0: W ocenie dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Rosja i Białoruś nie zaprzestały hybrydowego ataku na polskie granice, a jedynie go zawiesiły. W Bukowinie rozpoczął się przedostatni etap 83. edycji Tour de Pologne. To etap królewski, wyznaczony przez najtrudniejsze podjazdy Podhala. Walkę kolarzy obserwuje wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz.
2: Dzień dobry, do mety pozostają jeszcze 102 km. O 13.20 równo nastąpił start ostry. Zawodnicy są już za drugim podjazdem, za słodyczkami. Tam premię wygrał Walter Calzoni. Ten sam zresztą, który pierwszą premię też rozstrzygnął na swoją korzyść na sierockim. A teraz będzie podjazd pod pitoniówkę, potem trzykrotnie pod ścianę Bukowina. Jakże stromą, jakże trudną i weryfikującą. To będzie premia pierwszej kategorii, 9,5% to jest średnia nachylenia, a dochodzi do 22%. W czołówce jedzie Jakub Kaczmarek z polskich zawodników, reprezentant kraju i zawodnik grupy Woster. No i tak jak powiedziałem, 100 km jeszcze do mety, więc tu się może bardzo, bardzo dużo wydarzyć. Meta w Bukowinie, tuż pod Klinem, około godziny 16.
0: Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację. Zagraniczne podróże i dobre maniery nie zawsze idą w parze. Widać to szczególnie w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów. W Rzymie wielu odwiedzających wciąż nie wie, jak należy zachowywać się przy zabytkach.
3: Najczęstsze przewinienia to siadanie na zabytkach i urządzanie na nich pikników, zostawianie śmieci, głośne zachowanie czy nieodpowiedni strój, ale lista wykroczeń jest dłuższa.
4: Muzeum pod otwartym niebem, to jest właśnie Rzym, gdzie nie kąpiemy się w fontannach. Najgorszą rzeczą, którą widziałam kiedyś, tatuś, który dwulatkowi ściągnął pampersa w Koloseum, dziecku siusiało na trawertyn, który ma prawie 2000 lat. To są grzechy niewybaczalne.
3: Mówi Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie. Mandaty za wykroczenia popełnione przez turystów wynoszą od 250 do 500 euro. W skrajnych przypadkach policja może także zastosować daspo urbano, czyli nakaz natychmiastowego opuszczenia określonej części miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: W ubiegłym roku rzymska policja wystawiła prawie 3000 mandatów za łamanie przepisów chroniących zabytki w centrum miasta. Wśród nich były kary za kąpiele w fontannach, w tym w najsłynniejszej fontannie di Trevi. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słaby deszcz może padać jedynie na południowym wschodzie. W innych regionach słonecznie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela

0: na Włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Już 8 minut po godzinie 14.
14: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.

0: Trójka na OFF Festiwalu.
1: A na nim na OFF Festiwalu wystąpi właśnie Yung Lin, którego przed chwilą słuchaliśmy już dzisiejszego wieczoru. Przypominamy, że od godziny 13 relacjonujemy jako jedne z dziennikarek Trójki, ponieważ jest nas tutaj sporo i różnych audycji na pewno Państwo dużo usłyszycie właśnie OFF Festiwal.
2: Tak, witamy z Doliny Trzech Stawów. Jesteśmy właśnie na backstage'u. Trochę się rozdzieliłyśmy. Ania została na ławce w cieniu. Ja stoję na słońcu tutaj przy garderobach, ale przypomnijmy o tym, kto pracuje dzisiaj razem z nami, czyli Paweł Zieja, Dariusz Binkowski i Olga Szućko. To nasz dzisiejszy skład. Ja przypominam, nazywam się Gosia Jakubowska i
1: Ania Lalka.
2: Zapraszamy do 15. Będziemy właśnie tutaj w Dolinie Trzech Stawów, a nie tylko, bo przed nami wspaniałe koncerty. Natomiast ja właśnie widziałam, jak już przyjechali Einsturzen, Deno i Bauten. Zespół, który jako jeden z nielicznych ma aż dwie garderoby. Jeden to dressing room, nie zaglądamy tam. Natomiast drugi to zwykła garderoba, gdzie jest spełniony rider. To jest bardzo ciekawe stanowisko, ponieważ na razie członkowie tego zespołu odeszli gdzieś. Pozostała po nich drukarka, komputer i bardzo, bardzo, bardzo dużo czarnych kabli. Więc myślę, że przed nami szykuje się wspaniałe widowisko. Skoro dressing room, no to być może jakieś kostiumy również na scenie się pojawią. Oprócz tego oczywiście widzę Frankie and the Witch Fingers. Ta garderoba jeszcze pozostaje zamknięta. Ostatnie końcowe o numerach 15, 16, 17, 18 właśnie są na wyposażaniu przez runnerów, z którymi rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, natomiast jedna runnerka właśnie szła z tabliczką Lostu Tanaka, zdjętą z jednej z wczorajszych garderób. Ciekawe, gdzie powędruje ta tabliczka. Przypominam, że kiedyś właśnie w Trójce rozdawaliśmy tabliczki, które widniały na garderobach OFF Festiwalu. Być może to się zadzieje również i w tym roku.
1: A ja jestem trochę w innym miejscu, przy scenie głównej. Na razie trochę cicho, więc nie trwają żadne próby, ale tu jakieś maszyny się kręcą, tu ktoś na hulajnodze elektrycznej pędzi pewnie, żeby coś komuś dostarczyć. No tak to wszystko wygląda. Ale teraz co nieco o scenie, która z kolei jest trochę zdjęta z tych wszystkich maszyn, z tych kabli, bo jest skupiona na muzyce instrumentalnej, improwizowanej. Mowa o offowej scenie jazzowej, o której powiemy za chwilę. Wczoraj furorę zrobił ten zespół.

0: Zespół Błoto wystąpił wczoraj na ofowej scenie jazzowej. Niewielka scena. Agnieszka Szydłowska w swoich mediach społecznościowych i też między nami tutaj w wiadomościach wypisywała, że dlaczego tak mała? I myślę, że to jest myśl niejednego ofowicza. Ta scena jazzowa, młodo, polsko-jazzowa, tak powiem od siebie, powinna być dużo, dużo większa.
1: No, być może to się zadzieje. Być może za jakiś czas scena leśna stanie się sceną młodego polskiego jazzu, kto wie. Ale ja tutaj macham, macham. Cześć, Marcel! Tutaj na dół musisz spojrzeć!
2: Ja też do góry, a ja jeszcze wyżej, do nieba, do nieba.
0: Marcel Baliński na ofie głównie ze współgłosów, ale również z innego zespołu Ki Ki Ki.
1: Dzisiaj?
2: Tak, 23.40 na scenie Off & Jazz. No jesteśmy taką główną alternatywą, myślę, do Young Lina, także jak komuś to nie usiądzie albo będzie szukał takich zupełnie innych wrażeń, to bardzo zapraszamy do nas, do namiotu.
1: Znajdujemy się teraz na backstage'u, gdzie właśnie tutaj zaglądałeś już do garderoby. Wszystko rozumiem, dopilnowane, na ostatni guzik, dopięte.
2: Wszystko dopięte, zaraz jadę po zespół współgłosy na dworzec, jak ktoś chce nas spotkać, nam pomachać, to 15.00 jesteśmy na Katowicach Główne, będziemy wysiadać, także możemy sobie zbić piąteczkę, jak ktoś tam jest.
0: Jak duży skład macie, bo to też jest dość duży projekt.
2: 15 osób na scenie, a całego teamu to jest tak 20-21 osób, także to jest przedsięwzięcie. Ale
1: jak do tej garderoby się tam zmieścicie? Przecież to za małe dla was.
2: Nie, no właśnie tak patrzę, ale tu chyba nie ma naszej garderoby.
1: Czekaj, nie, to trzeba popatrzeć.
0: Zaraz się wyjaśni.
1: Zaraz wszystko się wyjaśni, ale to dzisiejszy koncert jest takim uświęceniem tego wszystkiego, co się zadziało w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy wokół współgłosów.
2: Tak, no ja bardzo się cieszę, bo my w ogóle ze współgłosami też bardzo wszystkich zapraszamy. To jest jutro o godzinie 17.20, mam wielką nadzieję, że się nie pomyliłem, ale najprawdopodobniej się nie pomyliłem. Na głównej scenie, na scenie Banku będziemy grać ostatni raz, gramy pierwszą płytę. Na pewno zagramy, także jutro to będzie duża celebracja dla nas, bo domykamy jakiś taki bardzo ważny moment dla nas. Ostatni raz okazja usłyszeć największe bangery z pierwszej płyty. Zagramy na pewno któryś singli, no i tak się jeszcze zastanawiamy, czy nie zagrać w ogóle wam jakiejś takiej piosenki typu jednej, która jeszcze ani nie była singlowana, ani nigdzie jej nie było, także taka niespodzianka od zespołu współgłosy jutro raczej będzie.
0: Za chwilę zaprezentujemy właśnie singiel z nadchodzącej płyty, która wyjdzie już we wrześniu, współgłosy 2, ale powiedz mi jeszcze, akurat ja jestem zainteresowana, może nie bardziej, ale no myślę, że słuchacze mogą nie usłyszeć tego w normalnych godzinach w radiu, czyli twój drugi zespół na tym festiwalu. Walu Ki Ki Ki.
2: No, Ki Ki Ki to jest taki bardzo wspaniały twór. Ja właśnie dzisiaj mojej żonie opowiadałem, że to jest właściwie taki zespół, który najbardziej zrobiłem tak hobbystycznie po prostu, że to jest bardziej tak, my bardzo z chłopakami gramy z Piotrem Zabrockim, który grał wczoraj we wspaniałym tercecie Imperial, zagrali fenomenalny koncert i Grzesiu Tarwit, czyli klawiszowiec zespołu Hoshi. No i my tak naprawdę używamy takich starych zabawek, bardziej bym powiedział, bo to głównie gramy na starych keyboardach Casio, jakichś Yamahach takich, które gdzieś tam po śmietnikach już się raczej walają niż na scenach, ale my bierzemy i tak eksplorujemy jakiś taki potencjał zabawowy i improwizujemy. To jest taki w pełni improwizujący zespół i ja w ogóle uważam, że to jest świetny slot, 23.40 dzisiaj. Psychodelia gwarantowana i myślę, że taki uśmiech w środku nocy na pewno też znajdziecie.
0: Myślę, że to może być taka perełka właśnie, że potem będziecie mieć tak zwane FOMO, jeżeli tam nie będziecie. Także pchajcie się do tej sceny jazzowej.
1: A ja już kończąc, bo widzę, że musisz biec, to Marcel, powiedz, czy to właśnie Tercet Imperial kupił najbardziej wczoraj cały dzień offa?
2: No, dla mnie tak. Tercet Imperial... No mi jeszcze...
1: Widziałam, jak tańczysz z Magdą.
2: W ogóle jeszcze bardzo ciekawe, bo jak się jest na tym ich koncercie, to tak ciało jakby w ogóle od razu wpada w trans, tańczysz, ale ja miałem tak wrażenie, że tak coraz wolniej się gibaliśmy, bo to było tak super, że tak bardzo można dzięki ich muzyce tak się osadzić w sobie i no, absolutnie moim zdaniem najlepszy koncert. Ja też widziałem, że Agnieszce Szydłowskiej nie przypadło do gustu, ale mi Current Joy mi się bardzo podobało wczoraj. Ja bardzo lubię takie granie.
1: No zweryfikujemy jeszcze, natomiast ja się podpisuję pod

0: tym, co powiedziałeś, Marcel. Jeżeli chodzi o Karen Joy, to naprawdę był dobry koncert. Dziękujemy bardzo, nie zatrzymujemy je.
1: Później.
0: Pa, pa. Pa, pa, pa, pa. A już za chwilę w studiu naszym, takim plenerowym bardzo,
2: backstage'owym,
0: pojawi się zespół Alarmę. Zanim jednak to się wydarzy, to przypominamy zespół Współgłosy, Błażej Król i Usta.

0: Marcel Baliński, usta, Błażej Król. Jedna z propozycji do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Zachęcamy oczywiście niezmiennie. Można to robić z każdego zakątka świata, nawet na OFF festiwalu. A ja przypominam, że wczoraj były wspaniałe koncerty. Marcel Baliński przed chwilą opowiadał o Tercet Imperial. Jeżeli chodzi o Céline, która wczoraj również zagrała na jednej ze scen, to westchnięcie było bardzo wymowne, ponieważ oczekiwałam, że to będzie coś magicznego, coś bardzo hipnotyzującego. Niestety tak się nie do końca zadziało. Céline Desberg zjadła chyba trochę trema, natomiast grała na instrumencie, którego ja teraz nie wypowiem, ale wiem, że ma 21 strun i grała na nim naprawdę przepięknie. W tym samym czasie na jednej ze scen zespół, który oczarował Anię Lalkę.
1: Dana and Alden. Właściwie byłam tylko na kawałku tego zespołu, ponieważ przygotowywałam się jeszcze do wywiadu z nimi. Mieliśmy okazję później porozmawiać. Skoro mieliśmy już wątek polskiego jazzu i tego, jak też jazz łączy się z popem, bo myślę, że projekt Współgłosy to jest właśnie takie połączenie tego jazzowego, improwizowanego kunsztu z takimi głosami pop, jak właśnie Błażej Król, oczywiście tutaj z zacięciem rockowym, ale Dana and Alden to jest tak, jazz dla Gen Z, tak o sobie mówią, ponieważ łączą trochę tej jazzowej improwizacji z podejściem popowym. Mieliśmy okazję porozmawiać, posłuchajmy teraz wywiadu, który będę też na bieżąco tłumaczyć. Zagraliśmy właśnie w kraju, w którym nigdy nie byliśmy, a ludzie świetnie się bawili.

0: Tworzymy dość abstrakcyjną muzykę, gramy jazz, więc nie spodziewałem się, że publiczność z TikToka, którą właśnie doceniamy, bo staliśmy się między innymi z tego powodu znani, tak dobrze na nią zareaguje. A jednak właśnie to, że jest trochę poza schematem, ich przyciągnęło.
1: Our magic and the spark that we have is that we don't fully take ourselves seriously.
0: Nasz sekret tkwi w tym, że nie traktujemy siebie do końca serio. Poważnie podchodzimy do muzyki i naszych instrumentów, ale w internecie i na scenie, w kontakcie z fanami, pozwalamy sobie na odrobinę luzu i głupawki. Na przykład wymieniłem się na koncercie koszulką z jednym z fanów. Dałem mu swoją przepoconą koncertową, a on dał mi swoją, którą mam właśnie na sobie. To niesamowite, że jesteśmy dzisiaj dziećmi internetu. Muzyki nie odkrywamy już tylko w radiu, które niegdyś miało mnóstwo gatekeeperów decydujących o tym, czego ludzie słuchają, to cytuję. Rozmawiałam o tym z rodzicami, którzy chodzili do liceum w latach 70. czy 80. i wtedy było tak, że byłeś albo punkiem, albo fanem rocka, albo disco. I to definiowało twoją tożsamość i ludzi, z którymi spędzałeś czas. A teraz wszyscy słuchają właściwie wszystkiego. Defined like so
1: much by what you listen to. Dream our new album, Papa's Boat, August 14th. It's gonna be cinematic.
0: Słuchajcie najnowszego albumu, Papa's Boat. And Alden.
2: And we are here playing it off music festival with our wonderful band. Kochamy Polska.
1: Anya is the best.
3: Thank you very much.
0: Pozwoliłam sobie na zostawienie tego komplementu na sam koniec, ale myślę, że to jest dobre polecenie też takiej bardzo luźnej atmosfery i podejścia. Chłopaki też mówili, że mamy wspaniałą publikę, chociaż bardzo spokojną. Podobno Polacy są spokojni.
4: Naprawdę?
0: Tak powiedzieli.
4: Bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast ja chciałam wrócić do tego, co padło już w tej rozmowie, a mianowicie, że dzisiaj wszyscy słuchają wszystkich gatunków muzycznych, bardzo różnorodnej muzyki. I muszę powiedzieć, że tych gatunków coraz więcej pojawia się również w line-upie OFA. Oczywiście ten podział nigdy nie był tutaj oczywisty i Artur Rojek w niejednym wywiadzie podkreślał niejednokrotnie, że właśnie dla niego to jest istotne, aby ten OFF zawsze był przestrzenią dla wszelakich gatunków i dla osób, które słuchają i elektroniki. Za chwilę idą na przykład na koncert Domu Złego. Właśnie garderoba numer 5 się otworzyła i tam właśnie osoba z zespołu weszła do tej garderoby. No fascynujące jest to życie backstage'owe. Muszę przyznać, że tutaj relacje się rozwijają. Tutaj porobiły się już teraz takie grupki, gdzie artyści razem z runnerami, ale nie tylko, właśnie ze sobą rozmawiają. Przed nami kolejne wrażenia, przed nami kolejne koncerty. Co teraz zagramy, Aniu?
0: Teraz zagramy zespół, z którym przed chwilą mówiłam o rozmowie przed chwilą, czyli Dana and Alden. Tyle się tu dzieje, że aż trochę zgubiłam słowa, ale prosty tytuł i myślę, że proste inspiracje. Utwór Summer Nights.

0: Trójkowicze. Nowa Aleksandria od zespołu Siekiera.
1: A ja myślałam, że mówisz o tym, co teraz słyszymy na głównej scenie.
0: Nie,
1: próba Young Lina i Blade, czyli dzisiejszego headlinera. My nie, oczywiście nie możemy się doczekać, buczenie nadchodzi wielkimi krokami, a my tutaj śpiewałyśmy sobie na co Jurek mówi, to nie jest wbrew pozorom najtrudniejsza partia wokalna. Jurek Sienkiewicz jest z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Witam, cześć.
0: Człowiek specjalny od projektu specjalnego Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię Siekiery.
2: Tak jest.
0: Jak to się wydarzyło, że dostałeś, no myślę, że bardzo godne zadanie, czyli upamiętnienie 40-lecia od premiery tego legendarnego albumu?
2: Trzeba zacząć od tego, że to jest wielka nobilitacja, że zostaliśmy wybrani do tego projektu, a zaczęło się to dosyć przypadkowo, mam wrażenie, bo Adam Kiepuszewski przyszedł do mnie...
0: Jeden z organizatorów OFA.
2: Tak jest. Przyszedł do mnie do sklepu płytowego Hey Joe, w którym siedzę już od paru lat. I wybierał płyty na prezent dla kogoś i rozmowa naturalnie przeszła na polską muzykę. I wydaje mi się, że to w jaki sposób, jak szczegółowo rozmawialiśmy o tej polskiej muzyce alternatywnej, szczególnie z lat 80. wpłynęło na to, że poczuł, że możemy być kompetentni do tego, żeby podołać oddaniu ducha tej płyty, bo o to w tym wszystkim chodzi.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że Nowa Aleksandria Siekiery to jest taka płyta, którą niezależnie od wieku się komuś poleca, jeżeli chodzi o tę polską scenę okołogitarową.
2: Prawda, ja w ogóle testuję to w pracy bardzo często, bo przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata i często właśnie pada pytanie, poleć mi coś polskiego i nieważne, czy to jest fan psychodelii, czy ktoś, kto lubi bardziej muzykę elektroniczną, to ta płyta po prostu trafia do wszystkich, bo tak jak można powiedzieć, że jest to kopia Killing Joke, to ja się z tym to po stokroć nie zgadzam, bo tak jak oczywiście słychać te cytaty i słychać nawet plagiaty, tak ta płyta ma dużo więcej do powiedzenia niż tylko skopiowanie Killing Joke i właśnie to łapie wszystkich, że to są bardzo przemyślane piosenki i to żyje dlatego.
1: Chociażby przez czas, w którym ta płyta powstawała. Natomiast ja wrócę jeszcze do tych partii wokalnych i całych przygotowań do tego przedsięwzięcia, no bo jak już padła decyzja, że tak, że robicie, no to od czego zaczęliście ten proces właśnie odtwarzania jakichś własnych interpretacji być może, które usłyszymy na tym koncercie? No bo ja też nadal nie wiem, jak to będzie brzmiało ostatecznie.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o interpretację, są takie płyty, gdzie najlepszy hołd możesz oddać, trzymając się jak najbardziej oryginału. Więcej może nie powiem, tylko muzyka niech się będzie broniła sama, ale od czego zaczęliśmy, to od czytania. Bo żeby dobrze oddać materiał źródłowy, moim zdaniem trzeba się osadzić w tym, o co tam chodziło, czym dla ciebie są te piosenki i co one mówią tak dla zasady. Więc zaczęliśmy od przeczytania, ja przynajmniej od przeczytania chyba wszystkich dostępnych materiałów w internecie na temat tego zespołu i na temat powstawania tej płyty. Próbowałem się skontaktować też z żyjącymi członkami Siekiery, nie było to najprostsze.
1: Ale się udało.
2: Z niektórymi tak.
1: I co wyniknęło z takich rozmów?
2: Na przykład, że Zbigniew Musiński dalej jest wielkim fanem Siekiery, pomimo tego, że ciężko wspominał współpracę z Adamskim, ale to chyba każdy, kto z nim współpracował, takiego wspomina. To dalej jakby jest fanem, cieszy go to, że ludzie odnajdują w tym nową wartość. Także.
1: To trochę mi przypomina, jak aktor musi wcielić się w jakąś rolę biograficzną do jakiegoś filmu i poszukuje jak najwięcej informacji na temat danego człowieka, aby właśnie jak najlepiej oddać go na ekranie i tak samo wy staracie się oddać te emocje i klimat całej Nowej Aleksandrii.
2: Tak, zgadza się, bo tam... Tak naprawdę esencja tkwi w szczególe. Tam szczegół, drobiazg gra największą rolę, bo ta płyta ma taki bardzo senny, wręcz moim zdaniem baśniowy charakter. To jest taka baśń o ludziach żyjących obok fabryk. I trzeba się skupić na tych szczegółach i właśnie też wiedzieć, skąd one wychodzą, żeby móc je potem oddać. Bo jak się to robi po macoszemu, to potem zawsze słychać, że czegoś brakuje.
0: Żeby nie było, że jesteś tylko chłopakiem ze sklepu z winylami, to powiedz jeszcze nam trzy słowa o twoim zespole, którym również wystąpisz na OFF Festiwalu, czyli Alarmę.
2: Alarmę jest składem łączącym post-punk, noise rock i jazz. Tak przynajmniej mógłbym twierdzić. Gramy razem od trzech lat ponad. Wydaliśmy dwie płyty. Zjechaliśmy w sumie Polskę i Europę z tym materiałem i cieszymy się, że możemy właśnie tutaj występować na OFF. Jest to dla nas też duża nobilitacja, żeby właśnie na scenie Trójki móc postawić tutaj pierwsze kroki w Katowicach, bo to jest pierwszy raz, jak gramy w Katowicach.
1: O, wow, ale super. I te dwa koncerty. Ale się trafiło. Wspaniale.

0: sama sprawa. Bingo. Jurek Sienkiewicz był razem z nami. Bardzo dziękujemy. Trzymam kciuki. Powodzenia. Nie stresuj się tak.
1: Dziękuję pięknie.
0: Będzie dobrze. A to alarmy.

0: Zespół Alarmy już jutro na jednej ze scen tutaj w Dolinie Trzech Stawów na tegorocznym OFF-ie, a już dzisiaj o godzinie 18.15 na scenie Leśnej zagra ten zespół nową Aleksandrię. Nie mogę się doczekać, a ty?
1: Ja również nie mogę się doczekać, ale nie samą muzyką człowiek żyje, bo teraz przeniesiemy się w świat filmu. Kazimierz Dolny i Ryko Jaźwiński, już zaraz rozmowa z, myślę, osobą, którą bardzo dobrze znacie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Sobota to już przedostatni dzień jubileuszowego 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. A w studiu Trójki ze mną jeden z bohaterów tegorocznego festiwalu, Jan Komasa. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Oczywiście reżyser filmowy i zaczynamy od wspomnień. 20. edycja, ale my też. No nie w związku z Dwoma Brzegami, tylko w ogóle z moją dziennikarską, a twoją reżyserską działalnością spotkaliśmy się, poznaliśmy jakieś 20 lat temu właśnie.
4: Dokładnie tak było. To był chyba marzec 2006.
3: Czyli twój debiut wspólny.
4: Od radości. Wspólny z, tak, z Anią Kazejak i Maćkiem Migasem.
3: A no właśnie, od tego się wszystko zaczęło i jesteś ciągle określany jako ten młody reżyser. Jako młody reżyser masz już retrospektywę, to chyba twoja pierwsza w życiu.
4: Tak, to jest najdziwniejsze. Ja słyszałem o czymś takim u nas w szkole filmowej, że pan Krzysztof Zanussi miał retrospektywę jeszcze pod koniec szkoły, że ją urządził. I też właśnie to było, do dzisiaj jest to legenda właśnie w szkole, że pan Krzysztof chciał zrobić i zrobił retrospektywę swoich filmów, jeszcze będąc pod koniec studentem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale tak się... No i jak Grażyna Torbicka właśnie do mnie zadzwoniła, że chciałaby, to miałem dokładnie powidok tego, o czym w szkole legendy trąbią właśnie, kiedy ktoś ma retrospektywę.

0: perspektywę dosyć wcześnie.
1: No ale myślę, że dobry wzorzec.
0: No bardzo, no pan Krzysztof to legenda i fantastyczny reżyser i wzór. Natomiast było coś takiego, że zapytałem Grażynę, czy jest pewna, bo się dziwnie czuję. Ona mówiła mi, że już myślała o tym wcześniej, rok temu i że teraz nie odpuści i że jest dobry moment i że akurat wypada i liczba filmów, i liczba rzeczy, które mogłaby pokazać na liczbę dni festiwalu. Aha. Tak policzyliśmy rzeczywiście.
1: No właśnie, pokazałeś swoje najnowsze filmy, ale też i te najstarsze, ile w sumie i jak one zostały tutaj przyjęte przez publiczność. Myślę, z ogromną ciekawością te najnowsze. I nie wiem, może z sentymentem, a może odkrywane na nowo te starsze?
0: Ciekawa jest rzecz, bo parę osób postanowiło jakoś zobaczyć wszystkie te filmy i podzielili się refleksją ze mną, że bardzo dużo wspólnych rzeczy widzą
1: w nich, tak?
0: Mi się wydawało zawsze, że podróżuję z filmu na film, staram się nowe rzeczy robić, ale no nie ucieknę od siebie i wszędzie w tych filmach są pewne wspólne elementy, sposób pokazania świata, bohaterów, wybór tematów, jakaś próba jakiegoś komentarza społecznego, większego lub mniejszego. I pewne ujęcia nawet, sposób prowadzenia kamery, on się powtarza. No to jest po prostu chyba coś, od czego nawet jakbym bardzo chciał, nie ucieknę.
1: No a jeśli chodzi o te emocje festiwalowe właśnie, czy zauważyłeś tutaj przy jakimś tytule coś szczególnego?
0: Zauważyłem emocje takie bardzo silne po na przykład rocznicy. Pokazywaliśmy ją... Rocznica przeszła dosyć niezauważona w polskich kinach.
1: To ten twój właściwie amerykański film.
0: Amerykański film, tak, nawet nie tyle amerykański, co hollywoodzki, bo to też jest specyficzny rodzaj kina, ale jakoś było pełne kino, ta główna sala, ta główny namiot. I ilość emocji, które ten nie wiem, czy to trafiło na moment, na czas... Było też spotkanie, potem...
1: No ale to jest jednak film porażający w swej treści.
0: Jest to strzał, że tak powiem, bezkompromisowo w nerkę, jeśli mogę tak się wyrazić. Są różne filmy i ten taki film, to jest ten taki film, który ci nie daje trochę oddechu i po prostu zostawia cię z tym uczuciem i się od ciebie oddala potem.
1: Tak, i trudno o nim zapomnieć.
0: To jest ten typ filmu, co tak się kończy i się w ogóle aktorzy nie wychodzą się ukłonić. Aha. Że po prostu kurtyna opada i wychodzisz z tym i nie wiesz, co z tym zrobić. I to spowodowało w tej atmosferze festiwalowej w upalnym słońcu, że nagle taki mrok się pojawił. I bardzo dużo ludzi, no nie wiem, ile jest miejsc w tym głównym namiocie.
1: Ponad 800.
0: Niesamowicie. I wszyscy wyszli i po prostu coś takiego spowodowało to, że parę osób płakało. W trakcie nawet spotkania również były takie tego typu emocje. Mnie też trochę poniosło w pewnym momencie już na spotkaniu. Wyszedłem bardziej... Nie wiem, coś, może nie wiem, może tego przez chwilę potrzebowaliśmy, takiego wudu małego, więc coś takiego, więc tego, z tym się nigdy nie spotkałem, a strasznie mi tego brakowało, bo ten film przeszedł dosyć właśnie tak, jak mówię, po cichu.
1: No tak, ale też emocje na pewno wzbudził kolejny twój anglojęzyczny film, czyli Dobry Chłopiec. No i właśnie pytanie, będą takie hollywoodzkie następne filmy, co teraz?
0: Też chciałbym robić dalej właśnie filmy, łączyć polskie DNA z DNA z innych krajów. Uważam, że takie połączenia, że tak powiem, polskich pierogów z Haribo, myślę, są ciekawe i kręcące, i też to jest wyzwanie, no bo musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i próbować dogadać się z kimś tam z Manchesteru, z Liverpoolu, ze Stanów, z Teksasu, bla, bla, bla. I jakby robiąc te rzeczy, masz coś takiego, że kurczę, no nie możesz do tych ludzi trafiać skrótami myślowymi, z którymi bym sobie porozmawiał bez problemu z Agatą Kuleszą na przykład. Tu musisz wysilić pół mózgu, żeby znaleźć
1: ten klucz dostęp do
0: klucz nich, dostęp
1: tak?
0: komunikacji. Musisz zupełnie innych i to powoduje, że nie wiem, po takim każdym z tych filmów czułem się 3 razy bardziej zmęczony, ale miałem też wrażenie, że się więcej nauczyłem.
1: No właśnie, ale i satysfakcja też dużo większa. Tak. Janku, w takim razie trzymamy kciuki, czekamy na twoje kolejne hollywoodzkie filmy. Z przyjemnością wielką zobaczymy je również w Polsce, bo wzbudzają emocje. No i życzymy udanego festiwalu Dwa Brzegi do samego końca, bo on jeszcze do niedzieli. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję ci bardzo i mam nadzieję kolejnych 20 lat.
1: Absolutnie. Jan Komasa był z nami. Pozdrawiamy.

0: z Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
1: Bohater retrospektywy reżyserskiej i Ryszard Jaźwiński z Trójki. Więcej relacji z pewnością jeszcze w audycji trójkowo-filmowo.
2: No właśnie i tak właśnie w festprogramie połączyłyśmy dwa brzegi. Kazimierz z Katowicami i Off Festiwalem, a my do brzegu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas na backstage'u Offa. To była ogromna przyjemność. Dziękujemy Offowi za możliwość i tyle uśmiechu, które nam daje. Słońce świeci, kurtyna wodna odpalona. Widzę już, możemy zaczynać festiwal. Otwarcie bram dzisiaj o 17.
1: A o 17 też start.
2: A wcześniej, bo o 16 chyba 45 już pierwszy koncert. Wspaniale.
1: O 17 również tygodnik muzyczny, ale to wszystko później. My dziękujemy. Ania Lalka.
2: Gosia Jakubowska tutaj na miejscu. Paweł Zieja, Dariusz Binkowski, a w Warszawie Olga Szućko. Udanego Offa. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy.

reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed

0: To się opłaca.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia. Minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej ofiar utonięć. Od wiosny życie w wodzie straciło już ponad 150 osób. Piloci ćwiczyli przed świętem wojska. Wzdłuż Wisły w Warszawie przeleciały myśliwce i śmigłowce. Zaorał świeży asfalt w Gliwicach. Rolnik tłumaczy się przed prokuratorem. Ponad 150 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Tylko wczoraj życie pod wodą straciły 4 osoby. Do większości tragedii doszło na niestrzeżonych kąpieliskach lub poza dyżurami ratowników. O udzielaniu pomocy tonącym z ratownikami rozmawiał Maciej Szefer.
16: Dlaczego należy wybierać tylko strzeżone plaże, wyjaśnia Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
17: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej.
16: Marek Frąckowiak zwraca uwagę, że tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc. Ratownik WOPR wyjaśnia, że właśnie dlatego należy podać tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się chwycić.
18: Jeżeli podamy mu koło, jakąś gałąź, może ręcznik zwinięty, to on tą całą siłę uścisku na tym przedmiocie skupi, a nie na nas. My możemy za drugi koniec tego ręcznika czy materasa spokojnie sobie taką osobę holować.
16: Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli do wody z pomocą innym tonącym. Maciej Szefer, Polskie Radio.
15: Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika na Lubelszczyźnie. Rano zdarzyły się tam busy i samochód osobowy. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
19: Kierujący busem został przebadany, był trzeźwy, natomiast jeżeli chodzi o osobę, która kierowała samochodem osobowym, tych czynności nie udało się wykonać, zostanie pobrana krew do badań.
15: Mówiła Marzena Sałata z kraśnickiej policji. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Pierwsza próba generalna do defilady polskiej armii za nami. Będzie ona jednym z głównych punktów

0: obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wzdłuż Wisły w Warszawie przeleciały śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce, a także maszyny niektórych sojuszniczych państw NATO. Obserwowała je Agata Król, a wraz z nią wielu miłośników lotnictwa.
1: Przyszedłem zobaczyć próbę, jak to wygląda, bo nie wiem, jak to będzie 15. Podobało
2: się. Jakie się udało zdjęcia zrobić?
1: A to się okaże dopiero w domu. W domu niestety. Teraz ciężko mi powiedzieć, słońce świeci, więc nie wiem, w domu przeglądnę. Myślę, że część będzie dobrze. Nie mam jakichś ulubionych, natomiast no, myśliwce nie widzi się na co dzień, więc dlatego głównie to, bo pasażerskie to można wiadomo zobaczyć na, tutaj na Okęciu, natomiast no, takie to rzadko, więc warto przyjść popatrzeć.
0: W nocy ciąg dalszy ćwiczeń przed defiladą. Godzinę przed północą na Wisłostradę wjedzie ciężki sprzęt. Nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też haubice i wyrzutnie rakiet. O 3 nad ranem oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz. Trwa przesłuchanie rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwickiej Ostropie. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Jak opowiada jeden ze świadków, pan Karol, gdyby nie reakcja pracowników budowy, uszkodzenia byłyby większe.
3: Siedziałem sobie, patrzyłem na telewizor, no, nawrócił traktorem, pług zapięty. No, myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie, tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No, jak pojechał, to na środku go pracownicy zatrzymali, podeszłem się go osiągnąć z tego traktora, ale się nie dał. I tak to zostało.
0: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Artur Kruczek, szacuje stratę na setki tysięcy złotych.
4: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
0: Gliwicki ZDM w wydanym oświadczeniu podkreśla, że droga jest własnością miasta.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W znacznej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie w większości regionów słoneczne. Słaby deszcz może kropić jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 26 stopni. W centrum od 22 do 23, na północy około 19.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Pierwsza dzisiejsza kostka domina ułożyła się jeszcze w trakcie ubiegłotygodniowej audycji. To na nowo odczytana wersja kolejnego utworu sprzed 25 lat. Długie, powoli rozwijające się nagranie. Już zazdroszczę młodszym odbiorcom, którzy dziś usłyszą te dźwięki po raz pierwszy.

jubileuszowe wydanie płyty Marillion.com z 2001 roku z dodatkowym koncertem, który już zdążyliśmy przed tygodniem napocząć. Następny utwór będzie starszy o pół wieku. Sama kompozycja powstała na Brooklynie w roku 1953. Zaśpiewać miał go niezwykle popularny wtedy piosenkarz country Tennessee Ernie Ford, ale utwór mu się nie spodobał i trafił do szuflady. Prawie dekadę później z koncertami na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych wybierał się znany już wtedy Tony Bennett. Nie macie jakiegoś utworu o Kalifornii? Zapytał swoich autorów wydawca. Ano mamy, odpowiedzieli zgodnie. W tydzień po zakończeniu tournée piosenka została nagrana. Po miesiącu wiadomo było, że to wizytówka Tony'ego Bennetta na następne 60 lat kariery.

0: Tony Bennett. W tym tygodniu świat uczcił 100. rocznicę jego urodzin. Miałem w 2015 roku niezwykłe szczęście rozmawiać z nim telefonicznie. Proszę posłuchać, jak proste było jego zawodowe credo.
1: I had great training and I was told never try to get a hit song, just sing good music. In my career I've never done a bad song. I never tried to get a hit song. I never tried to do something cheap so I could make some money. I always stayed with quality.
0: Chodzi o to, by nie szukać przeboju, a śpiewać wyłącznie dobre utwory. Myślę, że przez te wszystkie lata pracy na kontrakcie, czyli przez całą moją karierę, nie zaśpiewałem złego utworu, nie starałem się o przebój i nigdy nie poszedłem na łatwiznę, by zarobić trochę więcej pieniędzy. Jakość była zawsze na pierwszym miejscu. I mówił dalej, wiedzą to również w wytwórni. On nie wydał słabej płyty od 1950 roku.
1: My repertoire and my record company said that there's never been a bad record that I made from 1950 to now. Public deserves quality. I never looked for fashion or something that would become popular. If something became successful, it was successful because it was intelligent.
0: Publiczności należy się najwyższa jakość. Nie zwracaliśmy więc uwagi na chwilowe mody. Interesowały nas wyłącznie mądre utwory w ramach tak zwanej muzyki popularnej. Tak mówił do mojej słuchawki telefonicznej w 2015 roku Tony Bennett. Piękne słowa. Idealnie pasują też do następnego utworu, chociaż to najsmutniejsza wersja ze wszystkich. Ona zabrzmiała w czasie pogrzebu Glenna Hansarda. Rozpoczyna Eddie Vedder, dołączy Marqueta Irglova.

Od 2012 roku, gdy Glenn Hansard umieścił go na swojej płycie, to jeden z najpiękniejszych utworów świata. By przedostać się na drugi brzeg i dotrzeć tam cało, musisz myśleć jak łódka i dać nieść się falom. Tak na szybko przetłumaczyłem wtedy dla Państwa pierwsze linijki tekstu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek usłyszymy wersję, którą Eddie Vedder i Marketa Irglova zaśpiewali na pogrzebie Glenna Hansarda. Ostatni tydzień nie szczędził nam pożegnań. Świat polskiej muzyki bardzo zasmuciła wiadomość o śmierci Wiesława Królikowskiego, współtwórcy i współzałożyciela miesięcznika Tylko Rok, któremu poświęcił prawie 3 dekady, a także niezrównanego kronikarza polskiego rocka. Poznaliśmy się gdzieś w latach 70., ale widzieliśmy się przez ten cały czas zaledwie kilka razy. Tu, na Myśliwieckiej, gdy był gościem audycji i opowiadał o przewodniku płytowym czy o książce o zespole Breakout, i raz w Berlinie, gdzie miała miejsce historia, którą chciałbym Państwu szybciutko opowiedzieć, bo nie zna jej nikt inny. Po koncercie wracaliśmy pieszo do hotelu. Wiesiek zapytał, dlaczego w tonacji trójki o 12:30 nigdy nie słyszał jeszcze najważniejszego bluesa Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Zaprzeczyłem oczywiście i powiedziałem, że też go ubóstwiam.

Ale utworów związanych z Led Zeppelin jest ponad 200, więc średnia to raz na 4 lata, a przecież Since I've Been Loving You z pewnością brzmi częściej. Nie przekonałem go. Opowiada, że musi kupić sobie oryginalny long play, taki z kręcącymi się ilustracjami w okładce. I w tym momencie zatrzymujemy się przed maleńkim antykwariatem z płytami. W głębi witryny stoi Led Zeppelin 3. Jest noc, światło w sklepie wygaszone. Czy widzisz te nity podtrzymujące kręciołki, czy też ich nie ma? O której otwierają sklep? W południe? Nasz pociąg jest o 13:00. Zdążyliśmy. To było oryginalne, wczesne wydanie Led Zeppelin 3 z okładką z kręciołkami.

dla Wieśka Królikowskiego, który został właśnie powołany, by przygotować kolejną pracę habilitacyjną o polskim bluesie. W sobotniej tonacji trójki mam dwie nowości. Najpierw kolejny zwiastun trzeciej płyty zespołu Dead Poets Society. Premiera albumu w październiku.

kolejny zwiastun nowego albumu Stowarzyszenia Umarłych Poetów. 19 lutego zespół ponownie wystąpi w Warszawie, a do utworu dostałem linijkę opowieści wokalisty. Jack Underkofle dostrzegł podczas pracy nad materiałem motyw, który z czasem stał się osią całego albumu. Resentyment będzie stanowić emocjonalny punkt ciężkości płyty, siłę napędzającą zarówno żałobę, jak i gniew wobec manipulacji oraz wykorzystywania przez innych. Pytanie, czy ta dziewczyna z ilustracji otoczona aparatami telefonicznymi coś nam wkrótce wyjaśni, pozostaje na razie tajemnicą. Druga nowość od angielskiej wokalistki i autorki Arlo Parks.

Właśnie ujawniona i skierowana do rozpowszechniania nowsza wersja utworu Fluet angielskiej autorki i piosenkarki Arlo Parks. Ona zamyka podstawowy program sobotniej tonacji trójki na dziś. I tu też mamy datę polskiego koncertu Arlo Parks, 18 listopada. Przed tygodniem pomieściłem tylko jedno nagranie z ponadczasowej płyty Ewy Demarczyk. Wiedziałem, że nie pozwolą mi państwo odłożyć tego albumu tak szybko na półkę.

W sobotniej tonacji trójki Ewa Demarczyk. Za chwilę jeszcze Glenn Hansard. Zupełnie inaczej odbieramy teraz te płyty. A ja podziękuję za dziś. Przypomnę, że do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Maria...

0: na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kierowcy czekają na powrót programu CPN. Rządzący i opozycja przerzucają się winą za wysokie ceny paliw. 12-letnia uczennica zmarła w szpitalu w Tajlandii. To 9. ofiara śmiertelna strzelaniny w szkole w Bangkoku. Kilkadziesiąt koncertów do wyboru. W serwisie zaproszenie do Katowic na drugi dzień OFF festiwalu.
13: Hello, this is John Ain.
14: This is Nigel.
13: And we're Hate Rock. And you're listening to
14: Radio Trójka.
12: Prawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu mogą zapaść decyzje co do ewentualnego powrotu programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z zapowiedzi rządu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi o dużym obciążeniu dla budżetu. Wskazuje też na brak współpracy prezydenta.
15: Dzisiaj te ceny paliw są wysokie z uwagi na ten konflikt, który się dzieje. Natomiast pan prezydent zawetował ustawę, która gwarantowała wpływ do budżetu na poziomie 4 miliardów złotych, które dzisiaj mogłyby być również wykorzystane po to, aby ten program po prostu przedłużyć, żeby ulżyć Polakom w tych cenach paliw. Niestety tego nie zrobił, a więc dzisiaj na stacjach mamy CPN, czyli ceny prezydenta Nawrockiego.
12: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd.
16: Polacy oczekują aktywności rządu. Rządzący mówią, że zastanawiają się, może wprowadzą jakieś rozwiązania. Rozumiem, że dyskusja będzie trwała do momentu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, a rolnicy skończą żniwa. Prezydent wetuje te ustawy, które uzna za stosowne. Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
12: Dziś na stacjach paliw za litr benzyny 95 trzeba zapłacić około 7 zł i 50 groszy, za olej napędowy nieco powyżej 8 zł. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszej strzelaniny w jednej ze szkół na obrzeżach Bangkoku. W szpitalu zmarła 12-letnia uczennica. Jak podają lokalne władze, stan kilkorga osób wciąż uznaje się za ciężki.
17: To pierwsza ofiara śmiertelna pośród uczniów szkoły średniej, w której doszło do zdarzenia. W ataku z użyciem broni palnej przeprowadzonym przez 14-latka zginęło 5 nauczycieli. Wcześniej napastnik zastrzelił swoich dziadków. Po ataku w szkole popełnił samobójstwo. Wczoraj premier Tajlandii Anutin Charnwirakul mówił o 9 ofiarach w stanie krytycznym. Szkoła Depsirin Notaburi, której doszło do ataku, cieszyła się dobrą opinią. Wcześniej była placówką tylko dla chłopców, obecnie jest koedukacyjna. Kampus szkolny to miejsce nauki 3000 uczniów. Grono pedagogów przekracza 150 osób.

0: Maszczajewicz, Polskie Radio.
1: Od północy w Hiszpanii obowiązują tymczasowe kontrole graniczne dla przyjeżdżających z Włoch. To odpowiedź na działania Rzymu, który kontroluje podróżujących z Hiszpanii po masowym napływie migrantów do Ceuty. Włoszka Elisa, która przyleciała do Madrytu z Bolonii, mówiła, że przed lądowaniem załoga samolotu zwracała uwagę, że trzeba przygotować paszport do kontroli. Wiedzieliśmy, że takie kontrole zostały wprowadzone. To nie problem, ale jest to trochę nietypowe, ponieważ nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Unii Europejskiej. Włochy wprowadziły kontrole 1 sierpnia na miesiąc. Wczoraj włoski rząd poinformował jednak, że będą one utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Hiszpańskie kontrole potrwają do 7 września. Właśnie otwierają się bramki przed drugim dniem koncertowym na katowickim OFF Festiwalu. Dziś na scenach w Dolinie Trzech Stawów wystąpią m.in. Artur Verokai, Younglin i Blade czy Clams Casino. Wczorajszy dzień zamykał koncert australijskiego duetu Hatrock, który po występie dzielił się doświadczeniami scenicznymi.
2: Każda publika jest inna. Mój przyjaciel powiedział kiedyś, że muzyka na żywo to w 50% partycypacja publiki. Zapadło mi to w pamięć. Kiedy wychodzisz na scenę i czujesz energię publiczności, karmisz się nią. Czasem mam takie momenty, w których kompletnie nie pamiętam tekstu, ale on po prostu się pojawia. Za to dziękuję adrenalinie i energii publiczności. Jestem gotowy, kiedy nie ma we mnie emocji. Nie zwracam takiej uwagi na publikę. Czasem nawet na nich nie patrzę przez cały występ. Gdy nic nie czuję, myślę sobie, okej, zróbmy to.
3: Hello, this is Jonine.
4: This is Nigel.
3: And we're Hate Rock. And you're listening to
4: Radio Trójka.
1: Z artystami rozmawiał Michał Kowarski. Po godzinie 17 na Antenie Trójki specjalne wydanie tygodnika muzycznego z OFF Festiwalu. Maciej Jankowski będzie prezentował to, co w Dolinie Trzech Stawów najciekawsze. I to wszystko w tym serwisie Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem na północy mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, tylko na północy i na obszarach podgórskich Karpat chłodniej, od 7 do 10.
6: Autopromocja.
7: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
8: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
9: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
10: OFF Festival 2026.
11: Trójka na OFF Festiwalu.
12: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
13: Agnieszka Obrzeńska,
14: Gosia Jakubowska,
15: Ania Lalka,
16: Piotr Metz,
17: Kuba Ambrożewski
18: i Maciej Jankowski.
6: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
20: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
22: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
23: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
22: Pamiętałem o wszystkim.
23: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
22: Dokładnie, kochanie.
23: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
22: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
23: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
24: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze. I ostatni.
0: gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto.

0: Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest prawie 10 minut po 16.
11: Audycja międzynarodowa.
10: Monika Suszek, Maciej Załęcki i Marcin Walter. Dzień dobry. Wet za wet w relacjach między Hiszpanią i Włochami. Strefa Schengen obustronnie między tymi krajami jest zawieszona. To konsekwencja kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. El Tigre oficjalnie zaprzysiężony. Kolumbia od wczoraj z nowym prezydentem i od wczoraj z oficjalnym politycznym skrętem w prawo. Białoruska diaspora w Polsce przeżywa trudną rocznicę. 6 lat temu Łukaszenka, kradnąc wybory prezydenckie, krwawo zdławił prodemokratyczne protesty. W Ameryce z kolei zaskakujący mocny skręt w lewo. O konsekwencjach prawyborów Partii Demokratycznej w stanie Michigan przed 17. Trwa ofowy weekend w Trójce. Jesteśmy pomiędzy audycjami nadawanymi z Doliny Trzech Stawów w Katowicach, gdzie od wczoraj trwa OFF Festival pod patronatem Trójki. Wczoraj na jednej ze scen wystąpił zespół The Flaming Lips.

0: Amerykanie z Oklahomy, eksperci od psychodelicznego rocka The Flaming Lips, wczoraj wystąpili na pierwszym dniu OFF Festiwalu. W Trójce trwa OFFowy weekend, a teraz ruszamy w świat.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Od wczoraj przez miesiąc mają obowiązywać kontrole w portach i na lotniskach w Hiszpanii, które obejmą osoby podróżujące z Włoch. Rząd w Madrycie na zasadzie wet za wet odpowiada rządowi w Rzymie. Włoska premier Giorgia Meloni taką samą decyzję podjęła po kryzysie migracyjnym w Ceucie od 1 sierpnia. Włochy kontrolują pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się 30 i 31 lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza 70 tysięcy z nich zostało już zawróconych do Maroka. Profesor Stanisław Kosmynka, Katedra Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Łódzki, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rząd Hiszpanii apelował do rządu włoskiego o odwołanie tych kontroli podróżnych. Giorgia Meloni jest nieugięta. Dlaczego ten spór eskaluje?
2: To jest taka wymiana ciosów. Ja bym powiedział, że działań tutaj odwetowych Europa poczuła ogromną trwogę w związku z wydarzeniami, które w tak gwałtowny sposób zdestabilizowały ostatnio sytuację w Ceucie. Natomiast ja bym się nie skupiał tutaj na reakcji władz Włoch, władz Francji czy tych decyzjach, które zostały wdrożone przez gabinet Pedro Sancheza, ale na sytuacji w Ceucie, ponieważ ja o tym mówiłem kilkukrotnie ostatnio przy okazji różnych audycji, że ten kryzys, który był niezwykle dramatyczny, spektakularny, ekstremalny wręcz, jest tak naprawdę stanowi kolejną fazę, kolejną odsłonę tej nierozwiązanej od lat sytuacji. My tutaj o tym mało mówimy w naszej części Europy, mamy swoje problemy. Rozmawiamy o tym dopiero, kiedy dochodzi do tak dramatycznych wydarzeń jak ostatnio. Natomiast ta presja migracyjna, ten kryzys związany też w szerszym kontekście ze stosunkami marokańsko-hiszpańskimi ma miejsce w odniesieniu do Ceuty i Melilli już od wielu lat, no, 2021. 1200 osób próbuje dotrzeć do Ceuty, w tym około ponad 1000 osób to są osoby małoletnie. Czerwiec 2022, w samym jednym miesiącu tylko 2000 osób dociera do Melilli. Teraz oczywiście ten rozmiar jest zatrważający, jest niezwykle duży, natomiast sytuację należy postrzegać w kategorii takiej, bym powiedział, znacznie głębszej, znacznie szerszej, taka, proszę państwa, mi przychodzi do głowy taka metafora wulkanu, który gdzieś jest uśpiony, ale z którego wierzchołka unosi się dym i co jakiś czas dochodzi do erupcji. I to jest oczywiście bardzo potężna erupcja, trzymając się tej metafory, ale myślę, że tego typu sytuacje będą niestety, może na mniejszą skalę, ale w przyszłości się powtarzać.
0: Wrócimy do tego, o czym pan wspomniał, panie profesorze, tylko dopytam jeszcze o tę sprawę relacji włosko-hiszpańskich, bo rząd w Madrycie z tym kryzysem sobie poradził. No niemal 100% migrantów, którzy nielegalnie przedarli się przez granicę do Ceuty, zostało do Maroka zawróconych. Dlaczego premier Giorgia Meloni została twarzą tego protestu, ale to większość krajów Unii Europejskiej w kontrze jest w tej chwili do Madrytu? Skąd ten brak solidarności europejskiej, unijnej z Hiszpanią?
2: No, w kontrze do Madrytu też dodam, panie redaktorze, że w bardzo ostrej kontrze do, nie tyle może do Madrytu, ale do gabinetu premiera Sancheza jest hiszpańska opozycja. Ten temat bardzo mocno rezonuje w narracji opozycji prawicowej, partii ludowej, partii Vox. Natomiast w kontekście szerszym, ogólnoeuropejskim, w kontekście, powtarzam, także Francji, także Włoch, ten temat wydaje się, że został bardzo mocno też wykorzystany politycznie do takiej potrzeby podjęcia zdecydowanych działań. Też na użytek, ja nie jestem tutaj ekspertem od polityki francuskiej na przykład, ale domyślam się, czy w kontekście Włoch, że są to działania, które

0: w jaki sposób też mają rezonować na wewnętrznej scenie politycznej tych państw i w jakiś sposób świadczyć o zdecydowanej polityce migracyjnej. Zresztą na początku, kiedy do tego kryzysu w Ceucie doszło, też nie było wiadomo, jak zdecydowane środki Hiszpania wdroży. Oczywiście należało się spodziewać, że tutaj rząd premiera Sancheza znajdzie się pod gigantyczną presją wewnętrzną, polityczną. I na pewno ten temat jeszcze bardzo długo będzie rozgrywany politycznie, będzie instrumentalizowany. Natomiast teraz w kontekście stosunków hiszpańsko-włoskich to jest takie trochę cios za cios, przerzucanie się odpowiedzialnością. Też z ust hiszpańskich polityków słyszałem w ostatnich dniach, też były wypowiedzi mocno krytyczne pod adresem polityki włoskiej, migracyjnej w latach wcześniejszych, kiedy to też wielu imigrantów w sposób nielegalny dostało się na terytorium Półwyspu Apenińskiego, więc tutaj ja myślę, że to są takie reakcje na gorąco i po upływie paru tygodni ten odcinek frontu, mówiąc kolokwialnie, spodziewam się, że wygaśnie, natomiast całe spektrum problemu pozostanie.
1: Tylko mamy do czynienia chyba, panie profesorze, także z hipokryzją włoskiej premier. Już trzymajmy się tej Włoch. Organizacje zajmujące się prawami człowieka, jak podał kilka dni temu dziennik Financial Times, zwróciły uwagę, że Włochy podjęły podobne decyzje dotyczące zalegalizowania pobytu migrantów. Nie mówimy teraz o Ceucie, tylko o tych migrantach, którzy już mieszkali w głównym kraju, nie w Ceucie, ale w Hiszpanii. I te organizacje zarzucają Giorgi Meloni, ale także kanclerzowi Niemiec Merzowi hipokryzję, bo Meloni do 2028 roku ma wydać tyle samo pozwoleń na pracę ludziom z Maroka, Egiptu czy Tunezji, co rząd Sancheza.
0: Tak, no oczywiście, no ale zawsze ten element hipokryzji, zresztą w działaniach, wypowiedziach wielu polityków jest bardzo często obecny i łatwiej atakować politykę migracyjną innego państwa niż przyznać się nawet do analogicznych działań, które gdzieś tam były wprowadzone. No w Hiszpanii rzeczywiście ta skala legalizacji była, ta skala wniosków była dotyczących legalizacji pobytu imigrantów przekroczyła wiosną tego roku liczby, które były oczekiwane. Tam mówiono o 500 tysiącach wniosków, podczas gdy w czerwcu ich liczba przewyższyła 1 200 000, więc tutaj to też ten argument był wykorzystywany w narracji polityków europejskich i nie tylko włoskich zresztą, że no część z tych, że to zachęci kolejne fale migrantów do skierowania się do Europy, do Unii Europejskiej, a część z nich oczywiście traktuje, pamiętajmy, Hiszpanię jako państwo tranzytowe i dalej pragnie wyruszyć do innych państw Europy Zachodniej i Południowej. Ale rzeczywiście, tak jak pan redaktor przypomniał, no różne decyzje analogiczne w kontekście polityki migracyjnej były implementowane także w tych państwach.
1: Krążę wokół tego pytania, wątku, bo zastanawiam się, skąd taka zaciekłość Giorgi Meloni wobec Hiszpanii, która z tym kryzysem punktowym w Ceucie z ostatnich dni sobie poradziła. Bo żaden migrant, który nielegalnie przekroczył granicę w Ceucie, nie przedostał się dalej w głąb Unii Europejskiej.
0: No, Giorgia Meloni jest...
1: I przepraszam, do tej pory była bardzo dobrze oceniana za swoją politykę zagraniczną. Gorzej jest oceniana za politykę wewnętrzną, ale w tej zagranicznej dostawała plusy, no.
0: Ja myślę, że to są działania, które są obliczone na wywołanie określonego rezultatu w kontekście polityki wewnętrznej włoskiej. I stąd taka decyzja. No też Giorgia Meloni reprezentuje inną opcję polityczną niż premier Pedro Sanchez.
1: W jakiś no to jest lewicowiec kontra mocna właśnie prawicowa polityczka.
0: No właśnie, więc tutaj, jak powiedziałem, mówiąc potocznie, Pedro Sanchez Sanchez jest grillowany z różnych, na różnych ogniach, że tak powiem, tak? Bo zarówno bardzo mocna jest ta, ten nacisk, ta presja hiszpańskiej opozycji,

0: A pamiętajmy, że w przyszłym roku są wybory i ostatnie sondaże dają bardzo mocne karty hiszpańskiej opozycji, Partii Ludowej, Partii Vox. Ja nie wykluczam koalicji, oczywiście jeszcze wiele się może wydarzyć, ale ja nie wykluczam koalicji Partii Ludowej z radykalną hiszpańską prawicą, czyli Partią Vox. I wtedy Pedro Sánchez straci władzę.
1: Czyli natomiast co, także, Giorgia Meloni daje paliwo opozycji trochę hiszpańskiej również?
0: W jakimś sensie tak, bo przyłącza się do
1: ataku na tego grona. Lewicowy rząd.
0: Tak, no może nie tyle nawet antagonistów, jeśli to jest za duże słowo, ale krytyków, zdecydowanych krytyków tych działań podejmowanych przez rząd Sáncheza, który zresztą, tak jak powiedziałem, był atakowany, był piętnowany za zbyt, no, w ocenie wielu środowisk, liberalną politykę w odniesieniu do imigrantów.
1: Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. O przyczyny tego kryzysu pojawiło się mnóstwo teorii, być może także spiskowych, że za kryzysem stoi Maroko, które podjęło decyzję o poluzowaniu swoich rygorów na granicach i przepuszczeniu migrantów w stronę Ceuty. Mówi się o działaniach hybrydowych innych państw i stoi za tym próba destabilizacji sytuacji. Jak bardzo osadzone w prawdzie są te teorie, czy ciągle nie ma potwierdzenia i czekamy na wyjaśnienie tej sytuacji tajemniczej?
0: Nie wiem, czy mamy dużo czasu, żeby o tym mówić.
1: Minutka.
0: W dwóch zdaniach. Obawiam się, że nie zdążymy. Powiem krótko. Bez wątpienia presja Maroka jest tutaj elementem niezwykle istotnym. Władze Maroka od wielu lat prowadzą politykę rewizjonizmu historycznego, próbując uzyskać kontrolę nad Ceutą i Melillą i kwestionują przynależność tych miast autonomicznych do państwa hiszpańskiego. I te działania wielokrotnie były i są oceniane, ta presja migracyjna, instrumentalizowanie tej presji migracyjnej jako jeden z wymiarów tych zagrożeń hybrydowych kreowanych przez władze w Rabacie, władze marokańskie. W celu podważenia z przynależności status quo tych miast autonomicznych Ceuty i Melilli. Więc jeżeli miałbym tutaj poszukać tego drugiego dna, bez wątpienia wskazałbym na rolę Maroka w kontekście tego kryzysu.
1: I taka może ograniczona, chociaż podejrzewam, że mnóstwo jeszcze miałby pan do powiedzenia w tym wątku.
0: Oczywiście,
1: spraw,
0: tutaj
1: ograniczona
0: można
1: odpowiedź
0: kontynuować.
1: Musi nam dzisiaj już wystarczyć. Panie profesorze, dziękuję. Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki, był gościem Trójki.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Trójka.
1: Z jednej strony wielka pompa i duża grupa zagranicznych przywódców w charakterze gości specjalnych, a z drugiej protesty niezadowolonej części społeczeństwa. Tak swoją prezydenturę zainaugurował oficjalnie w nocy polskiego czasu nowy prezydent Kolumbii, Abelardo de la Espreja. Ten bardzo prawicowy polityk dołącza do powiększającego się grona ludzi rządzących krajami Ameryki Południowej, którzy nie tylko mają prawicowe poglądy, ale też orientują się na Donalda Trumpa. Tygrys, jak mówią na nowego prezydenta Kolumbii, zapowiedział już m.in. poważne zmiany, w tym w kolumbijskiej polityce zagranicznej. Michał Strzałkowski.
3: Już sama ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta Kolumbii była nowością. Nie zorganizowano jej jak dotąd na głównym placu stolicy kraju Bogoty, czyli Plaza de Bolívar, przy którym znajdują się siedziba Kongresu i Sądu Najwyższego oraz najważniejsza kolumbijska katedra, ale na Uniwersytecie w mieście Cali na zachodzie kraju, które jest trzecim co do wielkości w Kolumbii. W ten sposób Abelardo de la Espreja chciał pokazać, że będzie dążył do decentralizacji kraju. Chce także, wzorem prezydentów Argentyny, Javiera Milei i Salwadoru, Naiba Bukele, odchudzić administrację państwową o niemal połowę, a jednocześnie zwiększyć wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Sprzeciwia się również jakimkolwiek negocjacjom z grupami partyzanckimi, zarówno skrajnie lewicowymi, jak i skrajnie prawicowymi. Zapowiada wreszcie, że chce w zdecydowany sposób walczyć z potężnymi kartelami narkotykowymi oraz nielegalnymi uprawami koki.
4: La erradicación
3: Wyplenienie wszelkimi środkami nielegalnych upraw to jest priorytet narodowy. Z uprawami koki nie da się walczyć na papierze, trzeba ją wyrwać z korzeniami. Branża narkotykowa to branża przemocy. Chcę, abyśmy stosowali chemiczne opryski na masową skalę, choć w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. I są takie środki. Musimy to zrobić. Koka przy

0: nosi śmierć, korupcję i zniszczenie. Jej uprawy niszczą dżunglę i lokalne społeczności wiejskie. Koniec z narkoterroryzmem. Do tej pory żadnemu przywódcy Kolumbii nie udało się całkowicie pokonać narkotykowych karteli. De La Espriella chce jednak przy tym blisko współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, a nawet ściągnąć do pomocy amerykańskie wojsko. Ma zresztą nie tylko obywatelstwo kolumbijskie, ale także amerykańskie. Przez lata prowadził kancelarię adwokacką w Miami na Florydzie. Wybory w Kolumbii wygrał jednak bardzo niewielką przewagą głosów nad kandydatem lewicy. Zwolennicy lewicy, jak i sam przegrany kandydat Iván Cepeda, wciąż nie mogą się pogodzić z porażką. W czasie uroczystej inauguracji Espriella zorganizowali manifestację. Ponieważ to my wygraliśmy, nie jesteśmy przegranymi, jesteśmy zwycięzcami i będziemy walczyć, dopóki prawda nie wyjdzie na światło dzienne. Prawda jest taka, że naszym prezydentem elektem jest Iván Cepeda. Mówił jeden z protestujących, Alfonso Villa. Jak wyjaśnia dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego, wielu Kolumbijczyków popierało reformy poprzedniego lewicy. Prezydenta.
1: Ta sprawiedliwość społeczna, te danie głosu grupom, które wcześniej w ogóle nie były reprezentowane w tej wielkiej polityce, wprowadzenie pewnych programów społecznych, to wszystko jednak jest doceniane.
0: Zdaniem dr Gocłowski-Bolek nawet część wyborców prawicowych nie chce zerwania z polityką prospołeczną. A profesor Katarzyna Dębicz potwierdza, że nowy prezydent Kolumbii nie będzie miał łatwo.
2: On ma poparcie połowy społeczeństwa. Nie będzie miał poparcia takiego bezwzględnego w kongresie. W Kolumbii mamy system prezydencki. Może rządzić dekretami, ale do pewnego stopnia. Wzoruje się zresztą na Trumpie i na Bukele i na Milleju, którzy rządzą dekretami. Natomiast nie wszystko się da załatwić dekretami prezydenckimi.
0: Milley i Bukele pojawili się na zaprzysiężeniu De La Espriella, podobnie jak inni prawicowi przywódcy krajów Ameryki Łacińskiej, Daniel Noboa z Ekwadoru, José Antonio Kast z Chile, Santiago Peña z Paragwaju czy José Raúl Mulino z Panamy. Nie było natomiast nikogo z przywódców lewicowych. De La Espriella nie ukrywał zresztą, że chce stawiać niemal wyłącznie na relacje z krajami rządzonymi przez prawicę lub takimi, które są mocno zaprzyjaźnione ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami Donalda Trumpa. Odzwierciedli to nowa lista kolumbijskich ambasad. Co ciekawe, Kolumbia chce teraz zamknąć nawet ambasadę na Węgrzech, bo Peter Modzior jest nieco mniej konserwatywny od Viktora Orbana. De La Espriella chce też ponownie przywrócić zerwane przez swojego poprzednika relacje z Izraelem, za to zerwać je z Kubą i Nikaragłą, gdzie albo panuje komunizm, albo reżim zaczyna komunizować.
3: Amerykę Południową zamieniamy teraz na Europę. Posłuchamy utworu białoruskiej artystki Palina Dabrawolskaja. Tworzy muzykę pod pseudonimem Hornobrowa. Za chwilę wysłuchamy rozmowy, którą przeprowadziła z nią Agnieszka Lichnerowicz. Dabrawolskaja wspomina w niej o utworze, w którym śpiewa m.in. o tęsknocie za Mińskiem. Tytuł Wisłoczanka z płyty Mila, którą przygotowała ze swoją partnerką.

0: Tu Trójka za 27 minut, będzie 17.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Mija 6 lat od buntu społeczeństwa białoruskiego przeciwko kradzieży przez reżim wyborów. 9 sierpnia i w kolejnych dniach na ulice wyszły setki tysięcy obywateli. Protesty zostały brutalnie, krwawo zdławione. Kilka osób zostało zabitych, dziesiątki tysięcy aresztowano, a kolejne tysiące reżim wsadził do więzienia. Różne są szacunki. Prawdopodobnie ponad 500 000 ludzi musiało uciekać z kraju przed przemocą. Duża część z nich znalazła schronienie w Polsce. W tym aktorka i wokalistka Palina Dabrowolska-Ja, która z Agnieszką Lichnerowicz rozmawiała o emigracji, Warszawie i przemocy.
2: Dlaczego wyjechać z Białorusi?
3: Z pytań jakby politycznych, z pytań bezpieczeństwa, nie tylko mojego, ale całej rodziny, wyjechaliśmy z całą rodziną. To był początek 2021 roku, pojechaliśmy do Kijowa, trudne warunki. Pół roku później przeprowadziłem się do Warszawy, która jest bardzo bliska mnie. 11 sierpnia będzie równo 5 lat, jak jestem tutaj. Przyjechałam na projekt do Teatru Nowego, dostałam zaproszenie do spektaklu 18M o więźniach politycznych w Białorusi. No i później, jak rozpoczęła się wojna pełnomasztabowa, to dołączyło do mnie rodzina z Kijowa.
2: Tęsknisz? Albo za czym tęsknisz?
3: No oczywiście tęsknię. I nawet w muzeum myślę, że to słychać. W jednej z piosenek nawet są słowa, że jak tam w obcym języku mówić o życiu, o Mińsku i o tym, jak tęsknię do miasta, które mnie nie chce. Nie jestem pewna, czy Warszawy mi chce, czy nie chce. Może być problem z ludźmi, a nie z miastem, bo chyba miasto spoko dla mnie jest. W sensie przyjęło mi się tak wydaje. Ale oczywiście tęsknię. Jak przez pierwsze może 3 lata, więcej, może nawet 4 lata, codziennie śnił mi się Mińsk. Chodziłam po mieście, jakby latałam nad nim, tam gdzieś tam zwiadywałam na te uliczki, do których już jakby nie trafię, tak? Te zapachy, te jakieś tam wspomnienia. Nie odrzucam swoją tęsknotę, ale też wiem, że to są już takie jak wspomnienia z dzieciństwa. Raczej to jest taka nostalgia. Nie wrócisz jak w życiu, jakby przekraczasz kolejny rok życia i już nie staniesz młodszej.
2: Marzysz, że kiedyś wrócisz do Białorusi?
3: Ja nie mam już nadziei na to, że wrócę. Oczywiście chciałabym i mam tam babcię, dziadka, którym udało się kilka razy do nas przyjechać. Nie myślę, że uda się. Jeszcze raz mam po 86 lat i już jest bardzo, bardzo trudno ze zdrowiem. I oczywiście chciałabym wrócić do jakichś miejsc, które znam, które kocham i które są moimi miejscami mojego dzieciństwa, nostalgii. Ale nie mam w sobie wiary i nadziei nie tylko w to, że mogę wrócić, a w ogóle jakby ostatnimi czasy w człowieczeństwo nie mam wiary totalnie i jakby ja myślę, że ja już porzuciłam wiarę w ludzi, szczerze mówiąc. No, ale no co zrobisz?
2: A dlaczego? To znaczy, co się kryje za tym utratą?
3: W sensie, bo codziennie jak widzę, co się dzieje w świecie i jak ludzie reagują na to, co się dzieje. Totalny brak empatii ze strony jakby zwykłego człowieka, nie z branży artystycznej, nie? Bo jasne, że osoby z branży artystycznej raczej jakby wypracowują w sobie tą empatię. Czasem nam się uda to zrobić, nie? Idziemy w radykalizację, tak, w prawym kierunku, jakby faszystowskim, cały świat i Europa. Mi się wydaje, że już ta jakby nadzieja w dobro, chociaż jestem dobrowolska, jest jakby prawie się skończyła we mnie. Codzienność i rzeczywistość, z którą się spotykam, na przykład nie tylko ja, ale moi tam koledzy, koleżanki.
2: W tym sensie jako imigrantka.
3: I jako imigrantka i nie tylko. I jako kobieta, i jako osoba queerowa, artystka. I to chodzi nie tylko o tym kraju. Oczywiście jak widzisz wszystko, co się dzieje wokół ciebie, jakby rośnie nie tylko strach, a raczej żądanie. Nie wypowiadać się, milczeć, żeby ktoś nie usłyszał, jak ty rozmawiasz.

0: nie ubierać się w jakieś inne rzeczy, żeby nikt nie zauważył, że jesteś na przykład osobą queerową. Zaczyna rosnąć taki strach, bo wiem, że jakby moje przyjaciele, przyjaciółki mówią o swoich osobistych jakby doświadczeniach. Ktoś komuś coś powiedział, ktoś jakby na ulicę jakby krzyknął.
1: Wychowałaś się w Białorusi. Coś chcesz chronić, nie wiem, zachować, kiedy jesteś w innym kraju?
0: Jeśli chodzi o muzykę, miałam przerwę przez 2 lata prawie, bo nie wiedziałam, czy w ogóle chcę coś pisać, jakoś nie. Byłam w takim dość długim okresie depresji, leczyłam się i później zaczęłam po prostu pisać tak, jak działał mój mózg, a to znaczy, że przestałam go stopować. I zaczęłam po prostu pisać teksty taką mieszanką, nie? Pomyślałam, że kurczę, dlaczego, nie wiem, na przykład w Korei oni mogą miksować w jednym zdaniu ich język z angielskim, a ja na przykład nie mogę polski z białoruskim, jeśli tak mój mózg działa. W życiu, w codzienności rozmawiam w języku białoruskim oraz w języku polskim. Nie udaję siebie za Polkę. Jestem Białorusinką, ale już jakby niekoniecznie. Jakby nie to, żeby nie wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem, nie? Ale że jednak jakby mam prawo tu być. To jest bardzo ważna kwestia jeszcze tego, że do kogo chcę wypowiadać się. Mieszkam tu, chcę wypowiadać się do tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy też myślą w taki sposób już, nawet jeśli nie tak dobrze rozmawiałam w języku polskim, ale rozumiem już przez taką ilość czasu. Ten album i ta muza w ogóle jest swojego rodzaju też protestem. Słuchajcie, jestem tutaj i co jakby, i co wy mnie zrobicie, nie?
1: Czemu myślisz, że nie wrócisz? To znaczy, dlaczego już nie masz żadnej wiary w to, że można obalić ten reżim i
0: no
1: żyć?
0: No nie reżimem jedynym. W sensie on jest tylko częścią tej maszyny w świecie. W sensie on jest pod Putinem, między sobą połączony. Jeszcze jest Trump, jeszcze jest Netanyahu. To wszystko jest... Ja myślę, że ten świat już na tyle jest podzielony przez nich. Jedyna opcja, która istnieje, żeby naprawdę po prostu cały świat powstał. Ale nie myślę, że to się zdarzy. Moim zdaniem to wszystko też idzie od tego cudownego systemu kapitalistycznego, który potrzebuje, żeby my byliśmy rozdzielnie, bo cokolwiek zwyciężać możemy tylko razem.
2: Wysłuchaliśmy rozmowy Agnieszki Lichnerowicz z białoruską artystką Paliną Dabrowolską, która muzykę tworzy pod pseudonimem Hornobrowa. To informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby szerzej poznać twórczość tej białoruskiej artystki. Jedną z najważniejszych informacji w USA w tym tygodniu jest zwycięstwo Abdullah El-Sayeda. We wtorek wygrał on prawybory w stanie Michigan i zdobył nominację Partii Demokratycznej, by jesienią powalczyć o mandat senatora. Jesienią odbędą się wybory połówkowe. Amerykanie wybiorą całą Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. Zwycięstwo El-Sayeda to kwestia, z którą muszą zmierzyć się nie tylko jego konkurenci z Partii Republikańskiej, ale sama Partia Demokratyczna. Magdalena Górnicka-Partyka, amerykanistka, pozwoli i pomoże nam zrozumieć konsekwencje wygranej Abdullah El-Sayeda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy może od krótkiego przedstawienia tego człowieka. Niewiele o nim wiemy. On nagle w takim mainstreamie medialnym, newsowym pojawił się w tym tygodniu dla nas wszystkich.
3: On się pojawił w tym tygodniu, ale nie jest takim outsiderem politycznym, ponieważ on ubiegał się o stanowisko gubernatora w 2018 roku. Przegrał z Gretchen Whitmer. W 2017 roku już The Guardian pisał o nim jako o nowym Obamie. To jest epidemiolog, lekarz, był dyrektor takiego lokalnego departamentu zdrowia, więc ta ochrona zdrowia jest jednym z ważniejszych punktów jego zapowiadanych polityk. Muzułmanin, progresywista, czyli przedstawiciel lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Więc jest to osoba, która wpisuje się w taki nowy trend Partii Demokratycznej, tych liderów, którzy wysuwają się na pierwszy plan. Trochę jak Zoran Mamdani, bardzo podobny tak demograficznie.
2: Burmistrz Nowego Jorku.
3: I to jest też element takiej dużej zmiany demograficznej, zmiany pokoleniowej, która dzieje się w Partii Demokratycznej i która łączy się też ze zmianą trochę ideologiczną i z tymi poszukiwaniami partii, która musi wymyślić się na nowo po porażce Kamali Harris w wyborach 2024 roku i której najważniejsi liderzy są dobrze po 80. Mówię Joe Biden, Nancy Pelosi, a najlepiej ocenianym politykiem Partii Demokratycznej cały czas jest Barack Obama, który nie rządzi od dekady. Więc to dobrze pokazuje, że ta partia znalazła się w kryzysie i właśnie

0: właśnie takie, osobowości jak El-Sayed mogą tę partię odświeżyć i przyciągnąć nowych wyborców.
1: A tak bardzo krótko, zanim przejdziemy do politycznej publicystyki, czym Sayed zdobył zaufanie wyborców? Czym objawia się jego progresywizm?
0: On przede wszystkim mówił o kilku kwestiach. Mówił o tym, że duże pieniądze powinny odejść z polityki. Pamiętajmy, że kampanie wyborcze do kongresu i generalnie amerykańskie są bardzo, bardzo drogie. One trwają dużo dłużej niż u nas i potrzeba, żeby wygrywać, potrzeba bardzo dużych środków. I El-Sayed zdecydował się nie przyjmować pieniędzy od korporacji, nie przyjął też pieniędzy od lobby izraelskiego, co się łączy z kolei z jego drugim postulatem, czyli takie ograniczenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w pomoc Izraelowi w takie bardzo całościowe popieranie Izraela bez żadnych wyjątków.
1: Tu zatrzymajmy się tu, bo ten wątek izraelski jest ważny, był ważny w jego kampanii. On jest, mówiąc w skrócie, pewnie może go trochę nieobiektywnie teraz potraktuję, on jest bardzo antyizraelski, co zauważył Donald Trump, bo zareagował na jego wygraną, no, nie przebierając w słowach.
0: To prawda, ale ta antyizraelskość, to jest co ciekawe, w ogóle stała się takim jednym z ważniejszych punktów wprowadzonej kampanii do kongresu i ona się pojawia nie tylko u demokratów, ale pojawia się u republikanów. I ona wynika przede wszystkim z tego, że Amerykanie czują, że to Izrael wciągnął Stany Zjednoczone do wojny w Iranie i chcą postawić temu kres. I ta wojna w Iranie, myślę, że była czymś, co było takim katalizatorem, która sprawiła, że te postulaty antyizraelskie stały się ważnymi w oczach wyborców i oni po prostu chcą, żeby Stany Zjednoczone one przynajmniej rozważyły takie wspieranie Izraela pod każdym względem. I to trafia zarówno do wyborców republikańskich, jak i demokratycznych, ale przede wszystkim trafia do wyborców takich antyestablishmentowych. I wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo mocno widać i po prawej, i po lewej stronie sceny politycznej. I stąd właśnie sukces El-Sayeda i progresywistów tego lewego skrzydła partii demokratycznej. To jest właśnie podobny ruch, podobny rozczarowany elektorat, podobne uczucia, które towarzyszyły powstawaniu ruchu MAGA po drugiej stronie sceny politycznej.
1: Wspomniała pani o tych wyborcach, jakich pani określiła? Antyestablishmentowych. A jest taki sondaż robiony na przełomie sierpnia, lipca i sierpnia, sześciodniowy przez Ipsos i Reuters. I z niego wynika, że języczkiem uwagi w listopadowych wyborach mogą być wyborcy niezależni. Być może są to również antyestablishmentowi, czyli tacy nie popierające żadnej z dwóch głównych partii amerykańskich. I z tego sondażu wynika, że mocno lewicowe postulaty, jak opodatkowanie miliarderów, czyli eat the rich, tak? Opieka medyczna dla wszystkich Amerykanów, mają poparcie wśród tych wyborców, chociaż z kolei większość z nich chce ograniczenia liczby migrantów w USA.
0: To prawda, to są wyborcy, którzy w dużej mierze głosują portfelem. Oni w 2024 roku zagłosowali na Donalda Trumpa nie dlatego, że porwała ich ideologia amerykańskiego przywódcy, ale przede wszystkim dlatego, że obiecał im, że będą mieć więcej dolarów w portfelach i szukają tego samego u nowych liderów. Czy to będą republikani, czy demokraci, właściwie nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, kto zaprezentuje skuteczniejszy plan dla Ameryki.
1: To tak na boku tylko powiem, skoro obiecał im te dolary, to najpierw zafundował im taryfy z innymi krajami, a teraz wojnę z Iranem.
0: No ale ten złoty wiek to ciągle przed nami. Nie powiedział, kiedy on nastąpi. Ma jeszcze 2,5 roku do końca kadencji. No ale to pokazuje, że faktycznie wyborcy, którzy zagłosowali na niego właśnie nie dlatego, że kochają Donalda Trumpa i że uważają go za najwspanialszego przywódcę, ale dlatego, że po prostu chcieli lepszego życia, to oni mogą być tą decydującą grupą, która przeniesie ciężar, jeśli chodzi o wybory do kongresu i mogą odwrócić się od republikanów i zagłosować właśnie na demokratów, na co demokraci, szczerze mówiąc, liczą.
1: To zastanawiam się nad samym stanem Michigan, bo to jest swing state, czyli ten wahający się, głosujący raz na republikanów, raz na demokratów. On dwa razy zagłosował za Trumpem, rozumiem, za tą obietnicą lepszego życia. Czy dzisiaj w prawyborach też zagłosował za obietnicą lepszego życia przedstawioną przez El-Sayeda? Co on takiemu wahającemu się stanowi mógł zaproponować, że postawili na niego?
0: On zaproponował przede wszystkim kwestie związane z opieką medyczną. Michigan jest w ogóle takie laboratorium dla partii demokratycznej i dla republikanów, bo oni zobaczą, czy te idee takie bardzo progresywne
1: osiądą w kraju.
0: Dokładnie. Będą miały szansę wygrać właśnie w takim bardzo trudnym stanie w sumie dla obu partii. Opieka medyczna jest o tyle istotna, że od początku tego roku, między innymi przez działania Donalda Trumpa, wzrosły ceny składek ubezpieczeń zdrowotnych i to bardzo mocno uderzyło Amerykanów po kieszeni, a później uderzyły ich cła i wojna w Iranie, więc to się skumulowało na to, że Amerykanom po prostu żyje się gorzej, że mają dużo większe wydatki każdego miesiąca i potencjalna ulga w tym budżecie domowym, no to jest zawsze dla nich bardzo pozytywny sygnał, że ktoś ma plan. A w tej chwili Donald Trump i republikanie

0: Amerykanie są postrzegani jako ci, którzy tego planu nie mają. Więc jeśli El Sayed przedstawił spójną wizję Ameryki i spójną wizję tego, jak poprawić życie Amerykanów, to jest coś, co bardzo do nich przemawia. Ale pamiętajmy, przyjrzyjmy się też wyborcom, którzy w ogóle na niego zagłosowali. W dużej mierze to byli młodzi, biali i dobrze wykształceni, więc on ma trochę taki, musi zastanowić, jak dotrzeć do tych wyborców, którzy no nie są z tej grupy demograficznej, przede wszystkim do wyborców afroamerykańskich. Tam jest dość duża mniejszość afroamerykańska w Michigan, więc on też musi wymyślić, jak do nich dotrzeć. To są też wyborcy, którzy głosowali na jego przeciwniczkę między innymi dlatego, że uważają, że taka centrowa demokratka miałaby dużo większe szanse, żeby wygrać z kandydatem republikańskim. Trochę bali się zaryzykować głosowanie na skrajną lewicę. I pod tym względem to jest teraz te no, 3 miesiące, żeby przekonać ich do siebie, żeby pokazać, że on faktycznie ma taki program, który może przyciągnąć właśnie tych niezdecydowanych wyborców i daje im szansę na zwycięstwo. Bo wydaje mi się, że też demokraci po prostu bardzo boją się porażki, są bardzo mocno straumatyzowani porażką 2024 roku i pod tym względem no, starają się postawić na takiego kandydata, który będzie im gwarantował to, że mają szansę wygrać.
1: Od wyniku walki o ten mandat senatorski w Michigan w dużej mierze zależą szanse demokratów na przejęcie kontroli w kongresie, w senacie. El Sayed będzie musiał zjednoczyć podzielony elektorat swojej partii po tych prawyborach. Wspomniała pani tą konkurentkę, tą bardziej umiarkowaną polityczkę partii demokratycznej. Ale on w tych wyborach w listopadzie zmierzy się z politykiem partii republikańskiej. W tej chwili sondaże pokazują, że Rogers, czyli republikanin, ma tam kilka punktów przewagi. To jest błąd statystyczny. Pani myśli, że Michigan Swing State zagłosuje na muzułmanina, progresywnego, ultralewicowego polityka?
0: Pamiętajmy, że w Michigan wygrywał Barack Obama, więc zawsze taka szansa jest.
1: Ale nie był bardzo progresywny.
0: Ale nie był bardzo progresywny, dokładnie. Natomiast jest taka szansa, dlatego że wyborcy z Michigan są po prostu rozczarowani tym, co się stało od czasów wysłania Donalda Trumpa drugi raz do Białego Domu. I oni oczekiwali dużo szybszych rezultatów. Oni oczekiwali przede wszystkim miejsc pracy w przemyśle, co miały zagwarantować. Słuchaj, to się nie wydarzyło i oni po prostu szukają kogoś, kto zapewni im lepsze życie, rozwój i kto sprawi, że w Michigan ta gospodarka faktycznie ruszy z kopyta. Póki co to się nie wydarzyło. El Sayed ma teraz no, niewiele czasu, ale przede wszystkim on musi zrobić jedną ważną rzecz, musi zjednoczyć podzielonych wyborców Partii Demokratycznej, a ta kampania przed prawyborami była dość brzydka, brudna. Te ataki były bardzo wyraziste między Stevensem i El Sayedem, więc teraz pytanie, czy nastąpi to zjednoczenie. Widziałam, że Kamala Harris już poparła, taka no, centrystka poparło już El Sayeda, więc wydaje się, że to poparcie z centrum od najwyższych, od establishmentu partyjnego jest bardzo ważne, żeby właśnie zintegrować, zjednoczyć tę podzieloną partię wewnątrz, wśród wyborców Michigan. Jeśli to się uda, jeśli te właśnie zostaną wyciszone i wszyscy przyznają, że faktycznie wszyscy jesteśmy demokratami i trzeba poprzeć naszego kandydata, żeby nie wygrał z republikaninem, no to wtedy to się może udać. Jeśli to nie nastąpi i ten rozłam się utrzyma, no to będzie bardzo trudno wygrać te wybory generalne już w listopadzie.
1: Mhm. Upraszczając, według standardów amerykańskich partię demokratyczną określa się jaką lewicę. El Sayed to, tak jak powiedzieliśmy, to reprezentant takiego totalnie lewicowego skrzydła tej partii. Stoją za nim i Bernie Sanders, kolejny 80-latek, pani wspomniała o dwóch innych osobach, czyli o Nancy Pelosi i
0: Joe Bidenie.
1: Popiera go także Alexandria Ocasio-Cortez. Co oznacza ich wygrana, mówię tych polityków, już nie samego El Sayeda, ale tych polityków lewicowych dla programu Partii Demokratycznej czy kampanii wyborczej Partii Demokratycznej? Jak ukierunkowuje działania Partii Demokratycznej ta wygrana El Sayeda?
0: To przede wszystkim pokazuje, że Partia Demokratyczna powinna przestać bać się własnych postulatów, bo te postulaty, jak my mówimy oczywiście, że to jest lewicowe, czy to mówimy o skrajnie lewicowym, tak naprawdę to w europejskich standardach musimy to przełożyć, to one są takie bardzo lekko socjaldemokratyczne. To jest państwo opiekuńcze light, można powiedzieć, bo powszechna opieka zdrowotna to
1: czyli
0: jest
1: taka nasza nowa lewica, chociaż dla Amerykanów El Sayed to partia razem.
0: Zdecydowanie tak. I musimy pamiętać o tym, że te hasła, na przykład o Donald Trump lubi nazywać wszystkich progresywistów komunistami, to one są bardzo mocno przesadzone. One mają wywołać taki efekt retoryczny przede wszystkim, a nie oddają ten program tych partii. Ale dla demokratów to jest przede wszystkim pokazanie, że oni się nie powinni bać własnych postulatów, że powinni myśleć o tych wyborcach, których stracili na rzecz Donalda Trumpa, czyli tych najbiedniejszych, najsłabszych, wykluczonych, których Donald Trump przyciągnął. I powinni myśleć już o tej zmianie pokoleniowej, którą blokowali przez wiele lat i ona teraz musi się wydarzyć w przyspieszonym tempie. Więc to są bardzo duże wyzwania dla tej partii, ale ona ma bardzo mało czasu, żeby wymyślić się na nowo.

0: bo 2028 jest już coraz bliżej i kampania wyborcza prezydencka zacznie się już w styczniu 2027 roku, zaraz po tych wyborach do Kongresu.
1: No ale powinno im zależeć na tym, żeby zrobić pierwszy krok i przejąć władzę w Kongresie.
0: To prawda, zwłaszcza, że wtedy zwiążą Donaldowi Trumpowi bardzo mocno ręce na dwa ostatnie lata prezydentury, sprawiając w tym samym, że u Republikanów rozpocznie się gra o tron, która będzie, może być krwawa i może być bardzo spektakularna.
1: A mówiła to Magdalena Górnicka-Partyka, amerykanistka. Dziękuję bardzo za spotkanie. Za chwilę serwis Trójki, po nim wracamy do Katowic, do studia Trójki na OFF Festiwalu. Stamtąd dzisiaj Maciek Jankowski poprowadzi tygodnik muzyczny, a my Monika Suszek, Maciej Załęcki, Marcin Walter, żegnamy się. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez

0: potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Każdego dnia docierają

0: Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Napaść na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem ma rany kłute. Po zderzeniu busa z autem na Lubelszczyźnie 3 osoby nadal w szpitalu. Iran i Oman coraz bliżej porozumienia w sprawie cieśniny Ormus. W Goleniowie 2 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Jest na oddziale chirurgii, jego stan jest dobry, przekazała rzeczniczka placówki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z 17-latków też wymagał pomocy medycznej. Karetka przewiozła go na SOR z ranami dłoni. Do napaści na 16-latka miało dojść dziś przed południem na ulicy Kolejowej w Goleniowie. W związku z tą sprawą zostali zatrzymani dwaj 17-latkowie. Policja nie ujawnia informacji o potencjalnych motywach działania podejrzanych. 3 osoby wciąż w szpitalu po wypadku w miejscowości Rudnik, Kolonia na Lubelszczyźnie. Rano zdarzyły się tam bus i samochód osobowy. Rannych zostało w sumie 10 osób, mówi Marzena Sałata z policji w Kraśniku.
9: Na ten moment obecnie w szpitalu pozostają 3 osoby. Droga została już odblokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa jadącego w kierunku Lublina.
8: W miejscu wypadku lądowały śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Dawna droga krajowa nr 19 była nieprzejezdna przez wiele godzin. Iran i Oman coraz bliżej porozumienia dotyczącego cieśniny Ormus. Szef irańskiej dyplomacji poinformował, że oba kraje bliskie są finalizacji ustaleń dotyczących dotychczasowego szlaku żeglugi. Tymczasem w Ormus irańska rakieta trafiła jeden ze statków należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
10: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zaznaczył, że porozumienie w sprawie żeglugi przez Ormus z Omanem uzależnione jest od wypełnienia przez USA żądań Teheranu. Pośród nich m.in. kompensacje za, jak nazywają to irańskie władze, naruszenia ustaleń zawartych między Iranem i USA w Islamabadzie. Tymczasem dziś rano należący do państwowego koncernu petrochemicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich statek w cieśninie Ormus trafiony został irańską rakietą. Władze Emiratów potępiły zdarzenie, nazywając je aktem piractwa. Oficjalne komunikaty nie precyzują rodzaju ładunku przewożonego przez uszkodzoną jednostkę. Nie ma też informacji o ewentualnych ofiarach. Narodowa Kompania Naftowa Abu Zabi już wczoraj informowała, że od początku tego tygodnia doszło do 3 ataków na należące do niej statki. Od początku marca w sumie było to zaś 15 ataków. Ostatnie wydarzenia świadczą o ich intensyfikacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: Alkohol. Wciąż jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą. Według policyjnych statystyk część utonięć ma z nim związek. Nawet niewielka jego ilość osłabia refleksy, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości. Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim mówi o złych zachowaniach nad wodą.
11: Też spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców, gdzieś spożywają alkohol, dzieci w wodzie, albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają ogniska w lesie, też zostawiają bardzo dużo śmieci.
8: Od początku kwietnia w Polsce utonęło ponad 150 osób. 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym kończy się 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dziś ostatnie pokazy i ostatnia możliwość

0: by zagłosować na ulubione filmy. Wielbiciele festiwalu jak zwykle chwalą jego repertuar i niepowtarzalną atmosferę.
1: Od około 10 lat regularnie przyjeżdżamy tutaj na festiwal Dwa Brzegi. Uwielbiamy to miejsce, uwielbiamy ten festiwal i Grażynę Torbicką. Przede wszystkim to, że są świetne filmy. No i atmosfera. Naprawdę ludzie są bardzo mili, przyjaźni. Można z każdym porozmawiać o kinie, o filmie, o życiu, ale w takim filmowym kontekście to mi bardzo odpowiada.
2: Klimat miejsca i zdarzeń, możliwość obejrzenia filmów ciekawych,
3: spotkań z różnymi postaciami świata kultury.
4: Z Cannes mamy same nowości, ale możliwość później słyszenia rozmów na żywo tych reżyserów.
5: A już zagłosowaliście Państwo na jakiś ulubiony film?
3: Przed nami ta decyzja. Krytycy swoje, a publiczność czasami swoje i to jest cenne właśnie.
0: Festiwal zamknie o 18:00 pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena. Podczas uroczystości zostaną ogłoszeni zwycięzcy międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski.
7: I błyskawicznie przenosimy się do Bukowiny. Tu całkiem niedawno zakończył się szósty przedostatni etap Tour de Pologne, określany mianem Królewskiego ze względu na jego trudność, myśląc o jeździe po górach. Rywalizację kolarzy śledzi od początku wyścigu Dariusz Urbanowicz. Halo Darku, mamy nowego lidera.
8: Mamy nowego lidera, a jest nim Christian Scaroni z grupy Astana Team. Jak samo nazwisko wskazuje, to Włoch, który no, wykorzystał chyba dzisiaj postawienie wszystkiego na jedną kartę przez Team Visma Lise Bike, który to miał lidera w postaci Barta Lemena, tego, który wygrywał na Orlinku, ale dziś Lemen został trochę z tyłu, uciekał Louis Barret właśnie z Teamu Visma. Pozostali koledzy z ekipy pracowali na przodzie peletonu i, no i wypracowali taką pozornie przewagę dużą, że wydawało się, że Lemen utrzyma przewagę, ale koszulka stracona, będą musieli jutro wizmowcy spinać się podczas indywidualnej jazdy na czas w Wieliczce, a dziś najlepszy z Polaków. Bardzo ładnie jechał, trzeba przyznać. Filip Gruszczyński, miejsce 23 na mecie, 36 sekund straty. Trochę go postawił na tym ostatnim podjeździe pod Bukowinę, ale trudno się dziwić. Dzisiaj prawie 2800 metrów denivelacji, więc to był naprawdę etap godny nazwania go królewskim.
7: Relacjonował Dariusz Urbanowicz. Tak jak wspomniał, jutrzejszą rywalizację kończy jazda indywidualna na czas w Wieliczce, która może przetasować klasyfikację generalną. Zostajemy w kraju i zaglądamy na boiska piłkarskie PKO Ekstraklasy. Za nami mecz w Radomiu i bolesna porażka Radomiaka. 1-3 uległ przed własną publicznością Górnikowi Zabrze. Przed nami jeszcze dwa spotkania. O 17:30 pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Pogoni Szczecin z Motorem Lublin. O 20:15 Korona w Kielcach zagra z Legią Warszawa.
9: Myślę, że te mecze z Legią zawsze jakoś tak weszły w historię tych spotkań. To są mecze zawsze ciekawe, mecze, nie powiem wysokiego ryzyka, ale mimo wszystko no, wywołujące duże emocje, bo Legia, co by nie mówić, to jest taki klub, że budzi duże emocje w całej Polsce. Jest to marka, na pewno zespół, który zaczął bardzo dobrze tą rundę, jest liderem tabeli, widać dużo stabilizację w składzie.
7: Mówił trener Korony Kielce Jacek Zieliński, człowiek wysokiej kultury osobistej. Co na piłkarskich salonach? Arsenal dopiął zapowiadany hitowy transfer wewnątrz Premier League. Za 75 milionów funtów pozyskał z Newcastle United Brazylijczyka Bruno Guimaraesa. Na zakończenie przypomnimy kibicom lekkiej atletyki, że w nocy naszego czasu Anastazja Kuś wywalczyła złoty medal w biegu na 400 metrów w Mistrzostwach Świata do lat 20. Zawody odbywają się w Eugene w Oregonie w Stanach Zjednoczonych.
10: No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja, a ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
7: Wypowiedź Anastazji Kuś, mistrzyni świata w sprincie na 400 metrów do lat 20, kończy serwis kolejny sportowy za 2 godziny.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie i wieczór pogodne, choć miejscami może się chmurzyć. Najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: A
11: autopromocja.
12: To jest wezwanie do

0: tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
1: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
0: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
1: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy.
9: A dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy.
9: I bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Trójka na OFF Festiwalu.
17: A wydawać by się mogło, że ostatni OFF był dosłownie chwilę temu, a to już rok minął. Jesteśmy tu ponownie. Dzień dobry, 13 po 17.

Z Myśliwieckiej w Warszawie realizuje nas Maciej Załęcki. Tutaj na miejscu Dariusz Blinkowski, Maciej Jankowski przy mikrofonie. Do 19 będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na off-festiwalu, co działo się na off-festiwalu oraz co się wydarzy, ale nie tylko, bo to tygodnik muzyczny, w którym skupiamy się również na nowościach muzycznych z festiwalem niezwiązanych. I tak przez najbliższe 2 godziny to będzie wyglądać.

0: Przez lata mówiło się o nim, że jest jednym z gorszych gitarzystów na świecie, ale mało kto ma tak rozpoznawalny i tak oczywisty styl, jak oczywisty oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli The Edge, dzisiejszy jubilat, 8 sierpnia się urodził, a z nami w studiu Trójki, tym mobilnym w Katowicach, bo jesteśmy na festiwalu, Agnieszka Szydłowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale nie patrzysz na mnie z perspektywą pytania o The Edge'a, czy też o Edge'a i o YouTube?
0: No, a właściwie dlaczego nie?
1: Dlatego, że to, co musimy powiedzieć, to szczęście rozpierające nas tak wewnętrznie, bo na OFF Festiwalu Trójka oczywiście jest obecna od lat. Po raz kolejny jesteśmy też patronem medialnym, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego studia, jak teraz zobacz. Patrzymy na ludzi i ludzie mogą tu podchodzić. Mamy koszulki, mamy różne rzeczy.
0: Są nam robione zdjęcia.
1: Bo jak mieliśmy w przeszłości takie profesjonalne studia, to one były niedostępne, czyli za szybą nas było widać, że pracujemy, że się uwijamy, a w tym roku to jest właśnie po pierwsze super studia, a po drugie jest dostępne i to mi się bardzo podoba.
0: Rok temu nawet tak było, że było trochę schowane tam dalej, za plecami.
1: Za murkiem, za zasiekami.
0: Więc jak ktoś gdzieś się tutaj po Dolinie Trzech Stawów przechadza i może jakimś sposobem słucha Trójki na słuchawkach,
1: to chodźcie.
0: Między koncertami, to chodźcie, przywitajcie się.
1: Tak, mamy też różne rzeczy.

0: Naprawdę, przydatne.
1: Są fanty, tak?
0: Tak.
1: A ja cię chciałem zapytać o to, co widziałaś, co zobaczysz i co ci się najbardziej podobało. I dlaczego bezkrytycznie uznajesz wszystkie koncerty za dobre?
0: Bo jeżeli nie są dobre, to po prostu korzystam z przywileju, jakim jest zmienienie sceny. I plus z tego, że ma się wybór, naprawdę przeważa ewentualne rozczarowania. Bo wczoraj chodziłam rzeczywiście na takiej chmurce i cały czas mówiłam wszystkim, wszystko mi się podoba, bo tak było od momentu wejścia na festiwal. To nasze studio, ta przepiękna, bo to jest jeden z najpiękniejszych festiwali na świecie, a widziałam naprawdę dużo. Sprzyja temu pogoda, piękne słońce, więc te wszystkie rośliny tutaj w Dolinie Trzech Stawów w rozkwicie i te sceny pochowane pomiędzy nimi. I rzeczywiście, dopiero jak dzisiaj analizowałam to, co widziałam i to, co słyszałam, to okazało się, że jednak nie wszystko mi się podobało, ale faktycznie korzystałam konsekwentnie z możliwości przejścia na inną scenę. I od razu też, gdybyś chciał zapytać, powiem ci, że czasami było tak, że artyści wyprowadzali w pole. Bardzo dobrze radziła sobie scena Trójki i na przykład Witch na naszej scenie. Wiele osób przyszło zobaczyć legendarny zambijski zespół z ciekawą historią powrotu do grania. Ja też oczywiście, bo uwielbiam. Częściej tacy artyści pokazywani są w History of'u w namiocie eksperymentalnym i to zawsze są rewelacyjne występy, więc poszłam tam i trzy utwory, cztery, myślę sobie, świetnie, ale przy tym czwartym zaczyna mi kiełkować taka myśl, skąd ja znam tę taką progresję akordów i to, że ten klawisz i że ta gitara i myślę sobie, kult. I jak już ten kult mi się przykleił w głowie, no to odkryłam zambijski kult i potem już poszłam na inną scenę, ale naprawdę no, wszystkie te koncerty, na których spędziłam więcej czasu, były warte uwagi. Czasami te wybory są takie, no jeżeli Tercet Imperial gra wspaniały koncert, nie mówiąc już o płycie, no genialne jest to połączenie mistrzów ze świeżością Joanny, no to wiem, że na pewno będę mogła w Polsce zobaczyć ten występ, więc wtedy wybieram zagranicznego artystę. No więc jak można nie być zadowolonym, powiedz.
1: Ale też oczywiście zgadzam się z tobą, ale trudno jest wbić na taki koncert jak Tercet Imperial tak po prostu nieświadomie, bo jest to jednak wymagająca dość sytuacja. Zresztą wszystko to,
0: muzycznie,
1: co dzieje się
0: tak?
1: Na... No tak, tak. To znaczy jest to może coś, czego się w pierwszej chwili nie spodziewamy, będąc na festiwalu. Chociaż Off słynie z tego, że takie brzmienie odkrywa. Czas nas goni powoli,
0: tak,
1: bo za chwilę...
0: nawet Rekwiem Ludowe dokładnie na tej samej scenie, czyli no kiedyś nazywanej Leśną, teraz jest to scena ze sponsorem, ale tak, takie trudniejsze może, też pochodzące z muzyki ludowej, propozycje się zdarzały i to jest ekstra, no właśnie z tym się kojarzy Off.
1: A scena jazzowa?
0: Scena jazzowa to jest moja ulubiona scena, skandaliczna.
1: No i to chciałem
0: za mała
1: usłyszeć.
0: No to jest w ogóle skandal, tam ciągle się stoi w kolejce, na szczęście pod namiotem też dobrze słychać i uważam, i teraz skończę już, bo wiem, że nie masz czasu, że Błoto zagrali lepszy koncert niż Flaming Lips.
1: Błoto było super, byłem na całym. I rozmawialiśmy, to też jeszcze ostatnie zdanie powiem, rozmawialiśmy chwilę temu z zespołem, z Anią Lalką, rozmawialiśmy z zespołem Product May Contain. Ta rozmowa jutro w audycji Młody Polski Jazz, też z Off Festiwalu. Oni grają dzisiaj i zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego, no właśnie, jest to scena, wydawać by się mogło, za mała na tę potrzebę, jaka jest wśród słuchaczy, wśród festiwalowiczów offowych.
0: Wiem, że
1: ale może to jest właśnie
0: wobec, tak, wobec,
1: ale wiesz co, może to
0: sceny
1: jest właśnie to, że
0: to, że nie można się
1: jakaś
0: dostać.
1: Jakaś taka forma elitarności. Byłeś na Błocie? Nie, nie byłem, nie dostałem się, kurczę, a podobno było super.
0: Ale to jest świetna audycja, cieszę się, że mamy właśnie Młody Polski Jazz na antenie Trójki i że jest ta scena tutaj i przede wszystkim świetne jest obserwowanie relacji pomiędzy tymi artystami a publicznością. To jest świetna, różnorodna wiekowo, ale też czasami bardzo młoda, czasami bardzo dojrzała publiczność. Mam nadzieję, że Sneaky Jesus niebawem zrobicie jako sesję właśnie w swojej audycji z Młodym Polskim Jazzem, bo no, przed nami dwa kolejne dni odkrywania także tych mniej oczywistych zespołów, ale także tych, o których już wiemy, że świetnie grają.
1: Jeszcze jeżeli chodzi o live sesję, to wideo z live sesji zespołu One, który też wczoraj na Off Festiwalu wystąpił. To już wypuszczając cię, na co idziesz teraz, co będziesz teraz robić?
0: Teraz mam taki plan, że przez chwilę będę tutaj i będę rozdawała gadżety, a pierwszym koncertem, który zaplanowałam, to jest koncert Mleczy, czyli 19.15.
1: No to
0: będę ci
1: razie
0: siedziała do 19.15 na głowie.
1: Dobrze, ja zapraszam. Agnieszka Szydłowska, dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I przenosimy się do miejsca, w którym obecnie przebywa Dariusz Urbanowicz, który opowiada o tym wszystkim, co sportowo na antenie Trójki się dzieje.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A ja jestem w Bukowinie, witam serdecznie. Przed chwilą odjechał mi sprzed nosa Filip Gruszczyński, który świetnie dzisiaj sobie radził na tym górskim etapie, na tym etapie nazywanym Królewskim. 2800 metrów podjazdów. Filip jechał bardzo długo, prawie do samego końca w tej zasadniczej grupie, no ale tam jak poszedł już sprint tych zawodników z Pro Touru, no to został

0: trochę z tyłu, dotarł na metę na 23 miejscu, ale blisko, blisko bardzo czołówki. Jest też 23 w klasyfikacji generalnej. To był niesamowity dzień tutaj w Bukowinie, bo od rana ścigali się tutaj amatorzy. No tam w pierwszej dziesiątce to jest 10 byłych kolarzy, więc to tacy amatorzy, którzy mają, powinni mieć kategorię ex-pro, ale startowało ponad 2200 zawodników, no, że tak powiem, w różnych kategoriach wiekowych, bo amatorzy no, bardzo luźno podchodzą do tego wyczynu, w związku z czym ten peleton był bardzo mocno rozciągnięty na tej pętli, która tutaj była, ale to co piękne, kolarze mierzyli się z tymi samymi podjazdami, na których dzisiaj ścigała się elita, słynna ściana Bukowina, gdzie momentami jest nawet 20-22%, czyli na odcinku 100 metrów punkt się wznosi o 22 metry, no i tam były takie momenty, że trzeba było pchać rowery. Piękny dzień w Bukowinie, jutro od południa zapraszam serdecznie do Wieliczki, tam przy kopalni soli odbędzie się indywidualna jazda na czas, to jest taka próba indywidualnych możliwości, no i sprawa zwycięstwa w Tour de Pologne wciąż jest otwarta, co też podbija tę wyjątkowość tej imprezy, bo tu wszystko dzieje się na sekundy. Także jutro do usłyszenia z Wieliczki, spod kopalni soli. Do usłyszenia.
1: Tygodnik muzyczny.
2: Dariusz Urbanowicz obserwuje wszystko to, co dzieje się w ramach kolejnego etapu Tour de Pologne. Bardzo dziękujemy za te relacje. One będą się pojawiały na antenie Trójki w miarę po kolejnych postępów w Bukowinie. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i wracamy do spraw muzycznych. To akurat odstępstwo od off-festiwalu, o którym dużo będziemy dzisiaj mówić, ale nowości też się pojawiać będą. Ewa Koc, czyli stosunkowo nowy zespół, choć muzycy w nim występujący już od wielu lat na scenie polskiej obecni.

dwóch muzyków o zupełnie różnych wrażliwościach w swoich materiałach solowych, czyli Błażej Król i Dawid Tyszkowski. To są dwa głosy i dwa rodzaje także podejścia do tekstu, bo wspólnie piszą teksty na potrzeby materiału zespołu Ewa Koc, który powstał z potrzeby wspólnego grania, ale nie tylko Błażeja i Dawida, bo razem z nimi Kamil Pater, Jakub Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. To jest ta ekipa, która początkowo spotykała się, żeby popróbować nagrać coś wspólnie na potrzeby materiału Dawida. Natomiast szybko okazało się, że mają taką między sobą, taką chemię, takie porozumienie muzyczne, że muszą stworzyć coś wspólnie, coś większego i coś na dłużej. Tak oto właśnie powstał zespół Ewa Koc, który przygotowuje się do premiery płyty. Mają już kilka koncertów za sobą, mają dwa single. To był kolejny z nich, Niebezpiecznie Blisko, który to singiel ukazał się wczoraj. Oni na pewno też się u nas pojawią w Trójce, jak coś więcej będzie wiadomo o płycie, ale myślę, że to już bardzo niedługo, więc należy się szykować. Mieszamy dzisiaj to, co offowe i co nieoffowe. Akurat chwila teraz na muzykę nową na offie nieobecną. No, choć wyobrażam sobie, że jest możliwe, że na przykład taki zespół jak Role Model kiedyś na offie się pojawi. To jest ich nowy single.

0: przykład właśnie to, które teraz trwa w tygodniku muzycznym, który nadajemy z Katowic. Z drugiej strony też mam świadomość, że kilka koncertów w trakcie naszej audycji się odbywa. Na przykład teraz obok mnie dosłownie na głównej scenie OFA Buja Turla, czyli zespół reprezentujący tę polską scenę na OFA. Także z polskiej sceny Drabuszejka to będzie akurat scena Trójki o 17.30. Wszystko się zaczęło, ale to, na co mam nadzieję jeszcze zdążyć po 19, to Ludzie Wschodu, którzy grają nową Aleksandrię Siekiery, i to o 18.15 na scenie niegdyś Leśnej OFF Festiwalu. Wspaniałe rzeczy, o których też będziemy jeszcze na antenie Trójki opowiadać, bo to nie jest ostatnia audycja. Jutro rano Piotr Metz się z Państwem z Katowic również usłysza. Wieczorem zapraszamy na audycję Młody Polski Jazz z Anią Lalką. To jeszcze jeden akcent sceny leśnej w postaci Erla Sweatshirta.
1: Imprecise words.
2: Yeah.

0: Shattered Dreams i Earl Sweatshirt, który na scenie leśnej wczoraj, ale wcześniej zespół Black Country New Road, który zaczarował scenę główną w festiwalu. My słuchaliśmy nagrania Happy Birthday. 17:41 na zegarze.
1: Teraz pieszo.
0: Czyli krótka przerwa od muzyki, bo łączymy się z człowiekiem, który niestrudzenie przemierza Polskę, żeby dowozić Państwu najróżniejsze informacje z miejsc bardzo nieoczywistych. Halo, halo, Pawle, Paweł Turski jest z nami.
2: Dzień dobry. Jestem
0: w Katowicach, a ty gdzie?
2: Na plaży wiejskiej w Tautach, nad jeziorem Tauty. Siedzę sobie na pomoście. Jezioro pewnie słychać, bo dzisiaj wieje. Siedzę w kurtce przeciwwiatrowej. Słońce lekko przebija się za chmur, ale jest przyjemnie, bo jest po prostu bardzo ładnie. Wysokie tutaj rosną nam wzdłuż jeziora Pnącza. Także mamy tutaj piękne drzewa po drugiej stronie. A woda dzięki temu słońcu jest taka... No trochę może będę podciągał ten kolor, ale powiem, że lazurowa. Oczywiście musiałem tutaj dotrzeć, dotarłem tutaj z Mrągowa, które opuściłem, by udać się w kierunku Mikołajek. Minąłem taką wieś Nowy Probark. Idąc drogą krajową 16, zauważyłem bardzo ciekawe miejsce, taki ceglany budynek, a przed nim napis hodowla kóz. No oczywiście, wstąpiłem, pan Stanisław prowadzi te hodowle i spytałem po prostu, dlaczego hoduje te kozy.
3: Zacząłem od kóz względem syna, który potrzebował specyficznego jedzenia, ponieważ był chory. I tak potem powolu

0: troszeczku, po troszeczku, po troszeczku od 7 lat tak idzie.
1: Byśmy podeszli może do tych kóz.
0: Poszły na kozielki. Każda ma swoje imię. Czapę, czapula. O, obejrzała się. Widzisz pan? Brązowa.
1: Jak to jest z tymi kozami? Teraz patrzą pięknie na nas i białe, i brązowe, i czarne. Ale jak jest z ich dojeniem? Z krowami to każdy wie, że to rano, wieczór i w ogóle życia nie ma. A jak jest z kozami?
0: Sytuacja jest taka sama. Zajmuje z rana czas około 3 godzin, po wieczornym udój to jest około 2 godzin.
1: Co pana tak trzyma przy tych kozach?
0: To już jest sentyment do tego stworzenia. Mówią, głupi jak koza. Nie, koza nie jest głupim stworzeniem. Koza jest bardzo inteligentnym stworzeniem.
1: Wychodzi na to, że koziołek Matołek nam troszeczkę namieszał podczas edukacji. Z nowego probarku udałem się do Mikołajek. Czy zostanę fanem tej miejscowości? Wątpię, bo już 5 kilometrów przed nią widziałem dużo dziwnych reklam. W samych Mikołajkach widziałem reklamy zamieszczone naprzeciwko stacji paliw, nawet na dachach domów. No, nie jestem fanem takiej estetyki reklamozowej, ale są ciekawe miejsca w Mikołajkach i nie są to tylko jeziora, czy jezioro Tałty, czy jezioro Mikołajskie, lecz także w Mikołajkach znajduje się Muzeum Reformacji Polskiej, które mnie bardzo zaintrygowało. Wszedłem więc tam. Kustosz tego muzeum, Reynold Kinz, się ze mną spotkał i zapytałem go o to, co trzeba zobaczyć w tym jedynym w Polsce Muzeum Reformacji.
2: Na pewno trzeba zobaczyć rzeczy, które były drukowane w języku polskim, głównie w Królewcu, dla Mazurów, czyli są to kancjonały, śpiewniki. Większość tych druków jest w tak zwanej czcionce gotyckiej, czyli dla wielu turystów kojarzy się to z językiem niemieckim, ale początki polskiego druku to jest właśnie czcionka gotycka. I jest dużo ciekawostek. Narta Adama Małysza i Piotra Żyły.
1: Jaka jest historia Mikołajek?
2: Wieś powstała w 1444 roku, czyli została założona przez Krzyżaków. Wieś najpierw się nazywała Niklasdorf, Niklasberg. W 1726 roku uzyskała prawa miejskie.
1: Czyli w tym roku obchodzi 350-lecie praw miejskich. Jeszcze na chwilę wrócę do nart. Czemu są one w Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach? Otóż nasi skoczkowie, Piotr Żyła i Adam Małysz, pochodzą z Wisły. Na Wiśle jest bardzo wielu ewangelików i oni też są ewangelikami. Pozostajemy w Mikołajkach. Obiecywałem państwu w zeszłym tygodniu, w porannym Zapraszamy do Trójki, w czwartek, że sprawdzę, jak ma się sytuacja na wodnych stacjach paliw. Wybrałem się więc i nadal nie ma tam hot dogów. Nadal też oszałamiające są ceny, które wyświetlają się na dystrybutorach. Kręci się ten licznik i kręci. 900, 1200 zł, 2000 normalne ceny na porządku dziennym. Bo motorówki palą i mają bardzo pojemne baki.
3: 300 litrów.
1: 300 litrów. I pan do pełna?
3: No, do pełna.
1: Ojeju.
3: Ale nie był pusty. Także niech pan tankuje często, żeby nie było takiego wow.
1: Specjalnie pan dopłynął.
3: Ja mieszkam w Mikołajach.
1: Pan jest z Mikołajek.
3: Tak.
1: Jak się tutaj mieszka?
3: Bardzo dobrze.
1: Można mieć tak motorówkę, a poza motorówką?
3: Mieszkając w Mikołajkach, nie wyobrażam sobie życia bez motorówki. Ma pan zawsze do wyboru woda albo chodnik. Dla mnie wybór jest prosty. Woda. Okej. Okay. To kosztuje.
1: Dla mnie też wybór jest prosty. Dla mnie to akurat jest chodnik, gdy idę pieszo po Polsce w cyklu Teraz Pieszo w programie trzecim Polskiego Radia. Nie oszukujmy się jednak, wszystkie przyjemności, również chodzenie, kosztuje. Wyjazd na wakacje także kosztuje. A mając taką własną jednostkę pływającą, tak jak pan z Mikołajek, nie trzeba jeździć na wakacje. Wakacje spędza się w domu. Można zostawać w Mikołajkach. Oczywiście do Mikołajek przyjeżdżają turyści, jest ich bardzo, bardzo dużo. Gdy byłem w okolicach godziny 14-15, to cała promenada wzdłuż jeziora Mikołajskiego była zapełniona. Ledwo się poruszałem z tym trójkowym wózeczkiem wzdłuż tej promenady. Nie ma co się dziwić, Mikołajki to brama na jezioro Śniartwy, także jest tam bardzo wiele hoteli, atrakcji, takich nie w moim stylu, typu jakieś wystawy kosmonautów, czy inne takie, czy park wodny w jednym z hoteli. Nie wiem, ja tego nie czuję, ale dużo osób to czuje, a nawet jak nie czuje, to przyjeżdżają tutaj, bo ktoś im po prostu kazał.
4: Jest pływakiem, chciał trochę popływać, dlatego stwierdziliśmy, że może warto.
1: Jak się pani podoba? Czy może pies ma tendencje dyktatorskie?
5: Nie, absolutnie nie. Mi się podoba bardzo. Właśnie głównie przyjechaliśmy tu, żeby popływać.
1: Jak się tutaj spędza czas?
4: Ludzi dużo, pogoda jak w Polsce, ciepła woda, gofry dobre, co chcieć więcej.
1: Gofry, tak, gofry. Ja teraz jestem w tak zlokalizowany 12-13 km od Rynu. Ryn jest metą dzisiejszego

0: etapu, a wracając jeszcze do gofrów i do Katowic, czy na Ofie są dobre gofry? Bo w Mikołajkach słyszałem, że są.
1: Muszę ci powiedzieć, że nie próbowałem, chociaż na pewno jest tutaj tyle food trucków, że na pewno gdzieś jest albo coś na podobieństwo gofrów, albo same gofry. No słuchaj, jeżeli ci zależy na tym, żeby taką informację dostać, to ja bardzo chętnie zaraz w poszukiwania się rzucę po 19, jak tygodnik muzyczny skończymy.
0: To czekam na te informacje, a my się słyszymy jutro o nietypowej porze w zagadkowej niedzieli, chwilę po 9.
1: Paweł.
2: Teraz pieszo.
1: Tak z jednej strony moich terenów, z drugiej niekoniecznie, bo ja akurat jestem z Warmii, chociaż Paweł na Mazurach czas teraz spędza, ale kto wie, gdzie go jeszcze jego podróż piesza zaprowadzi. Tymczasem wracamy do spraw muzycznych i kontynuujemy line-up of festiwalu. Wszystko to, co jeszcze nas czeka, bardzo na przykład ja wyczekuję koncertu Clams Casino. To będzie coś dla wszystkich miłośników bitów, miłośników producenckiej muzy, bo naprawdę mnóstwo świetnych instrumentali w jego repertuarze. Crystals.

Clams Casino w ramach line-upu off-festiwalowego. My jesteśmy tutaj w Katowicach, tygodnik muzyczny trwa do 19:00, za chwilę druga godzina po serwisie Trójki. Zostańcie z nami.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Z takimi chłopakami nie zginiemy. Kandydaci śmierci, najlepszy polski film festiwalu MDAK, to opowieść o ojcostwie i męskiej przyjaźni. Pokazuje, że tata z synem mogą kręcić amatorskie horrory, ale i bez wstydu mówić kocham cię. W kinach już od 7 sierpnia. Film poleca

0: Radiowa Trójka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 sierpnia, minęła 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O włos od tragedii w Szczecinie uratowano dwóch chłopców, którzy topili się w zbiorniku przeciwpożarowym. Dla Lionela był wsparciem na każdym etapie kariery. Nie żyje Jorge Messi, ojciec słynnego piłkarza z Argentyny. Brytyjski wywiad najlepszy w Europie, polskie służby w czołowej dziesiątce. 9- i 11-latek topili się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie jednej z podstawówek w Szczecinie. Dzieci zostały wyciągnięte przez przypadkowe osoby. Zgłoszenie na numer alarmowy wpłynęło po 14. Wezwani strażacy reanimowali chłopców. Odzyskali oddech i zostali przetransportowani do szpitala. Zbiornik sprawdzili płetwonurkowie. Służby przeanalizowały też nagrania ze szkolnego monitoringu, by wykluczyć, że do wody wpadło więcej niż dwoje dzieci. Gwałtowne zmiany pogody i silny wiatr mogą być zagrożeniem dla żeglarzy, dlatego ważne są kamizelki ratunkowe. O tym mogli się przekonać uczestnicy obozu żeglarskiego na jeziorze Sekste, którzy wpadli do wody w czwartkowy wieczór. Dziś ratownicy wyciągali z jeziora zatopione żaglówki. Jak wyglądała tamta akcja ratunkowa, opowiada ratownik z Giżycka Jakub Mikielawicz.
8: Na jeziorze Sexty naszej pomocy potrzebowały aż 32 osoby. Jachty żaglowe się powywracały przez silny wiatr i z rozmowy z naszymi kolegami ze stacji ratowniczej w Mikołajkach, jak dopływali do lokalizacji i miejsca zdarzenia, nagle zobaczyli cały szereg pomarańczowych ludków w wodzie. Zabezpieczenie od strony tych kamizelek podczas tamtej sytuacji było, natomiast okazało się, że jednak te cztery osoby, czyli skiperzy, sternicy, nie mieli tych kamizelek.
7: Ratownik przypomina, aby przed wypłynięciem z portu nie tylko przeanalizować prognozy pogody, ale także mieć na sobie kamizelkę. Warto mieć też w telefonie aplikację Ratunek, która pozwala szybko wezwać pomoc i przekazać ratownikom informacje o lokalizacji. A w wieku 68 lat po długiej walce z chorobą zmarł Jorge Messi, ojciec Lionela Messiego. Ostatnie miesiące życia spędził na zmianę w domu i w klinice w Rosario w towarzystwie żony i dzieci, poinformowała rodzina argentyńskiego piłkarza. Jorge towarzyszył swojemu synowi przez całą karierę, począwszy od jego pierwszych lat w Barcelonie. Był dla niego dużym wsparciem i przez kilka lat reprezentował jego interesy jako agent. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie. Polskie służby zajęły 9. miejsce, wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania tzw. kretów, czyli agentów na najwyższych szczeblach władzy w zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja i Iran. Sklasyfikowana na drugim miejscu Francja posiada globalną sieć kontaktów dzięki utrzymaniu znacznej części wpływów z okresu swojej potęgi kolonialnej. Natomiast holenderski wywiad, trzeci najlepszy w Europie, jest dobrze zorientowany w irańskim programie energetyki jądrowej. Eksperci najsłabiej ocenili wywiad łotewski, który w zestawieniu zajął ostatnie 21 miejsce. Puste pokoje hotelowe, spadająca frekwencja w kasynach. Las Vegas odwiedza coraz mniej turystów. Metropolia cierpi m.in. z powodu polityki celnej Donalda Trumpa.
9: Za fasadą ekstrawaganckich hoteli wypełnionych po brzegi aren i światowej klasy widowisk Las Vegas, niektórzy pracownicy branży turystycznej, dzięki którym miasto funkcjonuje, twierdzą, że ledwo wiążą koniec z końcem. Znaleźli się oni w trudnym położeniu wskutek spowolnienia w turystyce, za co obwiniają cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa, wysokie ceny paliw będące następstwem konfliktu z Iranem oraz rosnące koszty życia. Miasto od dawna polegało na turystach z sąsiednich stanów i krajów, dysponujących wolnymi środkami, które mogli swobodnie wydawać. W obliczu spadku ruchu turystycznego niektórzy lokalni pracownicy twierdzą, że z trudem wiążą koniec z końcem, gdy wraz z liczbą odwiedzających maleją również otrzymane.

0: przez nich napiwki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W znacznej części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Noc będzie pogodna. Nad ranem na północy mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Tylko na północy i obszarach podgórskich Karpat chłodniej od 7 do 10.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Trójka na OFF Festiwalu.
18: 7 minut po 18, my cały czas jesteśmy w Katowicach. Do 19 nadajemy tygodnik muzyczny właśnie stąd, z Doliny Trzech Stawów, z OFF Festiwalu. Mówimy trochę o tym, co właśnie tutaj się dzieje, ale także o nowościach muzycznych, których również nie brakuje. To jeszcze jedno wspomnienie jednego z ciekawszych wczorajszych koncertów, choć wszystko było naprawdę fascynujące. Joshua Idehan zrobił jednak coś niesamowitego na scenie eksperymentalnej.
17: Tygodnik muzyczny.
19: People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
1: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
7: This is the place.
1: The rhythm and the love.

0: No ja dosłownie kilka minut tego koncertu widziałem, ale wszyscy, którzy tam byli na scenie eksperymentalnej, kiedy Joshua Aidehen grał, mówią, że było fenomenalnie. Od razu jakoś tak słońce wyszło. Nawet jeszcze bardziej niż dotychczas świeciło, zaświeciło teraz, jak Joshua posłuchaliśmy. I pojawiła się w naszym mobilnym studiu Trójki w Katowicach Agnieszka Opszańska. Dzień dobry.
1: Bo kiedy pojawia się słońce, pojawiam się ja. Ja od razu reaguję na słońce. Piękna dzisiaj pogoda w Katowicach i mam nadzieję, że tak zostaje, ale dla tych, którzy dzisiaj zmierzają na teren festiwalu, od razu powiemy, proszę zabrać coś ciepłego, bo wieczorami tutaj jest chłodek.
0: W nocy jest nieciekawie, to fakt. Znaczy, bo dobra, jak jest taki upał w ciągu dnia jak dzisiaj albo wczoraj, no to faktycznie to jest pewna ulga, ale najważniejsze są oczywiście koncerty i liczę na to, że w tym roku nie zostaną żadne koncerty przerwane, tak jak w ubiegłym roku, zdaje się, jednego dnia. Trochę popadało, trochę pogrzmiało, nawet nie trochę, tylko bardzo spektakularnie i sporo rzeczy się nie mogło wydarzyć planowo, ale tutaj nie zapowiada się na nic podobnego. No więc muszę cię zapytać o to, co masz w planach jeszcze dzisiaj i jutro, bo dużo koncertów przed nami.
1: W planach dzisiaj, ja może porozmawiam, bo dzisiaj w planach, dzisiaj jest bardzo gorący dzień i ja nie wątpię, że wszyscy teraz mkną na główną scenę. Bardzo mocna dzisiaj scena irlandzka, ale ja bym chciała opowiadać o tym, co się działo wczoraj, chociaż pewnie też to omawialiście, ponieważ to zjawisko, które tutaj się rozgrywa muzycznie, połączenia przeróżnych gatunków, przeróżnych ludzi, osób, które w niejednoznaczny sposób interpretują i pokazują nam muzykę, a my emocjami reagujemy na to, co się dzieje na scenach, no jest jednak naprawdę godne. Ja zaczęłam wczoraj od Zuzanny Malisz. Kapela Maliszów. To jest w ogóle bardzo ciekawy twór. Muzyka...
0: To jest ciekawe, tak.
1: No, tradycyjna, w bardzo dobrym wydaniu. A Zuzanna tutaj w zupełnie innej odsłonie. Drapieżna, z gitarą, z elektroniką, w zupełnie innych aranżach. Wyskoczyła z tego świata tradycyjnego i prezentuje swoją nową ja, bo to już nie trio, czyli nie brat i tata, ale ona sama. I nie wiem, czy ty słyszałeś chociaż kawałek, ona bardzo ciekawie siebie ustanawia.
0: Tak, ja zresztą, my obserwujemy tutaj to, co dzieje się z jej karierą. Zresztą jej utwory pojawiały się już ostatnio w Trójce. Właśnie te już z nieco nowszego wcielenia. Ale muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałem się, że właśnie Zuzanna Malisz od razu na pierwszym planie będzie...

0: akurat w swojej opowieści. Spodziewałem się na przykład, że, nie wiem, Tercet Imperial albo coś w tym stylu.
1: Tak, oczywiście, no bo ta mieszanka tutaj jest niezwykła. Poszłam tropem rzeczy, które są mi, bo akurat Zuzanna Malisz jest mi znana, zresztą można wywiadu posłuchać w podcastach, gościła raz Terra Kultura, gościła też w audycjach muzycznych u nas, więc zachęcamy niezmiennie, żeby zaglądać także na naszą stronę Polskiego Radia i tam odnajdywać nasze podcasty, ale przede wszystkim poszłam za twoim poleceniem, bo o ile... Scena, młoda scena jazzowa.
0: Na one, spotkaliśmy się tam przecież, no faktycznie.
1: Drodzy, jeżeli one nie są wam bliskie, to po pierwszym przesłuchaniu staną się wam najbliższe. Otóż to nie są dziewczyny, które zaczęły grać na scenie jazzowej wczoraj, przedwczoraj czy rok temu. Natomiast ja na nie trafiłam dzięki tobie. Właśnie.
0: A to bardzo się cieszę.
1: Wczoraj po raz pierwszy na żywo i ja po prostu usłyszałam pełnokrwistą muzykę ze świetną interpretacją, z zadziorem, z zębem, z improwizacją, z tym całym arsenałem nowego jazzu, który dzisiaj ma się świetnie. To jest zresztą bardzo dobry punkt tutaj na festiwalu i świetna zmiana, jaka nastąpiła, to znaczy wprowadzenie tej nowo-jazzowej sceny. To jest coś...
0: A co było nie tak z książkami?
1: No nie, no książki wspaniałe, ja bym chciała, żeby te książki powróciły i żeby te dwie sceny, zarówno no, literacka, jak i jazzowa, działały równolegle. Na razie to się nie wydarza, ale to jest naprawdę coś niesamowitego. Za chwilę, a pytałeś o dzisiaj. Głupi komputer.
0: No,
1: no przecież.
0: Jazz not found.
1: No i Felter, który tutaj jest jednym z graczy i jest jednym z głupio komputerowych chłopaków, chociaż nie tylko chłopaki w głupich komputerach.
0: Otóż to.
1: No ale to jest tutaj odniesienie znowu do polmuzu, znowu do gry z elektroniką i tradycją. No więc to są te wspaniałe odkrycia. One po prostu zawładnęły mną w całości. Nie mogłam wyjść z tej sceny i całe szczęście, że widziałam kiedyś koncert Błota, bo wczoraj, jeżeli ktoś się tylko...
0: A ja się dopchałem. Dopchałeś się? Wywalczyłem, tak.
1: Nie było w pewnym momencie szans, żeby wejść do tego namiotu. I mnie to bardzo cieszy i bardzo cieszy mnie to, że też u nas jazz w tym wydaniu zaczął być... Ja nie wiem, zaryzykujemy słowo, on jeszcze nie jest mainstreamowy, ale
0: nie,
1: zaczął
0: nie, no mainstreamowy
1: być,
0: myślę, że nie.
1: Ale jest... zaczął być takim bardzo ważnym elementem tego, co także zachwyca za granicą.
0: Jest to coraz popularniejsza nisza i coraz, no wydaje mi się, coraz modniejsza nawet, chociaż nie, oczywiście nie to nami kieruje w audycji Młody Polski Jazz, która przypomnę, jutro także z Off Festiwalu po 21:00 zapraszamy z Anią Lalką i tam omawiać będziemy wszystko to, co na scenie jazzowej się dzieje. Będzie rozmowa właśnie z zespołem One, będzie rozmowa z zespołem Product May Contain, który dzisiaj gra. To są zdobywcy Fryderyka tegorocznego za debiut roku jazzowy. Poza tym oczywiście jeszcze będziemy omawiać to, co się wydarzy jutro na scenie jazzowej, bo w trakcie naszej audycji też tam rzeczy się będą działy. Niesłychane, bo także i Ben Bekele, i Szajs, i Głupi Komputer właśnie, czyli dużo eksperymentalnej sceny jazzowej, dużo awangardy nawet momentami. A zespół One zagrał u nas live sesję, to jeszcze przypomnę, że niedługo po Offie, w tym tygodniu najbliższym albo w kolejnym będzie wideo z tej live sesji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej.
1: A dzisiaj chociażby dla takich odkryć, jeżeli nawet nie jesteście teraz na Offie i nie chcecie, bądź nie możecie tutaj przyjechać, no to przecież te odkrycia, o których opowiadamy, są do odsłuchania gdziekolwiek. Swada i Nichos. Już zaczęli dwie minuty temu.
0: Niedawno grali w Trójce.
1: Niedawno grali w Trójce. Wspaniałe połączenie tego, co jest wschodnie i tego, co jest latynoskie. Bardzo mocny taki też impact, jeżeli chodzi o pereo, reggaeton, o muzykę, która jest kompletnie niezwiązana z naszym regionem, a jednak uwodzi i pięknie się z tym wschodem łączy. Gdzieś to jest pomiędzy kulturami, gdzieś to jest o tym, że to wszystko razem się miesza i spotyka w jednym kotle.
0: I my się, mam nadzieję, w tym kotle jeszcze spotkamy gdzieś na szlaku, tak jak się wczoraj spotkaliśmy właśnie na scenie jazzowej. Nie chcę cię zatrzymywać, bo wiem, że tak dużo się dzieje. Podejrzewam, że chcesz na jakiś koncert już się niedługo wybrać.
1: Dzisiaj jest bardzo mocny dzień, ale jak tylko chcesz, zawsze dla ciebie tutaj, dla was. Przybywajcie na Off Festival, jeśli tylko jeszcze macie bilety, bo zobaczyłam już kartkę na wejściu.
0: Już sold out?
1: Że bilety, że biletów już nie ma. Ale widziałam też paru stojących ludzi.

0: ludzi, którzy swoje bilety z jakiegoś powodu oddawali. Może nie mogą wejść, może mają inne plany, więc próbować warto.
1: Próbować warto, zawsze jest szansa, że się uda. Zachęcamy do tego w Dolinie Trzech Stawów. Jest wspaniale, świetnie się tutaj bawimy i bawić się będziemy w Tygodniku Muzycznym jeszcze przez 40 minut. Agnieszka Opszańska, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A ja teraz muzycznie zaproponuję coś nie-offowego, ale coś, co mogłoby spokojnie na offie się, myślę, pojawić.

Rockets and Flowers, bardzo słoneczni The Bamboos, zespół trochę neo-soulowy, trochę R&B, trochę jazzowy nawet momentami, chociaż ten soul chyba jest tutaj podstawowym elementem. A skoro o soulu mowa i o tych nowoczesnych soulowych dźwiękach, no to od razu można polecić audycję Studio B, która co tydzień w Trójce, w niedzielę po godzinie 16:00 prowadzącą tej audycji jest Basia Małecka. W każdym tygodniu się z Państwem

słyszy. A ci, którzy nie wiedzą, że Basia jest przede wszystkim artystką muzyczną, to teraz mają najlepszą okazję do tego, żeby się o tym przekonać, bo właśnie ukazał się wczoraj jej nowy singiel, pierwszy otwierający w pewnym sensie nową erę jej twórczości. Basia Małecka z utworem Stuck.

Zaskoczeniem może być również to, że w języku angielskim Basia Małecka, ponieważ jej dotychczasowy materiał to przede wszystkim płyta Agnieszka z tekstami Agnieszki Osieckiej w interpretacjach Basi Małeckiej, a tutaj pierwszy utwór otwierający, tak jak wspominałem, tę nową drogę muzyczną, która już od jakiegoś czasu się klaruje, ale no sam nie mogłem się doczekać, aż ten pierwszy singiel się ukaże. Aston Rudy producentem tego utworu, on współpracował m.in. z Olivią Dean, co też myślę jest warte podkreślenia. Poza tym w mastering także zamieszany Matt Colton, to są wielkie postaci brytyjskiej sceny muzycznej, no i Basia Małecka jako postać centralna oczywiście w utworze Stack. Czekamy na więcej i zapraszamy na audycję Studio B w każdą niedzielę po 16 w Trójce, tam się z Basią można w każdym tygodniu usłyszeć. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze dzisiaj w tej godzinie Tygodnika Muzycznego się wydarzy, no to wspomnimy wczorajszy koncert Karen Joyce. Udało mi się spotkać z liderem tego projektu i za chwilę już fragmenty naszego spotkania na antenie Trójki wybrzmią. To Rebecca.

0: to wcielenie też było obecne wczoraj na scenie leśnej w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu, ponieważ wystąpił projekt Karen Joyce, czyli Nick Rattigan, który odwiedził wczoraj nasze mobilne studio Trójki. Udało mi się porozmawiać chwilę na temat tego koncertu. No i oczywiście zaczęliśmy od tego, jak było, bo to była jego pierwsza wizyta w Polsce, początek trasy koncertowej po Europie. No i naprawdę świetny odbiór polskiej publiczności wczoraj na OFF-ie właśnie.
1: Oh man, I feel alive. The show was miraculous. Amazing crowd. There was a lot more people than I expected. And everyone was really vibing. I felt the energy. They felt the energy. And it was a really beautiful way to start the tour. I have a month-long tour. Haven't done Europe in a long time, 3 years or so. And the last time I just did a couple places. And first time in Poland. And, yeah, it was just a really beautiful experience. I feel awake, I feel alive, got jet lag, flew here yesterday.
0: Mnóstwo ludzi pod sceną, więcej niż się spodziewałem. Czułem ich energię, to świetny sposób na rozpoczęcie europejskiej trasy, w którą właśnie ruszamy, kilka miesięcy przed nami. No i pierwszy raz w Polsce, nawet udało się bez jetlagu po wczorajszym przylocie, tak mówił Nick Rattigan, czyli lider projektu Karen Joyce, który przez lata istnienia, wiele lat istnienia, już kilkanaście zdaje się, tak próbuję sobie przypomnieć, kiedy to się zaczęło, ale to na pewno kilkanaście lat. I sporo tych wcieleń w tym czasie się wydarzyło. Były bardziej popowe, były bardziej kantrowe, były bardziej indie rockowe i o tym też rozmawialiśmy. Nie mogłem powstrzymać się przed pytaniem, czym obecnie jest projekt Karen Joyce, właśnie w związku z tym, że tyle tych odmian, tyle tych wcieleń przez lata było.
1: Well, it's a great question and a hard answer, but I think it's just an expression of myself, you know. It's as true to me as I can be, you know, like doing this for 15 years and having so many different

0: different phases of my life, you know, not only influence-wise, but experience-wise. I think that's like this last album was really me like sobering up from that intensity of experiencing what it's like to have money and attention and these sorts of things. And like I kind of went through a really crazy period of my life and made some crazy records and kind of came out of that. I always want to challenge myself.
1: Karen Joyce to mój sposób na wyrażanie siebie. Po 15 latach mam za sobą wiele faz życia, wiele doświadczeń, które przekładają się na muzykę, co mam nadzieję słychać. Dowiedziałem się, jak to jest mieć pieniądze, jak to jest dostawać mnóstwo uwagi. No i oczywiście musiało to też przekuć się w teksty, przekuć się w piosenki. Był też taki etap, kiedy stworzyłem kilka dość szalonych albumów i o tym też teraz musiałem opowiedzieć. Ja tak zgaduję, bo to słowa Nicka Ratigana, zgaduję, że mówiąc o tych szalonych albumach, ma na myśli to, co wydarzyło się kilka lat temu, czyli te bardziej popowe odsłony Love Plus Pop 2023 rok i rok później Love Plus Pop Part 2. Później wydarzyła się jeszcze płyta East My Love, no i teraz o czym jeszcze zdążymy powiedzieć, czekamy na płytę kolejną. Ale w związku z tym, że projekt Karen Joyce trwa już od, no właśnie, tych 15 lat, o czym sam jego lider przed chwilą powiedział. Chciałbym dowiedzieć się, jak to jest wracać do tych utworów, które były pisane w zupełnie innych okolicznościach niż takie jak wczoraj koncertowe na wielkiej scenie na off-festiwalu wśród ludzi. Jak to jest przenosić piosenki pisane w studiu swoim sypialnianym w domu przed laty, jako jeszcze bardzo młody chłopak. Jak to wygląda z perspektywy twórcy, który z takimi piosenkami bardzo osobistymi nierzadko pojawia się na tak dużej scenie?
0: I love doing it, like the songs, a lot of them I recorded when I was like 19 years old in my bedroom, my basement in Reno, Nevada. You know, over time I've moved to New York, I've moved to LA, I've recorded all over the place. Some in studios, some back in my house, in my private space. But yeah, I love like bringing the songs to life in a different way, because I think a lot of people have just heard these like DIY recordings, and like putting it all together with a band, it's so much more energy, it's so much more an emotion to it that I think is not captured. It's a different emotion. I can sing more.
1: Wiele tych utworów nagrałem właśnie w sypialni, w moim domu w Nevadzie, jako nastolatek. Nagrywałem w Nowym Jorku, w Los Angeles, mieszkałem w wielu miejscach, sporo nagrywałem w domu. Myślę, że wielu ludzi kojarzy te nagrania, które robiłem całkowicie sam, jeszcze bez udziału producentów. Uwielbiam takie utwory pokazywać na żywo. Jest też mnóstwo osób, o czym właśnie Nick Ratigan opowiadał. Jest mnóstwo osób, które no właśnie kojarzą go z tego okresu. No i jest to też ciekawe zobaczyć go z zespołem, bo oczywiście nie jest na scenie sam, jest z ekipą muzyków, którzy mu towarzyszą i którzy świetnie wzbogacają to, czym jest projekt Karen Joyce. Za chwilę wrócimy do jeszcze kilku wątków rozmowy, no ale właśnie może sięgnijmy muzycznie po jedno z tych kilku wcieleń. To Tormenta.

0: Tormenta, czyli Current Joyce. Wczoraj na scenie leśnej Off Festiwalu z płyty East My Love właśnie. Przypomnę jeszcze, że wcześniej słuchaliśmy utworu Rebecca. To było z płyty Voyager z 2021 roku. A jeżeli chodzi o inspirację Nicka Ratigana, który stoi na czele projektu Current Joyce właśnie, no to poza oczywiście muzyką, poza obserwacją świata, jest to świat filmu, który dla niego stanowi właściwie drugą zaraz po muzyce tak wielką inspirację i fascynację. No i musiałem zapytać o to, czy pisząc swoją muzykę, pisząc piosenki, pisząc teksty, komponując, myśli obrazami, bo to zdaje się często zdarzać, zwłaszcza osobom, które także z uwagą spoglądają na to, co w świecie filmów i to co na ekranie się dzieje. Mnóstwo inspiracji filmowych, no i właśnie jak to się przekłada na pisanie muzyki później. Nick Ratigan.
1: Yeah, yeah, of course. I mean, my next greatest passion beyond music is film. Always get inspired when I watch a film to make something that film made me feel. Because it's such a way to translate your own life into art, you know. Watching a film, putting yourself into the characters, putting yourself into the emotion. So it always kind of like draws something out of me, and I always feel very inspired. So that's why a lot of my songs named after movies. But I'm trying to think. I have a new record coming out.
0: Nick Ratigan powiedział o tym, że wiele jego utworów jest nazwanych w ogóle po filmach. Był taki okres, kiedy inspirował się największymi popkulturowymi, ikonicznymi dziełami filmowymi. Później zaczął grzebać nieco bardziej w historii kinematografii. Powiedział też, że bardzo inspirują go filmy ogólnie, ale zawsze kiedy coś ogląda i kiedy wywołuje to coś w nim jakieś uczucie, no to pragnie skomponować utwór, który pozwoli te emocje odtworzyć, co wydaje mi się pięknym podsumowaniem tego wątku filmowego. Też Nick Ratigan dodał już na koniec, że to jest świetny sposób na przetransponowanie tego, co się czuje, tego, jak się odbiera rzeczywistość, na coś fizycznego, tak jak na przykład właśnie piosenka. Myśli obrazami bardzo często, rozmawialiśmy też o tym, że zdarza się nawet, że widzi coś w głowie, jakiś obraz, który później przepoczwarza się w piosenkę. Piosenki trafiają później na płyty Current Joyce. To jeszcze na koniec parę słów o nadchodzącej płycie, bo to się zbliża. Mimo że ta ostatnia ukazała się zaledwie 2 lata temu, no to już nowy materiał czeka.
1: Yeah. I'm very excited about it. It's my first like independent release in over 6 years, and I made it with this producer, Never Goodbye. It sounds very different than anything I've ever made, and I'm so excited to release it. I wish it was out already, but the politics of music. But it starts coming out next week, and then I'm releasing a single every week until it finally comes out. I'm very excited about it, very proud of it, and it's called Rosebud. The production is really insane. Like Never Goodbye helped me. I had written all these songs, and then he came in and just juiced them up with his genius and his creativity, and we just fed off each other in this really beautiful way. And I think it's probably like my I've done studio records before, but this one just felt different. Like there was such a DIY.
0: Tak, bardzo się z tego cieszę, że już za rogiem nowa płyta. To pierwsze moje wydawnictwo samodzielne od paru lat. Współpracowałem z producentem Never Goodbye. Zaraz zaczynamy wydawać single w przyszłym tygodniu. Później oczywiście płyta, ale do tego czasu jeszcze single po singlu będziemy w każdym tygodniu coś proponować. Produkcja na tym albumie jest świetna. Brzmi jak coś zupełnie nowego. Nie brzmi jak nic, co robiłem dotychczas i nie mogę się doczekać, aż trafi w ręce słuchaczy. Ten materiał, nad którym teraz pracowałem przez ostatni czas. Żałuję, że jeszcze nie możecie go usłyszeć. Ale to już niedługo. Nick Ratigan był gościem Tygodnika Muzycznego dziś. Jeszcze przez 15 minut nadajemy, no właśnie, Tygodnik Muzyczny z Off Festiwalu, bo jesteśmy w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów, w mobilnym studiu Trójki. Bardzo dziękujemy Nickowi za to, że zechciał wczoraj się z nami spotkać i porozmawiać, i powspominać koncert wczoraj. wczorajszy. Current Joyce, my jeszcze po jedno nagranie sięgniemy, no i zaprosimy na jeszcze kilka wydarzeń offowych, które dziś i jutro będą miały miejsce tu w Katowicach.

Drive i Karen Joyce na antenie Trójki. 10 minut pozostaje do 19. Do 19.15 Ludzie Wschodu na scenie leśnej z materiałem z Nowej Aleksandrii, więc niedługo będę tam pędził, ale jeszcze powspominamy to, co działo się wczoraj, bo dwie Agnieszki nas odwiedziły dzisiaj. Trójkowe Agnieszki, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, i obie wspomniały, o ile mnie pamięć nie myli, zespół Witch, który naprawdę sporą furorę wczoraj zrobił.

Jeden z popularniejszych utworów w dorobku Witch, czyli no właśnie, Strange Dream, prawie na koniec tygodnika muzycznego, bo zbliżamy się do godziny 19. Ja na koncerty za chwilę pędzę, ale to oczywiście nie koniec wydarzeń off-festiwalowych na antenie Trójki, bo jeszcze wiele audycji przed nami. Jutro rano z Piotrem Mecem się Państwo usłyszą, a wieczorem zapraszamy wspólnie z Anią Lalką. Będziemy Młody Polski Jazz proponować i opowiadać o tym, co na jazzowej scenie off-festiwalu w tym roku się dzieje. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny na off-festiwalu. Mam nadzieję, że do zobaczenia na szlaku. Dariusz Binkowski realizował tutaj z Katowic, na miejscu przy Myśliwieckiej w Warszawie jest Maciej Załęcki. Ja się nazywam Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie przez uszkodzoną ścianę. Próba generalna przed defiladą na Święto Wojska nad Warszawą przelecieli lotnicy. Norweski wywiad bada serię ataków hackerskich na państwowe instytucje i firmy. Ewakuacja hotelu w Olsztynie. Podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych, podała policja. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Z hotelu przy ulicy Kanarkowej trzeba było ewakuować ponad 200 gości, w tym uczestników i opiekunów dwóch kolonii. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Ma przyjechać nadzór budowlany, który oceni stan hotelu i ewentualne zagrożenie. Stołeczna Wisłostrada już zamknięta. Tej nocy zaplanowano próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Na trasę przed północą wjedzie ciężki wojskowy sprzęt, nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też haubice czy wyrzutnie rakiet. O 3 w nocy żołnierze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Próbny przelot mają za sobą piloci. Pokaz trwał kilkanaście minut i można było zobaczyć większość maszyn, które pojawią się na stołecznym niebie za tydzień. Były myśliwce, śmigłowce i samoloty transportowe. Dopełni szczęścia zabrakło F-35, mówili naszej reporterce Agacie Król, zebrani wzdłuż Wisły widzowie.
4: Czekałem na F-35.
5: Bardzo ładne.
6: Tak, specjalnie tak. Pan przyjechał dzisiaj?
5: Tak, specjalnie przyjechałem.
7: Pogoda się udała, także bardzo fajnie.
6: Jest pan miłośnikiem lotnictwa?
5: Można powiedzieć, że tak.
8: Bardzo pozytywne. Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większe niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć S-35, bo w tym, że w tym roku miało być. Natomiast właśnie to był mój cel, żeby zobaczyć.
3: Na tydzień przed defiladą już są utrudnienia dla kierowców jadących w rejonie Wisłostrady. Seria ataków hakerskich na urzędy publiczne i firmy w Norwegii. Cyberprzestępcy po raz trzeci w ciągu tygodnia uderzyli wczoraj w serwery państwowego totalizatora. Użytkownicy nie mogli się zalogować i dokonywać zakładów. Jak podała spółka, systemy zostały przeciążone ruchem z serwerów z wielu miejsc na świecie. Dwa dni wcześniej wykradziono dane ponad 1,5 miliona osób, które mieli operatorzy hulajnóg. W ręce hakerów miały wpaść numery telefonów, adresy mailowe, daty urodzenia, fragmenty numerów kart płatniczych i lista płatności użytkowników. W poniedziałek z kolei zablokowano system administracji podatkowej. Nie działał też portal ochrony zdrowia, który służy do rejestracji wizyt lekarskich czy kontaktu z medykami. Na wniosek Urzędu do Spraw Cyfryzacji atakami zajął się norweski wywiad. Kontrole narkotykowe pilotów zaostrza koncern, do którego należą malezyjskie linie lotnicze. To pokłosie sytuacji, do której doszło pod koniec lipca. Jeden z pilotów przewoźnika został zatrzymany na lotnisku w Dżakarcie z 26 kg narkotyków.
9: Pilot linii Malaysia Airlines przemycał w swoim bagażu 26 kg narkotyku o nazwie MDMA. Po wylądowaniu w Dżakarcie poddany też został testom na obecność zakazanych substancji we krwi. Te wykazały obecność kilku rodzajów narkotyków. Sprawa wywołała oburzenie malezyjskiej opinii publicznej. Posiadanie narkotyków zarówno w Malezji, jak i Indonezji zagrożone jest karą śmierci. Władze spółki, do której należą m.in. linie Malaysia Airlines, zapowiedziały wzmożone kontrole narkotykowe pilotów. Trwa dochodzenie mające ustalić, w jaki sposób pilotowi udało się na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur przemycić narkotyki w tak dużych ilościach. Lotnisko krytykowane było już wcześniej za luki dotyczące kontroli bezpieczeństwa. To właśnie tam zabity został brat przywódcy komunistycznej Korei. Na pokład zaginionego rejsu MH370 wpuszczono zaś dwie osoby, które posługiwały się podrobionymi dokumentami tożsamości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski.
11: Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Iga Świątek właśnie teraz gra w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej rywalką Ukrainka Marta Kostiuk. Panie mają rachunki do wyrównania. Kostiuk pokonała Świątek 2 miesiące temu w Roland Garros i na tablicy wyników na tę chwilę prowadzenie Ukrainki 3-2 w gemach w pierwszym secie. Trwa także żużlowe Grand Prix Łotwy. Na torze w Rydze oglądamy w akcji Bartosza Zmarzlika.

0: Patryka Dudka i Kacpra Worynę. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Po trzech biegach Zmarzlik na miejscu drugim, Woryna na miejscu siódmym, a Dudek na miejscu dziesiątym. Katarzyna Niewiadoma niestety nie jest już liderką kobiecego Tour de France. Na mecie przedostatniego etapu w Nicei była trzecia, ale straciła 17 sekund do Holenderki Demi Vollering, która na kilka kilometrów przed metą dwukrotnie próbowała oderwać się od naszej kolarki i za drugim razem to się jej udało. Odjechała na kilkanaście sekund, wygrała etap i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza Niewiadomą o 8 sekund. O 8 sekund skarżącą się na mecie na nieuczciwe zachowanie jednej z rywalek z grupy Vollering miał ją celowo zablokować na podjeździe. Bardzo dobrze spisała się inna z naszych zawodniczek. Dominika Włodarczyk była szósta. W całym wyścigu plasuje się na pozycji ósmej. Nie zsiadamy z roweru. Dziś przedostatni etap także w Tour de Polonii. Mamy zmianę lidera. Jutrzejszą czasówkę w żółtej koszulce przejedzie Włoch Christian Scaroni z grupy Astana. Królewski etap na podhalańskich podjazdach wokół Bukowiny wygrał Luis Barré, najlepszy z Polaków. Młodziutki Filip Gruszczyński jechał bardzo ambitnie i dotarł do mety na 23 pozycji.
1: Miałem kryzys, nie powiem, na samym początku, bo nie lubię też takich dynamicznych startów. Potrzebuję trochę czasu, żeby wejść w etap. No ale przetrwałem i jestem tu, gdzie jest.
0: Mówił Filip Gruszczyński, który jest 23 w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap, indywidualna jazda na czas wokół kopalni soli w Wieliczce. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie trwa spotkanie w Szczecinie. Pogoń mierzy się z Motorem Lublin i po 75 minutach wygrywa 2-0. Wcześniej Radomiak przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-3. Przed nami mecz w Kielcach. Korona zagra z warszawską Legią, mówi trener gości Marek Papszun.
2: Spodziewamy się takiej twardej walki. Moje mecze, które moja drużyna rozgrzewała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
0: Spotkanie w Kielcach od 20:15. Sport wraca na naszą antenę po 21:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Noc pogodna, ale chłodna. Nad ranem na północy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W
14: 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny.

0: Informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Wakacje w Teatrze Polskiego Radia. Witamy na półmetku i zapraszamy.
8: Scena teatralna Trójki.
7: Zamykamy sezon, przypominając latem wybrane słuchowiska. Przyjęliśmy różne kryteria wyboru. Tym razem kluczem był konkurs Teatru Telewizji. Narracje nieobecne. Otóż w 2025 roku został w radiowym teatrze zrealizowany tekst napisany na ten konkurs, którego hasłem była pandemia. Zaczynamy, a potem porozmawiamy z reżyserką słuchowiska.
9: Julia Mark. Dzień dobry, zapraszam.
8: Teatr Polskiego Radia. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
10: Czy wspominałaś już, że zawsze chciałaś być w sekcie? Może od czasu, gdy pijany ojciec, wchodząc do baru, obiecał, że jeśli przez pół godziny wytrzymasz stojąc na rękach przed wejściem, to weźmie cię na casting do cyrku. Ale chyba zemdlałaś. Nieważne. Zawsze lubiłaś działania na rzecz lokalnych społeczności. Kiedyś przywiozłaś taką smrodliwą roślinę z wycieczki do czeskiego Krumlowa dziewczynom z maturalnej. Podobno na zaliczenie zielnika. Nieważne. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka, dzień przed absolutnym lockdownem, oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. No i w sumie to postanowiła ostatnim nocnym samolotem wylecieć do Sofii. Gdyby ta cała akcja była sceną w jakimś teatrze czy coś, to brzmiałoby to mniej więcej tak.
11: Stara?
12: Co tam, stara?
11: A chodź, stara, tu do mnie.
12: Ale po co?
11: No chodź, chodź, zajaramy sobie pocieniasie w kuchni.
12: Dobra, rozszczelnię tylko okno.
11: Trzeba by coś zrobić z tą ścianą.
12: Albo przyznać się Zdzichowi. Niech doliczy nam do czynszu i nara.
11: Można by to zaszpachlować.
12: No, niby tak.
11: Dziwne to jest, stara, z tą ścianą.
12: Ale że co? Ta farba tak odchodzi płatami?
11: Nie no, stara. Mnie się wydaje, że to jest jakiś czakram.
12: Ale w jakim sensie?
11: No w takim, że wczoraj, jak ty już poszłaś spać, to stwierdziłam, że posiedzę sobie tutaj jeszcze sama. Zapalę jednego czy dwa i słuchaj tego. Palę sobie, palę. Coś mnie drapie w gardle, myślę sobie, i mnie dopadło. Szukam pod zlewem czegoś do przepłukania. Patrzę, została jeszcze kapka Sofii Rose na czarną godzinę. Mówię, a w takiej chwili nie zaszkodzi. Wychyliłam szklaneczkę, może dwie. No maksymalnie trzy. Dosłownie na moment zmrużyłam oko, bo od tego dymu mnie piekło i nagle, wiesz, z całą jakąś dziwną wyrazistością ja przypomniałam sobie tego buddola z Bułgarii, z którym się przespałam. I wiesz, on w tym śnie, w tej malignie, objawił mi się jako taki piękny gypsy prince. Ciemne oczy, wiesz, włosy. Stara, no tutaj nie ma takich facetów, umówmy się. I ja w tym śnie, stara, nie wiem, ja tak poczułam, jak na odległość moje końcówki stykają się z jego końcówkami.

0: Ami. Może właśnie przez ten portal się stykały, no nie wiem. Przebudziłam się, a z tym przebudzeniem naszła mnie jakaś taka totalnie oczywista myśl.
1: Że co?
0: Że musiałam cię wtedy tutaj zawołać na Petka.
1: Ale jaka ta myśl, stara?
0: No, mocne to było.
1: Ale co?
0: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
1: Czyli jakby...
0: Dbaj tylko proszę o moją trzykrotkę, dobra?
2: Pożyczyła od ciebie 500, które miało się karmicznie wyrównać, bo podobno zdzichł z racji globalnych okoliczności i nieprzeciętnej ilości robactwa w mieszkaniu, opuścił wam czynsz o połowę. Chciałaś jej nawet przez moment prawić jakieś feministyczne morały, że może utknąć w kasynie w Złotych Piaskach na zawsze i tak w ogóle dopiero się tu razem wprowadziłyście. No, miałyście rozkręcać siostrzeński biznes z przedszkolem dla Bogoli w chmurze. A ona zostawia cię dla jakiegoś typa. Ale długo nie wytrzymałaś. Pożegnałaś się z trzykrotką i pojechałaś na zachodnią, by złapać pierwszy lepszy pociąg. Najlepiej do domu rodzinnego. Może nawet zdążysz jeszcze kupić na drogę Petki.
3: Psst! Psst, psst! No ty! Ty, co się gapisz? Chodź tu! Słuchaj, kochanie, gdyby Fiskus pytał, to ja jestem właścicielką tego przybytku. I powiem ci jedno, jeśli szukasz przyjaznej duszy, to w stolicy jej nie znajdziesz. No pokaż się bez tego diabelstwa, no nie masz twarzy urzędniczej. Więc powiem ci tak, dla takich jak ty i ja, wiem, że ty to wszystko wiesz. To jest kilka adresów. Sama bym pojechała, gdyby nie ten biznes, ale kręci się teraz jak nigdy, szkoda zostawiać. Siostra mojej ciotecznej kuzynki sprzedała ostatnio domek, taki drewniany, z działką sporą, w górach. I kupił go podobno taki synek, co chciał być aktorem, ale mu nie wyszło. A podobno na środku pustyni jakiś znalazł batonika i twierdzi, że to znak, że musi się tym podzielić. A ja ci tu, na odwrocie tej paczuszki, dziewczyno, zaraz adres zanotuję. No, tylko coś kup z łaski swojej za usługę. No.
1: To te niebieskie cieniasy.
3: To wszystko?
1: Wszystko.
3: Na pewno?
1: I paluszki.
3: Jakie?
1: Zwierzęta, bez soli.
3: Ale dwupak?
1: No, niech będzie.
3: Proszę cię, śliczna, proszę.
2: 3 godziny później w Warsie, w którym od 8 rano nikt nie zamawia żadnego innego napoju niż piwo ze słomką. Z jedną przesiadką na dworcu w Katowicach, gdzie jakiś facet gonił cię ze strzykawką, ale w maseczce, 3 godziny w kolejach Regio na stojąco. Jedna nieodpowiedzialna podwózka stopem z miłym owczarzem i byłaś na marginesie świata. Z tego marginesu wyłonił się chłop. Co prawda w twoim wieku, ale we flaneli.
4: A ty, działuszka? Skąd się tu w ogóle wzięłaś?
1: Ja się naprawdę wzięłam w garść, jak moja przyjaciółka wyjechała. Odkurzyłam aplikację randkową, bo nic nigdy lepiej nie zaklimatyzuje cię w mieście niż przygodny seks. Zamówiłam w międzyczasie trochę wałków z gąbeczką, folię ochronną i wszystko, co było jeszcze w podpowiedziach do koszyka. I postanowiłam przemalować naszą zarebikowaną łazienkę na kolor bubblegum. Rozumiecie, by spłynęło na mnie trochę self-love, self-care, ale zanim zdążyłam odsunąć pralkę i odtłuścić kafelki, to złapałam się na tym, że od kilku tygodni regularnie odurzona gania się po mieszkaniu bez majtek z nowo poznanym typem z Tindera, tracąc wszystkie oszczędności na chrupki Cheetos, spiralsy i kole bez kofeiny. A kiedy wreszcie poszłam do jego mieszkania, by oznajmić mu, że topnieje mi kasa, że topnieją mi zapasy puszek i paczek, że moje mączne produkty wyżarły mole spożywcze, wyżarły żywiaki chlebowce, a zapasy papieru toaletowego pochłaniają rybiki, że dopadła mnie panika i właściwie czuję, że nie ma przede mną i światem żadnej przyszłości. To tuż przed speechem poszłam sobie siknąć i na jego ścianach zobaczyłam autentyczne kafelki bubblegum. Zapytałam, o co mu w ogóle chodzi, czy jest jakimś płatnym mordercą? Ale okazało się gorzej, że jego ojciec ma agencję nieruchomości, w której pracuje i on, i wszystko mu wykrzyczałam. A on mi na to, że żałuje, że zdążył sobie wytatuować na tyłku słodki dureń, co było twierdzeniem mojego autorstwa.
4: Dychnij sobie, działuszka. Ta stolica, wiesz, babiloński.

0: My się też stamtąd wynieśliśmy, dziążka. Najpierw wagony z cegłą szły na odbudowanie, a teraz musieliśmy co chwilę zmieniać parkingi, jak spaliśmy w naszym kamperze. Tam jest groza i sama chemia. Zostań tu z nami, to ci się polepszy.
1: I coś w tym było.
2: Zacznij od microdozingu. To dobre na wszystko.
1: Ale coś konkretnego?
2: Polecam muchomory, chociaż najlepsza byłaby łysiczka. Ale ciężko ją w tym regionie znaleźć.
1: Jeździliście na całodzienne wycieczki z dezelowanym Renault Trafikiem przerobionym na kampera po cotygodniowe zakupy dla wszystkich do miasta. Serce Syjonu znajdowało się w środku podbeskidzkich lasów. Pomimo zakazu wiosna wdzierała się przez otwarte okna waszej fury, a sprawy reprezentacji migały ci tylko jak popiół ze skręcanych papierosów z rumiankiem.

0: Robiliśmy wszystko razem. No, prawie wszystko. Ale najważniejsze było gotowanie, które rozciągało się na cały dzień. Zanim na jednym piecu, zanim zrobiliście dla wszystkich kawę, gigant owsiankę, wege gar bez nazwy i nagotowaliście wody do kąpania dla całej armii, co dni wam miały jak w powieści Raymonda.
1: Rozpalasz?
0: Rozpalam.
1: Kroisz?
0: A gdzie deska?
1: Drobno kroić.
0: No, a jak kroisz?
1: Takie łódeczki.
0: Palisz?
1: A skręcisz?
0: No, to pomieszaj.
1: Lepiej poczekaj.
0: Chodź, zapalimy.
1: To może najpierw wstawimy szczekę.
0: To po jednej.
1: A może podwójna.
0: To jeszcze raz.
1: Chusteczki pozgniatasz?
0: A papier masz?
1: A rozpałki też?
0: A dasz deseczki?
1: Jeszcze
0: coś nie mogę.
1: Z czym?
0: A z tym piecem coś nie mogę rozpalić.
1: A dałaś dużo papieru na spód?
0: A dałam.
1: Małe deseczki.
0: Dałam?
1: Lufcik.
0: No zrobiłam.
1: No to nachalny się zbiera, chłopy się będą wieszać. Trzeba przejść na detoks, po 3 kubki glistnika na łeb. Mała ceremonia rabki, głodówka i zrobimy przez 4 dni szałas spotów w namiocie, żeby nam głupoty do głowy nie przychodziły. Okej?
2: Podstawowym obowiązkiem utrzymującym cały ten system przy życiu było codzienne podlewanie szczepek pomidorów. No, zanim woda na słońcu mogłaby potencjalnie wypalić ich drobne listki. I to były sprawy najwyższej wagi.
3: W innym życiu mógłbym mieć piekarnię. Piec takie chleby z tą papierową naklejką, chrupiącą skórką. Wilgotne wewnątrz nigdy nie zamieniałyby się w takie miękkie babcie.
1: Ja mogłabym, wiesz, być taką rzemieślniczką. Robić coś drobnego rękami. Mogłabym malować jakieś wzory na ceramice. Żadna poważna sztuka. W sensie nie mam jakiegoś wielkiego talentu, więc mogłabym dmuchać bombki, spławiki. Malować spławiki, tak. Albo okulistyka.
4: Albo postawić coś takiego na każdym osiedlu. Takiego blaszaka z przegródkami i ekranem na środku. Można by się do niego łączyć przez jakąś apkę. Te blaszaki by się otwierały, zostawiałoby się, paczkę. Potem kurier o którejś godzinie by je wszystkie zabierał i rozwoził do innego blaszaka w innym mieście. I to wszystko, słuchajcie, bez drukowania etykiet. Czy wy mnie w ogóle słuchacie?
0: A ja zawsze chciałam żyć z własnych pomidorów, wiecie.
2: Każdy był kimś w poprzednim życiu. Leuś był panem marchewką, wyrośniętym elfem, chudym Mikołajem, dużym zającem, ale przede wszystkim nagrał 10 lat temu polską wersję hitu George'a Michaela, którą uwielbiały dzieci w przedszkolach. Chciał zostać bosym szamańskim pieśniarzem, ale na

0: każdym koncercie wyrośnięte nastolatki domagały się słynnego coveru albo zwrotu za bilety. Czasem nawet i my nie mogliśmy się oprzeć.
1: Nie ma mowy!
0: Dosia w poprzednim życiu malowała tylko zwierzęta. To była jej podstawowa zasada. No, tutaj malowała dwa portrety, starego kurki i jego konia Marka. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co stary kurka myśli o tym portrecie, bo kiedy mu go pokazała, to zalał się łzami.
2: Tusiczka, omoćcie kieliszek czegoś mocniejszego.
3: Mamy, panie kurka.
2: A jeszcze jeden.
3: No, też mamy.
2: A możecie jeszcze pożyczyć dwie dychy, żebym was nie opijał.
0: Jorguś... Jorguś przede wszystkim zarządzał projektem domu otwartego. Czyli właściwie swoim życiem.
2: Wiecie, bo jak ja byłem wtedy na tej pustyni, to ja poczułem, że już wszystko jako ten aktor zrobiłem. Rozumiecie? Mm-hmm. Może byłem w tej Afryce, w tej Kenii, że byłem w Nowym Jorku i chciałem tu wrócić, w moje rodzinne strony. Jakoś te światy połączyć, jakoś siebie scalić. Rozumiecie?
3: Tak.
2: Nie wiem, co to będzie, ale dzięki wam czuję, że ta idea żyje, że to działa. A tak się bałem, biorąc na te chaty pieniądze od dziadka, że rodzina pomyśli, żem zwariował, że jaka fraternia, że co to za pomysł, żeby klucze w różnych miejscach Polski obcym zostawiać, że może tu przyjechać każdy, kto chce i to za darmo, czy ja się nie boję, że nic tu do mnie nie należy, że nie mam swojego nawet miejsca do spania, że śpię w namiocie obok. Może się i czasami boję, ale z wami jest mi łatwiej. Z wami to wszystko nabiera sensu. Jestem już stary chłop po 30. Jak już powiem wam, zwątpiłem, że kogoś znajdę, że jak cała moja rodzina będę miał dziecki, żonę, wesele. Ja musiałem przejść żałobę po tym świecie, że ja już nigdy się do nich nie wpasuję tak idealnie. Nie wkleję. Myślę nad tym. Może to nie moja droga, że to można wszystko inaczej. Może ja jestem potrzebny gdzie indziej.
1: Ale Jorguś, ty nie gadaj, że do zakonu chcesz wstąpić.
2: A bo ja wiem.
3: Zostańmy tu lepiej na zawsze. Pandemia się przecież nigdy nie skończy. Co macie lepszego do roboty?
0: Nikt nie wiedział, kto z czego się leczył, jakie duchy wywabiał. Praktykowaliście poranne strony, naprawianie błędów z dzieciństwa, uleczanie ran i zmienianie chemii w mózgu.
1: Przerzuciłem się na taką starą Nokię. Ja po prostu nie mogę mieć kontaktu z telefonem, jak tylko wstanę.
3: Ja w ogóle odkryłam, że nie lubię kawy, chociaż piję ją 20 lat. Mam jakieś... herc klekoty, rozumiesz? Jakąś od rana gorączkę. Mój brzuch to pusty bęben i serce mi wali, ale i tak nie mogę się oprzeć.
1: No bo masz być produktywna. No, nie tracić energii i trzymać jej odpowiedni poziom przez cały dzień, by móc więcej i więcej pracować, aż pęknie ci żyłka, aż dziąsła zaczną się cować, aż powieka ci będzie pikać.
2: Najmniejsza dawka alkoholu i nie mogę zasnąć. Powieki mi się naciągają jak jakiemuś jaszczurowi. Leżę w półśnie i myślę, co zrobiłem nie tak. Kiedy miałem 8 lat, zawsze sobie myślisz, relaks, piwko, wakacje, drink, jezioro, piwko, kolacja, winko, trochę kurażu, winko, integracja z lokalną społecznością, wódeczka. Trzymasz w dłoni bursztynowy napój i jesteś chłopem w rodowym fotelu z własną posiadłością. Jesteś wyluzowaną młodą dziążką tuż przed jakąś przygodą. Jesteś zmęczoną życiem detektywką, która dla ulgi wlewa sobie kieliszek. Jesteś sexy milfem z przedmieść, pijesz rosę.
1: No mówię wam, ja dlatego nie trzymam telefonu, ani przy łóżku, ani w ogóle.
3: No tak. Jak już, to tylko tryb samolotowy. Nie.
0: Ale że to chodzi o to samo z tymi kasztanami, co trzeba pod poduszkę wkładać?
3: Nie.

0: żeby przestali się programować.
1: Jutro wybory.
2: Ja tam nie wierzę w państwo. Mój dowód jest od 5 lat nieważny i tego się trzymam.
3: Chciałabym żyć z własnych pomidorów. Czy ja się powtarzam?
1: Po wernisażu jednego obrazu kurka wracał pijany wozem z koniem Markiem. Podobno zatrzymała go policja. Dał im bimber własnej roboty i jakoś mu to uszło. Ale kurkowa się bała, że zaraz nie będzie miała jak jeździć do miasta. Więc postanowiłyście ją nauczyć.
4: Dziuszki, ale ja nie wiem, czy ja poradzę tym pieruństwem jeździć.
0: Pani Kurkowa, ale kto jak nie pani?
4: Ale to uważam dziuszki za naprawdę śmiertelną machinę.
3: Pani Kurkowa, ale proszę wejść chociaż.
4: Nigdy w życiu do tego śmiertelnego pieruństwa nie wejdę.
0: Ale jakoś ze starym kurką pani jeździła.
4: Nieco, to jest co innego. Nie ja wtedy trzymałam za spust.
0: To woli pani, żeby pijany panią przez życie prowadził?
4: O, mój słodko.
3: Świetnie. Teraz proszę sobie ustawić dobrze lusterka.
4: Żeby mi no boboka nie zobaczyła.
0: No musi pani zobaczyć z tyłu, kto jedzie i obok i tyle.
4: Ale wy, dziążki, nie rozumiecie. W ogóle mnie się zdaje, że ludzie tego nie pojmują. Że to jest taka puszka, którą możesz kogoś zabić tak po prostu. I jest dostępna dla każdego głupiego właśnie.
0: No, coś w tym jest. Nie mówię, że nie, pani Kurkowa.
4: Może być wariot, może być borok, może pijok jak kurka i codziennie móc kogoś zabić. No to powinny być jakieś limity, jakieś ograniczenia. Ja nie wiem, czy ja się czuję na siłach żegnać się ze światem każdego dnia. Ja nie wiem.
3: Sprzęgło i hamulec, pani Kurkowa. Po lewej, gaz po prawej.
4: Jaka to jest siła, dziuszki.
3: No to proszę teraz gazu dodać.
4: Trzymajcie się, naciskam fęs i nie wiem, gdzie mnie poniesie.
1: W południe zaczynało się robić naprawdę gorąco. Pomidory padły w nocy. Nikt ich nie podlał. Wszyscy się wściekli. Więc postanowiliście pojechać i wykąpać się w Dunajcu, żeby trochę ochłodzić atmosferę.
5: Pusto. Tylko czyjś koc.
2: Może ktoś zapomniał?
3: Może się kąpie.
5: Jakie to ma znaczenie? Ważne, że jest pusto.
3: No to świetnie.
5: No świetnie.
3: O co chodzi?
5: No nic, mówię, że świetnie.
3: To świetnie.
0: Dajcie spokój! Niech ktoś ze mną pójdzie popływać, bo tam kawałek dalej jest silniejszy nurt.
6: Jezu, jak tu pięknie.
3: Co myślisz?
5: Coś mi tu śmierdzi, albo te krzaczory. Dobra, przepraszam was. Kurkowa dzwoniła, starego kurkę wczoraj złapali, jak skądś wracał i tym razem się już nie wywinął.
2: Czyli co?
5: No prawka, Nimo.
3: A co z Kurkową?
5: No nic, załamana.
0: Trzeba do niej zajechać.
6: Czekajcie, ktoś wpłynie tutaj. Kto to jest?
3: No chyba nie dokończyliśmy tematu, co?
6: No poczekaj chwilę.
0: Chyba wypłynął z tych krzaków.
6: Chyba martwy.
3: No, niemożliwe.
0: Zobacz na kolor skóry. Sinobladokoperkowy.
6: Może taka uroda?
0: Dzwoń po karetkę.
6: Nie mam telefonu i nie dzwonię do żadnych funkcjonariuszy państwowych, bo nie wierzę w państwo.
0: To ja zadzwonię. Lepiej się czujesz? W zgodzie ze sobą wewnętrznie?
1: Nie wiadomo, co wydarzyłoby się w domku, gdyby nie fakt, że jak tylko wróciliście, to wszystkich zaczęły łapać dreszcze. Oczywiście nikt nie powiedział tego na głos.
5: Śpicie?
2: Ja nie.
0: Chyba mam gorączkę.
5: A skąd wiesz?
0: Bo mi zimno. A chyba jestem ciepła, albo umarłam i mnie zakopaliście.
2: A mamy termometr?
0: Mamy?
5: Nie mamy.
0: A coś na zbicie?
5: Nic.
0: Może podłapaliśmy?
2: Co podłapaliśmy?
0: No Jezu, no wiesz co?
2: Nie wiem. I wolę nie wiedzieć, kto ci zaprogramował w nocy mózg.
0: Okej, dobranoc, analogowo.
3: Mamy coś?
2: A co takiego?
3: Jakieś leki, tabletki na gardło, aspirynę czy coś, no, nie wiem.
2: Mam zapas wody kokosowej po jogowym retreacie.
3: No i co z tym zrobimy?
2: No, detoks, dziołcha.
1: Wydawało ci się, że czułaś się nieźle.

0: przynajmniej potrafiłaś już ustać na nogach. Sprawa z Kurkową nie dawała ci spokoju. Postanowiłaś wpaść do niej na jeszcze jedną lekcję.
1: Teraz w lewo, kierunkowskaz. Mhm. Dobra, prawo, lewo, czysto. Rura!
2: O Jezusku, jaka to jest siła!
1: No jedziemy!
2: No jadymy, jadymy, jadymy!
1: No jedziemy, jedziemy!
2: Jadymy, jadymy! Patrz, no jadymy po swoje!
1: I już po strachu. Już Dziążka. Jest, już jest pani szefową szos!
2: Dziążka, jak ja ci mam dziękować, no!
1: No nijak, nijak pani Kurkowa, jest dobrze.
2: Ja ostatnio sama w aptece to na rowerze byłam przed operacją endoprotezy. Ja nie wiem, jak ja mam ci, Dziążka, dziękować. No nie płacz, Dziążka, nie płacz. Ja się cieszę bardzo, że tu jesteś, no.
0: Sprawy w waszej sekcie znów zaczęły się powoli układać. Sprawa z Kurkową pozwoliła ci zachować resztki nadziei. A Tosia wreszcie znalazła upragnione łysiczki.
3: Tak sobie ostatnio myślałam, że to może jest jedyne miejsce, wiesz, gdzie nas omijają te opryski.
2: Jakie opryski?
3: No wiesz, te helikoptery z opryskami, co robią chemtrails, spuszczają poliwęglany, bakterie, wirusy, aluminium.
4: No to Monsanto, kochanie, rozpyla tlenek glinu. Wszędzie są hormony.
3: Wszędzie to jest estrogen.
4: Oni chcą, żebyśmy się pochorowali. Żebyśmy potrzebowali ich leków. Żebyśmy potrzebowali ich szczepionek. Nie po to przekazują miliony do firmy szczepionkowców, żeby nikt się nie szczepił. Oni potrzebują naszych alergii, naszych bakterii, oni potrzebują gryp, potrzebują coraz słabszych organizmów, potrzebują chorych tarczyc, potrzebują nam wciskać statyny na podwyższony cholesterol, potrzebują leków na menopauzę, na andropauzę, na potencję, potrzebują leków na serce, na reumatyzm, bo oni muszą nas kontrolować, wiecznie nam coś sprzedawać, wiecznie nas sprawdzać.
1: Czyli to jest test?
4: O, to jest test, Dziążka. I my się tu schroniliśmy przed jego wynikiem.
5: To jest tylko sprawdzanie granic, czy można zamknąć ludzi w domach. Czy można zainstalować im rządowe aplikacje, które sprawdzają, czy są w domach. Czy można zabronić ludziom wejść do miejsc otwartych.
3: To jest tylko przykrywka, żeby wprowadzić cyfrowy pieniądz, od którego zawsze mogą cię odciąć w systemie.
4: No, przecież narzędzia, Skype, Zoom... To wszystko było już wcześniej, ale jakoś nie mogło się do końca zainstalować, odpalić. I nagle, proszę, każda nauczycielka w podstawówce musi pod groźbą zwolnienia zacząć przesyłać materiały online, prowadzić lekcje na kamerkach. Nagle wszystkie spotkania mogą się odbyć zdalnie i nikt już nie płacze, że na żywo to inaczej. Nagle możesz zamówić wszystko do domu. Wszystko się da. Kurier przywiezie leki, przywiezie alkohol, duże zakupy spożywcze, ubrania, w tej z powrotem. Masz 3 miesiące na zwrot, za darmo.
3: Pierwszy akt III wojny światowej to Shit Express, kumasz?
1: To kogo mamy zniszczyć?
3: Wszystkich panów.
6: Halo? Halo? Ktoś tu jest? Jorgusiu! Dziążki, o moje boleści. Tragedia się stała. Moja stara Kurkowa się pochorowała.
3: Jak to się pochorowała, panie Kurka?
6: Pochorowała się. Ktoś ją zaraził tym bakcylem przeklętym. Karetka ją do szpitala zabrała i podobno leży pod respiratorem. Zawieźcie mnie, proszę, bo moja stara Kurkowa ma te wszystkie, jak to mówią, choroby współistniejące, astmę i chore serce. Pojedźże ze mną, Jorgusiu, bo ja już nie mogę jeździć.
0: Ciebie budzi wiatr, co dudni i huczy o ściany chatyczki, jakby miała zaraz wylecieć w powietrze. Resztę budzą dzwony kościelne w tygodniu w południe. Który to dzień, nie wiecie. Nie wiecie, czy spaliście dzień, czy dwa, czy może trzy. Idziecie tam, skąd dzwony biją.
4: Jorguś już jest.
3: Jakiś czysty.
4: Pod krawatem.
1: Boże, biedna Kurkowa. Co ja narobiłam, biedna Kurkowa. Boże, cała się spociłam.

0: Jaka kurkowa?
1: No kurkowa, chłopie, umarła i to przeze mnie.
0: Przecież stoi tutaj w kapeluszu.
1: To kto?
2: Żegnamy dzisiaj pokornego sługę Bożego Andrzeja Kurkę, lat 68, zmarłego w tragicznych okolicznościach. Panie, świeć nad jego duszą.
3: Co mu się stało?
4: Powiesił się chłop, zwariował, myślał, że mu kurkowa zmarła.
0: Proszę księdza, ksiądz pozwoli, nie?
5: Przybądźcie z miłością na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci słońca, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Miłosny orszak niech twą duszę przyjmie, zostawi na ziemi kubę.

0: Dobrze, dobrze, dziękuję.
1: Proszę.
0: Dziękuję już panu, dziękuję.
1: Ale jeszcze zwrotki są trzy.
0: Dobrze, dziękuję.
1: Ale to zły omen będzie.
0: Powiedziałem, wystarczy.
1: Dobrze. Pokój racz nam dać, panie.
2: Jeszcze ja bym chciała coś wygłosić. Małą mowę, bo wszyscy my tu znaliśmy pana Kurkę. Ja malowałam jego portret, chociaż zawsze malowałam tylko zwierzęta. Ale on miał coś w sobie takiego... Może dlatego, że był ciągle pijany, przychodził do nas ciągle po wódkę, no po bimber, no, przepraszam, no taka prawda. Pijany był, jeździł tym swoim wozem, dobrze, dobrze już, dobrze. Mówię tylko, że go wszyscy znaliśmy i wszyscy go państwo znaliście i my też go od razu pokochaliśmy. Nawet jak mu prawo jazdy zabrali. I on przez to uziemił wszystkich. Nawet swoją chorą na serce żonę. Dobrze?
1: No, dobrze.
2: Dobra, dobrze. Spokojnie. Więc mówię, że malowałam jego portret. Że miał piękne wąsy. Sumiaste. I tak przyszło to dzisiaj do mnie, bo może państwo nie wiecie, ale ta ziemia ma dary niesamowite. I przyszła do mnie z tej ziemi prawda, cała prawda, że jeden chłop do ziemi poszedł, a ja jest w ciąży. I myślałam może, że przez te grzyby, łysiczki, takie obślizgłe, że może grzyby mnie poprowadzą, że może mi podpowiedzą, kto jest tym ojcem. Ale wiecie, one mi nic nie podpowiedziały. One mi powiedziały wprost, że to dziecko tej ziemi, że to nie ma znaczenia, kto jest ojcem, że to jest wasze dziecko, że to mój dar dla was, że my chcemy tu na zawsze wrosnąć.
3: Dosyć tego! Dosyć! Idźcie w diabły!
2: Słucham?
3: Słyszałaś dobrze tej obrzympało, ty!
2: Jezu, co za wykluczenie kulturowe! Ja nawet takiego słowa nie znam!
4: Pani Kurkowa, proszę poczekać. Ja chciałam przeprosić, bo to może...
3: Weź te kluczyki, weź te kluczyki! Precz, ja blisko i kolejna męża mi zabiłaś!
2: Ale...
3: Weź to pieruństwo ode mnie! Ja mówiła, że z tego jakieś nieszczęście tylko będzie!
5: Chodź już stąd. Ty jesteś w ciąży?
2: No nie wiem. Tak mi się powiedziało.
6: Po płaczu Kurkowej i Widłowego i wzroku lokalsów wiedzieliście już, że nie ma co zbierać. Więc cieszyliście się, że wreszcie zamkniecie się w chatce, żeby bezpiecznie przeczekać.
0: A co to jest?
2: Co?
0: No, co?
7: Co?
0: Blat.
2: Jaki blat?

0: No, nowy blat.
1: Boże, jaki nowy. To chyba jedyna nowa rzecz tutaj.
2: Normalnie mnie razi w oczy.
0: Skąd on się tu wziął?
3: Kochani, no, pojechałem do Ikei, bo jakby ją trochę otworzyli. I tak się zamarzył mi w tej naszej chatce taki nowy blat, żeby ciasta robić, pierogi kleić. Patrzcie, nowiutki. Wkleiłem, zlew, magia. No, po prostu magia. Widzicie, w tej starej chacie my mamy nowiutki blat z Ikei. Święto.
2: No, fajny.
1: Taki nowy.
0: No, elegancki.
4: Puk, puk, halo,
0: Śliweczka.
2: Nasz przyjaciel najlepszy!
3: Kochani, jestem! Przepraszam, że spóźniony!
0: Ale nic się nie dzieje,
3: Ja
0: Śliwuniu!
3: też się cieszę. Ciężko było. Dziadek mi zmarł ostatnio. Nawet się pożegnać nie mogliśmy, bo leżał w szpitalu.
0: Dobrze widzieć przyjazną mordę!
3: Takbym już do was 2 miesiące temu przyjechał. Ale widzicie różne perypetie, sprawy, sprawunki. A dla was mam pakunki, proszę, w woreczku trochę zielonej wróżki z Czech. Najlepiej!
0: No, wspaniale, Śliwuniu, bo my są wszyscy tacy dzisiaj pogięci, jacyś tacy rozklekotani, wiesz, skozłowaciali. A to może byś skręcił od razu?
3: Jasne, oczywiście. Ktoś ma ochotę?
5: Ja podziękuję.
2: A ja chętnie i wszystkie moje, ja chętnie, chętnie.
3: Dobrze, to tak delikatnie skręcę dla degustacji, dla delektacji. Kochani, jak ja się cieszę, że ja wreszcie dotarłem!
0: Ja muzyczki trochę puszczę.
3: O, reggae roots, oczywiście, niech nam duszę oświetli.
2: Napij się kombuczy, Śliwuniu, ze świeżego grzybka wybąbelkowana.
3: O, dziękuję, Jorgusiu, pięknie.
0: O, trzeba się przytulić, chłopaki. Trochę czułości.
2: To do zlewu pokiepujemy się potem spuści.
0: O, jak pięknie, jak dobrze. Tego mi było trzeba. O, a tobie, Tosiczka?
2: No, lepiej też mi trochę jak leżę, wiesz, na podłodze. To już w ogóle pewien komfort umysłu.
1: Po kawce, kochani, dla wszystkich zrobię. Taką różnych przemian metafizycznych, żeby nam się trawienie polepszyło.
0: Ups, mi się tu trochę, a tu trochę. Dobra, ręką strzepnę. Woda się wchłania tam.
3: Lusiu, ale proszę cię, nowy blat kupiłem. Weź to wytrzyj porządnie.
0: No wytarłem, Jorgusiu.
3: I tym popił, jakbyś tak, wiesz, może gdzie indziej skiepował. To już w ogóle byłoby cudownie.
0: Oczywiście, Jorgusiu.
3: Ale jak już tu skiepowaliście, to proszę was, kochani, chociaż o to, żeby go wytrzeć porządnie, zanim mi wejdzie w tę deskę dębową.
2: Jasne, Jorgusiu, już wycieramy wszystko.
3: No nie wszystko. Chyba wam się trochę nie trafiło.
2: Kochany, bo trochę wzrok teraz siada. Zobaczysz, rano wszystko wysprzątamy jak trzeba.
0: O, na glanc, na błysk, na dżdżwmik, a ja mokrego blatu sprawa.
3: No, ale ty nie rozumiesz, Leusiu, że jak ty zostawisz tę wodę dzisiaj na tej desce dębowej, to ona wsiąknie i mi tę deskę wybrzuszy.
0: A może wyparuje?
2: Kto wie?
3: Że jak ty dzisiaj mi ten popiół mi wetrzesz, to on mi tutaj na zawsze zostanie.
2: Spokojnie,
3: Ale ja
2: kochany.
3: na spokojnie wam to wszystko tłumaczę, że pojechałem dzisiaj do Ikei i kupiłem nowy piękny blat za moje ostatnie pieniądze i chciałem się nim, kochani, z wami nacieszyć.
2: No i się cieszymy bardzo. Wielka radość w naszych
3: No nie
2: sercach.
3: widzę, żebyście się cieszyli.
2: Bo jesteśmy ujarani. To tylko te twarze takie grobowe.
3: No właśnie, i może w tym jest problem.
6: Kochani, ja może pójdę sobie na spacer albo w ogóle. To niedobra chwila jest.
0: Nie! Nie, Śliwuniu! Przecież to dom otwarty. Prawda, Jorgusiu?
3: Prawda.
0: Na serca wszystkie otwarte.
3: Słuchaj, ja tylko cię proszę, żebyś po sobie posprzątał.
0: Ale ja sprzątam.
3: No nie rozumiesz. Zmoczyłeś, bierzesz ścierkę, wycierasz. Skiepowałeś, to bierzesz od razu gąbkę, wycierasz. Osuszasz dobrze, rozumiesz? Sprawdzasz, nic nie zostawiasz. Dotkniesz palcem, sprawdzisz, czy gdzieś zawilgocone, żeby grzyb się nie dostał. I tylko tyle. Tylko tyle od ciebie dla mnie. Widziałem, że ktoś ostatnio zbił kubek i się nie

0: przyznał.
1: Bo to ja byłam, wiesz, i chciałam go skleić. Po prostu.
0: Ja tylko proszę o odrobinę szacunku, jak jesteś gościem w moim domu.
1: To było jasne, że czas na was. Być może Leuś nie powinien był nigdy zmieniać treści anielskiego orszaku. Być może Tosia powinna była odpuścić poszukiwania łysiczek. Nie wiesz, co się z nimi stało. Może są teraz w prawdziwej sekcie. Jorguś, no cóż. Miejmy nadzieję, że jest szczęśliwym właścicielem nieruchomości. Każdy z was miał na sumieniu jakieś grzeszki. A może twoim było sprzedanie tej historii? Na szczęście w kieszeni miałaś kluczyki od starego BMW Kurków. Kompakt. Typowa fura wiejskiego dilera. Może to wszystko i legło w gruzach, ale przynajmniej wiozłaś stamtąd tego spóźnionego, pięknego, podbeskidzkiego typa, nazywanego Śliwunią, i zamierzałaś spędzić z nim ostatnie dni lata.
2: Gdzie jedziemy?
3: Może nad jezioro Żywieckie?
2: Podobno są tam sumę ludojady.
3: Serio?
2: Podobno nie gryzą, kiedy kąpiesz się nago.
3: Ej, mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach.
2: No, to świetnie się składa. Just a perfect day.
4: Drink sangria in the park. Wystąpili Arkadiusz Brykalski,
5: Sara Lityńska,
4: Michalina Łabacz,
5: Józef Pawłowski,
4: Joanna Połeć,
5: Barbara Zielińska,
4: Adam Wojtyszko. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Reżyseria, adaptacja i opracowanie muzyczne Julia Mark.
6: Dziękujemy. Towarzyszy nam Julia Mark. Witaj raz jeszcze.
7: Dzień dobry.
6: Kiedy spotkałyśmy się w Trójce, to była premiera programu pierwszego Polskiego Radia i to była także jesień 2025 roku. Rozpoczynałaś w Teatrze Polskiego Radia pracę jako jego kierowniczka literacka.
7: Tak było, to pierwsze kroki moje w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo dobrze je wspominam, bo to miejsce stało się niezwykle dla mnie ważne.
6: Bardzo ci dziękuję za pomoc, bo w wielu przypadkach twój pomysł, twoje wsparcie, twoje zaangażowanie było dla nas naprawdę ważne.
7: Bardzo dziękuję, Baszko, to sama przyjemność.
6: Tym razem występujesz po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki w roli
7: głównej reżyserki Teatru Polskiego Radia.
6: Teraz już oficjalnie, we właściwym miejscu, gratulujemy. Oficjalnie, bo wczoraj już o tym rozmawiałyśmy. No, podziwiamy tempo zmian.
7: Tak, to ogromny zaszczyt stać się częścią historii tej wspaniałej instytucji, ale też ogromna odpowiedzialność, którą czuję.
6: Na pewno będziesz miała mniej czasu, możliwości, motywacji, żeby reżyserować. Więc
7: tak, już minęły 2 dni mojej dyrekcji, a zrezygnowałam już z 2 spektakli, które miałam robić w przyszłym sezonie. Ale w tej chwili to radio jest priorytetem i tak musi być.
6: Powtarzając dzisiaj pomidory, przypominamy o konkursie narracji nieobecne. Pandemia była hasłem pierwszego konkursu, tymczasem rozstrzygnięty już został drugi pod hasłem praca. Laureatów poznaliśmy podczas festiwalu 2 teatry.
7: Te teksty już do mnie trafiły. Będą reżyserowane w Teatrze Polskiego Radia. Ja bardzo cenię twórczość młodych dramatopisarzy. Uważam, że to jest niezwykły dopływ nowej energii. I zamierzam inwestować w tych ludzi, bo myślę, że to oni stworzą przyszłość Teatru Polskiego Radia i teatru.
6: Ale proszę państwa, ogłoszone zostało już 3. hasło owego konkursu Narracje Nieobecne. Hasło stawiające przed autorami, no nie lada wyzwanie, bo najtrudniej napisać komedię. A to hasło brzmi, żarty się skończyły?
7: Mam poczucie, że w ostatnich latach brakuje nam w polskim pisaniu dla teatru komedii. I jako wielbicielka tego gatunku boleję nad tym, że rzeczywiście w takim powszechnym myśleniu komedia oznacza seksistowskie, wulgarne żarty, które polegają na tym, że 6 aktorów w dużym tempie trzaska drzwiami, biegając często bez bielizny. Mam poczucie, że ten humor w teatrze to jest przeszłość.

0: przestrzeń niezwykła i chciałabym ją eksplorować, więc cieszę się, że również Teatr Telewizji do tego dąży.
1: A przecież mamy takie piękne tradycje, chociażby kabaretowe, bo kabaret starszych panów, czy taki teatr absurdu jak Mumio. Tym razem o tym nie podyskutujemy, ale będzie czas, mam nadzieję, żeby o tym więcej porozmawiać. Wspomniałam tempo, otóż czas nie ma litości, bo to przed nami realizacja kolejnego pomysłu. Ten jest Teatru Polskiego Radia oraz
0: Teatru Ochoty.
1: I za tydzień już zaczynamy na Leżakach.
0: Słuchowiska na Leżakach to jest wakacyjny cykl, który przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy, ale także osób zwiedzających Warszawę każdej soboty, począwszy od 15 sierpnia. Zapraszamy Państwa na skwer przed Teatr Ochoty. Tam mamy dla Państwa leżaki, słuchawki, a nawet wachlarze. Czekamy na Państwa z naszymi realizacjami. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas Państwo odwiedzą. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: W skrócie dzisiaj, bo rozmawiałyśmy o tej inicjatywie wczoraj w Trójce pod Księżycem. Jeżeli Państwo nie słuchali, to bardzo proszę, w sieci audycja jest, jak to się mówi, do odsłuchania. Zatem dzisiaj zapraszamy mieszkających bądź wypoczywających w Warszawie pod teatr za tydzień.
0: Teatr Ochoty.
1: Licząc na ładną pogodę. 15 sierpnia na Leżakach.
0: Rozpoczynamy od słuchowiska, które zdobyło w tym roku Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry, czyli słuchowiska Potop, adaptacji wspaniałej powieści Salci Hałas w reżyserii Magdy Małeckiej-Wipich. Wystąpią między innymi Anna Seniuk, Krystyna Czubówna, Arkadiusz Brykalski.
1: Przypominamy formułkę określającą to słuchowisko. Jest to historia mikrokońców świata kobiet ze zdegradowanej dzielnicy Gdyni, nazwanej Pekinem. Przewrotnie, bo w czasie, kiedy miasto obchodzi swoje stulecie bardzo uroczyście. No tak. U nas za tydzień po godzinie 19 przypomnienie właśnie Potopu. Julia Mark była z nami nadal przed zachodem słońca. Cieszmy się zatem latem i do usłyszenia.
0: Zapraszamy Państwa na Potop w Trójce, a także na Potop na skwerze przed Teatrem Ochoty.
1: Jakkolwiek dwuznacznie by to zabrzmiało.
2: Scena teatralna Trójki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
7: Z takimi chłopakami nie zginiemy. Kandydaci śmierci, najlepszy polski film festiwalu MDAG to opowieść o ojcostwie i męskiej przyjaźni. Pokazuje, że tata z synem mogą kręcić amatorskie horrory, ale i bez wstydu mówić kocham cię. W kinach już od 7 sierpnia. Film poleca Radiowa Trójka.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu.

0: Suplement diety Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 8 sierpnia, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tureckie władze ograniczają ruch statków płynących na Morze Czarne do rosyjskich i ukraińskich portów. Wciąż trwa usuwanie skutków nawałnicy.

0: Powołując się na anonimowe źródła, według informatorów agencji jest to efekt zaostrzania wzajemnych ataków Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach, a decyzja została podyktowana względami bezpieczeństwa. Bloomberg podaje, że wstrzymano wydawanie zezwoleń tranzytowych lub opóźniono rozpatrywanie wniosków dla statków płynących do Noworosyjska oraz do ukraińskich portów. Większość ograniczeń dotyczy głównego czarnomorskiego portu Rosji, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej i zboża. Na początku tygodnia Ankara potwierdziła, że w ataku na dwa tureckie statki handlowe zostało kilku marynarzy, w tym obywatele Turcji. Po nawałnicy zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania na południe od zbiornika Chechłonakło w miejscach, które najbardziej ucierpiały. Nawałnica, która przeszła nad lasami tydzień temu, zniszczyła połacie drzew. Trwa usuwanie skutków żywiołu. Przy drogach umieszczono tabliczki informacyjne. Teren kontrolują Straż Leśna i Policja. Za złamanie zakazu grozi grzywna. 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym oficjalnie zakończył się 20. festiwal Dwa Brzegi. Jubileuszowa edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem.
1: To było 8 dni dla nas, organizatorów, fantastycznych, dlatego że każdego dnia widzieliśmy wypełnione wszystkie sale i nasze kino We Love Cinema, i nasze małe kino, i na rynku, i na zamku, i spotkania z naszymi gośćmi, z artystami były fantastyczne. Wielkie dla Was brawa, dziękujemy Wam bardzo, kochana publiczności.
0: Dziękowała dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka. W tym roku w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych rywalizowało 29 produkcji. Zwyciężył niemiecki film Skin on Skin w reżyserii Simona Schneckenburgera o piekle przemysłu mięsnego. Narasta sprzeciw wobec projektu budowy morskiej farmy wiatrowej w Normandii w pobliżu plaż, na których lądowali alianci podczas II wojny światowej. W lipcu miejsca związane z operacją D-Day zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z Paryża Stefan Folcer.
2: Plan zakłada budowę ponad 60 turbin wiatrowych zaledwie 10 km od wybrzeża, naprzeciwko plaży znanej pod nazwą Juno Beach. W pogodne dni będą one widoczne z miejsc, które co roku odwiedzają miliony osób, by oddać hołd uczestnikom lądowania aliantów. 6 czerwca 1944 roku w walce o zdobycie plaży Juno uczestniczyło około 20 tysięcy żołnierzy kanadyjskich i brytyjskich. Organizacje zajmujące się upamiętnianiem D-Day oraz ekolodzy uważają, że farma wiatrowa zniekształci krajobraz jednego z najważniejszych miejsc pamięci II wojny światowej. Poprzez petycje i artykuły w mediach apelują do francuskich władz o ponowne rozważenie projektu. Budowa farmy trwa już od lat i na razie nic nie wskazuje na jej wstrzymanie. Operator inwestycji miał zobowiązać się wobec państwa i UNESCO, że nie rozbuduje jej ponad zatwierdzony projekt. Uruchomienie instalacji, która ma dostarczać energię dla około 630 tysięcy mieszkańców, nadal planowane jest na przyszły rok. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I jeszcze wielki dzień pszczół, który ma nam uzmysłowić, jak dużo im zawdzięczamy i jak mógłby wyglądać świat bez nich. A co o nich wiemy?
3: Pożyteczne są, zapylają rośliny. To, co produkują, to dla naszego zdrowia, dla przyrody. Same pozytywy, nic negatywów.
4: Kwiatki. Gdy nie będzie pszczół, nie będzie świata. Nie będzie nic wtedy. Owocu żadnego, warzywka nie będzie, nic nie będzie.
5: Na balkonie kiedyś miałem pszczoły. Wlazłem i wsuszyłem worek od odkurzacza i pszczoły gniazdo sobie zrobiły.
0: Mówią olsztyńscy spacerowicze. Profesor Maria Iler z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego precyzuje, pszczoły w przyrodzie pełnią wiele funkcji, najważniejszą zapylanie.
6: Dzięki temu mamy i kwitnące roślinki, ale mamy i owoce, i warzywa. Umożliwiają też rozmnażanie dzikich gatunków roślin, tych, o których tak za często też się nie mówi. Produkty to nie tylko pszczoła, to nie tylko miód, ale również mleczko pszczele, pyłek, pierzga, więc tak jakby od pszczół wosk, propolis.
0: W Polsce hoduje się ponad 2 miliony pszczelich rodzin. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc pogodna i chłodna, nad ranem na północy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 10 do 14 stopni.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Plik tekstowy. Przez lata wydawało się, że grupa już odeszła. Po sukcesach lat 80., gdy ich wystąpienia gromadziły tłumy, 10 lat później zapadła cisza. Wcześniej artyści grupę tworzyli Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak. Przyciągali swoją nieobliczalność.

0: doświadczalnością, improwizacją, łączeniem obrazu z przewrotnymi tytułami, poezją, tekstami krytycznymi, wystąpieniami w perukach, biustonoszach i rokokowych strojach, punkową muzyką. Energią wybuchającą w każdym możliwym kierunku. W moich oczach są przede wszystkim pokoleniem, które doznało wielkiej siły wolności w latach 1980-1981. To wtedy otworzyły się w Polsce wystawy twórców z zagranicy, zelżała cenzura, poprawił się dostęp do książek wcześniej zakazanych, można było otwarcie dyskutować o historii i teraźniejszości. Krótka eksplozja wolności dająca siły całemu pokoleniu na długie lata. To fragment ze wstępu do książki pod tytułem Grupa Buntownicy Sztuki, której autor Borysław Czyżak jest naszym gościem. Witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Witam.
0: W pliku tekstowym ja się nazywam oczywiście Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Dźwięk realizuje dzisiaj Maciej Załęcki, a wideo, dzięki któremu możecie też plik tekstowy i wiele innych oczywiście programów trójkowych oglądać, także zupełnie jak w telewizji, choć to radio, na kanale YouTube. Dzisiaj Wiktor Wysocki obsługuje, co szczególnie w wypadku tej książki, wydanej pięknie przez wydawnictwo Margines, będzie bardzo istotne, dlatego że zawiera ona mnóstwo wspaniałych reprodukcji obrazów artystów grupy. Dodam też od razu, że nasz gość Borysław Czyżak jest także autorem książki tej, czyli Kolekcja, opowieści o współczesnej sztuce polskiej, a jest poza tym doktorem fizyki i o tych przemianach osobowości i twojej biografii też myślę, że porozmawiamy. Ale powiedz dla tych naszych słuchaczek czy słuchaczy, którzy są młodsi od ciebie i ode mnie i mówią, jaka grupa, jakie lata 80., po co to komu? No właśnie, po co to komu teraz?
1: Dlatego, że to jest szczere do bólu i to jest sztuka, która mówi nie tylko o sprawach politycznych czy jakimś buncie wobec państwa, wobec stanu wojennego, tylko to jest sztuka, która mówi o przyjaźni, miłości, buncie, niezgodzie na zło i głupstwa różne, które się na świecie dzieją. I to jest bardzo uniwersalne. To wychodzi poza ten lokalny, ówczesny czas lat 80. Po pierwsze. Po drugie, okazuje się, że w dzisiejszych czasach, zupełnie w tym roku, w ubiegłym roku, kilka lat temu, pojawiło się dużo takiego malarstwa, takiej sztuki, która jest podobnie ekspresyjna, podobnie szczera, i jak ja to mówię, podobnie malowana bez wstrzymywania pędzla, jak robili to ci ludzie w latach 80. Tu coś nas łączy.
0: To do tych podobieństw, ale też różnic w stylu malowania pomiędzy członkami grupy, bo książka jest oprócz początku, który jest jakby wspólny, potem przedstawiasz biografię poszczególnych twórców. Może od razu jeden przykład obrazu bardzo słynnego zresztą, który pokazujesz zaraz na samym początku. Dlatego słynnego, bo o ile dobrze pamiętam, Michał Woliński go chyba przypominał na jednej z takich wystaw o związkach sztuki, punk rocka i muzyki reggae
1: no
0: przede
1: właśnie,
0: wszystkim.
1: To jest wielkie reggae. Tak.
0: Obraz Marka Sobczyka Gandzia, 14 grudnia 1981. Dla tych, którzy tylko nas słuchają w tej chwili na antenie, to jest taki... No właśnie, jak byś to opisał?
1: Generał Jaruzelski jako dyktator południowoamerykański czy środkowoamerykański z cygarem w zębach na tle rastafariańskiej flagi, przy czym nie wiadomo, czy to jest cygaro, czy to jest lufa, czy to jest laska dynamitu. Kto do kogo strzela, co komu za chwilę w ustach wybuchnie.
0: Dokładnie. Ale to może od razu dla kontrastu, żeby też wskazać na różnicę czy napięcia, od razu drugi obraz, bo też jest piękna, duża reprodukcja, którą znowu pokazujemy i polecamy się na YouTubie. To jest obraz Ryszarda Woźniaka, montaż głowicy, dedykuje Nadjeżdzie Mandelsztam, który jest jakby w zupełnie innym stylu.
1: Tak, to jest taki obraz, który właściwie ma w sobie jakąś tajemnicę. Znaczy, jak na niego patrzymy i jeśli państwo w radio nie mogą nas zobaczyć, to jest taka postać człowieka w

0: krawacie z uciętą głową i obok jest głowa świni. Ale żeby było bardziej skomplikowane, ta świnia ma jakieś takie wężowe oczy z pionowymi źrenicami. Montaż głowicy. Ryszard Woźniak mówi o tym obrazie. Oni nas przerabiają, ucinają nam głowy i wkładają nam w to miejsce jakieś głowy świni wyprute z naszych uczuć, z naszego mózgu, jakieś spreparowane, przygotowane przez nich wcześniej. Tak wtedy mówił o tym obrazie Ryszard Woźniak w latach 80. i tak samo mówi o nim dzisiaj.
1: I być może takim dobrym wstępem, ty uznałeś jako autor, że to jest też dobry wstęp, to jest wspólne malowanie obrazu przez grupę na dokumenta, to była 8. edycja w Kassel w 87 roku. I może rzeczywiście to jak o tym to opisujesz, to pięknie pokazuje pewną dynamikę tej grupy. Więc może opowiedz to i co tam się działo i też być może dla niektórych naszych słuchaczy i słuchaczek, dlaczego Kassel i dokumenta są w ogóle istotnym miejscem sztuki?
0: Ja nie wiem, czy ja będę potrafił tak to opowiedzieć państwu w radio, jak to napisałem, bo jednak pisze mi się łatwiej, muszę się państwu przyznać. Ale skoro Max już mi taki egzamin tutaj radiowy zorganizował, to spróbujemy.
1: Ale bo myślę, że to jest taka fajna pigułka też.
0: Tak, tak. To jest taka synteza tego, co się działo. Znaczy, trochę pokazuje też, jaki to był cyrk. Jakie to było wszystko nieprzewidywalne. I to jest też fascynujące, że te rzeczy rodziły się często w trakcie w ogóle i zmieniały się w trakcie. Już opowiadam. Mianowicie razem z Andą Rotenberg sześciu dżentelmenów wymienianych przez redaktora Cegielskiego pojechało w 87 roku do Kassel na wystawę dokumenta, która jest takim bardzo do dzisiaj istotnym miejscem nowej sztuki, pokazywania nowej sztuki. Tam wiele rzeczy się rodzi, wiele fermentu zawsze jest pokazywane i często jest to sztuka bardzo zaangażowana też, to jest charakterystyczne. Wtedy, w 87 roku, tam chodziło o to, żeby pokazać te rzeczy, które są najnowsze, a więc taką sztukę, powiedziałbym, bardzo performatywną, jak to mówimy, parateatralne różne wydarzenia, ale też pewną kolegialność powstawania. Różne grupy z różnych bardzo krajów się tam zjechały. Chodziło o to, żeby mniej pokazywać indywidualność twórcy, a bardziej pokazywać jakieś wspólne działania. Taka była myśl przewodnia wtedy. I panowie pojechali, przygotowali płótna jeszcze w Polsce, zwinęli je w rulony, na dach dużego Fiata i maluchów to wszystko zapakowali, farby i pojechali z tym do Niemiec. Zachodnich, musimy podkreślić, wtedy była jednak żelazna kurtyna i trzeba było się przeprawić przez kilka granic z bardzo rygorystycznymi kontrolami, bardzo nieprzyjemnymi. I tam w takim wielkim pawilonie rozstawili te swoje wielkie płótna. To było kilka płócien złączonych w taką ścianę, która miała 6 na 6 metrów, a więc trzeba było malować na drabinach. Podzielili to płótno na takie swoje pola działania i każdy malował jakby swój kawałek, przy czym pewne rzeczy oczywiście były uzgodnione. To nie było tak zupełnie, jak to mówi Ryszard Grzyb, nie było tak zupełnie na freestylu. Umówili się, że to będzie jakiś rodzaj malowidła o matce stworzycielce świata i z czasem zaczął się na tym wielkim płótnie wyłaniać kształt takiej wielkiej waginy po środku, nad tym był jakiś Bóg Ojciec, obok jeszcze jakieś postaci, ułanów, różnych rzeczy, ludzi, postaci z historii. Takie wielkie barokowe płótno z tego się zrobiło. No i do dzisiaj trwają spory, czy to płótno było dobre, czy niedobre. Był taki moment, że panowie w pewnym momencie, trzech z nich, wybrało się na spacer. Poszli na takie wzgórze nad Kassel. Po drodze kupili butelkę whisky, która była wtedy dużą atrakcją, bo w Polsce o whisky dobrą było wtedy trudno. Wytrąbili to po drodze, zmęczeni usiedli na jakiejś ławce, zaczęli dyskutować i doszli do wniosku, że ten obraz jest niedobry, trzeba go przemalować. I tu ja w książce zostawiam to w jakby sposób taki otwarty, bo do dzisiaj jest tak, że część panów mówi, że to uzgadniali z pozostałymi, część mówi, że nie uzgadniali, że nikt z nimi niczego nie uzgadniał. Pozostali poszli spać, a ci trzej zamalowali

0: całe to barokowe płótno, taką czerwoną farbą, nie do końca kryjącą, taką półprzepuszczalną kraplakiem i powstała taka wielka czerwona płaszczyzna, z której tylko jakby nieznacznie wyłaniały się te wszystkie kształty bogate, które tam były skryte. Na końcu zdaje się, że Włodzimierz Pawlak jeszcze tam uparcie namalował tego Boga Ojca z powrotem na górze, na chmurce, bo był przywiązany, zdaje się, do tej koncepcji. No i spór trwa do dzisiaj, która z tych wersji była dobra, a generalnie, jak to bywa w historiach związanych z grupą, jest w tym wszystkim dużo groteski i absurdu, bo obraz zaginął.
1: A, no właśnie, ale to wobec tego oznacza, że to, co jest reprodukowane w książce Grupa Buntownicy Sztuki, no to są w ogóle ostatnie jakby ślady, prawda, dostępne. To jest ta wersja zamalowana i jeszcze raz na wszelki wypadek pokażę, że czuję się już za bardzo jak w telewizji niż w radiu, ale pokazujemy. Czy to jest tak, że właśnie pewną siłą tych wystąpień było to, że to nie było tylko pokazywanie obrazów, tylko że to były różne działania związane z wernisażem i do jakiego stopnia te działania były na poważnie, a do jakiego stopnia właśnie były raczej jakimś czymś jak trochę jak pomarańczowa alternatywa, bo to są te same czasy, więc też tutaj mi się tak skojarzyło.
0: Bardzo dobre skojarzenie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo bliskie. I tak samo Łódź Kaliska i tak samo inne różne środowiska, które wtedy działały i gdzie te działania takie performatywne, parateatralne były niesłychanie ważne. Czasem improwizowane w wielkim stopniu, czasem jednak w większym stopniu przygotowywane, ale rzeczywiście no, były takie, powiedziałbym, sytuacje, gdzie panowie występowali. Był taki recital, który już nazywał się w sposób wspaniały Chłodny Jeleń w Powidle. Panowie tam występowali, odgrywali sceny kopulacji Lenina z Nadjeżdżą Krupską, z którego to związku później rodziła się rewolucja. Proszę sobie wyobrazić, lata 80. za wyśmiewanie rewolucji Lenina można było iść do więzienia. Mm. Naprawdę. Znaczy, nie żartuję. Oni sobie na to pozwalali. Potem tam Jarosław Modzelewski, z tego co pamiętam, grał rolę mumii. Był zawinięty w papier toaletowy i miał taką rolę mumii, która była jednocześnie konferansjerem. To było barwne, to było zaskakujące, to było absurdalne, to pokazywało absurd świata, też ówczesnego, ale było też taką niesamowitą reakcją, bo taki śmiech, wyśmiewanie absurdu jest bardzo silną bronią. Pomarańczowa alternatywa też to pokazywała we Wrocławiu, prawda? Gdy nagle pojawiały się tysiące krasnoludków czy Mikołajów na ulicy, którzy robili jakieś rzeczy, gdzie milicja po prostu głupiała, nie wiedząc, co ma zrobić. Bo to nie były protesty takie poważnie polityczne. To były akcje, to były protesty, które dawały możliwość takiego odreagowania śmiechem.
1: Mhm. Grupa wydawała też oczywiście zina, co też, czyli taki do it yourself magazyn w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Żeby jeszcze dokończyć co wspólnego, bo ta książka jest w dużej mierze o tym oczywiście, co różniło tych poszczególnych panów, a warto dodać, że były kobiety. To może od razu wspomnijmy o tym, zanim inne wątki.
0: Tak, ja bardzo chcę przywrócić pamięć o takiej postaci świetnej malarki, do dzisiaj aktywnej i mającej bardzo dobre wystawy, Małgorzaty Rittershild, która wystawiała z tym środowiskiem na ważnych bardzo wystawach tak od roku 83 do 85. Przede wszystkim w Lublinie były dwie takie ważne wystawy. Jej obrazy, które były na tych wystawach, pokazujemy tutaj w książce, bo to jest dość ważne. Wydaje mi się, że to jej obecność i obecność pana Macieja Wilskiego na tych wystawach i obecność też pani Ewy Piechowskiej, o której zaraz powiem, pokazywały, że to było środowisko dużo bardziej różnorodne i szersze. I tak do końca nie wiemy ani kiedy to wszystko się zaczęło, ani kiedy to wszystko się skończyło. Oczywiście jest tak, że mamy tę, jak to mówimy, kanoniczną szóstkę klasyków, których złączyły przede wszystkim te akcje performatywne. Mm. Natomiast środowisko było szersze. O pani Ewie Piechowskiej chciałem słowo powiedzieć. Również przy okazji tego zina, on się nazywał Oj Dobrze Już. Tam jej

0: niektóre obrazki malowane ręcznie są oryginalne, są wpięte w te oryginalne zeszyty, także w bibliotekach można to zobaczyć. Niektóre jej teksty tam krótkie też są. To była pani, która była no, dość sporo starsza od tego środowiska. Była modelką, która dorabiała po prostu jako modelka w pracowni malarstwa na ASP. W jakim stopniu chyba była osobą niepełnosprawną umysłowo, ale była bardzo zapaloną artystką. To było dla niej bardzo ważne. Słyszałem historię, jak to zawsze trochę dostawała papieru w sekretariacie, w dziekanacie i wykorzystując farby gdzieś tam z pracowni, czy jakieś farbki szkolne, malowała z wielkim zapałem. Jej prace są praktycznie niedostępne na rynku. To właściwie nie istnieje. Ja bardzo tego szukałem. Jeśli ktoś z Państwa to kiedyś spotkał, to może warto to przypomnieć. To obecność Małgorzaty Rittershild, która potem w 1985 roku po prostu wyjechała do Francji i Anglii i jakby drogi się rozeszły, ale była dość ważna. Natomiast równie ważna była obecność pani Ewy Piechowskiej, bo ona pokazywała ich otwartość na taką sztukę nieprofesjonalną. Ich to fascynowało, że jest ktoś, kto nie jest akademicko wykształcony, kto myśli inaczej, czyje jakby tej osoby uczucia, umysł trochę inaczej jakby działają, ma inne skojarzenia, a jednocześnie tak ważna jest dla niej sztuka i tak wielki ma talent taki samorodny. To było fascynujące. Zresztą rozgadałem się trochę, ale proszę jeszcze przypomnę tylko o tym, że to w ogóle były czasy takiej fascynacji, powiedziałbym, odmiennością. Wtedy wszyscy czytaliśmy Lot nad kukułczym gniazdem, Obłęd Krzysztonia, takie ciężkie książki o opresji, o innych stanach jakby psychiki, świadomości, o tym, że być może ludzie tacy trochę nietypowi wiedzą coś więcej. I to była taka pokoleniowa fascynacja, stąd obecność pani Ewy Piechowskiej na tych wystawach była bardzo ważna. To jest głęboko uzasadnione.
1: To jest też coś, co myślę, że wraca w sztuce. Natomiast Obłęd Krzysztonia został ostatnio wznowiony przez wydawnictwo PIF, przypomniany. I wydaje mi się, że rzeczywiście jakby teraz jest dobry moment na takie książki. Natomiast trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo to jest też bardzo ważne dla tego właśnie, jak to powiedziałeś, szerokiego gestu malarskiego, że oni się buntowali nie tylko przeciwko systemowi, którego zresztą częścią był Kościół, ale też przeciwko sztuce, to znaczy, ale właśnie przeciwko jakiej sztuce? Znaczy jakby co było wcześniej na czym polegała ta zmiana, którą oni wprowadzali, bo znowu to też jest coś, co jak rozumiem jest w pewnym sensie aktualne teraz też.
0: Tak, tak. Bo buntowali się, oni przede wszystkim chcieli malować. I malować właśnie szeroko, gestem, brutalnie, szorstko, dobitnie, ekspresyjnie. Sztuka wtedy to był, powiedziałbym, taki trochę schyłek abstrakcji, która wywodziła się z modernizmu, z tych marzeń o nowoczesności, o budowaniu lepszego świata, które sięgały jeszcze gdzieś tam rosyjskiego, radzieckiego konstruktywizmu początku wieku. I później, a z drugiej strony gdzieś Mondriana tam i tych rzeczy, które się działy na początku wieku. Ta abstrakcja dotrwała zresztą w dość dobrej formie. No jeszcze cały czas był Henryk Starzewski w Polsce, wielki klasyk, świetny malarz. Był zresztą nauczycielem czterech z członków grupy. Był Stefan Gierowski, fenomenalny abstrakcjonista, który poszukiwał jakiejś takiej prawdy ogólnej w kolorze, w kształcie, w geometrii. Natomiast to już była jednak klasyka i była to, abstrakcja była już taką klasyką trochę akademicką i no jednak chyba trochę już skostniałą w tym czasie. I z drugiej strony były rzeczy nowe, które i na świecie, i w Polsce stawały się coraz bardziej aktywne, to była sztuka, powiedzmy, konceptualna, czyli taka coraz bardziej oderwana od materialnego jakby jakiegoś obiektu, czyli od rzeźby, od malarstwa, od czegoś, co można, że tak, no, wziąć do ręki, czy pogłaskać, czy powiesić na ścianie.

0: Berlinie, gdzie doszło do takiego wysublimowania, że sam koncept się liczy. Czyli możemy zrobić jakąś instalację skromnymi środkami. I ja mówię o tym poważnie, dlatego że na mnie ta sztuka konceptualna bardzo dobrze działa. Ja to lubię. Natomiast wtedy ona się wydawała bardzo intelektualna, bardzo wysublimowana, taka troszkę zapatrzona w siebie. Przepraszam, jeśli kogoś krzywdzę z tych świetnych naprawdę artystek i artystów, którzy się tym zajmują, ale w obliczu tego wielkiego karnawału Solidarności i potem tego buntu stanu wojennego, wydawało się, że to może być niewystarczające. Że chce się tego żywiołu, takiego dzikiej ekspresji. I to połączenie bardzo kolorowego, bardzo dzikiego malarstwa z tymi parateatralnymi wystąpieniami, gdzie oni się naprawdę przebierali, czasem wypinali gołe tyłki do widowni, tam z jakimiś zatkniętymi goździkami. No takie rzeczy się działy. To była taka ekspresja pełną gębą. I oni uważali, że tego trzeba po prostu. Trzeba tego żywiołu.
1: To jest też oczywiście ciekawy wątek, ale to pewnie na oddzielne rozmowy, do jakiego stopnia awangarda a lat 70. też w tym wydaniu takim konsumpcyjno-luksusowym, które było przypominane, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że była bezpieczna i pasująca do epoki gierkowskiej. Ale dobra, to jest inny wątek. Natomiast być może ten obraz Ryszarda Grzyba, którego chyba nie będziemy w tym momencie przekraczać zasad ustawy, ponieważ ustawa o radiofonii i telewizji nie dotyczy chyba tego, co my pokazujemy na YouTubie, ale tytuł tego obrazu brzmi Pojedynek na szparagi, więc załóżmy, że to są szparagi, ale jest też taki pierwszy kwiat, na przykład.
0: Przepraszam, wejdę w słowo. Pojedynek na szparagi, żebyśmy się czuli z redaktorem usprawiedliwieni, wisi na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: O, proszę. A skoro, w Poznaniu jeszcze
0: wisi i w Muzeum Narodowym, to my możemy mówić.
1: Ale jest tutaj parę obrazów...
0: Szparagi są wielkości człowieka, tylko powiem państwu.
1: Ale jest taki obraz Ryszarda Grzyba, którego nawet nie będę pokazywał, a tym bardziej nie mogę przeczytać jego tytułu. Ale zmierzam, do czego zmierzam? Że też bardzo dużo tych obrazów, bo lata 80. to jest oczywiście czas, kiedy wiele wystaw się odbywało w kościołach, czy w takim właśnie undergroundzie świątynnym, powiedzmy. A tymczasem wiele z tych obrazów, na przykład Ryszarda Grzyba, i może jakby skupmy się na nim, bo też piszesz o jego na przykład fascynacji art, prawda? Czyli właśnie no, z sytuacjami brutalnymi, granicznymi i tak dalej. No, że to też zdecydowanie przekraczało to, co było wtedy dozwolone też na przykład właśnie w takim opozycyjnym, że tak powiem, tonie.
0: No tak, ton opozycyjny był poważny, no bo czasy były też poważne. Ludzie siedzieli w więzieniach, trudno się było z tego śmiać. Przynajmniej nie wszyscy chcieli i potrafili i też nie ma się czemu dziwić. Natomiast tutaj ja myślę, że to jest trochę głębsze niż tylko wyśmiewanie ówczesnej rzeczywistości. To znaczy, jak ja starałem się troszkę głębiej sięgnąć do różnych inspiracji, którymi kierował się, czy mógł się kierować Ryszard Grzyb, i te jego wielkie pokłady erudycji, czytanie Arto w tamtych czasach nie było powszechne. To było takie sięgnięcie do głębokiej historii teatru, w ogóle humanistyki, w ogóle myślenia o człowieku. I to tak, jak mówiliśmy o pani Ewie Piechowskiej i o tym sięganiu do głębszych pokładów gdzieś ludzkiego umysłu, czy o tym locie nad kukułczym gniazdem, tu mamy również Arto. On również sięgał w te pokłady głębsze niż kultura i cywilizacja. I u Ryszarda Grzyba też to jest. Te obrazy niektóre są brutalne. One nie są tylko prześmiewczo brutalne. One są, powiedziałbym, głęboko brutalne. Jest taki jego bardzo wczesny obraz. Dwaj chłopacy wypychają gołębia na żywo. Już sam tytuł brzmi drastycznie. Ja kiedyś wzruszałem, muszę się przyznać, wzruszałem ramionami, patrząc na ten obraz. Mówię, nie no, pan Ryszard już tam przesadza. Epatuje okrucieństwem. Natomiast zacząłem się nad tym trochę zastanawiać, że nad tym, że

0: Ryszard Grzyb jako poeta, bo on wcześniej zaczął publikować wiersze, niż zaczął wystawiać obrazy. Ryszard Grzyb jako poeta mówi nam coś o właśnie takim wyjściu poza dobro i zło, poza człowieczeństwo, sięgnięciu do jakichś takich bardzo pierwotnych instynktów, czyli bezsensowne okrucieństwo dzieci, tak jak we Władcy Much Goldinga, prawda? Czy ona się mierzy kategoriami dobra i zła, gdzie człowiek się kończy, gdzie się zaczyna, gdzie jest bezmyślność, a gdzie jest jakiś pierwotny instynkt? Czy człowiek w swej głębi jest taki odarty jakby z kultury czy z cywilizacji, jest łagodnym barankiem, czy jest jakimś okrutnym stworzeniem. Może jest raz taki i raz taki. Takie pytania zadaje nam Ryszard Grzyb. I on miał 20 kilka lat, gdy nam już sobie i nam zadawał takie pytanie. Więc też błędem byłoby sprowadzanie tej sztuki po pierwsze tylko do buntu politycznego, ale po drugie tylko do absurdu, groteski i prześmiewczości. Tam są dosyć głębokie pokłady.
1: Tak, i one są też często erudycyjne i też, tak jak mówiliśmy o tym obrazie Boga Ojca na tym obrazie w Kassel, takie wątki absolutnie serio teologiczne wręcz wracają. I może właśnie przeskakując do Pawła Kowalewskiego, obraz Myślę o Bogu i jęczę, rozpamiętuję i duch we mnie mdleje. To jest obraz 85 roku. Też dodajmy od razu dla porządku, że Paweł Kowalewski to jest artysta, który ostatnio wrócił w książce pod tytułem Sztuka to jest wszystko Alka Chudzika, a z Minta, który też zresztą poleca twoją książkę, więc rozumiem, że nie konkurujecie i możemy spokojnie tutaj wspominać. To wobec tego, nie wiem, jakby to powiedzieć, co ty widzisz innego, a co wspólnego na przykład pomiędzy Kowalewskim a Grzybem? I zadaję to pytanie specjalnie, co widzisz, bo też od razu dodajmy, że ta książka jest skonstruowana tak, że ona ma elementy stricte biograficzne, ale tak naprawdę w zasadzie większość rozdziałów zaczyna się od takiej sceny, że ty wchodzisz na wystawę albo specjalnie idziesz po wernisażu, żeby jeszcze raz dokładnie zobaczyć. Więc teraz dlatego pytam też o to, co ty widzisz w tych obrazach.
0: Widzę rozpacz. Widzę rozpacz. To jest. Widzę, przynajmniej w tym, o którym mówiłeś w tej chwili. To są obrazy, tam jest cały cykl takich obrazów namalowanych na podstawie psalmów. W tamtym czasie ukazały się psalmy w tłumaczeniu Czesława Miłosza. I Paweł Kowalewski, no dość, powiedziałbym, z dzisiejszej perspektywy w mistrzowski sposób pokazał te odczucia, które mamy z jednej strony czytając te psalmy, z drugiej strony mamy je w różnych swoich sytuacjach, gdy być może te psalmy, jeśli ktoś je zna, nam się przypominają albo mogą nam się przypominać te obrazy. Tu jest po prostu rozpacz w tym obrazie. Taki skulona postać ludzka, ona jest bardzo uniwersalna. To jest też charakterystyczne, że tu są takie środki, które są właściwie czytelne w każdej kulturze i zawsze, bo ta skulona postać ludzka jest uniwersalna, prawda? Znaczy mamy często sami takie doświadczenia, albo mamy takie doświadczenia, czasem słyszymy o takich doświadczeniach, o jakiejś takiej naprawdę głębokiej rozpaczy i to bije z tego obrazu. Ja rzeczywiście jest tak, że często albo otwieram jakiś rozdział książki, albo w ogóle dość dużo piszę o jednym obrazie. Rozszerzam to trochę, bo ja się zagapiam, proszę państwa, w te obrazy. No tak już mam po prostu, że trudno jest mi zobaczyć wiele rzeczy naraz. Bardzo szybko się zapycham tym takim jakimś szybkim oglądaniem. Natomiast zdarza mi się to bardzo często, że obraz czymś mnie przyciągnie. Zazwyczaj przyciąga mnie kolorem, jakąś ekspresją właśnie, czymś, co zwraca uwagę już z daleka i wtedy często wracam do tego wielokrotnie, czasem to trwa wiele dni, czasem wiele miesięcy, lubię coś zobaczyć ponownie po jakimś czasie, za każdym razem widzę coś innego. Tak samo jest też z obrazami wiszącymi w domu. Naprawdę można na ten sam obraz patrzeć latami i codziennie coś innego widzieć, w innym świetle, w innym moim nastroju. Także trochę tego w książce jest. Ale wracając do tego, czym się różni Paweł

0: Kowalewski od Ryszarda Grzyba, to powiedziałbym, u Pawła Kowalewskiego jest bardzo dużo spraw takich historyczno-społecznych. On swoją pracę dyplomową, jeśli teraz czegoś nie przekręcę, jeśli dobrze pamiętam, zatytułował Sztuka osobista, czyli prywatna. Proszę mi wybaczyć, jeśli jedno słowo się tu nie zgadza, ale w każdym razie on chciał opowiadać, ja widziałem jego notatniki, szkicowniki z tamtych lat. On na bieżąco całymi dniami szkicował, robił sobie takie różne notatki z zobaczonych widoków, z lektur, z przeżyć, z jakichś różnych historii. Co nam to przypomina, proszę państwa? Wilhelm Sassnal. Wilhelm Sassnal robi tak samo. Paweł Kowalewski robił to wtedy. Robił te notatki i te jego obrazy często powstają na podstawie osobistych przeżyć, osobistych refleksji. Natomiast, ponieważ Paweł Kowalewski jest takim klasycznym, rasowym, polskim inteligentem, to te rzeczy, które jego zajmują, są bardzo historyczne. Tam jest Katyń, Stalin, Piłsudski, społeczeństwo, dobro i zło, rewolucja październikowa. To są, proszę zwrócić uwagę, dla Pawła Kowalewskiego rzeczy osobiste.
1: Czyli Andrzej Wajda polskiego malarstwa, powiedziałbym. W pewnym sensie.
0: Trochę tak, no. Trochę tak. Tam są jakieś czapki rogatywki, ale jednocześnie jest dużo filozofii, jest mnóstwo innych rzeczy. W ostatnich latach się pojawiła kiedyś teoria ogólna względności Einsteina, no takie rzeczy. U Ryszarda Grzyba jest więcej, powiedziałbym, filozofii takiej i poezji uniwersalnej i ogólnej niż specyficznie polskiej. Zaryzykuję,
1: takie
0: proszę państwa, wymyśliłem to w tej chwili, proszę mnie nie trzymać za słowo.
1: Zanim przejdziemy do Jarosława Modzelewskiego, przypominam, że cały czas jest z nami Borysław Czyżak, książka Buntownicy Sztuki, czyli grupa wydana przez Marginesy. To chciałem się ciebie o jeszcze jedną ważną rzecz zapytać, bo w tych elementach biograficznych też pokazujesz, skąd oni się wzięli. I o ile dobrze pamiętam, nie chcę teraz ja z kolei przekręcić, chyba oprócz jednego z nich, to ich start w sztuce nie był oczywisty, ponieważ oni nie byli z inteligenckich domów w większości. I przynajmniej miałem takie też poczucie, że bardzo wielu z nich by w ogóle nie mogło studiować na Akademii Sztuk Pięknych, gdyby nie socjalistyczny system edukacji, który to po prostu umożliwiał za darmo chłopakom, którzy często byli z prowincji po prostu.
0: Trochę tak. I to jest historia, ale żeby nie było tak, że tak dobrze było tylko w PRL-u. Komitet Paryski, który wyjeżdżał w 1924 roku z Krakowa do Paryża, uczniowie profesora Pankiewicza, słynni później malarze, polscy koloryści, później zwani kapistami od tego Komitetu Paryskiego. Oni również byli z bardzo różnych rąk.
1: Ale oni musieli płacić za Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i to było największym problemem.
0: Musieli, właśnie. Ale ten wysiłek, zrzutka społeczna, bale, które były organizowane. Ja wiem, tylko chcę pokazać to, że bywało to również możliwe wcześniej i że jest wielka wartość w tym, że w takiej różnorodności właśnie, bo jedni wielcy klasycy polskiej sztuki, czyli Komitet Paryski, byli bardzo różnorodni, bo tam był bardzo bogaty z domu Józef Czapski, bardzo bogaty z domu Nacht, później Nacht Samborski, ale był również Jan Cybis, który był z bardzo zwyczajnej rodziny i dla której to było wielkim wysiłkiem były jego studia. I ta wielka różnorodność była wtedy i ta wielka różnorodność jest również wśród malarzy grupy. To jest wielka siła. Tam Włodzimierz Pawlak kilkakrotnie starał się dostać. Oni chodzili do jakichś ognisk plastycznych na różne zajęcia, byli wysyłani przez swoich opiekunów dalej do szkoły, bo widać było ten wielki talent. Ktoś to dostrzegał, więc rzeczywiście w tym sensie ten system edukacyjny był w stanie wyłowić perły już na poziomie szkoły podstawowej czy średniej i kierować ich rzeczywiście na kursy przygotowawcze, później na egzaminy wstępne. Czasem trzeba było powtarzać te egzaminy. Nie każdy się dostawał za pierwszym razem. Bardzo zdeterminowany był pan Włodzimierz Pawlak. Fenomenalny malarz. To jest genialny malarz. Mhm. A było mu ciężko na początku.
1: No właśnie.
0: Ale dało się to zrobić, tak.
1: Żebyśmy zdążyli o tych poszczególnych członkach grupy jeszcze porozmawiać.

0: rozmawiać, to przeskoczmy do Jarosława Modzelewskiego, od którego zresztą się zaczął pomysł na książkę o grupie, ponieważ on był też bohaterem tej książki Kolekcja.
1: Znaczy rozdział. W kolekcji jest bohaterem jednego rozdziału. Po prostu bardzo lubię jego malarstwo.
0: Tak? No właśnie, ale też może akurat ten obraz, od którego się zaczyna Czarny wiatr z Malapartego, 2024, to jest nowy obraz. Być może on też ma takie rozmalowanie, ale bardzo dużo obrazów Modzelewskiego, mam wrażenie, jest diametralnie innych, że one są jakby mniej, o, na przykład ten Dwa odrzutowce, 81, że one są właśnie bardziej konceptualne, że tam jest jakby mniej tego stylu Nowych Dzikich.
1: To prawda. Jarosław Modzelewski w swojej twórczości jest chyba najbardziej powściągliwy. Mm-hmm. Może to wynika w jakiejś części z po prostu charakteru spokojniejszego, może nieco od niektórych kolegów. Nie nam to oceniać. Natomiast jest na pewno artystą, który bardzo wcześnie odnalazł swój język. Ten język na początku był taki zbliżony do grafiki. To był język znaku. Tam były trójkąty, kwadraty, jakieś takie bardzo proste samoloty, jakieś koła. To była taka siła oszczędnego, ale bardzo wyrazistego znaku. Potem z czasem pojawiło się więcej takich, powiedziałbym, malarskich elementów, ale pejzaży, portretów, postaci, różnych scen, ale zawsze dość powściągliwie przedstawianych. Ta powściągliwość jest siłą tego malarstwa. On jest bardzo wyciszony. To mnie zawsze przyciągało też do tej sztuki. Zresztą dlatego ten rozdział o jego sztuce znalazł się w tej mojej książce Kolekcja, gdzie są różne eseje bardzo, o bardzo różnych artystach i artystkach. Ale to dla mnie było w jakiś sposób ważne. Natomiast widziałem, jak wiele jest tego materiału dotyczącego środowiska grupy tamtych czasów. I kiedyś siedzieliśmy z Hanią Grudzińską, założycielką wydawnictwa Marginesy, u niej i tak rozmawialiśmy, co by tu jeszcze zrobić. Hania mówi, wiesz, w sumie grupa jest, zrobiłeś rozdział o Modzelewskim, grupa jest taka jeszcze ciągle niewystarczająco opisana. I ja się bardzo przed tym broniłem, bo po prostu nie byłem pewien, czy dostanę wsparcie artystów. No bez nich to pisanie oczywiście nie miałoby sensu. To są świetni ludzie, klasycy. Okazali się bardzo życzliwi, bardzo mnie dobrze przyjęli, bardzo byli cierpliwi i dzięki temu ta książka powstała. Aczkolwiek muszę przyznać, że się trochę bałem tego pisania.
0: Włodzimierz Pawlak, to z kolei tutaj pokażę taki obraz, który syntetyzuje. On też mi się wydaje trochę jakby bliższy Modzelewskiemu niż Grzybowi na przykład, powiedziałbym, prawda? Taka próba, to jest akurat w dodatku Dziennik z lat 80. I tutaj taki element konceptualny, skoro omówiliśmy, że to jest takie przeciwko konceptualizmowi, no ale takie właśnie datowania, systematyzowanie. A tutaj jest też słynny obraz, Polacy formują flagę narodową, też jakby odwołujący się, ale może krytycznie w pewnym sensie do takich konceptualnych zabaw, prawda?
1: Tak, a jednocześnie nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale a niestety nie widać w radio. Natomiast jest ten obraz taki biało-czerwony, jest złożony z takich drobniutkich kreseczek, które są pogrupowane tak, jak to więźniowie odmierzają czas w celi, robiąc kreski na murze, takie tam po 5 czy 7, przekreślając kolejną kreską. No i to jest bardzo wymowne. To jest bardzo słynny obraz, on jest w Muzeum Narodowym.
0: I zresztą przypomina mi to swoją drogą akcję Uklańskiego, kiedy ludzie układali napis Solidarność w Stoczni Gdańskiej, co Michał Szlaga fotografował. Musimy niestety wykonać kolejny skok do Marka Sobczyka, którego obrazy dobrze pamiętam, chociaż nie jestem cały czas pewien, czy w ogóle ta pewna estetyka grupy, czy ja jeszcze pamiętam właśnie z końca lat 80. w ogóle jako pewną estetykę epoki, czy pamiętam z jakiejś imprezy w Dziekance, gdzie być może jakiś, po jakimś wernisażu te obrazy były. W latach 90. się zetknąłem osobiście z Markiem Sobczykiem i pamiętam jego obrazy wiszące w domach po prostu. Ale tu mamy świetny przykład obrazu, który Modzelewski razem z Sobczykiem namalowali. Rok 84. No i też można powiedzieć, że jakby w stosunku do współczesnego queerowania sztuki, no to oni to robili naprawdę wcześnie.

0: Tak.
1: Chociaż tak. Niewinnie tutaj też można powiedzieć.
0: Niewinnie, tak, to jest opowieść o przyjaźni.
1: Obraz, który ma też tytuł po niemiecku zresztą i po polsku, bo, czyli Einsamkeit, czyli samotność, tak, 84. Tak.
0: O przyjaźni i o samotności, tak. To są takie obrazy, które powstały, gdy panowie Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk byli na stypendium w Niemczech, a pozostali za nimi tęsknili. I jeśli dobrze pamiętam, to Ryszard Woźniak chyba napisał do nich taki list, że szkoda, że was tutaj z nami nie ma, bo za wami tęsknimy. I ta korespondencja trwała i nawet zdaje się, że powstał taki właśnie krótki performance, gdzie panowie pozostali w Polsce, właśnie obejmowali się we dwóch. A między nimi chyba było jakiś zbiornik farby czerwonej, która przez uścisk, że tak powiem, wypłynęła. No więc to były jak zawsze u nich barwne i zaskakujące. Natomiast i ta scena z tego performansu została opisana w liście. A ci dwaj będący w Niemczech, wiedząc o tym, że tamci tęsknią i tęskniąc za nimi, namalowali właśnie tę jakby korespondencyjnie im opisaną scenę z tego performansu. A więc to jest opowieść o przyjaźni, o samotności, o tęsknocie, o męskiej przyjaźni. No takie to jest malarstwo.
1: Bo też myślę, że paradoksalnie teraz sobie pomyślałem, że oprócz tych wszystkich rzeczy, przeskakując trochę do Ryszarda Woźniaka, tu mamy z kolei zwarcie, tam mieliśmy samotność, tu mamy zwarcie takie bardzo zgrafizowane, ale o takich, że tak powiem, międzyludzkich napięciach też często w tej sztuce jest.
0: Tak, no tu jest taki rozbij czaszkę, taki jeden z najbardziej przejmujących obrazów, jakie wówczas powstały, no, który zresztą jest fenomenalny, chociaż taki trochę przerażający. To jest taki obraz, który przecież on działałby na każdego, czy to byłby człowiek jaskiniowy, czy to byłby jakiś Egipcjanin w starożytnym Egipcie, czy Chińczyk, czy człowiek zupełnie współczesny, taki bardzo uniwersalny obraz przemocy. Dla mnie to jest bardzo przejmujące, że można być tak uniwersalnym, niezależnym od epoki, w której się żyje.
1: Mm-hmm. A powiedz, wróćmy do tego wątku patrzenia twojego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Kiedy ty w zasadzie zacząłeś patrzeć ze zrozumieniem na obrazy? I czy ze zrozumieniem? I jakie to było patrzenie?
0: Czy ze zrozumieniem, to nie wiem. Natomiast patrzeć to chyba od dzieciństwa. Bo aczkolwiek z tym zrozumieniem, muszę państwu powiedzieć, była taka historia. U mojej babci wisiał taki drzeworyt, który jest u nas w domu do dzisiaj, który powstał w latach 60. Dostała go moja mama w prezencie na urodziny swoje od jednego z przyjaciół, który był malarzem, artystą. I ten obraz zawsze wisiał w domu. To jest taki biało-czarny, dosyć ekspresyjny, dosyć nowoczesny drzeworyt, który właściwie jest taką plątaniną plam, dość trudną do jakby, żeby się czegoś dopatrzeć. I ja w wieku, nie wiem, trzech czy czterech lat powiedziałem: babciu, a przecież to mama tu leży na kanapie goła.
1: Wywołałeś skandal.
0: Wywołałem skandal, tak. Wcześniej nikt tego nie w tej plątaninie plam nie dopatrzył. Także to chyba tak się zaczęło.
1: Ale powiedz, bo czy pamiętasz jeszcze, co to była histereza absorpcji mikrofalowej w nadprzewodnikach granularnych?
0: Tak, to temat mojej pracy doktorskiej.
1: No właśnie. I to w internecie jest ta informacja, ale chodzi mi po pierwsze, czy mógłbyś jakoś trochę nam wyjaśnić, czym się zajmowałeś jako fizyk i jak nastąpiło to przejście od...
0: Nie, to nie było przejście.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Było równolegle, tylko w różnym stopniu.
1: Okej.
0: Okay. Znaczy to jest tak, że... Znaczy powiem tak. Mam nadzieję, że nie dziwi nas to, że fizyk chodzi do muzeum, prawda? No, czy matematyk chodzi do filharmonii. To nie, mnie przynajmniej nie dziwi. Natomiast oczywiście odchodzenia do muzeum, do pisania o sztuce, no to jeszcze jest daleka droga. To zaraz państwu opowiem, skąd się to pisanie wzięło. Trochę przez przypadek i znowu marginesy tłumaczały palce. Natomiast ta równoległość zawsze była. Znaczy wśród moich kolegów fizyków, jakby, czy matematyków, czy inżynierów, to było

0: powszechne, że no, czasem się coś czyta, prawda? Mm-hmm. Czy czasem się idzie do muzeum. Może więcej jest tego w Europie Zachodniej, w krajach takich, które były zawsze zamożniejsze, rodziny były zamożniejsze, ta edukacja była może trochę bardziej wszechstronna, ale u nas też to było. I to zresztą, jak zauważyłeś, że nawet w PRL-u państwo trochę dawało takich możliwości szerokiej edukacji. W związku z tym to dla mnie jest część życia po prostu, tak? Że się idzie, słucha się muzyki, zajmuje się człowiek badaniami tam z fizyki, a gdzieś w tle słucha muzyki, czy idzie czasem na wystawę. Tym bardziej, że zawsze dość dużo po świecie jeździłem, również służbowo, i przy okazji też można było gdzieś zobaczyć jakieś ciekawe wystawy. Także to była... Natomiast to przejście do pisania o sztuce... To było rzeczywiście tak, że ja kiedyś zobaczyłem taki obraz Wacława Taranczewskiego, który był wystawiany w Poznaniu w Muzeum Narodowym w 1949 roku i go po prostu kupiłem, bo mnie to zafascynowało. Poznań jest dla mnie ważny, moja rodzina wywodzi się z Poznania. 1949 rok, ostatnia wystawa przed wejściem socrealizmu, takiego już brutalnego, jeszcze taka... Jeszcze nowoczesna, bo wtedy to jednak było dość nowoczesne malarstwo. Mm-hmm. I chciałem się czegoś więcej dowiedzieć. Zacząłem szperać w Muzeum Narodowym w Poznaniu, co więcej wiemy o tej wystawie. Tam się okazało, że jest tyle materiałów, tyle wycinków prasowych. Tak życzliwe były panie w archiwum. Okazało się, że o Taranczewskim, o tych wystawach pisał między innymi Zbigniew Herbert. Tak? I różni inni bardzo ciekawi ludzie, Andrzej Osenka i różni wielcy ludzie piszący o sztuce. I tego materiału było tyle, że zacząłem to troszkę spisywać. Najpierw tak trochę dla siebie pokazałem to właśnie Hani Grudzińskiej. Ona mówi, no daj tego więcej, to szkoda to chować do szuflady. I tak się zaczęło. Znaczy sam bym tego nie wymyślił. Znaczy, żeby jako były fizyk zająć się pisaniem o sztuce. Nie, no to nie da się wymyślić czegoś takiego.
1: Tak? Ja tylko od razu dodam, że ja się bardzo cieszę z tego, że fizycy chodzą do filharmonii i oglądają wystawy. Tylko chodzi mi o to, że mam wrażenie, że sztuka zaczęła być ostatnio, jest często postrzegana jako coś niesłychanie elitarnego, a też wydaje mi się, że ty to przełamujesz, no bo zaczynasz właśnie nie od koncepcji kuratorskich i tak dalej, tylko od swojego spojrzenia. Więc wydaje mi się, że to, co ty robisz, jest niesłychanie ważne, żeby też pokazać, że sztuka jest dla ludzi i dla fizyków i nie tylko.
0: Tak, natomiast też... zapisałem się na takie studia podyplomowe w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk z historii sztuki nowoczesnej. Chodziłem tam rok. Te studia formalnie trwają rok. Ale potem tak mi się to podobało, że zostałem jeszcze rok, bo tam nie wszystko się powtarza rok po roku, więc warto chodzić 2 lata. I potem jeszcze w tej naszej grupie tak nam się spodobało, że jeszcze koleżanki taką fundację założyły, która kontynuuje takie wykłady i seminaria, bo po prostu trudno się z tym rozstać. To też systematyzuje. To znaczy ja rzeczywiście piszę dosyć subiektywnie, tak ze swojego punktu widzenia staram się patrzeć po swojemu na to wszystko, ale... No, ale czasem trzeba też coś przeczytać.
1: Oczywiście. Ten rozdział tutaj o Taranczewskim w kolekcji jest fascynujący i przyznam się tobie, tylko już nie komentuj tego, bo ja wiem, że to jest straszne, że chociaż coś tam o sztuce wiem, to o Taranczewskim w ogóle nie słyszałem, a dowiedziałem się. A
0: skoro no to mam dzisiaj dobry dzień.
1: A skoro Herbert cytowany przez ciebie mówił: powiedz mi, który okres Taranczewskiego cenisz najbardziej, a powiem ci, kim jesteś, no to teraz po przeczytaniu twojej kolekcji już mógłbym ewentualnie, gdyby żył, z Herbertem porozmawiać. Natomiast niestety zmierzając do końca pliku tekstowego, na chwilę, jak to mówili w Monty Pythonie, zupełnie innej beczki, ponieważ oprócz tych wspaniałych książek wydanych przez Marginesy ukazują się też inne książki. I ponieważ pod koniec sierpnia naszym gościem będzie Marek Węcowski, autor książki o Homerze, którą oczywiście wszyscy teraz czytają przed albo po obejrzeniu Odysei. I w dodatku ta wspaniała książka o Homerze jest czytana na naszej antenie od poniedziałku do czwartku około 20:40.

0: 35, to chciałem, zanim będziemy rozmawiać z Węcowskim, polecić krótko inną książkę, która jest też pod hasłem Od nowa i to jest Platon Od nowa. Mianowicie książka napisana przez Jana Tokarskiego, wydana przez wydawnictwo Znak, co też się jakoś łączy z tym, że ostatnio był u nas gościem eks-poseł Maciej Gdula, który napisał książkę z kolei o Szekspirze czytanym politycznie i czytanym niesłychanie współcześnie. Więc Homer tak, ale Platon jak się okazuje też. I tutaj taki blerb brzmi: w najgłębszej warstwie lektury jest chyba tak, że to nie my czytamy Platona, to Platon czyta nas. Myślę, że to samo można by o Homerze w pewnym sensie powiedzieć. Z Janem Tokarskim nie zdążymy już tutaj porozmawiać, ale tę książkę polecam. A powiedz, co ty czytasz i co polecasz?
1: Ja teraz przypominam sobie Dwórnika, dlatego że jest duża wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, taka przeglądowa, szeroka, twórczości Edwarda Dwórnika. I jest taka książka Wywiad Rzeka, Małgorzata Czyńska, to wydali to, Marginesy to wydały chyba w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo 16. I sięgnąłem po to po przerwie pewnej, bo chciałem sobie po prostu pewne rzeczy przypomnieć, a to jest dosyć cenny zapis artysty, który już był tak dojrzały, że tak powiem, chciał rozmawiać, się otworzyć, a jednocześnie był jeszcze w bardzo dobrej formie, no i wiele cennych rzeczy tam można się z tego dowiedzieć. Co swoją drogą też jest ciekawe, bo on był mniej więcej około 10 lat starszy od artystów z grupy, więc trochę ich wyprzedzał. Są świetne jego obrazy z lat jeszcze 70. i z początku lat 80. Ja muszę przyznać, że późniejsze jego obrazy lubię trochę mniej. Ale właśnie chciałem sobie go przypomnieć jako, i też jako postać, jako człowieka, żeby trochę głębiej to wszystko zrozumieć.
0: Pamiętam, że jest też piękny sprzed bardzo wielu lat, bardzo gruby album Sportowcy też z tej, tak jest, z tej serii Dwórnika. No ale właśnie, to jeszcze na koniec jeszcze ciebie zapytam o jedną rzecz. Wchodzimy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jedno piętro wielkie, Dwórnik, z interwencją Patryka Różyckiego zresztą. Drugie piętro, ogromna, wielka wystawa, surrealizm i antyfaszyzm i łącząca się z nią w niektórych wątkach wystawa Olivii Bosomtłe, Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. I teraz, jak my mamy tę sztukę oglądać, czyli jak zrobić slow art, bo ty w sumie nam proponujesz slow art,
1: tak,
0: kiedy mamy dwa piętra wypełnione po prostu sztuką i nie ma miejsc do siedzenia zbyt wielu. Co nie jest krytyką MSN-u, tylko w ogóle pewnego stylu muzealnego.
1: Tak, tak, no nie da się.
0: No właśnie.
1: Nie da się, nie da się. Dlatego ja na przykład, jeśli muszę szybko coś przelecieć, to przelatuję taką wystawę i później wracam. I teraz wracam albo innego dnia, albo tego samego. Po prostu zawracam w pewnym momencie i skupiam się na kilku wybranych rzeczach, które mnie wciągają, bo inaczej, ja myślę, że też każdy z nas jest inny. Inni potrzebują więcej bodźców i szybszego jakiegoś takiego odbioru. Ja nie potrafię, tak? Znaczy tak jak z wąchaniem perfum na lotnisku. Jak powącham trzy flakoniki, to już mi się węch zatyka i po prostu nic nie czuję. Mam tak samo ze sztuką. A szczególnie ze sztuką, no, która jest jednak wyrazista, gęsta. Tam to nie są proste dekoracje. Tam się dużo dzieje. W związku z tym, jeżeli chcę coś odczuć czy zrozumieć, bo to są jakby te dwie płaszczyzny, czasem rozłączne, czasem wspólne, no to trzeba się zatrzymać. Ja przynajmniej muszę się zatrzymać i do tego zachęcam.
0: To wobec tego zatrzymajmy się z Borysławem Czyżakiem. Książka o grupie, ale także książka o kolekcji i patrzmy na sztukę, to wszystko w pliku tekstowym. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Plik tekstowy.
3: Autopromocja.
2: W zeszłym roku, po dłuższej nieobecności, wrócili do grania na żywo.
4: Dobry wieczór Państwu.
2: Ich występ w Trójce odbył się niedługo przed koncertem na OFF Festiwalu 2025. Publiczność w studiu Agnieszki Osieckiej przyjęła ich gorąco.
5: Przed Państwem kombajn do zbierania kur po wioskach.

0: 19.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na

0: Była zgoda na ekshumację szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej w kolejnych miejscach. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przekazał, że chodzi o Hutę Pieniacką w obwodzie lwowskim oraz Ugły w obwodzie rówieńskim. Jak poinformował, decyzja zapadła w ramach realizacji ustaleń osiągniętych przez ukraińsko-polską grupę roboczą do spraw pamięci narodowej. Obecnie trwają prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu. Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie kolejnych prac poszukiwawczych w Późnikach. Olsztyński hotel, z którego ewakuowano ponad 200 gości, zamknięty do poniedziałku. Tak, po oględzinach uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych zdecydował nadzór budowlany. W najbliższym tygodniu będzie prowadził dalsze czynności i ma podjąć kolejne decyzje. Po południu jedna ze ścian hotelu przy ulicy Kanarkowej została uszkodzona podczas prac budowlanych. Ewakuowano wszystkich gości, w tym uczestników i opiekunów dwóch kolonii. Jak podała policja, nikt nie został poszkodowany. Pogorszył się stan zdrowia chorującego na raka prostaty byłego prezydenta USA Joe Bidena. Takie informacje przekazał w wywiadzie dla BBC jego syn Hunter Biden. Choroba zaatakowała inne części ciała, są przerzuty do kości, ujawnił i dodał, że jest to bardzo bolesne i pod wieloma względami bardzo wyniszczające. Hunter Biden zaznaczył, że 83-letni ojciec jest nadal aktywny i wypowiada się publicznie o ważnych sprawach. W maju zeszłego roku, niecałe 4 miesiące po opuszczeniu Białego Domu, Joe Biden ujawnił, że ma nowotwór prostaty. Nierówności społeczne, populizm, kryzys klimatyczny i inne wyzwania współczesnego świata. To tematy międzynarodowej wystawy w Trenczynie na Słowacji. To spojrzenie artystów na problemy kształtujące międzyludzkie relacje. Relacjonuje Wojciech Stobba.
1: Wystawa organizowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury ma skłaniać do refleksji nad przyszłością społeczeństwa, współistnieniem i odpowiedzialnością. Wyjaśnia dyrektor projektu Trenczyn 2026 Stanisław Krajci. Wystawę tworzą prace ponad 10 artystów, w tym Hito Steierla, Artura Żmijewskiego i Sanie Iwekowicz, twórców, którzy prezentowali się również podczas Biennale w Wenecji. Sztuka współczesna jest ważną częścią naszego projektu. Nawiązuje dialog z warstwą historyczną. Staramy się oddawać należyty hołd tradycji, pokazując ją w nowym kontekście i w połączeniu z twórczością współczesnych artystów. Wystawa Global Equality and Hospitality jest jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Potrwa do 7 grudnia. Stręczyna Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: A teraz w serwisie drugi dzień off festiwalu. W Dolinie Trzech Stawów dziś prawie 30 koncertów, ale niektórzy fani już od otwarcia bramek przy głównej scenie czekają na największą gwiazdę. Rozmawiał z nimi Michał Kowarski.
2: Na Janklina i Blade'a. Czekamy tutaj wszyscy już.
3: Bo jest godzina 17, a on zaczyna o?
2: 23.40. Generalnie taki jest plan ogólnie, nie? Ale nie wiem, bo tutaj coś słońce świeci, ciepło jest, ale nie jest aż tak źle.
3: Skąd ta miłość?
2: No ja bardzo lubię jego piosenki, tak mi się jakoś, tak mi siedzą. Ja je czuję po prostu, ja je czuję. Jest tam ta miłość po prostu.
4: Starzy wyjadacze też z chęcią zobaczą.
5: Janklina, Chad Pyle. Super. Jesteśmy pierwszy dzień, ale póki co jest super. Co roku przyjeżdżamy w zasadzie i zawsze coś ciekawego znajdujemy.
6: Ja jestem od początku od Offu w Mysłowicach.
5: Ja prawie od początku. Druga albo trzecia edycja.
4: Dziś DJ set miał zagrać Humanoid, ale po chłodnym przyjęciu występ odwołano. Z braku laku tańczył.
7: To jest nieludzki taniec. Jeszcze może ludzkość przeżyje na dance floorze.
0: No, festiwal potrwa do jutra. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski.
9: I zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości z Toronto. Iga Świątek zanotowała bardzo ważną wygraną w czwartej rundzie turnieju WTA 1000. 3-6, 6-1 i 6-2 pokonała Martę Kostiuk, rewanżując się Ukraińce za niedawną porażkę w Roland Garros. Mało tego, Świątek od miesięcy nie potrafiła rozstrzygnąć meczu na swoją korzyść w trzech setach. Teraz jest już w ćwierćfinale. Brawo. Brawa należą się także naszym żużlowcom. Bartosz Zmarzlik i Kacper Woryna wystąpili w finale Grand Prix Łotwy w Rydze. Mało tego, Zmarzlik wygrał dopiero co całe zawody. Woryna był czwartym, na drugim miejscu do mety dojechał Australijczyk Brady Kurtz, trzeci był Brytyjczyk Robert Lambert. W kraju kopali i kopią w PKO Ekstraklasie. W trwającym spotkaniu w Kielcach Korona przegrywa z Legią Warszawa do przerwy 0-1. Gola dla Legionistów strzelił Łukasz Zjawiński. Wcześniej Radomiak uległ u siebie 1-3 Górnikowi Zabrze. Pogoń w Szczecinie 3-1 odprawiła Motor Lublin. Ze spraw kolarskich Katarzyna Niewiadoma niestety straciła na przedostatnim etapie wywalczone wczoraj prowadzenie w klasyfikacji.

0: Klasyfikacji generalnej Tour de France kobiet. Odebrała je naszej zawodniczce, triumfatorka dzisiejszego etapu, Demi Vollering. Holenderka ma 8 sekund przewagi. Niewiadoma zajęła dziś trzecią lokatę, szóstą Dominika Włodarczyk. Przedostatni etap także w Tour de Pologne. Po nim na prowadzenie w całym wyścigu wysforował się Włoch Christian Scaroni i tak skomentował wydarzenia na trasie. W końcówce bardzo się męczyłem, żeby utrzymać się w grupie i walczyć na ostatnim sprincie. Niestety z przodu był jeden kolarz, ale nasza drużyna bardzo ciężko pracowała dla mnie i dla Betiola. Teraz to ja mam tę wyjątkową koszulkę. No i jutro będę próbował nią walczyć. A jutro oczywiście ostatni etap, który zakończy się w Wieliczce jazdą indywidualną na czas. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński jest 23.
1: Jutro w całym kraju słonecznie, gdzieniegdzie trochę chmur. Termometr pokażą 22 stopnie w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
3: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Cześć, tutaj zespół Tant Freaky.
6: Pochodzimy z Wrocławia, a niedawno graliśmy w Montreux na Jazz Festival.
7: Zapraszamy Was do wysłuchania audycji Grabka Jazz and Bass w sobotę o godzinie 21.
8: W programie trzecim Polskiego Radia.
4: Jazz and Bass.
9: Wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Nie wiem, czy Maciek Załęcki się ze mną zgadza, ale wiem, że dziś będzie realizował program. Ja nazywam się Michał Grabkowski, mówią na mnie Grabek i tak się składa, że od kilku lat układam scenariusze tej audycji, a ona nazywa się Jazz and Bass. No, dziś scenariusz pęka w szwach, aż się sam zastanawiam, jak my to wszystko pomieścimy. No, na pewno motywem przewodnim będzie spotkanie, które odbyłem we Wrocławiu z zespołem Tant Freaky. Spędziliśmy miło czas, porozmawialiśmy, a oni nawet pograli, proszę sobie wyobrazić. Fajnie opowiedzieli o sobie, o muzyce i uwaga, o występie na Montreux Jazz Festival. Poza tym dziś przedpremierowo, no znowu będziemy pierwsi, posłuchamy nowych produkcji liczącego się zawodnika grającego w polskiej lidze drum and bassowej. Tymczasem, no, mówiłem wczoraj w liście przebojów, że dzisiaj tutaj w tym paśmie będę miał coś dla fanów Billie Eilish.

13 minut po godzinie 21. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23. Dzisiaj słowem wstępu nie powiedziałem, że będę miał dzisiaj dla was rzeczy szczególne. Z jednej strony zaproszenia na fenomenalny koncert jazzowy do warszawskiego klubu Jazzmin, a z drugiej strony wejściówki na niesamowitą imprezę drum and bassową w Warszawie. Także takie rzeczy do 23 w audycji Jazz and Bass. Proszę sobie przygotować coś do pisania, bo adres mailowy się przyda. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okej, to ruszymy się za chwilę do Wrocławia, ale rozpędzimy się w ten sposób.

0: Także wejściówki na jazz, wejściówki na imprezy drum and bassowe. Dzisiaj premiera jedna drum and bassowa w drugiej godzinie, także proszę zostać z nami. 21:17 na naszym zegarku. Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Ale to buja podczas tych wakacji Anno Domini 2026. No taki duet, że to nie może być średnia produkcja. Okazuje się, że ten utwór nie tylko mnie porywa i rozrywa, ale również moich dzisiejszych rozmówców.
1: Z tej strony Karolina Lipska. Jestem wokalistką oraz autorką tekstów i muzyki w zespole Tant Freaky. Studiowałam wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach, wcześniej też na PWSZ w Nysie, również wokalistykę jazzową.
2: Cześć, ja mam na imię Wojtek, gram na syntezatorach, produkuję w muzę w zespole Tant Freaky. Grałem wcześniej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ukończyłem tę akademię u Kuby Stankiewicza, także też taki jakiś background jazzowy, 12 lat szkoły muzycznej.
3: Jestem Kacper, gram na saksofonie w zespole Tant Freaky na nie tylko na saksofonie, ale też na perkusjonaliach, na syntezatorach. Mój background, jeżeli chodzi o naukę w ogóle na saksofonie, to jest bardzo podobny do Wojtka, bo chodziliśmy do tej samej szkoły. Czułem się też klasycznego saksofonu. Przez rok później po tej szkole czułem się na Akademii Muzycznej saksofonu klasycznego, lecz zrezygnowałem, bo szedłem na jazz i muzykę rozrywkową. Tam ukończyłem właśnie magisterkę z jazzu i muzyki rozrywkowej.
4: Cześć, jestem Tomek. Jestem realizatorem dźwięku zespołu Tant Freaky. Muzyki się uczę samemu, od kiedy pamiętam tak naprawdę. Jestem bardzo zagorzałym słuchaczem po pierwsze i gram na perkusji, jestem również DJ-em.
5: Cześć, z tej strony Piotrek Mazurek, jestem basistą w zespole Tant Freaky od 2 lat. Z wykształcenia jestem kontrabasistą, skończyłem podobnie tutaj jak koledzy Akademię Muzyczną, ja z kolei we Wrocławiu na wydziale jazzowym. Było to 18 lat temu.
1: Nie ma z nami Kacpra Kaczyńskiego, który jest fenomenalnym perkusistą. Słuchajcie, on ma 16 lat i teraz jest w Berklee College of Music na warsztatach 1,5-miesięcznych. Wspaniale się tam czuje, poznaje ludzi, oczywiście opowiada o Tant Freaky. Nie ma także z nami jego zastępcy, bo można powiedzieć, że Tant Freaky na ten moment ma takich 2 bębniarzy i zastępcą jest Paweł Nianadowski. Paweł gra z nami w tym sezonie letnim. Paweł był pierwszym bębniarzem w zespole Tant Freaky.
0: Wesoła, kolorowa ekipa młodych muzyków z Wrocławia, Tant Freaky. No właśnie, tworzą ją ludzie z Wrocławia, ale też przyjezdni. No ale nie ma co ukrywać, wszyscy zapatrzeni są w stolicę Dolnego Śląska, bo w sumie trudno nie być. Wrocław przecież muzycznie ma wiele do zaoferowania.
2: Wrocław to jest bardzo bogate miejsce, jeśli chodzi o muzykę, bo jest Narodowe Forum Muzyki, w którym jest muzyka klasyczna na bardzo wysokim poziomie. Mamy kluby jazzowe, chociażby Vertigo, taka alternatywna muza typu Klub Szalonych. Tak. Jest wiele bardzo różnych stylistyk, które się mieszają we Wrocławiu i myślę, że to też ma wpływ na to, co my tworzymy.
4: No, we Wrocławiu na pewno bardzo barwna i ciekawa jest też scena muzyki stricte klubowej. Mamy kilka miejsc, które są takimi no, standardowymi pozycjami i na pewno wielu zainteresowanych zna choćby Ciało czy Transformator, które bardzo prężnie działają, ale we Wrocławiu to, co mi się podoba w ostatnim czasie najbardziej, to jest...

0: wzrost zainteresowania naprawdę małymi klubami, w których te sceny są naprawdę bardzo, bardzo małe. Na przykład Uczulenie wrocławskie uważam, że rośnie w potężną siłę, mimo że tam się zmieści chyba z 60 osób maksymalnie.
1: Mamy we Wrocławiu też wiele wspaniałych festiwali. Na niektórych z nich już graliśmy, na przykład na Wrof Showcase. Mamy, słuchajcie, Jazz nad Odrą, mamy Jazztopad, a także na przykład Vertigo Summer Jazz Festival, na którym graliśmy 2 dni temu.
2: No właśnie, Wrocław nie od dziś dobrą muzyką stoi. Tantfreak i właśnie stamtąd dzisiaj gośćmi audycji Jazz and Bass spotkałem się kilka dni temu we Wrocławiu z muzykami. No świetnie opowiedzą o muzyce, o festiwalu w Montre do 23. Proszę, abyście byli czujni. No czas sprawdzić, jak nasi dzisiejsi goście radzą sobie na płycie. To kompozycja Your Drums.

Your Drums, formacja Tant Freaky z płyty. No właśnie, nie powiem z jakiej płyty, bo za parę minut Karolina, wokalistka, pięknie opowie o wydawnictwach, które grupa ma już na swoim koncie. To główny punkt dzisiejszego programu. Proszę zerknąć na social media Trójki, na social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam rolki, posty, zdjęcia. Można tam się spotkać w warunkach mediów społecznościowych. 21:24, no to się bawimy, bo weekend...

0: Me, Myself and I, De La Soul na antenie Jazz and Bass. No dzisiaj tak sobie spojrzałem w scenariusz, troszeczkę mniej jazzu będzie, chociaż w drugiej godzinie, tak jak mówię, będę miał zaproszenia do naprawdę niesamowitego klubu. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Adres mailowy może się przydać. A my wracamy do rozmowy z zespołem Tant Freaky z Wrocławia. No właśnie, no bo może zacznijmy od początku. Od roku właśnie. Który to był rok?
1: 2019. Taki rok. Mieliśmy wtedy spotkania w pracowni bębnów, gdzie Victor Gold robił fantastyczne instrumenty, jeżeli chodzi o takie afrykańskie bębny. Spotykaliśmy się w jego pracowni, gdzie mieliśmy próby chyba w 8 osób, czy w 7? Chyba tak. 7 osób. Stąd też trochę nazwa Tant Freaky, bo pracownia Victora Goldza miała wiele tantrycznych różnych motywów, na przykład kolorki takie bardzo jaskrawe. Sam Victor też opowiadał nam o różnych tajnikach światowych, tantry, czy w ogóle różnych historiach. Więc ten 2019 rok no, rozpoczęliśmy z taką nadzieją, że właśnie ruszymy coś ciekawego. Natomiast 2020 niestety przyniósł nam delikatne rozczarowanie, ale ono było naprawdę delikatne, które się rozciągnęło tak naprawdę na 2 lata. Natomiast w 2020 roku no, niesamowita rzecz się wydarzyła, bo wydaliśmy nasz pierwszy singiel i teledysk, który to singiel i teledysk były praktycznie takim dziełem, które nas jakby ukierunkowało w stronę tantry.
2: Wydaliśmy Theory of Love i to był 2023. Następnie była epka Jungle Jazz, również 2023. Kolejny album to Trance Cosmic Space, to rok 2025, a na 2026 szykujemy Kings and Queens.
0: No i wszystkie te płyty ozdobione w przepiękne kolory, w przepiękne grafiki, dostępne są w sieci, no w streamingu za pośrednictwem, którego dzisiaj przecież najwygodniej. Tant Freaky to zespół, który jak się go troszeczkę poobserwuje i poczyta o nim, a przede wszystkim posłucha, to można wyczuć, że muzycy stworzyli swoje takie uniwersum, w którym funkcjonują.
2: Moja strona bardziej taka tantryczna i duchowa i kosmiczna, chociaż myślę, że tutaj chłopcy też działają w tych kierunkach.
3: Tak, i wydaje mi się, że to, co nas też spoiło, to w ogóle takie całościowe patrzenie na, nie wiem jak to nazwać, performance czy coś takiego. Myślę, że my patrzymy nie tylko na muzykę, ale patrzymy

0: też na przekaz, na to, co ludzie czują podczas koncertów. W ogóle tak, ja mam taką osobiście teorię, że w sztuce bardzo doceniam to, jak, nie wiem, po koncercie, po filmie, po spotkaniu wychodzą ludzie naładowani pozytywną energią. Myślą o tych innych ludziach, którzy z nimi byli w tym miejscu, że oni są świetni, że ich kochają i tak dalej.
1: A ja sobie myślę, że uniwersum to właśnie dobre słowo, bo to taki kosmos trochę jest, jeżeli chodzi o formację Tant Freaky. Kosmos, na którego pierwszy plan wysuwa się Karolina. Charyzmatyczna, kolorowa, uśmiechnięta i rozśpiewana.
2: Śpiewam, myślę, od 6 roku życia, kiedy moja właśnie babcia, która miała śpiewać w Mazowszu, uczyła mnie piosenek przedszkolnych. Następnie udało mi się wygrać konkurs w szkole, w klasie, to było 4 podstawówki, i mama zaciągnęła mnie do pana Jacka Szereniawy w Jeleniej Górze i tam stawiałam swoje pierwsze kroki. On mi akompaniował, ja śpiewałam kaje, też jazzowe utwory. Następnie była szkoła muzyczna, gdzie grałam na trąbce, także to też, myślę, wpływało w jakiś sposób na emisję. Tak naprawdę śpiewać nauczyłam się po studiach i uczę się wciąż u Magdy Sekuły Lamberger, ponieważ okazało się dopiero po studiach, że miałam dużą wadę logopedyczną. Myślę, że 6 lat trwa ta moja podróż, kiedy ja uczę się swojego głosu na nowo.
1: No właśnie, a czy poza babcią masz jeszcze jakieś idolki z pytaniem Karoliny?
2: Mnóstwo div. Kocham Lauryn Hill, kocham Erykę Badu, a także polskie wokalistki. No Kaja jest wspaniała. Wiele ich jest. Alice Smith jest też taką jedną z moich ulubionych. Raperki też lubię.
1: To wokalistka powiedziała o swoich inspiracjach, o tym, jak nauczyła się śpiewać. No to dajmy teraz głos formacji Tant Freaky, Sex with M. Do you know that I had, boy, lots of sex with music before you, boy.

Sex with M, formacja Tant Freaky. Pięknie wydane dwa pudełka, kolorowe pudełka leżą koło mnie. Muzyka prosto z Wrocławia. Mamy pomału, wracamy do naszej rozmowy, to za kilka minut, bo teraz jedna z inspiracji Karoliny, odpowiadała o niej przed chwilą, Erykah Badu.

0: Jedyny w swoim rodzaju guru Jazz Matas i Erika Badu, jedna z idolek Karoliny, wokalistki zespołu Tant Freaky. Wokalistki, która na pewno zwraca uwagę swoimi kostiumami i stylizacjami, które jak się okazuje...
1: Sama przygotowuje swoje stylizacje, chociaż czasem niektóre kostiumy, jeden na przykład był od projektanta Kamila Hali z Wrocławia, ten złoty z bufkami, korona też została zrobiona przez moją przyjaciółkę, wspaniałą artystkę Kamilę. Także takie współprace mają miejsce, ale głównie stylówka pochodzi ode mnie.
2: Jeszcze tutaj mogę nadmienić, że jako że z Karoliną nie tylko muzycznie tworzymy tutaj jakąś jedność, ale też jesteśmy parą i ja jestem takim trochę krytykiem czasami. Karolina wysyła 15 wersji różnych konfiguracji elementów, no i wspólnie dochodzimy do jakichś konkluzji.
0: No proszę zajrzeć do sieci i zobaczyć, jeżeli ktoś nie wierzy albo chciałby sprawdzić. Przecież to jest kosmiczne, tak wydawać by się mogło. Tak jak kosmiczna jest podróż na prestiżowy i z bogatą tradycją festiwal w Montreux. A wrocławianom się udało.
3: No, przygoda z Montreux to było czyste szaleństwo, jak okazało się, że faktycznie mamy szansę na wygranie dzikiej karty, żeby zagrać na właściwie największej zewnętrznej scenie festiwalu. No to zakasaliśmy rękawy bardzo, bardzo szybko do pracy. Myślę, że największe pokłony się należą Karolinie za największy wkład w tą wygraną. No i cóż, udało się. Pierwszy etap wygrany, w drugim etapie jury też podjęło decyzję, że chcą nas. No i cóż, pojechaliśmy. To było wspaniałe przeżycie. Wszystko ułożyło się bardzo dobrze, nie bez perypetii, ale finalnie to sukces od początku do końca.
1: Najpierw wysłaliśmy zgłoszenia. Tam się wysyła, myślę, że kilkaset zespołów z całej Europy i udało się dostać do top 10. Następnie głosowała publiczność. Podczas dwutygodniowego głosowania dostaliśmy się do top 3 i następnie głosowało jury. Wygraliśmy.
4: Tak, to było niesamowite wyjść właśnie na scenę w Montreux, które po prostu no, żyje muzyką nie tylko jazzową, ale też każdą, więc to było właśnie no, niesamowite wyróżnienie, gdzie ludzie czekali przed sceną właśnie na nas i jakby cały czas bawili się z nami. To był dobry kontakt, niesamowita po prostu energia.
2: Jeszcze o samym konkursie, to musimy powiedzieć, że to był konkurs organizowany przez firmę Toman, firmę Shure oraz sam festiwal Montreux. Także tutaj w takim porozumieniu te trzy podmioty właśnie co roku organizują taki konkurs. No i to naprawdę było ogromne wyróżnienie, że tam mogliśmy zagrać. A jeśli chodzi o sam koncert, no to nasza muzyka właśnie jest taką mieszanką stylów, która troszeczkę wymaga przygotowania czasami od słuchacza, żeby już posłuchał wielu rzeczy i wtedy jest w stanie zrozumieć, co tutaj się dzieje. I tam właśnie taka publika była, ludzie świetnie reagowali, no i czuli, o co chodzi w tej naszej muzyce. Także czuliśmy się jak na swoim miejscu.
5: Po materiałach, które mamy po naszym koncercie w Szwajcarii, widać, że bawiliśmy się wyśmienicie. Ta scena była przechodnia w tym sensie, że była ustawiona przy jeziorze, gdzie był deptak. Po prostu ludzie przemieszczali się po całej jakby długości wybrzeża nad jeziorem i po prostu była szansa, że no, tysiące ludzi przechodząc usłyszą po prostu, że

0: dzieje się naprawdę fajna tutaj impreza.
1: Tantriki na festiwalu w Montre, tantriki w audycji Jazz and Bass, Wrocław na fali, no, festiwal w Montre. No może w Montre się teraz nie znajdziemy, znajdziemy się w Los Angeles i zaśpiewa Ray Charles.

0: feel alright. Feel alright.
1: To koncert wydany w 1965 roku. Album zatytułowany Life in Concert, Ray Charles. No ale po latach został rozszerzony, wznowiony, oczyszczony, zdigitalizowany. I ten utwór, który za nami wybrzmiał jako zwiastun tego wydawnictwa. 8 do 22. Jazz and Bass. Niedługo serwis, my wracamy po nim, a do serwisu Prince.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze. To wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Olsztyński hotel, z którego ewakuowano ponad 200 gości, zamknięty co najmniej do poniedziałku. Jest porozumienie z USA w sprawie dostaw na Ukrainę amerykańskich pocisków do patriotów. To było 8 dni wypełnionych filmami. Zakończył się Festiwal Dwa Brzegi. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu hotelu na osiedlu Gutkowo w Olsztynie. Będzie wyłączony z użytkowania co najmniej do poniedziałku. Po południu ewakuowano ponad 200 gości, w tym uczestników kolonii. Powodem było uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych.
3: Nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali łącznie 235 osób.

0: Policjanci obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia.
1: Mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Wśród ewakuowanych było 90 gości indywidualnych oraz 145 uczestników i opiekunów dwóch kolonii. Kijów ma porozumienie z USA w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że jest ich za mało.

0: Cały czas prowadzone są rozmowy z krajami nordyckimi i Holandią, którzy, jak to ujął, po trosze pomagają. Niemiecki film Skin on Skin zwyciężył w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym. Nagrodę wręczono podczas gali zamknięcia 20. festiwalu Dwa Brzegi. Film opowiada o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Decyzję jury odczytała reżyserka Olga Hajdas.
1: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy.
0: A to było 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że udało się stworzyć wyjątkowe, magiczne miejsce, bardzo ważne dla kultury, kina i widzów.
2: W takich czasach jak teraz, kiedy świat jest dla nas czasami trudny do zrozumienia, niebezpieczny, bardzo potrzebujemy kultury. Bo dzięki niej potrafimy się z tym wszystkim oswoić, zrozumieć świat. A kino jest wyjątkowym narzędziem do tego, żebyśmy na ten świat spojrzeli w inny sposób. Bezcenną rzeczą festiwalu w Kazimierzu jest także to, że każdy seans kończy się dyskusją. Tutaj ludzie ze sobą rozmawiają.
0: W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych w tym roku w Kazimierzu rywalizowało 29 produkcji. Połowa ojców na tacierzyńskim w Japonii. Po raz pierwszy w historii odsetek panów, którzy zdecydowali się na wzięcie urlopu po urodzeniu dziecka, przekroczył 50%, podało japońskie Ministerstwo Pracy. Mężczyźni decydują się jednak na krótsze urlopy opiekuńcze niż panie.
3: Liczba mężczyzn, którzy w Japonii włączają się w opiekę nad noworodkami, biorąc specjalne urlopy, rośnie od 13 lat. W tym roku po raz pierwszy ich odsetek przekroczył 50%. Dla porównania, z urlopów macierzyńskich korzysta około 88% Japonek. Takie dane znalazły się w raporcie japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej. Został on stworzony na podstawie ankiet przeprowadzonych w ponad 6 tysiącach zakładów pracy. Młodzi ojcowie w Japonii zazwyczaj rezygnują z pracy po narodzinach dziecka na okres od 1 do 3 miesięcy, kobiety od 12 do 18 miesięcy. Japońskie społeczeństwo stoi nad krawędzią katastrofy demograficznej, choć władze zmodyfikowały prawo tak, aby jak najbardziej zachęcić do posiadania dzieci, rodzi się ich coraz mniej. Japońskie władze chcą, aby w ciągu najbliższych 4 lat odsetek mężczyzn korzystających z urlopu po urodzeniu dziecka sięgnął 85%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro w całym kraju słonecznie, tylko gdzieniegdzie trochę chmur. Termometry pokażą 22 stopnie w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
7: Wszyscy się na ciebie skarżą.
8: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
6: Zejdź mi z oczu.
8: Co za idiot.
9: Nie chcę cię tu widzieć.
7: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
9: Nie nadajesz się.
8: Jesteś nikim.
10: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Jazz and Bass.
1: Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie witamy w drugiej części dzisiejszego wydania audycji Jazz and Bass. Zegar pokazuje 6 minut po godzinie 22, co oznacza, że jeszcze 54 minuty dla nas. Czytam, że w skład Light Star Guiding wchodzą Ray Dickety na saksofonie, Mikołaj Poncyliusz na gitarach, Michał Załęski na instrumentach klawiszowych, gitarze basowej oraz mugu oraz Dominik Mokrzewski na perkusji. Cały nasz materiał jest współtworzony przez wszystkich członków zespołu. Staramy się osiągnąć brzmienie przekraczające granice pomiędzy poszczególnymi gatunkami muzycznymi w nieoczywisty sposób. Light Star Guiding. Ja myślę, że słuchaczom audycji Jazz and Bass ta grupa nie jest obca, ani ta muzyka. Mikołaj Poncyliusz.

kompozytor zespołu Przyjaciel Audycji Jazz and Bass, co jakiś czas opowiada nam, co w zespole. No i co jakiś czas ma dla nas coś wyjątkowego. W najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, w warszawskim klubie Jasmine. Czy ktoś był w Jasmine? Czy ktoś nie był w Jasmine? O tak spytam. W najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, formacja Light Star Guiding wystąpi z okazji Warsaw Live Sessions, organizowanej przez Jazz po Polsku. To będzie wyjątkowy wieczór z nieoczywistymi dźwiękami, z magią płynącą z głośników. No i formacja Light Star Guiding oraz audycja Jazz and Bass chciałaby słuchaczy audycji zaprosić na ten wieczór. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Dwa podwójne zaproszenia. 16 dzień sierpnia. Jasmine, Warszawa.

Light Star Guiding. To fragment z płyty, która się jeszcze nie ukazała. Savannah. Mam już płytę, nie będę ukrywał, i przesłuchałem ją kilka razy. No to jest kawał dobrej roboty, mówiąc zupełnie kolokwialnie. Myślę, że to wszystko zostanie idealnie odegrane 16 sierpnia w warszawskim klubie Jasmine. Jeżeli chodzi o reprezentację audycji Jazz and Bass, no to pani Katarzyna oraz pan Marcin wybiorą się 16 sierpnia do Jasmine na koncert Light Star Guiding. Tymczasem wracamy do naszej rozmowy z zespołem Tantfreaky, bo to dzisiaj temat przewodni naszego spotkania w audycji Jazz and Bass. O koncertowanie podpytałem muzyków, bo to się tak wydaje, że to jest ich świat, i o tym koncertowaniu pięknie opowiedzą, ale najpierw jeszcze niech na saksofonie zagrają w utworze Sax Wakes Me Up.

0: 19,5 minuty po 22. Jazz and Bass na antenie Trójki do 23. Dziś Jazz and Bass Stan Freaky z Wrocławia. Przypominam, że na saksofonie, chociażby tak cudownie w tym utworze, świetnie sobie radzi Kacper Mikołajuk, który jako pierwszy opowie, czym dla zespołu jest koncertowanie.
1: Wszyscy jesteśmy trochę z takiej szkoły muzycznej, że tak powiem. Na jakimś etapie naszego życia muzycznego pojawiła się ta właśnie szkoła muzyczna, gdzie jeden na jeden z profesorem graliśmy cudze utwory z epoki, które sprawiały, że po prostu, jeżeli nie zagramy tego w sposób idealny, no to po prostu jesteśmy najgorsi. Więc ten zespół, no nie chcę mówić, że to jest jakąś terapią, ale jakimś takim wyjściem naprzeciw tym takim lękom, które nasyciły nas przez wiele lat szkolnego życia szarego, gdzie uczyliśmy się po prostu tych utworów. Wojtek chce coś o tym powiedzieć, bo był pianistą, on więcej lat uczył się tych utworów.
2: Fakt, że wszyscy ćwiczyliśmy przez wiele lat i uznaliśmy, że stworzymy sobie przestrzeń, w której każdy może zrobić co chce. I Kacper chce zarapować, zarapuje. Ja chcę zagrać jakieś solo na syntezatorze, zagram solo. Karolina chce tańczyć i zrobić salto, może to zrobić. I faktycznie to jest to nie jest coś wytworzonego w jakiś sposób taki zmyślny. To po prostu to, co my wytworzyliśmy, to jest przestrzeń, w której my się czujemy bezpiecznie, w której my się czujemy dobrze. Czasami jest ona odbierana jako coś takiego dziwnego i wytworzonego, ale to jest faktycznie nasza przestrzeń.
3: Owoce również są częścią naszych koncertów. Karolina za każdym razem je rozdaje i no, ja uważam, że to jest piękny prezent. A propos występów samych w sobie, ja najbardziej je odbieram jako podróż tak naprawdę, która jest możliwa przez to, że ta muzyka jest

0: tak emocjonalna i pozwa, jeżeli się na to pozwoli, to wkracza się na zupełnie takie inne emocjonalne poziomy niż na co dzień się bywa.
1: Z mojej strony chciałabym dodać, że to, w jaki sposób żyję, chciałabym, żeby przekładało się również na moją muzykę, czyli czerpanie przyjemności z życia. Chciałabym też włożyć w swoją muzykę i dalej przekazywać również ludziom. Także to, jak żyję, potem przekazuję dalej w muzyce.
2: Kanały internetowe związane z zespołem, czy chociażby social media, aż pękają od wideo zapisów z różnych koncertów zespołu Tantfreaky. Polecam serdecznie, żeby sprawdzić. Tymczasem wracając do płyt długogrających, spytałem ekipę we Wrocławiu, czy jest, jeśli tak, to jaka różnica między pierwszym a drugim albumem?
3: Pierwsza różnica to myśmy tą pierwszą płytę trochę nazwali takim wypustem awangardy, ponieważ musieliśmy wytworzyć wszystkie dźwięki, które potrafimy i sprawdzić, czy to ze sobą działa, i to, co najlepiej jakoś działało, to wrzuciliśmy na płytę. Mam wrażenie, że kolejna płyta to już zaczyna się to bardziej układać w kierunku jakiegoś destylatu, takiego już stylu, który coraz bardziej się kierunkuje.
4: Ja bardzo chciałem wspomnieć o fakcie, że pierwszą płytkę głównie nagrywaliśmy w remontowanym domu mojej mamy, gdzie po prostu wyjechaliśmy z wieloma instrumentami tam, zrobiliśmy na pierwszym piętrze reżyserkę, na dole zrobiliśmy po wszystkie podłączenia kablowe z mikrofonami, wygrywaliśmy po prostu różne wszystkie pomysły, więc ta pierwsza płyta jest niesamowicie sentymentalna dla mnie po prostu. W domu, w którym moja mama zawsze chciała mieć, w rodzinnym mieście, w Oleśnicy, po prostu nagraliśmy pierwszą.
2: Tantfreaky na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Wrocław na fali Jazz and Bass. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Proszę już nie pisać w sprawie zaproszeń na koncert zespołu Lights Are Guiding, bo takich już dzisiaj nie mam, ale zaproszę jeszcze na imprezę drum and bassową, a teraz do wysłuchania kolejnej piosenki Tantfreaky, tym razem Trans Cosmic Space.

Tan Freaky. Do tego Psycho Soulu i Spiritual Jazzu wrócimy jeszcze w audycji Jazz and Bass, bo teraz mamy 27 po 22. A ten dźwięk zrobił nam przyjaciel audycji Aleksus z Trójmiasta. No właśnie, czas na drum and bass. Na ten drum and bass z naszego kraju. DJ Subtle. Przypominam, jeden z dwóch Polaków, którzy wystąpili w legendarnym klubie Fabrik w Londynie. Skontaktował się ostatnio z nami i przysłał premierowe nagrania, które dopiero się ukażą. Ale my, tygryski jazz and bassowe, możemy sprawdzić je już dzisiaj. Oto pierwszy z nich.

0: No właśnie, Wasp, taki jest tytuł tego nagrania. Jak pisze sam autor, dosyć eksperymentalnie podszedł teraz do tworzenia muzyki drum and bassowej. Mowa o tym wydawnictwie, które, uwaga, ukaże się pod koniec sierpnia. A na tym wydawnictwie między innymi ten utwór, który w tym momencie ma swoją pra radiową premierę. Jakby nie było, Subtle, ponad 10 lat w grze. Współpraca z niesamowitymi labelami Metalheads, The North Quarter, Integral Records, no i jego nowe nagrania.
1: Cześć, tu Subtle, pozdrawiam słuchaczy Jazz & Bass w programie trzecim Polskiego Radia.

sierpniu ukaże się epka, dzisiaj Wasp i BSOD. Dwa świeżutkie nagrania od Adriana Rybki, związanego dosyć mocno z polską sceną drum and bassową. A propos polskiej sceny drum and bassowej, audycja Jazz and Bass poleca imprezę Let's Addiction 14 sierpnia na Barce w Warszawie, na Barce Kaskada. Och,

0: co tam się będzie działo. HLZ z Wielkiej Brytanii, Doc Scott, Ross Addiction, Harland. Może byście mieli ochotę spędzić 14 dzień sierpnia na barce w Warszawie i posłuchać naprawdę dobrego drum and bassu? Jedno podwójne zaproszenie dla słuchaczy Jazz and Bass. Proszę napisać michal.grabkowski@polskieradio.pl. Możemy się tam spotkać. Let's Addiction, Addiction Records. Od wielu lat fantastycznie promowany drum and bass w naszym kraju. A my lubimy dobre imprezy drum and bassowe. Teraz mamy 22,5 minuty do godziny 23. Wracamy do rozmowy z zespołem Tant Freaky z Wrocławia. To było bardzo miłe popołudnie w tym mieście. Słoneczne popołudnie. To było popołudnie otulone dobrą muzyką, dobrymi wibracjami, uśmiechem, przyjaźnią, peace and love generalnie. No i w międzyczasie padło takie pytanie z mojej strony, zupełnie z lekkim przekąsem, że wy to się chyba nie spieszycie do mainstreamu, prawda?
1: Oczywiście. Jesteśmy alternatorami tantfrikowymi, tantrycznymi, yo.
2: Wydaje mi się, że w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu robimy muzę, taką, jaka nam w duszy gra. Ale Karolina czasami mówi, że zobaczcie, muza Queen nie była prosta. Po prostu stali się mainstreamem, także... Trzymajcie kciuki.
3: Ja czuję po prostu wzrok mainstreamu na sobie i uważam, że po prostu on tak na nas patrzy i tak, ale super, my też tak będziemy niedługo.
0: Kasper Mikołajuk, saksofonista grupy, tak zakończył wypowiedź na temat tego, czy grupa chciałaby się znaleźć w mainstreamie, czy w tym mainstreamie może niekoniecznie. A jakie formacja ma plany koncertowe, może jakaś płyta?
1: Zagraliśmy nasz wymarzony Montreux Jazz Festival, a teraz lecimy na Węgry, na festiwal Paloznaki Jazz. Następnie gramy w Gubinie, Dwie Wieże Festival.
2: Będziemy grali też w Zielonej Górze. No i szykują się kolejne koncerty, chociażby w Szczecinie, także już klubowe, na przyszły rok klubowe grania się szykują, także będziemy ogłaszać już niedługo dalszą część trasy.
3: Podajcie miasta, mówcie, gdzie mamy zagrać, to może do was przyjedziemy.
1: Produkujemy też naszą trzecią płytę Kings and Queens, która myślę jeszcze w 2026 roku zostanie wydana.
2: Jedna ważna informacja, myśmy występ w Montreux nagrali, także szykujcie się, no bo będą się pojawiały różne fajne nagrania z tego, no i też planujemy nagranie płytowe.
3: Są przesłanki, że premiera tej płyty będzie 5 września, czyli w urodziny Freddiego Mercurego, którego pomnik jest w Montreux.
0: O właśnie, Freddie Mercury i zespół Queen, jakiś czas pojawiający się w rozmowie. No czyli będzie nowa płyta. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że chyba od wczoraj dokładnie w przestrzeni internetowej można już sprawdzić fragmenty koncertu na festiwalu w Montreux. Polecam bardzo serdecznie, no bo to przecież nie lada wydarzenie dla muzyków wystąpić na festiwalu w Montreux. Tant Freaky z Wrocławia, dziękujemy serdecznie, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, no i słuchamy Pure Tear of Africa.

Tan Tricky, Jazz and Bass na antenie Trójki każda sobota między 21 a 23. Serdecznie pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Tan Tricky i wszystkich tych, którzy kibicują grupie. Wydarzenie Let's Addiction, tak, 14 sierpnia na Barce. Zaproszenia już rozdane. Serdecznie gratuluję. Odpowiedź wysłałem mailem. Kwadrans do 23.

Urodzona w Teksasie, mieszkająca w Chicago z Park Mami i jej debiutancki album In This Body w końcu jest w rękach Jazz and Bass i dzisiaj po raz kolejny spotkaliśmy się z tymi nagraniami. Ciąg dalszy nastąpi, myślę, że za tydzień.

Uwielbiam wracać do tych nagrań, zwłaszcza, że zespół Aurora Deranged no troszeczkę jest oszczędny i troszeczkę jest skąpy, mówiąc brzydko, jeżeli chodzi o ukazywanie się nowych dźwięków spod tego właśnie znaku. Reading Fiction jest na playliście Jazz & Bass, która niedługo ujrzy światło dzienne. A my dziękujemy. Maciek Załęcki program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Zegar pokazuje 7,5 minuty do 23, co oznacza, że za tyle właśnie serwis. A po serwisie Gosia Jakubowska i N3. A my kończymy kompozycją brytyjskiego producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Ed Jazz. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: W zeszłym roku po dłuższej nieobecności wrócili do grania na żywo.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Ich występ w Trójce odbył się niedługo przed koncertem na OFF Festiwalu 2025. Publiczność w studiu Agnieszki Osieckiej przyjęła ich gorąco.
3: Przed Państwem kombajn do zbierania kur po wioskach.

0: kombajn do zbierania kur po wioskach w Trójce. Koncert z czerwca zeszłego roku przypomnimy w niedzielę kilka minut po 19.
1: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
4: Tak?
3: Dokładnie tak.
4: Jej, udało się, widzisz?
3: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej, zapewnia minister kultury. Przy zwiększonych środkach bezpieczeństwa i bez incydentów Parada Równości przeszła ulicami Pragi. Iga Świątek lepsza od Marty Kostiuk i gra dalej w Toronto, o tym za chwilę w sporcie. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Tak szefowa resortu Marta Cienkowska odniosła się do wydania dziś przez Ukrainę zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. O decyzji poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Pod koniec sierpnia, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczną się poszukiwania drugiej mogiły ofiar w Późnikach. Potem będą prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej i Ugłach, zapowiedziała minister Marta Cienkowska. W latach 1943-45 na Wołyniu zamordowanych zostało blisko 100 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Poważna usterka budowlana w hotelu Manor w Olsztynie na osiedlu Gutkowo. Budynek został wyłączony z użytkowania. W trakcie prac ziemnych doszło do osunięcia gruntu i w konsekwencji uszkodzenia obiektu. Na miejscu pojawiły się służby i przedstawiciele nadzoru budowlanego. Zdaniem Aleksandra Lechowicza, powiatowego inspektora, awaria była skutkiem nieumiejętności.

0: umiejętnie prowadzonych prac.
1: Błąd, moim zdaniem, w prowadzeniu robót. Zawaliła się część ściany, przy której miał powstać basen. Po prostu ją podkopano bez odpowiedniego zabezpieczenia, no i runęło. W tym momencie wydaliśmy decyzję ustną. W poniedziałek to powtórzymy na już pisemnie.

0: tysięcy uczestników Parady Równości podaje czeska policja. Ze względu na niedawny atak na podobną imprezę w Berlinie, tej towarzyszyły zwiększone środki bezpieczeństwa. Przemarsz rozpoczął się od minuty ciszy dla uczczenia ofiar zamachu w niemieckiej stolicy. Kilkuset policjantów czuwało nad bezpieczeństwem ponad dwugodzinnego pochodu przez centrum Pragi na wyspę Sztwanice na Wełtawie. Tam do późna potrwają towarzyszące paradzie imprezy. Uczestnicy mieli kolorowe makijaże, stroje, maski lub balony w tęczowych barwach. Niektórzy nieśli transparenty takie jak Less Judgment, More Love, mniej osądzania, więcej miłości lub wezwania do wprowadzenia w Czechach instytucji małżeństwa dla każdego. Fala pożarów na południe Europy może komplikować wakacyjne plany Polaków. Polska Izba Turystyki przypomina, takie zagrożenie nie oznacza możliwości bezkosztowego odwołania wyjazdu. Mamy do tego prawo, kiedy pożary lub ewakuacje występują w miejscu, gdzie wykupiliśmy wycieczkę. Jeśli jakiś kataklizm wydarzył się już podczas urlopu, o wszystko powinien zadbać organizator.
1: Jeśli problem pojawi się w trakcie pobytu, organizator powinien zapewnić turystom odpowiednią pomoc, w tym informacje, organizacja alternatywnego zakwaterowania, oczywiście jeśli jest to konieczne, oraz wsparcie w organizacji powrotu. Gdy powrót nie może odbyć się zgodnie z planem z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek pokryć koszty niezbędnego zakwaterowania, co do zasady maksymalnie za 3 noce.
0: Jak dodaje Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, inaczej wygląda sytuacja, jeśli sami rezerwowaliśmy lot czy hotel.
1: Wówczas zastosowanie mają warunki umowy z linią lotniczą, z hotelem lub platformą rezerwacyjną. Nie ma automatycznego prawa do bezkosztowej rezygnacji, chyba że przewidują to regulaminy lub przedsiębiorcy sami wprowadzają specjalne rozwiązania dla klientów.
0: Ważne, żeby w czasie wakacyjnego wyjazdu śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
3: Iga Świątek w ćwierćfinale tysięcznika WTA w Toronto. W czwartej rundzie nasza tenisistka po zaciętym spotkaniu pokonała nieco niżej notowaną Ukrainkę Martę Kostiuk 3-6, 6-1 i 6-2. Dawno nie ograła rywalki tej klasy, dawno nie odwróciła losów spotkania po przegranym secie. Bartosz Zmarzlik za to po chwilowym kryzysie wraca na zwycięską ścieżkę w cyklu Grand Prix. Właśnie wygrał zawody w Rydze na Łotwie w pobitym polu, zostawiając Australijczyka Bradiego Kerca, Brytyjczyka Roberta Lamberta i naszego Kacpra Worynę. Zmarzlik po dzisiejszej wygranej wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Niestety spada z niej w Tour de France kobiet Katarzyna Niewiadoma. Na przedostatnim etapie zajęła 3. lokatę, tracąc do Demi Vollering 17 sekund. I to Holenderka wystartuje jutro w żółtej koszulce liderki z 8-sekundową przewagą nad naszą kolarką. 6. miejsce zajęła dziś Dominika Włodarczyk. W całym wyścigu jest na pozycji 8. Przedostatni etap także w Tour de Pologne. Nowym liderem został dziś Włoch Christian Scaroni. O losach wyścigu zdecyduje jutrzejsza jazda indywidualna na czas, która zostanie przeprowadzona w Wieliczce. Kończymy piłką. W PKO Ekstraklasie dziś 3 spotkania, w tym zakończonym niedawno. Korona w Kielcach zremisowała 1-1 z Legią Warszawa. Wcześniej Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3, a Pogoń Szczecin 3-1 pokonała Motor Lublin.
0: Jutro w całym kraju słonecznie, tylko miejscami trochę chmur. Termometry pokażą 22 stopnie w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: N3.
6: Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy jest w muzyce elektronicznej utwór, który u wszystkich wywołuje zachwyt, to odpowiedź brzmi tak.

Apricots i Bicep. Nie wiem, w którym przypadku ten utwór brzmi lepiej, czy w wersji studyjnej, czy w wersji live. To jest po raz kolejny ta sytuacja, w której ja powtarzam, że Bicep gra takie koncerty, na których się po pierwsze nie da nudzić, a po drugie, które za każdym razem wyglądają zupełnie inaczej, mimo że bazują na tym samym, czyli na ich budowaniu narracji. O tych zachwytach dzisiaj w audycji N3 do północy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i mam ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić dzisiaj trójkowych słuchaczy do tego, aby dać się ponieść swojej wyobraźni.

box of mezzanine.

Ambient, EDM, muzyka elektroniczna to gatunki, które będą królowały dzisiejszej audycji N3. A my wysłuchaliśmy fragmentu płyty, która ukazała się pod koniec maja, Inferno, a która to już teraz zyskuje miano tej najlepszej, jednej z najlepszych 2026 roku, zespół Boards of Canada i ich powrót. Powrót, który, do którego ja powoli się przekonuję. Dajmy sobie jeszcze czas na jesieni. Ale wiem, że w tych tekstach również tkwi ogromna siła. Różne sample, które pochodzą czasami nawet z wykładów z Harvardu, ale nie tylko, mówią między innymi o okultystycznych proroctwach, cyklach astrologicznych, fizyki teoretycznej, pochodzenia wszechświata, czasu i religii, a tym samym w samym The World Become Flesh możemy usłyszeć ludzki głos, ten kobiecy głos, który opowiada o rozwoju, uwaga, ludzkiego embrionu. Natomiast te wszystkie sample, ta gitara skojarzyła mi się z tym utworem. We know full well that our planet and all its inhabitants, I should like to extend the greetings.

nadal trochę rozmyta, trochę zamglona. Zlepek z tego, co gdzieś tam zapamiętaliśmy, ale bez konkretnych szczegółów. Tak prowadzona jest narracja albumu Inferno, Boards of Canada, natomiast już nieco wyraźniej płyta The Avalanches. Ja przypominam, że dzisiaj trójka bawi się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, ale dzięki magii radia mogę być w dwóch miejscach naraz i tak właśnie dzisiaj, trochę abstrahując od tego, co dzieje się na OFF Festiwalu, opowiadam o płytach, które myślę, że zasługują na swoje 5 minut w audycji N3. A my przechodzimy do bohatera naszego dzisiejszego spotkania, czyli Earth Tracks, Bartosz Kruczyński, jego najnowszy album Everlasting Flame i utwór tytułowy, mój ulubiony.

0: audycji N3 ostatnio całkiem sporo było o Charlie XCX, która wydała album Music Fashion Film. Tym samym pragnę zaznaczyć, że ta płyta powędrowała w ręce pana Karola, który słuchał nas tydzień temu. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Myślę, że tych okazji do zdobycia płyty winylowej Charlie XCX w audycji N3 będzie jeszcze kilka szans. Natomiast mówię o tym ze względu na to, że u mnie ostatnio fashion zamieniam na books i tak też właśnie, jeżeli chodzi o film, to Christopher Nolan i Odyseja w mojej głowie cały czas, chociaż nie jest to najlepszy jego film. Jeżeli chodzi o books, to Simon Reynolds, polecona przez Michała Margańskiego, który zwrócił mi uwagę na jeden z rozdziałów tej książki o kobietach. O tym więcej może za chwilę, natomiast jeżeli chodzi o music, to dzisiaj przede wszystkim ambient, ale w wykonaniu Bartosza Kruczyńskiego, Everlasting Flame. I są takie zdarzenia, które po prostu muszą się zadziać i sytuacje, aby można było wrócić do tej rozmowy. Bartosz Kruczyński dzisiaj gościem audycji N3.
1: Trójka.
0: Ta płyta idealnie się wpisuje w klimat tego, co się dzieje dzisiaj też współcześnie, nie tylko jeżeli chodzi o scenę elektroniczną, klubową, ale też wokół nas. I Bartosz Kruczyński, czyli Earthtrax, dzisiaj z projektem właśnie tym, odwiedza studio Trójki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jak się masz?
2: Miewam się dobrze, chociaż to był intensywny czas, bo oprócz Earthtraxa nagrywam również jako pejzaż i właśnie wracam z intensywnej trasy, która jeszcze się nie skończyła, jeszcze trochę trwa, ale już większość koncertów za nami i upały nie pomogły.
0: No ale upały mogą pomóc w odbiorze najnowszej twojej płyty pod tym drugim projektem, pod szyldem tego drugiego projektu, czyli Earthtrax. Uważam, że jest to płyta, która idealnie wpisuje się też w te trendy obecne w muzyce klubowej, ale zanim przejdziemy do tego, co dzieje się na tej płycie, czyli Everlasting Flame, to za czym dzisiaj najbardziej tęsknisz jako Bartosz Kruczyński?
2: W muzyce czy w życiu?
0: W życiu, w muzyce.
2: No właściwie to staram się między innymi tą płytą wciąż robić takie odważniejsze rzeczy i sam siebie na nowo odkrywać. Staram się to robić z każdą płytą, nawet jeżeli niektórzy fani są zawiedzeni, bo już dostałem sobie wiadomość od innej osoby, że spodziewała się innej płyty.
0: Ach to.

0: Oczekiwania.
1: No właśnie, ale ja jakoś robię to zawsze tak po swojemu i staram się trochę, żeby ta muzyka była lekko niewygodna i żeby coś dla siebie odkrywać. No i mam nadzieję, że ta najnowsza płyta jest trochę jak taki plaster chłodzący w te upały, nieco bardziej zimowa. No i nie wiem, jestem całkiem z niej zadowolony. Udało mi się zebrać jakieś inspiracje w taki sposób, w jaki tego nie robiłem do tej pory. Zazwyczaj to były raczej takie stricte klubowe, DJ-skie płyty. Ta płyta jest trochę ambientowa, trochę klubowa, trochę właśnie DJ-ska, trochę tam jest inspiracji też jakimś, nie wiem, drillem, grime'em. No jest to eklektyczna płyta, ale chyba ma też jakiś swój własny język, z czego się cieszę.
0: A tęsknota? Czego pytanie?
1: O, właśnie, tęsknota, tęsknota. No to chyba tęsknota za odwagą. To chyba najbardziej mnie interesuje w muzyce, w imprezach. Chyba nie lubię takich sztampowych wydarzeń, sztampowej muzyki. No, lubię, jak dzieją się trochę nowe rzeczy. Ludzie próbują nowych pomysłów, żeby zobaczyć, co się wydarzy.
0: A w życiu?
1: W życiu w sumie chyba nie.
0: Nie?
1: Jestem, no tak, jestem też sporym introwertykiem, więc prowadzę dosyć spokojne życie, co może słuchać też w tej muzyce, bo jednak nawiązuje sporo do ambientu. No nie wiem, czy mam jeszcze jakieś tęsknoty.
0: Pytam się o to wszystko ze względu na to, że ta melancholia i ta nostalgia, która jest wyczuwalna w niektórych momentach na płycie, bo nie w każdym, jakoś tak mnie zaprowadziła do jakiejś takiej tęsknoty za czymś, a później naprowadziły mnie na to tytuły samych utworów.
1: Trochę tak jest, ale to jest taka tęsknota za czymś takim niezbadanym, może jakimś pierwotnym. Nie potrafię tego zidentyfikować, ale rzeczywiście w tej mojej muzyce objawia się jakaś melancholia, ale też trochę w życiu mam jakieś takie chyba chłodniejsze spojrzenie na życie.
0: Mam wrażenie, że dzisiejsze czasy i ta rzeczywistość, która nas otacza, właśnie prowadzi nas w stronę sentymentu, jakiejś takiej nostalgii, nie tylko w muzyce elektronicznej, ale też i w muzyce właśnie rockowej, popowej. To są tematy, które się bardzo często pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, która też zresztą często nam grywa w audycji N3, to jest jakiś taki post-clubbing. I do tego teraz też trochę zmierzam, że jednak pandemia i obecne czasy trochę nam zmieniły podejście do muzyki elektronicznej i klubowej.
1: No tak, sporo się o tym mówi, że muzyka jakby trochę się skończyła i jakby ludzie czekają na coś nowego. Gdzieś mi przemknął ostatnio taki artykuł albo czyjaś opinia, że chciałby, żeby więcej pojawiło się płyt, które będą 10 na 10 albo 4 na 10, a nie 7 na 10.
0: Ale uzasadnił to jakoś, bo to bardzo ciekawe.
1: Nie do końca, nie do końca. Kurczę, ja nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się też, że wcześniej w muzyce elektronicznej udawało się to wszystko pchać nieco szybciej do przodu, bo było więcej skoków technologicznych. W przypadku, nie wiem, samplera jeszcze na początku lat 90., a potem zwiększania pamięci tego samplera, potem komputerów, potem to, że każdy z laptopem mógł sobie nagrywać muzykę i już nie trzeba było kupować dziesiątek syntezatorów za jakieś chore pieniądze. Teraz tych skoków jest chyba mniej i to jest trochę przyczyną braku jakichś takich wyraźnych nowych gatunków muzycznych. No bo rzeczywiście takie dla mnie nowsze rzeczy to były te takie postklubowe, zdekonstruowane rzeczy, trochę związane z też z takimi nowymi syntezatorami, które wydawały nieco zgliczowane bardziej dźwięki, zdekonstruowane. Ale no nie wiem, z tą tęsknotą i melancholią, bo ja też...
0: Zastanawiam właśnie, skąd to się bierze u ciebie właśnie.
1: Ja staram się chyba jakoś też nie patrzeć na muzykę tak mocno futurystycznie, ale też nie jestem jakimś retromanem, bo mimo, że nawiązuję często w przypadku innych projektów, używam sampli, nawiązuję do jakichś starszych płyt, to raczej staram się to tak bardziej obiektywnie traktować niż jakąś obraną melancholię. Raczej to traktuję, że tak jak, nie wiem, wychodzi się na ulicę i widzi się jednocześnie stare kamienice i biurowce, to tak samo trochę traktuję muzykę, że tak pogoń za futuryzmem to też jest trochę chyba budowanie jakiejś takiej, nie wiem, no, alternatywnej rzeczywistości, bo rzeczywistość trochę wygląda inaczej i wciąż dzielimy ten świat ze starym światem i z nowym światem. I chyba takie mam podejście do muzyki. Ja w sumie wcale nie potrzebuję właśnie tych płyt 10 na 10. Dla mnie jakby wszystkie są ok. 4 na 10, 1 na 10, 7 na 10. Fajnie, że ludzie w ogóle chcą to wciąż wykonywać, szczególnie w takich czasach, gdzie nagrywanie muzyki wcale nie popłaca tak mocno i nie jest takie łatwe.
0: No wiesz, też się z przesytu między innymi, że bardzo dużo tego powstaje w ostatnim czasie.
1: No tak, chociaż właśnie zależy, jakie się ma spojrzenie na muzykę, bo jeżeli znajduje się tej muzyki coraz więcej i muzyki, która jakoś cię porusza.

0: to ja nie widzę tutaj problemu, że tej muzyki jest więcej niż kiedyś. Dla mnie to tylko lepiej.
1: Dla mnie też, tym bardziej, że w tym natłoku można znaleźć prawdziwe perełki. Zdecydowanie Everlasting Flame właśnie do tych perełek należy. Zagłębiając się zatem w to, co możemy znaleźć na tej płycie, to jest to album zawieszony w czasie, przestrzeni, miejscu. To też łączy się z tym, co przed chwilą zostało już wypowiedziane, ale też bardzo ciekawie prowadzisz całą narrację, bo chwilami mamy właśnie te momenty zwolnienia w przypadku tych brzmień ambientowych, chwilami właśnie pojawia się jakiś drill i bardziej właśnie energiczne i skoczne brzmienie, nawet zachęcające do tańczenia, a zaraz później pięknie się to znowu łączy z jakąś taką niepewnością po to, żeby znowu nas uspokoić za jakiś czas.
0: Może to się bierze z tego, że też sporo oglądam filmów i mam jakieś takie fabularne spojrzenie na muzykę, ale też nawet słuchając DJ-setów albo grając DJ-sety, to lubię takie chwile oddechu. Ja wcale nie czuję się dobrze na imprezach, które są takie jednostajne i mają bardzo dużo energii przez cały czas. Bardzo lubię przestoje, lubię nawet właśnie takie DJ-skie kraksy, gdzie przypadki wybierze się zły numer i wszyscy schodzą z parkietu, ale dla mnie to też jest odświeżające i lubię taki odbiór muzyki.
1: No właśnie, jak zrobić płytę, która nie jest nudna, która będzie jednak podążała za różnymi ambientowymi brzmieniami, wyobrażeniami, działała właśnie na to, aby konstruować sobie w głowie jakieś obrazy?
0: Trochę wciąż się chyba czuję dobrze w takim postmodernizmie i za pomocą mieszania tych inspiracji próbuję wydobyć jakiś nowy kontekst dla tej muzyki. I wydaje mi się, że to jest jakaś droga, która mnie interesuje. W ambiencie na przykład bardzo podobały mi się ostatnie płyty, albo właściwie takie płyty, które już ze 4 lata temu wyszły. Płyty Malibu, Torusa, którzy nagle nawiązali do jakiejś rzeczy z lat 2000 transowych, ale dodali tam bardzo dużo efektów i w ten sposób ten ambient powstał. Właśnie od tej strony była to dekonstrukcja właśnie takiej muzyki stricte ibizowej na ambient, więc to była całkiem fajna droga. Więc myślę, że jeszcze można sporo dla siebie znaleźć w muzyce, ale trzeba być odważnym i mieszać te inspiracje.
1: No właśnie, to skoro już rozkładamy na czynniki pierwsze, to wejdźmy w ten proces tworzenia całej płyty Everlasting Flame, bo jako pejzaż słyniesz z tego, a raczej twoja muzyka, że samplujesz stare numery, utwory, grzebiesz dużo w różnych płytach, w sklepach z winylami też można ciebie czasami spotkać. I wiem, że tych płyt, kaset masz bardzo, bardzo dużo. Jednak twoja wiedza muzyczna, myślę, że spokojnie mogłaby przegonić niejednego dziennikarza. Natomiast właśnie jestem ciekawa, jak ten proces wyglądał w przypadku Everlasting Flame. Czy te sample również były tak istotne?
0: Troszeczkę, ale na pewno wykorzystywane w inny sposób, bo nie ma tam takich sampli z lat właśnie 70. czy 80. W sumie to w ogóle tam nie za bardzo są takie, nie wiem, lupy z czyichś utworów, to bardziej skorzystanie z bass sampli, takich sample packów i przetwarzanie tych sample packów na różne sposoby. To też zawsze mnie interesowało, gdy dorastałem i dowiadywałem się właśnie, że jakieś ulubione zespoły z lat 90. typu, nie wiem, Prodigy czy Chemical Brothers bardzo często to korzystali z sample packów. Tak samo cała scena dżunglowa, rave'owa ich używała. Więc w jakiś taki współczesny sposób też próbuję do tego nawiązywać i korzystam po prostu z jakichś takich nowszych sample packów, które przetwarzam. No ale jest to zdecydowanie dużo bardziej autorska muzyka niż w przypadku pejzaż.
1: W tym roku, jeżeli dobrze zresearchowałam, jest dziesięciolecie twojego projektu Airtracks.
0: Możliwe. Właściwie sam nie jestem tego pewien, bo przestałem to w którymś momencie śledzić. Poza tym te granice się zacierają, ale wiem, że w tym roku też jest 20-lecie mojego pierwszego występu DJ-skiego, więc może to jest jakiś dla mnie ważny rok, o którym nie wiem. No tak, czas leci dosyć szybko. Ja w ogóle mam na to jakieś inne spojrzenie, bo przez to, że tak jestem zżyty z tym nagrywaniem muzyki od momentu dorastania, bo jakoś dosyć wcześnie zacząłem sobie coś tam klikać na komputerze, gdy miałem jakieś, nie wiem, 12 lat. I znalazłem jakieś pierwsze programy komputerowe, które to umożliwiały, to ten czas od tego momentu tak płynie, że trochę o nim zapominam. Bo po prostu wiem, że będę próbował to robić całe życie, więc te rocznice nie są dla mnie aż tak ważne. Po prostu sobie to leci i nagrywam kolejne albumy. Pomysły mi się raczej nie kończą i wciąż z tego mam dużą zajawkę, więc samo podejście do nagrywania muzyki jest całkiem podobne.
1: Bartosz Kurczyński był dzisiaj gościem audycji N3 jako Airtracks. Bardzo dziękuję.

Kiedy grasz na syntezatorze, to nieuchronnie budzi się w tobie mentalność podróżnika. Czujesz się jak za pulpitem sterowniczym. To cytat z książki Simona Reynoldsa, w której to właśnie na temat tworzenia muzyki elektronicznej wypowiadała się Laurel Halo, która przed chwilą pojawiła się w tym zwolnionym, pięknym utworze You Burn Me. Natomiast w tej książce również znajdziemy rozdział właśnie o kobietach, które odważnie eksperymentują, a jedną z nich Grimes.

Grimes i utwór z płyty Halifaxa, która ma już 16 lat. O tej płycie między innymi możemy przeczytać w książce Simona Reynoldsa Futuromania, którą, przypominam, polecił mi Michał Margański, a jego audycję Potrójne Pasmo Przenoszenia już za chwilę usłyszymy na antenie Trójki, więc zachęcam, aby pozostać z nami. Gdy słucham natomiast Grimes i jej utworów z Halifaxy, myślę o tym, że tak by mogły brzmieć również syreny. Natomiast ja zachęcam serdecznie po raz kolejny do tego, aby wybrać się do kin i sprawdzić, jak wygląda dzisiaj wizja Christophera Nolana na temat Odysei. Myślę, że to jest nic innego jak skok na Oscary, ale o tym przekonamy się na początku przyszłego roku. Ale ścieżka dźwiękowa zdobywa, co ciekawe, coraz większą popularność. Mimo wszystko, że to właśnie syreny na TikToku królują, to my wrócimy do domu z Jamesem Blake'iem i Travisem Scottem i Ludwikiem Gurensonem. Tym samym bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była kosmiczna audycja N3, a przy okazji zapraszam na poniedziałkowe wydanie w tonacji Trójki, gdzie będę miała przyjemność podsumować to, co dzieje się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, czyli tegorocznego OFA. Dobrej nocy, do usłyszenia. Gosia Jakubowska.

soul. Detroit.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ, za chwilę będzie niedziela, 9 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do tymczasowego aresztu trafi właściciel pseudohodowli psów w Kielcach. Grozi mu 5 lat więzienia. Pierwsza próba generalna do defilady na święto wojska. Po pilotach ćwiczą wojska lądowe. Fale upałów będą coraz częstsze, a zmiany pogody gwałtowne, ostrzegają klimatolodzy. Jest 2-miesięczny areszt dla właściciela pseudohodowli, gdzie odkryto ponad 300 psów. Do wniosku prokuratury przychylił się kielecki sąd. 35-letni mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Trwa walka o życie uratowanych czworonogów. Około 180 psów zostało już odebranych z pseudohodowli i trafiło pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach oraz Fundacji Judyta. O pomoc w zapewnieniu domów tymczasowych apeluje Małgorzata Brzezińska z Fundacji.
4: Na FITO potrzebujemy domów tymczasowych. Warszawa, Łódź, Trójmiasto. Prośba również do klinik, z którymi współpracujemy, bądź też nie współpracujemy, żeby pomogli nam w triażu i w przetrzymaniu zwierząt, zanim ogarniemy domy tymczasowe. Zwierzęta potrzebują naszej pomocy, a ja potrzebuję waszej.
3: Ponad 300 psów było przetrzymywanych w pseudohodowli w Kielcach w skrajnie złych warunkach. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem właścicielowi grozi do 5 lat więzienia. Na stołecznej Wisłostradzie próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Na trasę wjechał ciężki wojskowy sprzęt. Nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też haubice czy wyrzutnie rakiet. Za 3 godziny żołnierze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Próbny przelot mają za sobą piloci sił powietrznych. Pokaz trwał kilkanaście minut i można było zobaczyć większość maszyn, które pojawią się na stołecznym niebie za tydzień. Zabrakło F-35. Zżalili się naszej reporterce Agacie Król zebranie wzdłuż Wisły widzowie.
5: Czekałem na F-35.
6: Bardzo ładne.
7: Tak, specjalnie tak. Pan przyjechał dzisiaj?
6: Tak, specjalnie przyjechałem.
8: Pogoda się udała.
6: Także bardzo fajnie.
7: Jest pan miłośnikiem lotnictwa?
6: Można powiedzieć, że tak.
9: Bardzo pozytywne. Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większe niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć F-35, bo w tym roku miało być. Natomiast właśnie to był mój cel, żeby zobaczyć.

Do przyszłego tygodnia kierowcy jadący w rejonie Wisłostrady muszą liczyć się z utrudnieniami. Jeden z najcenniejszych zabytków zyska drugie życie. Na Litwie modernizowany jest zamek.

0: Obserwatorów zabytków. Historia zamku sięga bowiem XVII wieku. Jak mówi Polskiemu Radiu przewodniczka po Litwie Dorota Lewko, obiekt jest perłą budownictwa obronnego.
1: Ma charakterystyczne baszty, bardzo grube ściany, zachowane strzelnice, surową kamienno-ceglaną strukturę. Widać, że to jest autentyczna budowla z XVII wieku.
0: Wyjątkowe jest też jego położenie.
1: Z okien rozciąga się widok na plot graniczny z Białorusią. Jest to jedno z najbardziej ciekawych i bezpiecznych miejsc widokowych na pograniczu Unii Europejskiej.
0: Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Fale upałów w Polsce będą coraz częstsze ze względu na spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, ostrzegają klimatolodzy. Wahania pogody będą też coraz gwałtowniejsze.
3: Zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
2: Mówi profesor Zbigniew Karaczun. W tym roku temperatura w Polsce osiągnęła najwyższą wartość w historii. 28 czerwca w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś w całym kraju słonecznie, tylko miejscami trochę chmur. Termometry pokażą 22 stopnie w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku.
5: Autopromocja.
6: W zeszłym roku po dłuższej nieobecności wrócili do grania na żywo.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: Ich występ w Trójce odbył się niedługo przed koncertem na OFF Festiwalu 2025. Publiczność w studiu Agnieszki Osieckiej przyjęła ich gorąco.
8: Przed Państwem kombajn do zbierania kur po wioskach.

0: Act One i Brandbauer Freak na początku naszego spotkania. Raczej niezobowiązująco, no może poza samym tytułem sugerującym początek opowieści. Noc z soboty na niedzielę w wakacyjny czas to muzyczne historie łączone w tradycyjny sposób w mixtape'ie. Dbam o kulturę słuchania muzyki z płyt, ale też miksowania jej właśnie przy pomocy fizycznych nośników. Dziś z wykorzystaniem płyt winylowych i kompaktowych. To będzie historia oparta na muzyce elektronicznej z różnych dekad. Pojawią się na przykład w niej polscy artyści, ale też zagraniczni, w tym również z państw, których dziś już nie ma. Na przykład z Czechosłowacji. Muzyka Martina Krotochwila bowiem rozpocznie tę przygodę, do której dołączy po krótkim czasie Jeff Wayne z Wojny Światów. To na początek. Potem systematycznie beat, który będzie przyspieszał wraz z upływem czasu. Mam nadzieję, wprawiając was w nastrój sprzyjający tańcu.
1: Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

job, baby.

do that anymore. You don't have to call.

Trójka.

Dedicated house, yeah, come on.

Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był mixtape mojego autorstwa. Na kolejne spotkanie ze składaniem muzyki, złączeniem muzyki w czasie rzeczywistym i to z płyt zapraszam w przyszłym tygodniu. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 5, 4, 3, 2, are you ready?
2: Strefa Dread.
3: Strefa Dread.
2: Pozytywna wibracja w twoim domu.